0: Marek Kotański to założyciel Stowarzyszenia Monar. To psychiatra, który wymyślił, znaczy nie wymyślił, bo wzorce już były gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, ale wprowadził, zaadaptował to do warunków polskich jeszcze za czasów głębokiej komuny, żeby narkomanię, czyli chorobę związaną z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol wtedy, wyprowadzić z zakładów psychiatrii, czyli wyprowadzić ze szpitali psychiatrycznych, ponieważ w tamtych czasach, w latach 80. narkomanie leczono tylko i wyłącznie w zakładach psychiatrycznych. Były jakieś tam placówki, jakieś takie, powiedziałbym, poradnie, ale one raczej dotyczyły osób cierpiących na alkoholizm, a nie na narkomanie. Narkomanów leczono w psychiatryku, z uwagi oczywiście też na różnego rodzaju takie dodatkowe objawy, które można było zdiagnozować jako zaburzenia psychiatryczne, więc generalnie no, takie osoby leżały na oddziale, dostawały leki, tak, no i tam sobie trwały i były. Oczywiście jak wychodziły, to wracały do nałogu, więc to taka, no trudno to było nazwać terapią.
1: No, no ale czekaj, dlaczego mówisz oczywiście wracały do nałogu? No przecież jeżeli ktoś idzie do szpitala na zapalenie płuc, zostaje wyleczony, to oczywiście jest zdrowy zazwyczaj, a nie oczywiście popada na jeszcze głębsze zapalenie płuc.
0: No, w zapaleniu płuc tak, w narkomanii już niekoniecznie, bo jeśli ktoś jest uzależniony od substancji uspokajających i nasennych i idzie do szpitala i ma głód narkotykowy, więc lata na wysokości sufitu i żeby go uspokoić, dostaje leki uspokajające i nasenne w ilości takiej, żeby no, nie robił zadymy, no to później jak on z tego szpitala wychodzi, no to on wychodzi i znowu ma głód, więc nie ma dostępu do leków uspokajających i nasennych, więc znowu przyjmuje heroinę. I no, takie to były czasy, no tak to wyglądało na tej narkomanii, nikt się tam specjalnie na wtedy nie znał, było paru specjalistów, którzy, że tak powiem, mieli jakieś doświadczenia, no między innymi Marek Kotański, nie tylko on oczywiście, ale on jako pierwszy wpadł na taki pomysł, że okej, skoro to nie działa i my widzimy, że to nie działa i że ci ludzie, że tak powiem, w tych szpitalach psychiatrycznych też są traktowani jako tacy pacjenci, że tak powiem, trochę gorszego sortu. Bo no oczywiście nawet dziś wiele osób ma takie myślenie, że sami sobie to zrobili, tak? Że sami sobie do tego doprowadzili i właściwie sami są sobie winni, w związku z tym, co nas interesuje, że oni są w takim stanie, w jakim są, byleby nam nie szkodzili. Tak? Więc generalnie to były czasy, gdzie chodziło o izolowanie ich od tak zwanych normalnych ludzi. Marek Kotański stworzył pierwszą społeczność terapeutyczną w Polsce, czyli zabrał tych ludzi, tych pacjentów ze szpitala do takiego miejsca, że tak powiem, oddalonego trochę od dużych miast. Tworzył taką, bym powiedział, trochę, no dziś powiemy społeczność terapeutyczną, wtedy byśmy mówili społeczność terapeutyczną, ale coś na kształt takiej komuny, gdzie ludzie mieszkali ze sobą, razem żyli, razem pracowali, zarabiali na swoje utrzymanie, tak, a jednocześnie, że tak powiem, trwali tam przez te 2 lata, no i się zmieniali.
1: Ale rozumiem, że tam abstynencja była absolutna, bo o tym nie ma co gadać.
0: Warunek był taki, że oni muszą być trzeźwi. Mają dach nad głową, mają jedzenie, są terapeuci, też właśnie neofici, ale też specjaliści, byli też jacyś lekarze, tak, którzy przecież im pomagali wychodzić z tych najtrudniejszych sytuacji. Niemniej jednak to była podwalina, że tak powiem, współczesnego systemu Monar, czyli sieci ośrodków, do tego sieci poradni, które, że tak powiem, wspierają osoby uzależnione. Więc Marek Kotański jest tak naprawdę twórcą Monaru i osobą, która wprowadziła czy stworzyła w Polsce system terapeutyczny oparty o metodę społeczności terapeutycznej, która do dzisiaj funkcjonuje i też u nas w ośrodku w Graczach, który jest oczywiście ośrodkiem Stowarzyszenia Monar. Więc no, gdyby nie Kotański, to najprawdopodobniej ten system leczenia osób uzależnionych w Polsce no nie wyglądałby tak, jak wygląda dzisiaj, a ja uważam, że wyglądał całkiem nieźle. To znaczy w porównaniu z wieloma innymi krajami sądzę, że różnorodność oddziaływań, czy różnorodność ofert, jakie mamy dla osób uzależnionych, jest stosunkowo duża i to jest raczej taka, jeśli byśmy popatrzyli na ten wątek pomocy medycznej, w ten sposób, no to raczej to jest taki dostęp, jest niskoprogowy, czyli dosyć łatwo jest się dostać do specjalisty terapii uzależnień, dosyć łatwo jest się dostać do placówki, które świadczą pomoc w tym zakresie.
1: No i bardzo ważne, że odkleiła się ta etykieta psychiatryka. Mimo wszystko, ja tu zwracam uwagę, że jeżeli ktoś trafi na taki oddział, to nikt nie ma prawa negatywnie w jakikolwiek sposób go klasyfikować. Natomiast tutaj było podwójnie. Mało, że ten psychiatryk to był tak nacenzurowanym, to jeszcze do tego psychiatryk i jeszcze narkoman, czyli ktoś najgorszy z najgorszych.
0: No wiesz, to były też szpitale psychiatryczne w PRL-u, więc to też były trochę inne szpitale psychiatryczne niż te, które są teraz, tak?
1: Znaczy, bardziej mi tak, wiesz, to nie wiem dlaczego, ale mam skojarzenia z Sołżenicynem i najgorszymi psychuszkami Związku Radzieckiego. Ja oczywiście wiem, że to jest przerysowane, ale jest taki rys niestety pewnego rodzaju, no nie wiem jak to elegancko powiedzieć, mało doskonałego, mniej humanitarnego ośrodka.
0: Powiedziałbym tylko tyle, że raczej prawa pacjentów nie były specjalnie eksponowane wtedy.
1: Wspiąłeś się na szczyty eufemizmów, no ale dobrze, niech będzie.
0: W każdym razie Kotański jakby stworzył pierwszy ośrodek Stowarzyszenia Monar, pierwszy ośrodek oparty właśnie o metodę społeczności terapeutycznej. Oczywiście, co warto powiedzieć, to był ośrodek typu takiego drug free, więc tam właściwie w ogóle nawet nie brano jakichkolwiek leków, łącznie z takimi lekami, które wtedy były popularne, jak etopiryna, tak, przeciwbólowe. Raczej starano się, to były naprawdę skrajne sytuacje, kiedy ktoś brał jakieś leki, czy jakieś antybiotyki, ale na pewno leki takie uspokajające, nasenne, takie klasycznie psychiatryczne nie były dostępne w tych ośrodkach. Więc jeśli ktoś musiał brać takie leki, to on wracał, że tak powiem, bardziej w ten wątek psychiatryczny do szpitala i dopiero po odbytej terapii, jak już tam był zaleczony, z powrotem jakby do ośrodka. Dzisiaj to wygląda trochę inaczej, tak? No bo biorąc pod uwagę, jakie dziś dominują narkotyki, jakie powodują efekty takie dodatkowe, oczywiście przykre, chorobowe, te psychiatryczne, no coraz większa grupa pacjentów wymaga też leczenia psychiatrycznego, takiego farmakologicznego, więc no tyle już, jakby takie ośrodki, gdzie w ogóle nie ma leczenia psychiatrycznego, raczej nie mają racji bytu, bo jest stosunkowo niewielu takich pacjentów, którzy nie wymagają dodatkowego leczenia i opieki psychiatrycznej. No, każdy ośrodek, zresztą to wynika z kontraktu, dzisiaj musi mieć lekarza psychiatrę, tak, musi mieć pielęgniarkę, która wydaje leki, no to wynika jakby z przepisów prawa, tak. No ja się z tym akurat zgadzam, bo jako terapeuta uzależnień bardzo często nie znam się na tych objawach takich psychiatrycznych, medycznych, tak, na których się zna psychiatra. Ja często nie wiem, jak zareagować i nie wiem, co jest, że tak powiem, chorobowe, a co wynika tylko z tego, że pacjent jest w okresie odstawienia, a co może wynika z jego konfabulacji i prób manipulacji. Mi jest trudno to ocenić, choć oczywiście łatwiej po 25 latach niż wcześniej, ale mimo wszystko wolę się odwoływać jakby do specjalisty w tym przedmiocie. Natomiast jak zadałeś pytanie o to, jak się zmieniał w ogóle system pomocy osobom uzależnionym, no to wiesz, był taki czas, ja wtedy byłem jeszcze małym dzieckiem, albo w ogóle mnie nie było, gdzie o narkomanii się w ogóle nie mówiło.
1: To jak ty byłeś małym dzieckiem, to o narkomanii mówiło się z największą grozą. No bo tak się składa, że ja trochę więcej lat liczę od ciebie i w średniej szkole, czyli to jeszcze późny Gierek, to już wiesz, wieje grozą. Ja pamiętam, że były takie miejsca na mapie powyżej Wrocławia. Nie powiem nawet na jaką literkę, żeby nie stygmatyzować. To był ośrodek polskiej narkomanii. Jak ktoś stamtąd przyjeżdżał, to naprawdę mamusie chowały dzieci, żeby nie zarazić na odległość narkotykami.
0: Wiesz, ja myślę sobie, że bo ja później nawet taką, jak byłem tym młodym terapeutą, nawet taką mapę sobie robiłem, rozumiesz, na czerwono sobie zaznaczałem takie kropki na mapie i to powiem ci, że w każdym województwie było takie gniazdo, tak?
1: To w stronę KGHM-u, wiesz?
0: Tak, to wiadomo, że tak, bo to do dzisiaj jest takie zagłębie, taki trójkąt, że tak powiem, gdzie jednak tej narkomanii jest bardzo dużo i no, spora grupa pacjentów też stamtąd przyjeżdża, więc rzeczywiście są takie plamy na mapie Polski, gdzie ta narkomania jakoś tak bardziej rozbuchała niż gdzie indziej. No niemniej jednak to były czasy, kiedy narkomania ewidentnie była imperialistyczna, tak, i w Polsce się raczej nie mówiło, że w ogóle jest i raczej się ją chowało przed opinią publiczną, w związku z tym też nie było systemów pomocowych. Tak, dlatego między innymi upychano tych narkomanów do psychiatryków, bo nie bardzo było wiadomo, co z nimi robić. Powstał Monar I to właściwie był taki pierwowzór współczesnych dzisiejszych ośrodków w Polsce, takich stacjonarnych, bo oczywiście nie wszystkie ośrodki są prowadzone przez Stowarzyszenie Monar. Ośrodków jest bardzo dużo, a część z nich tylko prowadzi Monar. Ale na kanwie tego, rozwijania tych ośrodków, też zaczęły się pojawiać takie potrzeby, żeby no jednak powstawały też miejsca, gdzie ci pacjenci będą w jakiś sposób, no nie wiem, diagnozowani, ale też motywowani, takie punkty, do których oni będą mogli przyjść, tak, i się zgłosić, powiedzieć, otóż ja mam taki problem, nie wiem, co ze sobą zrobić. Więc zaczęły powstawać takie punkty konsultacyjne, czyli miejsca, do których, które były właśnie niskoprogowe, łatwo było się dostać, można było wejść z ulicy bez żadnych skierowań, wcześniejszych zapowiedzi, dzwonienia i tak dalej. Po prostu wchodził, tam siedział chłop, który był terapeutą, tak o sobie mówił, choć najczęściej to też był właśnie jakiś były pacjent neofita, bo to były takie czasy. I on, że tak powiem, z nim rozmawiał, motywował go, wysłuchiwał go, proponował mu jakąś formę terapii. Szybko się okazało, że ośrodki to nie są dla każdego, bo pojawiało się coraz więcej młodych ludzi, którzy nie byli klasycznie uzależnieni od narkotyków, brali te narkotyki, ale jeszcze jakoś tam w życiu funkcjonowali, więc pojawiła się potrzeba, podobnie jak w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, tworzenia takich poradni, takich miejsc, gdzie mogliby się leczyć ambulatoryjnie, czyli niekoniecznie jechać do ośrodka, ale leczyć się w miejscu zamieszkania, bo jeszcze utrzymywali się jakoś w pracy albo jeszcze chodzili do szkoły, tak, jeszcze jakoś tam mieli system wsparcia rodzinnego, jeszcze mieli jakiś tam zapewniony socjal, więc nie było takiej potrzeby, żeby oni jechali na drugi koniec Polski, a wtedy ośrodków, powiedzmy, w Polsce było 2, 3, 4, więc ta dostępność do ośrodka też była taka bardzo ograniczona. Więc jak już się ktoś dostawał do tego ośrodka, to ja pamiętam, to już wtedy, wiesz, no 2000 rok, to może nie był początek Monaru, tak, to już Monar był ogromną organizacją, ale wtedy terapia jeszcze trwała 2 lata. No jak już się ktoś dostał do ośrodka, bo ośrodków było mało, więc był, że tak powiem, no było duże zapotrzebowanie, no to już się trzymał tego ośrodka kurczowo, to już naprawdę, jak wiesz, no nie bardzo, nawet jak miał kryzys, to starał się zębami ugryźć w tym, żeby nie wyjechać, żeby go ten głód, ta narkomania nie wyciągnęła, bo trudno się było po prostu dostać. To było jakoś tam szanowane przez te osoby uzależnione. Więc powstawały ośrodki, powstawały punkty konsultacyjne, powstawały poradnie i dopiero po 2000 roku zaczęto mówić o potrzebie no jednak pewnej specjalizacji w tym obszarze, tak? Ponieważ pojawiało się rzeczywiście sporo takich osób, które no, narkotyki widziały tylko w filmie jakimś kryminalnym, nigdy żadnego narkomana nie spotkały, a prowadziły terapię osób uzależnionych. No i, że tak powiem, ten rynek zaczął się psuć, znaczy ta branża zaczęła się psuć, bo właśnie pojawiało się sporo takich, no powiedziałbym, nie wiem, no, szarlatanów, dzisiaj byśmy powiedzieli. No i pojawiła się taka potrzeba realizowania, no weryfikowania tych terapeutów, tak? Czyli pojawiły się systemy szkoleń, takie no formalne egzaminy, które dawały uprawnienia do prowadzenia terapii osób uzależnionych. No i wreszcie pojawiła się ustawa, która to reguluje, więc dzisiaj bardzo dokładnie wiemy, że musimy przejść pewne no, szkolenie, wieloletnie szkolenie ze stażami, z superwizjami klinicznymi, tak, z różnymi egzaminami po drodze, na końcu zdać egzamin taki państwowy, centralny w Ministerstwie Zdrowia, tak, dostać certyfikat specjalisty terapii uzależnień i dopiero wtedy mogę, że tak powiem, prowadzić terapię osób uzależnionych. Więc to no, na przestrzeni lat, bym powiedział, z takiego najpierw niezauważania problemu, później pierwszych takich prób reagowania na problem narkomanii w Polsce, no, stworzyliśmy na dzień dzisiejszy system, który jest całkiem nieźle dostępny i chyba mocno taki urozmaicony, jeśli chodzi o formy terapii, bo taką podstawową formą to jest terapia indywidualna dostępna w poradniach uzależnień. Najpierw diagnostyka, później terapia indywidualna. Mamy wiele terapii grupowych na różnych, że tak powiem, poziomach wtajemniczenia, czyli jest taka terapia rozpoczynająca, później jest taka pogłębiona, tak i tak dalej, i tak dalej. No i najbardziej takim są oddziały dzienne oczywiście dla osób uzależnionych, czyli jeszcze wyższy level, no i najwyższy to jest ośrodek taki stacjonarny, czyli całodobowy ośrodek, w którym pacjent przebywa przez określony czas. No i ja akurat pracuję w ośrodku takim, no już, że tak powiem, najbardziej hardkorowym, chyba taka najmocniejsza, najbardziej intensywna terapia, czyli całodobowy ośrodek stacjonarny z programem długoterminowym, który trwa 12 miesięcy. No więc można powiedzieć, że to jest dla takich już, no, mocno wtajemniczonych osób uzależnionych, tak, które naprawdę mają za sobą sporo doświadczeń z narkotykami.
1: No to żeby podsumować ten wątek, a jeszcze przed tym, jak cię zaraz zaskoczę swoim błyskotliwym spostrzeżeniem i bardzo śmiałą hipotezą badawczą, to chcę, żebyś jednoznacznie powiedział, jesteś zadowolony z tego postępu, jaki nastąpił w ciągu tego ćwierćwiecza, jeżeli chodzi o poziom terapii, kompetencje terapeutów uzależnień, system w kontekście narkomanii głównie, no i alkoholu, bo to w parze niemalże idzie.
0: Wiesz co, mi jest trudno powiedzieć, czy jestem zadowolony. Ja chyba sobie nie wyobrażam, żeby było inaczej. Znaczy uważam, że jakby było inaczej, to było źle. Dlatego, że narkomania jako zjawisko takie społeczne, ale też jako choroba jest takim zjawiskiem bardzo dynamicznym. Ona się bardzo mocno rozwija. No za mojej kariery, tak, zawodowej przez te 25 lat zmiany są ogromne. Jak sobie pomyślę, jaki pacjent był 25 lat temu, jaki jest dzisiaj, jakie narkotyki dominowały 25 lat temu, jakie dzisiaj, z jakimi problemami borykali się pacjenci 25 lat temu, a z jakimi dzisiaj, no, to jest przepaść, tak? Ile jest schorzeń takich towarzyszących dzisiaj, a o ile mniej tego było 25 lat temu, z jakim nastawieniem do terapii, motywacją, tak, doświadczeniami osobistymi przychodzili pacjenci 25 lat temu, a jacy dzisiaj, w jakim wieku i tak dalej. Więc to jest totalnie inny świat narkomanii. I my za tym światem, jako terapeuci, musimy też nadążać, więc my się musimy tego uczyć i myślę sobie, że to, co jest dzisiaj, ten system edukacji terapeutów, ale też później pewne wymagania takie związane z rozwojem zawodowym, z superwizjami, tak, z pewnym nadzorem, no to nas jednak przymusza do, no, stałego dostosowywania siebie, swoich narzędzi, ale też programów terapeutycznych do zmieniającego się świata narkotykowego, no bo inaczej to my byśmy klepali jakąś tam stare schematy przekazywane z dziada pradziada, ale one byłyby absolutnie nieadekwatne do tego, z czym mamy do czynienia, tak? Więc myślę sobie, że to, co dzisiaj dla mnie jako terapeuty jest istotne, to, żeby być skutecznym. A żeby być skutecznym, no to ja muszę nadążać za tymi zmianami. No i wracamy do tematu pod tytułem Świat dziadzieje. No i my musimy, że tak powiem, trochę też za tym iść w taki sposób, żeby wiedzieć, jak reagować.
1: W tym dziadziejącym świecie. No ale poważnie mówiąc, powiedziałeś, że początkowo tymi terapeutami, no to byli tacy, w cudzysłowie powiem, trochę samozwańczy zapaleńcy, którzy wiedzieli, czym to pachnie, wiedzieli też, jaką drogę przebyli, no i trochę przez zasiedzenie, rozpoznanie bojem starali się być takimi dobrymi kolegami tych, którzy są jeszcze tymi w niedoli pozostawionymi. No i to trochę używając retoryki filmowej, chodzi mi tutaj o tytuł Policjanci i złodzieje, to tak trochę, no, średnio to zabrzmi z punktu widzenia etycznego, ale ze złodzieja policjant. No bo będzie na pewno znał warsztat złodziejski, wiedział, jak to wszystko działa, no i jego w konia mało kto zrobi. To trochę na tej zasadzie się odbywało, chociaż mówię, nie strona tutaj ta etyczna, czy ta analogia taka filmowa chyba jest ważna, ale skuteczność. Czy nie masz wątpliwości co do akurat tej metody, że ktoś, kto przeszedł sam to piekło, nie do końca jeszcze, a w tamtych czasach tak było, przeszedł metodyczne szkolenie, studia i tak dalej, stawał się terapeutą?
0: Wiesz co, no dzisiaj tak, dzisiaj miałbym bardzo wiele zastrzeżeń do takiego podejścia, ale na wtedy nie było innego wyjścia, bo nie było żadnych specjalistów, nie było żadnych norm, które to regulowały i tak dalej, a psychologowie czy psychiatrzy absolutnie nie rozumieli narkomanii. Oni sami nie mieli takich doświadczeń, więc zdawali się bardzo łatwo oszukiwać. Oni byli uczeni właśnie, że trzeba podążać za klientem, tak, że to tutaj pacjent, że tak powiem, on tutaj jak mówi, to pewnie prawdę mówi, tak? No, narkoman mówi prawdę na początku przynajmniej, albo w czynnym nałogu, no raczej jak się pomyli, albo jak chce coś załatwić, tak? To raczej ściemnia, kręci, kombinuje, manipuluje i tak dalej. I myślę sobie, że ci specjaliści na wtedy, tak, dosyć łatwo dawali się tym manipulacjom, że tak powiem, no poddawali się temu, nabierali się, tak?
1: Z nim się nie chce wierzyć, no przecież sami to przeszli i wiedzieli,
0: ale
1: jak
0: nie,
1: to się
0: nie,
1: robi.
0: Ci, co przeszli, to nie, bo właśnie dlatego odwoływano się do zaleczonych narkomanów, ponieważ oni wyłapywali w lot te próby manipulacji.
1: No sami to robili, więc byli mistrzami świata.
0: Oni widzieli, że ktoś jest na głodach, tak, i w związku z tym, że tak powiem, udaje. Oni jakby czytali to, tak? I w tym byli ewidentnie dużo, dużo lepsi niż ci wykształceni specjaliści w postaci psychologów, czy psychiatrów, czy pedagogów. Ale też nie było innego wyboru, tak? Bo nie było kadry do pracy z osobami uzależnionymi. Tak? To było wtedy. Ale dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj trzeba być specjalistą terapii uzależnień, ewentualnie instruktorem terapii uzależnień, tak, i wtedy pod nadzorem specjalisty prowadzić terapię, bo jest taka możliwość. Natomiast trzeba mieć przygotowanie kierunkowe, tak, trzeba specjalista musi mieć studia wyższe kierunkowe, więc psycholog, pedagog, tak, musi skończyć taki kurs, powiedziałbym, studia podyplomowe zakończone egzaminem i wtedy może prowadzić terapię osób uzależnionych. Co nie zmienia faktu, że ja dalej uważam, że neofici, a neofita to oczywiście nie zawód, to raczej doświadczenie życiowe, że neofici, czyli osoby z takim własnym, osobistym balastem doświadczeń związanych z używaniem narkotyków i wyjściem z tego, są dla mnie absolutnie, nie chciałbym powiedzieć, że nieodzowni, ale bardzo istotnym elementem zespołu terapeutycznego. Ale taka osoba musi być specjalistą terapii uzależnień. Czyli to, że on kiedyś miał takie doświadczenia, później się wyleczył, ale jeśli chce leczyć innych, niestety musi pójść na to szkolenie, musi je skończyć. I znam mnóstwo takich terapeutów, którzy dzisiaj są terapeutami, którzy właśnie przeszli taką drogę, czyli sami skończyli leczenie, po czym poszli na studia, albo najpierw skończyli szkołę średnią, później zdali maturę, poszli na studia, skończyli studia, poszli na szkolenie certyfikacyjne, skończyli to szkolenie certyfikacyjne. Trwało to 10 lat, więc mieli 10 lat doświadczeń trzeźwego życia po swoim zakończeniu swojego leczenia i oni zostawali terapeutami uzależnień. Ja bym powiedział, że to jakby jest specjalista, który jednocześnie ma osobiste doświadczenia w narkomanii i uważam, że to jest jego zasób, który on wykorzystuje w pracy i o tyle jest, że tak powiem, bardziej też czytelny dla aktualnie leczących się, jeśli wiedzą, że on ma takie doświadczenia, bo on też jakby, często pacjenci mówią, że oni mają takie poczucie, że ci ludzie ich rozumieją w różnych sytuacjach. Lepiej niż ci, którzy takich doświadczeń nie mają. Choć to się oczywiście zaciera. My w naszej kadrze mamy raz, dwa, trzy osoby na siedem. Trzy osoby, które są specjalistami i które mają osobiste doświadczenia z braniem narkotyków, z własną terapią i tak dalej. I to czuć na zebraniach kadry, jak oni, że tak powiem, opowiadają o pacjentach. I myślę, że oni dużo szybciej widzą niektóre takie zachowania właśnie manipulacyjne.
1: Ściemnianie.
0: Takie ściemnianie, jakby wyłapują to szybciej i ja bardzo często odwołuję się do ich, no nie wiem, nazwę to tak brzydko, czutki takiej, tak? Takiej, nie wiem, intuicji.
1: Bo to, mnie się to bo określenie to, bardzo to, podoba. To, czutka terapeutyczna.
0: To, oczywiście to jest, wiesz, no kurczę, powieści muchu i paproci, ale generalnie no, coś takiego jest, że oni, że tak powiem, jednak czytają trochę inaczej tych naszych pacjentów niż ja, który nie mam takich doświadczeń, tak, z nałogowym braniem narkotyków i z własną terapią i tak dalej.
1: Żebyś nie był odosobniony, to też podam taki przykład. Mam kolegę, którego znam już kilkanaście lat i podam tylko, że w wieku lat 30 miał skończoną szkołę podstawową i już szedł rozstać się z życiem. Chodziło głównie o alkohol wtedy, ale jakoś tak się złożyło, że coś go tknęło, z życiem się nie rozstał, rozstał się natomiast z alkoholem, innymi rzeczami. Skończył szkołę zawodową, później technikum, zdał maturę, skończył studia, jest świetnym terapeutą. No, co tak popatrzyłeś? Też znam takiego człowieka i wiem, że jest bardzo szanowany wśród ludzi, którzy właśnie mają skłonności czasami do takiego lawirowania z prawdą.
0: Nie, bo nie zadajesz pytania i tak sobie pomyślałem, że chcesz się pochwalić, że masz takich znajomych. Ja też mam takich znajomych, to nie nic nadzwyczajnego. I ci powiem tak, specjalista terapii uzależnień. Bo można powiedzieć, że wśród nas są osoby, które właśnie mają takie osobiste doświadczenia z nałogiem, są osoby, które jakby zupełnie nie mają takich doświadczeń, są od zawsze abstynentami. I mi jest chyba, trudno byłoby mi powiedzieć coś takiego, że nie wiem, jedni są lepsi od drugich, albo ci są bardziej profesjonalni, a ci mniej, bo są bardziej intuicyjni. To chyba tak nie działa, wiesz. Ja myślę sobie, że my pracujemy z człowiekiem, no tak się składa, że z człowiekiem, który jednocześnie jest uzależniony, ale mimo wszystko pracujemy z człowiekiem. I każdy z nas poprzez te własne osobiste doświadczenia życiowe jednak jest inny. Ma trochę inne przekonania, trochę inne poglądy, trochę inny temperament, trochę inaczej interpretuje niektóre zjawiska, trochę inaczej podchodzi, trochę inaczej rozmawia, trochę inaczej buduje relacje z ludźmi. I moje obserwacje ewidentnie pokazują, że to, czy ktoś jest neofitą, czy nie jest neofitą, ma wtórne znaczenie, jeśli chodzi o jego skuteczność w prowadzeniu pacjenta, w takim przeprowadzaniu pacjenta przez proces terapeutyczny. Ale na pewno osobom, które mają takie osobiste doświadczenia też z własnej terapii, tak myślę, że im jest po prostu w niektórych sytuacjach łatwiej. Także jakby szybciej rozumieją niektóre zjawiska i to tyle, aż tyle albo tylko tyle, ale to nie oznacza, że oni są, nie wiem, skuteczniejsi. Tak? Czyli jakbyśmy mieli sobie na efektywność przełożyć to, co my robimy, to wcale bym nie powiedział, że oni są jakoś, nie wiem, lepsi w tym, co robimy. Tak? Niemniej jednak ja uwielbiam korzystać z ich doświadczenia, często, że tak powiem, ich podpytuję, jak oni to widzą, po to na przykład, żeby zweryfikować własne obserwacje.
1: Zdarzyło się właśnie tak praktycznie, że ktoś ci powiedział, Marek, chodź na stronę, ten tam ściemnia. Ja takiego wielkiego uproszczenia dokonuję, ale właśnie ktoś, kto miał to doświadczenie osobiste z terapeutów, czasami właśnie tak, może nie przy pacjentach, ale wziął cię na stronę i pewną rzecz ci wskazał.
0: Wiesz, dwie czy trzy audycje temu rozmawialiśmy, pytałeś o coś, co u nas jest standardem w ośrodku, czyli o zebranie kliniczne, o zebranie kadry. No generalnie zebranie kadry na tym właśnie polega, że my, że tak powiem, omawiając pacjentów, mówimy o tym, jak my interpretujemy zachowania pacjentów.
1: Czyli patrząc takim świeżym spojrzeniem, obcym okiem inaczej mówiąc.
0: Tak, czyli każdy z nas coś zauważa i my rozmawiając o danym pacjencie, z imienia i nazwiska, wnosimy do tej dyskusji swoje obserwacje, ale jednocześnie też interpretujemy to. Czyli jakby myśląc oczywiście pod kątem tego, jak spowodować, żeby ten jego pobyt tutaj w tej naszej placówce był jeszcze bardziej, no nie wiem, taki rozwojowy dla niego, skuteczny. Tak, żeby on się jeszcze więcej rzeczy nauczył, które później może wykorzystać w życiu, które mu się przydadzą do tego, żeby walczyć z głodem, walczyć z nawrotami, żeby lepiej sobie, że tak powiem, funkcjonować, nie? Ale żeby zbudować taki obraz tego pacjenta i żebyśmy mieli wspólny obraz tego pacjenta, tak? Czyli żebyśmy podobnie reagowali jednak w różnych sytuacjach, musimy go omówić. Ale każdy z nas trochę inaczej go widzi. Tak? Więc my musimy wypracować jakby wspólny punkt widzenia i sobie parę rzeczy potłumaczyć. I tutaj się ujawniają te różnice, tak? Na co zwraca uwagę specjalista, psycholog, tak, który jakim on językiem operuje, omawiając pacjenta, a na co zwraca uwagę specjalista, pedagog, który jednocześnie jest neofitą, tak, i sam miał takie doświadczenia i podobne doświadczenia życiowe, nie tylko z samym braniem narkotyków, ale też z funkcjonowaniem w pewnych środowiskach, tak, grupach i tak dalej, więc my się tymi spostrzeżeniami wymieniamy i im większe różnice w naszych osobistych doświadczeniach, im więcej, że tak powiem, różnic w postrzeganiu tego pacjenta, tym prawdopodobniej widzimy go z różnych perspektyw, tak? Więc budujemy sobie bardziej rzeczywisty jego obraz, nie? Bo bardziej go poznajemy. Bo gdybyśmy wszyscy, że tak powiem, widzieli, a nie, ten to jest taki, taki, taki, taki, no to najprawdopodobniej niewiele byśmy z tego wyciągali, tak? No to właściwie nie musielibyśmy pracować w zespole, wystarczyłoby, jak mamy tak samo, to jeden by wystarczył, nie?
1: No to w finale audycji pozwolę sobie na odniesienie się do twoich słów. Może cię rozbawię, może sprowokuję do ciekawych przemyśleń i wypowiedzi jak zwykle. Otóż w pierwszej połowie audycji powiedziałeś, że gdy terapia drzewiej, trwała 2 lata, tych ośrodków było bardzo mało, były na wagę złota, to wtedy ci pacjenci trzymali się tego rękami, nogami, pazurami. Czyli wniosek taki można by wyciągnąć. Teraz, kiedy tych ośrodków jest dużo, to łatwiej im jest porzucać, bo jak nie u ciebie w Monarze, w Graczach, to pojedzie sobie gdzie indziej albo jeszcze gdzie indziej jeszcze. No coś, co trochę ma wspólnego z teorią wpływu, że jak czegoś jest mało, to jest bardziej cenione. No to teraz wytłumacz, jak to jest. Może trzeba by ograniczyć. Ja tak trochę może z przymrużeniem oka mówię to,

0: że łatwo nam przychodzą różne rzeczy. Tak, że kiedyś trzeba się było bardziej postarać, że wiele rzeczy materialnych i niematerialnych kosztowało nas więcej. Trzeba było wydać więcej wysiłku z siebie, wydać więcej energii i mam wrażenie, że wtedy myśmy bardziej szanowali. To można przełożyć nawet na takie prozaiczne rzeczy, jak, nie wiem, wyposażenie AGD w domu.
1: No dobrze, ale teraz ktoś, kto pracuje w korporacji, to by powiedział: panie Marku Łabudziński, co pan gada? Przyjdź pan do mojej korpo, pan się dowiesz, jakie ja flaki wyprówam. Nie tak jak pan tam po 8 godzin kiedyś pracował, ja tu po 18 godzin i to jeszcze końca nie widać, a szef jest niezadowolony, a ja mam kredyt na dom, na samochód, dzieci, rodzina, 500 zajęć pozalekcyjnych. No i to usłyszysz.
0: To nie zmienia zupełnie mojego stanowiska, że jakby jest łatwiej, no bo skądś taki pomysł, żeby tak żyć, nie? Skądś jakiś pomysł, żeby te kredyty i tyle tych rzeczy nakupować, żeby trzeba było pracować 18 godzin, bo to jest dostępne, bo można. I myślę sobie, że to tak jest. Tych ośrodków jest dużo, one są łatwo dostępne i często bywa tak, że no, rzeczywiście pacjenci... No, nie chciałbym powiedzieć, że nie szanują, tak, bo to nie jest, że nie szanują, ale, że tak powiem, nie są do końca zdecydowani na podejmowanie takiej formy terapii, która jest jednak długoterminowa, która jest jednak wymagająca zaangażowania, tak.
1: Tak, a wtedy były 2 lata, przypomnijmy.
0: Tak jest, ale wtedy osoby uzależnione od heroiny, które jechały do ośrodka, bardzo często mając jakieś współistniejące choroby zakaźne, tak, związane z podawaniem sobie, wymienianiem się tam strzykawkami, igłami, oni jechali, bo oni mieli absolutnie świadomość, że jak nie pojadą, to być może kolejnego weekendu już nie dożyją. Tak? I oni naprawdę byli panicznie przestraszeni. Im zależało na tym, żeby nie umrzeć, mówiąc już tak bardzo wprost. Dzisiaj przyjeżdża człowiek, który nie ma 35 lat jak wtedy, tylko ma 21 czy 23 lata. Zaczął brać różne tam świństwa, jak miał lat 15. On nie ma żadnych doświadczeń z dojrzałego, dorosłego, odpowiedzialnego życia. Do tej pory rodzice go w jakiś sposób tam mu pomagają, finansują i tak dalej, i tak dalej. I on przyjeżdża, nie mając jakby aż tak bolesnych, negatywnych doświadczeń z braniem narkotyków, bo nawet jak ma jakieś psychozy, to go pogotowie zgarnia z przystanku, zawozi go do szpitala, tam go przypinają albo dają go na oddział, poleży 2 tygodnie, że tak powiem, za cudze pieniądze, ustawią go na lekach, on wychodzi i jest w prawie funkielnówka i znowu sobie może brać narkotyki, tak? Więc to są oczywiście, jak my o tym mówimy, to można powiedzieć, że są bolesne doświadczenia, ale z jego perspektywy, no jakoś się cmyknęło po raz kolejny, tak? Jakoś się udało, więc ich motywacja do leczenia jest zupełnie inna niż tych sprzed 25 lat. I myślę sobie, że to trochę wynika z tego, że oni nie mają takich osobistych doświadczeń w aż tak dotkliwych konsekwencjach, więc mogą sobie, że tak powiem, jeszcze tym szastać. No mają całe życie przed sobą, tak? Oni się nie boją narkomanii. I to różni pacjenta dzisiaj od pacjenta sprzed 25 lat. Tamten był spanikowany. On wiedział, że umiera. A ten dzisiaj... W większości w głowach ma tak, że no owszem, no jest dużo niefajnych konsekwencji prawnych, społecznych, jakichś tam socjalnych, tak, ma długi, ale generalnie narkotyki to fajna zabawa. Oni mają raczej tak w głowach. Dlatego myślę sobie, no nie do końca szanują, tak, też tą terapię i to, co my im jakby w ogóle system oferuje, tak, pomocowego.
1: No tak, ale żeby nie było tak zabawnie, właśnie ludycznie i lajtowo, to te narkotyki zabijają. Postawmy kropkę nad i, żeby nie było wątpliwości, że teraz to są takie inne, a kiedyś to były takie mordujące. Łącznie z tą słynną heroiną, która nie jest narkotykiem. To też zabija. Wiele razy o tym mówisz.
0: Znaczy, to bez wątpienia. No, ja myślę sobie, że dzisiaj umiera z powodu narkomanii dużo więcej ludzi niż umierało wtedy i narkomania jest śmiertelną i dożywotnią chorobą. Tak? Natomiast ja raczej mówię o stosunku, jaki mają ci ludzie, a nie o prawdzie na ten temat. Tak? O tym, co oni mają w głowach. Oni się po prostu tego nie boją, bo nie mają takich doświadczeń. Jak już mają takie doświadczenia, to najczęściej na terapii już jest za późno.
1: Bardzo Ci dziękuję za tą, jak zwykle myślę, że pożyteczną rozmowę. Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat doświadczenia i pracy w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach. A ja zachęcam ewentualnie do napisania w razie pytań, jakiejś wątpliwości, ewentualnie prośby o wsparcie. Zawsze polecam swój adres poczty radiowej. krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia. Dobranoc.
0: Dobrej nocy.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Najlepsza muzyka oczywiście też w audiokracji, którą dzisiaj zaczynamy z Barbarą Wrońską i rzecz jasna zachęcamy Państwa, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtułko i Paweł Oliwa.

0: Audiokracja.
1: Jeżeli ktoś słuchał audiokracji w zeszłym tygodniu, to może kojarzy zespół, którego przed chwilką słuchaliśmy. Jeżeli nie, to spieszę z wyjaśnieniem, że to Babies Bezek z Holandii. Grupa, która z jednej strony odwołuje się do inspiracji latami 80., do takich wibracji postpunkowych, dancepunkowych. Z drugiej strony jest też w tym erudycja, odwoływanie się do choćby muzyki tanecznej lat 80., 90. To wszystko jest przefiltrowane też przez współczesną wrażliwość. No i do czego zaraz przejdziemy. Grupa stara się, żeby publiczność była różnorodna i żeby fani różnorodnej muzyki mogli podczas ich koncertu dobrze się bawić, no ale też posłuchać muzyki, której na co dzień by nie słuchali. Zespół Babies Bezek w zeszłym roku odwiedził festiwal Colors of Ostrava. Miałem przyjemność się wtedy z nimi spotkać, a jako, że przed nami kolejna odsłona tego muzycznego święta, to wracamy do tego, co działo się niecałe 12 miesięcy temu w Ostrawie i porozmawiałem wtedy z zespołem tuż przed ich koncertem, w ramach którego dominowała przede wszystkim płyta Slightly Hysterical Girl with Pearls. No i a propos przywołanego wątku publiczności, to byłem ciekaw, czy rzeczywiście oni widzą taki płodozmian, widzą, że na ich koncert przychodzi bardzo dużo osób i one są z różnych światów, czy ich czasami zaskakuje to, kto przychodzi na ich koncerty. To, co lubimy najbardziej w mieszaniu tylu różnych gatunków, to to, że mamy bardzo różnorodną publiczność. Zauważamy, że wspiera nas szczególnie dużo kobiet i społeczności queer. Wydaje mi się, że to słabo reprezentowana grupa słuchaczy. Czuję, że do nich przemawiamy dzięki różnorodnym inspiracjom, które wykorzystujemy. Jednym z założeń grupy jest to, żeby fani rocka potańczyli, a osoby, które lubią imprezować, które dużo tańczą, doceniły też taki rockowy, gitarowy charakter grupy. Jestem ciekaw, czy oni traktują to jako takie wypychanie ze strefy przyzwyczajeń, ze strefy komfortu. Wypychanie ludzi ze strefy komfortu to to, co powinieneś robić jako artysta. To jedyny sposób, żeby eksplorować nowe terytoria i zapoznać ludzi z czymś nowym, więc zdecydowanie to coś, co robimy. A propos wątku erudycyjności, to oni się bardzo często przyznają do konkretnych artystów czy konkretnych dekad i jestem ciekaw, czy trudno jest robić muzykę, w której pojawiają się takie bardzo konkretne kierunki, jeżeli chodzi o to, co się tworzy, a jednocześnie zachować swój charakter, być oryginalnym jak zespół Babies Bezek.
2: Jeśli podążasz za własną wizją i korzystasz z wyjątkowego zbioru inspiracji, które wykorzystujesz, i jeśli pozwolisz, żeby to wypływało ze szczerych intencji, zawsze to będzie osobiste i tym samym wyjątkowe. Spytałem ich też o spotkanie w ramach grupy, dlatego że każdy z artystów, który tworzy Babies Bezek, ma inny background, inne tło muzyczne. Mano Holestel przede wszystkim był kojarzony z Mauskowik Dance Band, czyli z grupą, która gra muzykę inspirowaną afrobeatem. Ewa Winbergen realizuje się w takim dosyć mrocznym singer-songwritingu. Z kolei Lizerot Elzinga pochodzi z punkowego świata i czy oni czują, że wspólny zespół pozwala im na stworzenie muzyki, no, której by się nie dało stworzyć pod innymi śródami.
0: Yeah, for sure.
2: Z pewnością. Mam również swój solowy projekt, w którym też piszę własną muzykę. Granie w tym zespole jest dla mnie mocno inspirujące. Wykorzystujemy instrumenty, czerpię z koncertowej energii tego zespołu i z pewnością zabieram ją ze sobą do innych przedsięwzięć. No to skoro wiemy, co muzyką Babies Bezek daje granie pod wspólnym szyldem, wracamy do ich drugiej płyty. Konkretniej do utworu Blush.

0: cały czas słuchamy zespołu Babies Bezak, który odwiedził w zeszłym roku Festival Colors of Ostrava. No i miałem przyjemność wtedy spotkać się z zespołem, porozmawiać z nimi o ich twórczości, o łączeniu inspiracji z przeszłości z czymś współczesnym, o zabawie konwencją, bo to jest też zespół, który jest bardzo spójny wizerunkowo, bo też są związani ze środowiskami pasjonatów mody. Także oglądanie ich na żywo też jest ciekawym przeżyciem. No ale przede wszystkim słuchanie ich dostarcza ciekawych emocji, o czym za krótką chwilę. Spytałem ich też o miejsca, w których występują. Przyznawali, że dla nich jest bardzo ważne, żeby czerpać z miejsc, gdzie grają, tuż po polskim, tuż po czeskim koncercie grali podczas festiwalu Ladu w mieście, także odwiedzili też Polskę. No i byłem ciekaw, czy dla nich te spotkania są ciekawe, czy one wnoszą coś ciekawego do ich muzyki, do ich koncertów.
1: Miejsca,
0: do których podróżujesz i to, co widzisz jako artysta, czyni cię lepszym w tym, co robisz. Czyni cię lepszym w twojej pracy. Tylko dlatego, że spotykasz tylu różnych ludzi, poznajesz tyle różnych kultur. To niewyczerpane źródło inspiracji. A propos występów na żywo, to grupa, mimo że bazuje w dużej mierze na automatach perkusyjnych, nie mają bębniarza takiego z krwi i kości na żywo, kogoś, kto tylko siedzi, powiedzmy, w tym perkusyjnym departamencie, to jednak grają bez pętli, to wszystko ma bardzo żywy, ciekawy charakter. No i też ktoś, kto odpowiada za kwestie sprzętowe, brzmieniowe w zespole, za tego typu koncepcję, czyli Mano Holestele, sugerował, że on lubi zmieniać setup, konfigurację instrumentów nie tylko przed nagrywaniem kolejnych płyt, ale też nawet w trakcie trasy, w trakcie koncertów. I byłem ciekaw, czy to jest jego taki sposób, patent na to, żeby dobrze się bawić w trakcie występów, żeby zachować świeżość.
2: Yes, it is, yes.
0: Tak, zdecydowanie. Frustrując resztę zespołu, zmieniam wszystkie instrumenty co jakieś 3 miesiące, nawet na żywo. Żeby koncerty były ciekawe, staramy się zawsze poszukiwać nowych sposobów na zagranie piosenek. Staramy się też odkrywać na nowo starsze utwory na kolejne trasy. No i zespół przyznaje, reszta zespołu, że rzeczywiście tak jest. Poszukujemy też instrumentów, które umożliwiają zrobienie tego, co chcemy na scenie. To niezłe poszukiwania. Tak, staramy się znaleźć odpowiednie instrumenty, żeby móc organicznie grać na elektrycznych instrumentach, a to bywa trudne, ale warto do tego dążyć. Byłem ciekaw a propos zmian tej spontaniczności na scenie, czy publiczność mocno wpływa na to, czy podążają za danym pomysłem, za danym rozwiązaniem, czy nie, czy jednak eksperymentalny charakter grupy powoduje, że aż tak się starają nie poddawać temu, czego wymaga publiczność, co jej się podoba. Wydaje mi się, że wiemy przed publicznością, czy coś zadziała, czy nie. Zdajemy sobie sprawę na scenie bez reakcji publiczności, czy coś działa, czy nie. No i na koniec rozmowy nawiązałem do utworu SZA z ich ostatniej, jak do tej pory, płyty, czyli The Slightly Hysterical Girls with Pearls. No bo wydaje mi się, że ten utwór jest szczególnie ciekawy w kontekście już przywołanego wątku zderzania ze sobą różnych muzycznych światów, bo z jednej strony ma jakiś taki mroczny charakter, odwołujący się może trochę nawet do Depeche Mode, a z drugiej strony pod spodem pojawia się lekko dancehallowy beat i faktycznie jest pomost pomiędzy rzeczami z różnych światów, z różnych dekad. I byłem ciekaw, czy to jest coś, co zespół będzie chciał rozwijać w przyszłości, czy w ogóle nie ma jakichś takich koncepcji, jak chce łączyć te wątki, w którą stronę chce zmierzać.
2: Like I said, we have like a lot of different influences.
0: Tak jak mówiłem, mamy sporo różnych inspiracji. Słuchamy też oczywiście współczesnej muzyki. Dążymy do brzmienia, które nam się w danym momencie podoba, które może wynikać z czegokolwiek, co poznaliśmy. To może być nowa albo stara muzyka. No to skoro wywołaliśmy Cizę, to na koniec spotkania z Babies Bezek ten właśnie utwór.

0: Koncertowe studio M imienia SBB.
1: No i wszystko jasne, zaraz odniesiemy się do tego, co w Radio Pole jutro, ale jeszcze nawiązując do Mobiego, którego przed chwilką słuchaliśmy, to stwierdziłem, że skoro dzisiaj wróciliśmy do zeszłorocznej odsłony Colors of Ostrava, którą odwiedził zespół Babies Besek i słuchaliśmy sobie rozmowy z tą grupą, to też warto sprawdzić, co w Czechach będzie działo się w tym roku. A jeżeli chodzi o główne gwiazdy, to wystąpi m.in. 21 Pilots, Teddy Swims, Lord LP, Skank Anansi, Tomora, Baby Lasagna. To jest oczywiście tylko wierzchołek góry lodowej, no ale nie zabraknie też Mobiego. Wróciliśmy do płyty

że w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Amfiteatrze jest bardzo duży koncert na Dni Miasta, czyli Opole Mystic 30. Zespół Organek wystąpi między innymi ze Spiętym, z Belą Komoszyńską, z Piotrem Roguckim, z Czesławem Mozilem, z Fiszem czy Arturem Andrusem. To my zachęcamy, żeby uczestniczyć w obu wydarzeniach. Na Upartego jest to możliwe. Koncert w Amfiteatrze o godzinie 21, a o godzinie 20 w Radio Pole wystąpi Damian Sikorski i jego projekt. Damian to jest jeden z tych ornitologów, którzy mogą polatać, dlatego że kojarzymy go jako głos radiowej czwórki, gdzie bardzo pomaga debiutantom, jest między innymi pomysłodawcą i twórcą audycji i serii płyt Będzie Głośno, no ale z drugiej strony Damian Sikorski, zanim zaczął współpracować z czwórką, był kojarzony jako basista, był aktywnym muzykiem, występował między innymi z grupą Quidam, później już w czasach pracy radiowej jako basista współpracował między innymi z zespołem Hempgru, występując z weteranami rapu w trakcie koncertów. No ale też powołał do życia swój autorski projekt, gdzie jest autorem repertuaru, producentem, kompozytorem, autorem tekstów, który zaprasza wyjątkowo utalentowanych wokalistów do zaśpiewania tych piosenek, a w studiu M imienia SBB oprócz Damiana Sikorskiego wystąpią Paulina Penelów-Krzemińska, czyli wokalistka, Michał Kowalonek do nas wróci, który był u nas z duetem Kępiński-Kowalonek, tym razem wystąpił u boku Damiana Sikorskiego. Pojawi się też Weronika Wyka, czyli skrzypaczka i wokalistka. Na gitarach i klawiszach zagra Szymon Pałys, na perkusistą jest Tomek Maniak. Damian Sikorski będzie promował drugą płytę swojego projektu, zupełnie nową, zupełnie świeżą, która nazywa się Tysiące chwil. Oczywiście tradycyjnie można słuchać koncertu na antenie Radia Opole. Transmisja w audycji Więcej Kultury po 20. Po godzinie 19 Damian odwiedzi Audiokrację i opowie o swojej muzyce. Można zobaczyć też stream na stronie internetowej Radia Opole, a jeżeli ktoś chciałby się rozeznać, oczywiście już tylko w kwestii miejsc awaryjnych, to może pisać na adres koncert@radio.opole.pl, bo oczywiście ze względu na kameralną przestrzeń studia M nie jesteśmy w stanie wpuścić za dużo słuchaczy, no ale na takie miejsce rezerwowe szansa jest. Przypominam, Damian Sikorski ze swoim projektem wystąpi jutro w studiu M, a my słuchamy sobie utworu Dziękuję.

To był Damian Sikorski i jego projekt. Damian wystąpi jutro w studiu M imienia SBB. Na koniec audiokracji zapowiedź też związana z piątkiem. Tym razem fonograficzna, dlatego że Daria ze Śląska powraca z trzecią płytą, która nazywa się Halo, co jest grane. Daria nie szczędziła słuchaczom Radia Opole i nie tylko emocji, dlatego że dzieliła się ze światem singlami. No i ostatni z utworów, który to wydawnictwo zapowiada jeszcze przed premierą, to Nie masz sił, to płacz. Tym utworem kończymy audycję. Dziękujemy za program, który zrealizował Paweł Oliwa, poprowadził Tomek Wojtyłko. No i zachęcamy, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Więcej kultury.
1: W audycji Więcej kultury wita Państwa Mariusz Majeran, a w naszym dzisiejszym czwartkowym programie spotkamy się z Konradem Dworakowskim, dyrektorem Opolskiego Teatru Lalki i aktora, ale także reżyserem najnowszej premiery, która dziś właśnie ma miejsce w Opolskim Teatrze Lalki i aktora, a jest to sztuka na podstawie powieści George'a Orwella Folwark zwierzęcy. Będę także gościć Annę Wieczorek, aktorkę, która w tym przedstawieniu występuje, ale jest również współautorką adaptacji tej sztuki. No i zaprosimy Państwa na Noc Kultury, która w Opolu już najbliższą sobotę. Będziemy także mówić o edukacji w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Zapraszam do godziny 21:00.

0: Więcej kultury.
1: Proszę Państwa, w czwartego to będzie się w Opolskim Teatrze Lalki Aktora premiera folwarku zwierzęcego według powieści George'a Orwella w reżyserii Konrada Dworakowskiego. Z panem dyrektorem i reżyserem rozmawiamy o tej sztuce.
2: No na pewno nie będzie to odpowiedź na kluczowe pytania, które tutaj zadajemy, bo one po prostu odpowiedzi chyba, gdybyśmy ją znali, to pewnie żylibyśmy w innym świecie. Natomiast na pewno tematem głównym jest to, jak wspaniale jest tworzyć ideę i robić rewolucję, jak trudno jest utrzymać energię rewolucji i być zgodnym z postanowieniami, z umowami, które podejmujemy. No i przede wszystkim o tym, co tak naprawdę ludzkie, że to, co jesteśmy w stanie stworzyć genialnego czy wspaniałego z równym rozmachem potrafiliśmy zniszczyć i zdewaluować. Tak, to w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, bo ten proces zupełnie inaczej się zapowiadał, jeśli chodzi o to, jakie wątki będziemy poruszali, niż w efekcie się stało, dlatego że to, co jest szczególnie jakby eksponowane u Orwella i we wszystkich realizacjach, czy w ogóle w rozmowach o Orwellu najczęściej podejmowane, to są te postulaty i to, jak każdy z nich się kolejno dewaluuje, jak się zwierzęta sprzeniewierzają jakby tym swoim postanowieniom. Tymczasem myśmy, pomimo tego, że to było pierwszym z kluczy, zrezygnowaliśmy z eksponowania tego. Raczej staramy się na mechanizmach, w jakich zmienia się władza, w jakich zmienia się struktura, ustrój tej społeczności i to stało się chyba główną naszą myślą, czy głównym wątkiem, który podejmujemy, to właśnie jak to przebiega, jakimi narzędziami, jaką socjotechniką, jakim językiem, jak się ten język dewaluuje też, jak się zmienia, jak się psuje, jak się marnuje idea, na tym się skupiliśmy. Tak, no gdyby nie było aktualne, to byśmy tego nie podejmowali, więc oczywiście jest to dla nas ważne i pewnie znajdziemy te echa bardzo różnych konfliktów, bardzo różnych debat w tym. To myślę, że my przede wszystkim rozmawiamy o czymś, co prawdopodobnie się nigdy nie skończy, ponieważ to jest tak właściwość gatunkowa nasza. My zresztą tutaj ten język jest częścią narracji, on się u nas psuje też w tym spektaklu. On się zaczyna być coraz bardziej zwierzęcy, w efekcie wręcz staje się po prostu chrząkaniem, bo to, czego zaczynamy psucie świata, czyli od tego, jak zaczynamy się komunikować, co mówimy do siebie, jak do siebie mówimy, jak się porozumiewamy. No i tutaj wykonaliśmy małą woltę, bo rzeczywiście u nas na poziomie języka idzie to ku zezwierzęceniu, chociaż na poziomie historii oczywiście utrzymujemy fabułę zgodną z zamierzeniami Orwella, czyli zwierzęta stają się coraz bardziej ludzcy, no ale to na tej przewrotności polega ta metafora, że w gruncie rzeczy u nas na poziomie języka to się odwraca. To jest właśnie to, co jest w metaforze tego języka, który się psuje na koniec spektaklu.
1: Gdyby pan mógł jeszcze przedstawić autorów?
2: Oczywiście pracujemy w zgodzie z oryginałem Orwella, ale adaptację tego tekstu napisaliśmy wspólnie z Anią Wieczorek, aktorką zespołu. Kompozycję przygotował Piotr Klimek, scenografię Marika Wojciechowska, czyli to jest taki skład, który jest i dość dobrze znany w Opolskim Teatrze Lalek i w różnych konfiguracjach, a już na pewno w tym teamie, w którym tutaj pracujemy.
1: I też spora grupa aktorów.
2: Tak, mamy 8 aktorów. Czy mam się wszystkich wymienić z nazwiska? To najpierw dziewczyny Ania Wieczorek, Rywka Gorzkowska, Mariola Ordak, Świątkiewicz i teraz chłopaki. Jak się mówi do siebie Dziki, Gorzko, to trudno to wymienić. Ale tak, jest oczywiście Łukasz Bugowski, Kuba Mieszała, Krzysiek Jarota. Gościnnie z nami zagra Bartek Śledź, to tegoroczny dyplomant wrocławskiej AST. Jeszcze kogoś mamy? Kogoś pominąłem. Dziki. I Staszek Michalski. Tak, też świeży nabytek teatru. Tak, my będziemy oczywiście ten spektakl proponowali także widzowi szkolnemu, ponieważ to pozostaje w lekturach, jak sądzę. Natomiast ponieważ ja z założenia staram się nie kategoryzować tak, szczególnie przy takich tematach teatru na dziecięcy, młodzieżowy czy dorosłych, no myślę, że partnerem naszym jest także, nie wiem, na przykład 15-latek tutaj, czy odbiorcą tego spektaklu, ale nie traktujemy go jako widza młodszego, czy jakby z innej grupy niż widz dorosły, dlatego że to są tematy, które obserwujemy wszyscy się z tym językiem spotykamy. Jestem też zdania, że pracując z młodzieżą i chcąc być z nimi szczerym, unikanie, czy jakoś formatowanie tego języka pod nasze wyobrażenia, jakim językiem oni się posługują, albo jakim powinni się, nie daj Boże, posługiwać, znaczy nie daj Boże, gdyby to było nasze wyobrażenie, a nie prawda o tym języku, to myślę, że żebyśmy tego widza nie zjednali sobie, a myślę, że ten temat jest na tyle czytelny i w swojej konstrukcji, że użycie języka takiego, który oni znają, którym się posługują i który jest dla nich też częścią narracji, czy częścią obrazu tego świata, częścią obrazu tego języka, jakim się porozumiewamy, że po prostu powinien być w swojej właściwej formie tutaj, a nie w żaden sposób ugładzonej. On bardzo brutalny nie jest. Może z tych scen gdzieś tam się pojawia jakieś takie skojarzenie. On nie jest też w tym kierunku przez nas kształtowany, żeby był brutalny. Zdarza się także, że jest ostry. Nie są to duże zmiany w stosunku do oryginału Orwella, bardziej wynikające z jakichś improwizacji, które podczas pracy powstawały, ale myślę, że tutaj większym zagadnieniem jest to, jak on przestaje być komunikatywny, albo jak zaczyna być kłamliwy w tym. I ta zmiana jest o wiele bardziej brutalna niż sama słownictwo, które w tym jest.

0: Anna Wieczorek, aktorka, która także w tym spektaklu występuje, ale też przygotowałaś adaptację tej sztuki na potrzeby sceny.
1: To znaczy nie przygotowałam jej samodzielnie. To była współpraca dramaturgiczna z Konradem, reżyserem i autorem tekstów piosenek w tym spektaklu, więc wspólnie z nim tak pracowaliśmy nad dramaturgią. I bardzo jestem wdzięczna za możliwość tej współpracy i za to, że zostałam do niej zaproszona, bo to była piękna przygoda.
0: To jest wspaniała książka, ale dosyć trudna. No właśnie, jak się ją czytało na nowo, żeby to przenieść później na deski teatru?
1: Orwell jest napisany dość prostą literaturą. To znaczy, słowa są proste, ale jest bardzo literacki i przeniesienie tego na deski, tam gdzie właściwie literackość albo staje się poezją, ale w działaniu ją trudno przekuć, było dużo wyzwaniem. Wydaje mi się, że się nam udało, bo właściwie skupiliśmy się na tym, co Orwell zarysowuje w całości, a u nas to się skupiło na poszczególnych scenach, czyli degradacja języka, degradacja pięknej idei, do której wszyscy są zdolni. Są zdolni się zebrać i to stworzyć, a potem są zdolni też to zniszczyć, zdeptać i zmieszać z błotem. Więc tak to wyglądało.
2: A jak się gra?
1: Trudno. Jest to ogromne wyzwanie aktorskie. Mam nadzieję, że podołam. Jestem pewna, że moi koledzy podołali, bo widzę ich na próbach i myślę, że piękne role zrobili. Ciężko powiedzieć, czy Orwell jest niewspółczesny sam w sobie, bo nawet ciężko powiedzieć, czy nadal jest aktualny. Mam wrażenie, że on jest zawsze aktualny i to jest przerażające. I wolałabym, żeby tak nie było i żebyśmy opowiadali o historii, a nie o teraźniejszości. Ale współczesny jest na pewno język. On się pojawia też dosłownie, bierzemy fragment Orwella, ale jest parę takich skrótów myślowych, które są mocnym uwspółcześnieniem. Pojawia się też takie współczesne słownictwo. No i cała aranżacja tutaj, kostiumy i barierki, które się nam wszystkim kojarzą z wieloma buntami i jakby cała oprawa plastyczna wydaje mi się, że jest bliższa temu, co tu i teraz, niż temu, co było, kiedy Orwell pisał Folwark zwierzęcy. Ale no i też wydaje mi się, że spojrzenie w głąb postaci każdej z nich, że to nie jest tak, że one są bajką, jak z bajki zwierzęce, jak to Orwell podpisał w podtytule, tylko że one są z krwi i kości. Bez względu na to, czy ludzkiej, czy zwierzęcej, to je boli, to one cierpią, one żałują, tęsknią, marzą i myślą o tym, co zrobić z tym, z tą piękną ideą, która zaczyna się kruszyć.

0: Jarosław Wąsik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki. Muzeum Polskiej Piosenki w tym roku koordynuje Noc Muzeów w Opolu.
1: Tak, co to znaczy koordynuje, czyli spina. Po prostu kilkanaście instytucji bierze udział w tegorocznej Nocy Muzeów. Radio Opole po raz pierwszy jako instytucja bierze udział, bo Radio Opole oczywiście towarzyszy Nocy Muzeów od wielu lat, ale w tym roku będzie można wejść nocą do radia i to jest wspaniałe. Świetny program, bardzo rozbudowany. Startujemy w sobotę o godzinie 18 i otwieramy nasze drzwi w instytucjach i będziemy czynni do minutę przed północą, a szczegóły znajdą Państwo na nocmuzeów.opole.pl, a także na wielkich plakatach w całym mieście.
0: Michał Grocholski, Muzeum Śląsko-Opolskiego. Co nas czeka podczas Nocy Muzeów?
2: No, podczas Nocy Muzeów oczywiście zapraszamy do nas, do gmachu głównego, do kamienicy czynszowej, do studni czerpalnej przez całą noc do 23.59 bez biletów. Otwieramy się o godzinie 18. No ale oprócz tego o godzinie 18 i 19 zapraszamy na warsztaty plastyczne. Są jeszcze ostatnie wejściówki, więc trzeba zadzwonić do kasy albo podejść do nas, kupić, albo przez internet można nabyć te wejściówki. O godzinie 20 do godziny mniej więcej 21.30, 21.00 będzie oprowadzanie kuratorskie pani dyrektor Iwony Solisz, która jest także kuratorką wystawy Książęcy Ogród Sztuk w pokoju Winterbergów. Na to bardzo serdecznie Państwa zapraszam, bo kto nie widział tej wystawy, no to uważam, że koniecznie trzeba zobaczyć, a tym bardziej, że wystawa jest czynna tylko do końca maja, więc to właściwie już taki trochę ostatni gwizdek. O godzinie 21.45 na schodach przed naszym muzeum będzie pokaz tańca i ruchu z ogniem w wykonaniu Teatru Manticora. Halo, halo, tu pokaz ognia. Pod takim tytułem będzie to się odbywać. No i to się odbywa u nas, ale także zachęcam do przejrzenia naszej strony internetowej i zobaczenia, co się odbywa no chyba w najdalszym miejscu Nocy Muzeum w Opolu, czyli w naszym oddziale w Górze Świętej Anny, bo tam bardzo, bardzo ciekawy program, między innymi pokazy żywych zwierząt czy escape room.
3: Ksiądz Wojciech Lipa, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Opolu. W tym roku w czasie Nocy Muzeów oczywiście jest do dyspozycji wszystkich odwiedzających ekspozycja stała, sala rzeźby gotyckiej, sala ciemna, sala eucharystyczna, ale mamy także prezentację dyplomów tegorocznych absolwentów Liceum Plastycznego. U nas jest malarstwo i rzeźba, bardzo wysoki poziom tegorocznych prac. Zapraszam.
0: Doktor Renata Kobylarz-Buła, wicedyrektorka Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Pani dyrektor, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych również otwiera się w Noc Muzeów. Czego możemy się spodziewać?
4: Możemy się spodziewać przede wszystkim wystaw, bo to jest istota muzeum. Wystawa stała o miejscu pamięci narodowej w Łambinowicach, ale tym, co gdzie chcemy przyciągnąć uwagę, jest wystawa czasowa pod tytułem Szancer, wyobraź sobie. To wystawa o człowieku niezwykłym, niezwykłym artyście, rysowniku, o jego pracach, które wzbudzają do dzisiaj trochę taką, są takim powrotem do przeszłości, są taką trochę nostalgiczną podróżą dla nas wielu, którzy pamiętają rysunki w książkach Jana Brzechwy czy Andersena. Szancer, człowiek niezwykły, ale to też człowiek, który żył w trudnym czasie, czasie wojny, czasie okupacji i ta jego twórczość pozwalała mu jemu samemu przetrwać, znieść łatwiej trudy wojenne, a w powojennej rzeczywistości stawała się dla wielu taką odskocznią od szarej rzeczywistości. I to po tej wystawie będziemy oprowadzać. Na tej wystawie również będą się odbywać rozmaitego rodzaju aktywności, chociażby warsztaty teatralne dla najmłodszych, pierwsze o godzinie 18, drugie o godzinie 19, które poprowadzimy wspólnie z panem Dariuszem Różańskim, mimem, również nauczycielem z naszego opolskiego MDK-u. Również nieco starszych i młodszych zaprosimy na takie spotkanie, którym trochę przewrotnie zatytułowaliśmy o tym, że pan Kleks czyta. Ja nie będę zdradzać szczegółów, bo jest to właśnie ta niespodzianka. No i nie może zabraknąć Akademii pana Kleksa. Też klasyka, powrót trochę do przeszłości, taki nostalgiczny. Mamy w końcu kolejne produkcje w tym temacie. My wracamy do tej pierwszej, która rzeczywiście bardzo mocno nawiązuje też do twórczości Jana Marcina Szancera. No i wreszcie dla najbardziej zainteresowanych historią, historia radia w czasie II wojny światowej w obozach jenieckich. O tym dr Piotr Sanek od 20 do 20.30.
5: Ewa Olbryt, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. My zgodnie z naszym tematem przewodnim, czyli Halo, Halo, tu Ptasie Radio, zapraszamy do Muzeum Wsi Opolskiej na spotkanie z naszymi skrzydlatymi przyjaciółmi. Przede wszystkim będzie to spotkanie z członkami Fundacji Wkoło Natury, którzy zaprezentują swoje ptaki, czyli sowy, pójćki i płomykówki, ale nie tylko. Ornitolodzy opowiedzą trochę o tych zwyczajach, będzie można posłuchać muzyki ptaków, nocnej muzyki ptaków, a dla najmłodszych przygotowaliśmy spotkania warsztatowe, które również będą pod znakiem naszym tytułem przewodnim imprezy organizowane, czyli malowanie ptaków z drewna wzór opolski, a także czytanie bajek Tuwima właśnie w Tasie Radio. Także serdecznie zapraszam do muzeum. W świetle lamp naftowych prezentujemy się wyjątkowo.
6: Katarzyna Rząsa, Instytut Śląski. Zapraszamy w tym roku na warsztaty. Warsztaty odlewnicze, warsztaty artystyczne oraz warsztaty leksykalne. W Instytucie będzie można również zobaczyć film Historie ze szkła wyczytane, które są takim dokumentem przedstawiającym życie po wojnie w Laskowicach.
7: Dzień dobry Państwu. Galeria WBP, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu. Galeria WBP, czyli wystawy. Zaprezentujemy Państwu dwie wystawy. Pierwsza to są dyplomy 2026 uczniów z Liceum Plastycznego, połączone z kuratorskim spacerem. Druga wystawa wykonana jest przez uczniów z Liceum dla Dorosłych ze Szkoły Żak. Jest to wystawa florystyczna, opowiadająca i w kierunku idąca Dnia Matki. Zapraszamy do ogrodów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, w którym odbędą się warsztaty florystyczne. W nowej części biblioteki odbędzie się występ muzyczno-taneczny grupy wielokulturowe z Gosłowi. Zaprezentują repertuar muzyczny w języku angielskim, niemieckim i również taniec regionalny. W nowej przestrzeni również wypożyczalnia czeka na Państwa z różnymi atrakcjami, strefa gier i wystawa. Bardzo ciekawa wystawa, Opolska Biblioteka Cyfrowa, jako przykład biblioteki cyfrowej w Polsce.
8: Dzień dobry, Dominika Springer, również Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ale zamek w Rogowie Opolskim, czyli zupełnie nowa lokalizacja na mapie Nocy Muzeów, do której serdecznie Państwa zapraszam po raz pierwszy. Prawdopodobnie również najdalej wysunięty punkt Nocy Muzeów lub jeden z najdalej wysuniętych. Zaczynamy o godzinie 16 właśnie z tego powodu, że jesteśmy kawałek dalej. Będziemy mieli dla Państwa liczne atrakcje do godziny 21.30. Od godziny 16 do 21.30 co pół godziny zapraszamy na specjalne zwiedzanie zamku wraz z pokazaniem nowej, dotychczas niedostępnej dla zwiedzających części, przejściem krużgankami, zejściem basztą. O godzinie 19 zaczniemy zupełnie specjalną odsłonę zwiedzania. Będzie to nocne zwiedzanie zamku z lampionami przy przyćmionym świetle, więc mam nadzieję, że zapewni dużo ciekawych wrażeń. Zwiedzaniu będą towarzyszyć liczne wydarzenia towarzyszące. Będzie rycerska osada rzemiosł i tradycji prowadzona przez Opolskie Bractwo Rycerskie, gdzie będzie sobie można popróbować zarówno rzeczy kreatywnych, manualnych, tworzenia różnych rzeczy, kaligrafii, rozwiązywania zagadek, jak i rzeczy bardziej wymagających zaangażowania aktywnego, poćwiczenia sobie różnego typu zbrojami, broniami i tak dalej. Oraz warsztaty kreatywne dla dzieci, gdzie będziemy tworzyć różnego rodzaju akcesoria związane z kulturą średniowiecza. Na niektóre wydarzenia te związane właśnie z warsztatami obowiązują zapisy, także bardzo zachęcamy. Natomiast znaczna część wydarzeń ma charakter otwarty, można w każdym momencie przyjść, dołączyć do wydarzenia. Zapraszamy serdecznie.
9: Sławomir Kieler, zastępca redaktora naczelnego Radio Opole. Jako radio jesteśmy oczywiście instytucją nowoczesną, niekoniecznie muzealną, natomiast mieścimy się w bardzo pięknym, historycznym budynku, który już sam w sobie warto zwiedzić. Każdy, kto zdecyduje się odwiedzić Radio Opole, będzie miał okazję zwiedzić radio od kuchni, to znaczy odwiedzić wszystkie studia, a nawet pomieszczenia, które, jeżeli ktoś pojawia się w radio jako gość, to nie ma okazji i odwiedzić, zobaczyć. Będzie możliwość, żeby wejść do fonoteki, czyli do naszego archiwum dźwięków, tak to nazwę. Będzie można zobaczyć, jak wygląda praca realizatora na żywo, jak pracują dziennikarze, ale Radio Opole ma też do zaoferowania trochę więcej, ponieważ od zawsze towarzyszymy Krajowemu Festiwalowi Polskiej Piosenki. Mamy szereg nagrań, które są właściwie jedyne w swoim rodzaju. Nie ma ich nigdzie poza Radio Radiem Opole. Co więcej, mamy też takie taśmy matki płyt, które już dzisiaj są uznawane za kultowe. Między innymi płyty Helicopters, Johna Portera. Mamy też Muzeum Techniki, gdzie będzie można zobaczyć analogowe urządzenia. Będzie można to wszystko zobaczyć. Bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam.

0: Proszę Państwa, i mój gość Józef Chyży, edukator w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: I chcemy Państwu powiedzieć, co się dzieje w Galerii Sztuki Współczesnej, bo galeria edukuje cały czas. Mimo że jak Państwo może będą koło głównego budynku przechodzić, to on jest w remoncie, ale działa. Galeria działa.
1: Działamy nieustannie i mamy szereg działań edukacyjnych, takich wiosennych, a w najbliższym czasie to chciałbym serdecznie Państwa zaprosić na warsztaty, które tradycyjnie organizujemy z okazji Dni Opola i pomimo tego, że my jesteśmy w remoncie, to te warsztaty odbędą się w Urban Labie w sobotę 16 maja o godzinie 11 i będą to takie warsztaty na temat asamblażu, czyli takiego przestrzennego kolażu. Warsztaty pod tytułem Sklej się na nowo, zanim ktoś zrobi to za ciebie. I będziemy w zasadzie tak snuć wyobraźni na temat zawodów przyszłości i tego, czym my możemy się zająć w przyszłości, jak będziemy wyglądać, czym będziemy się zajmować i będziemy robić takie portrety, takie wizerunki trochę związane z przyszłością, a bezpośrednio będziemy się inspirować wystawą Martyny Cisińskiej Kim chciałeś być, którą otwieramy w piątek na dole w centrum przesiadkowym, więc my tak bezpośrednio będziemy nawiązywać do prac Martyny, do jej filmu wideo i zrobimy sobie w nawiązaniu właśnie do tego warsztaty, taką kontynuację, taką naszą wersję tego, co zrobiła Martyna. Więc serdecznie zapraszam, jeśli ktoś z Państwa ma ochotę wziąć udział w warsztatach, to należy się zaopatrzyć w bezpłatną wejściówkę, która jest do odbioru i w budynku Art. Galerii Sztuki Współczesnej i w naszej siedzibie tymczasowej w Opolaninie, wejście od bloków. Tam jeszcze zostały ostatnie wejściówki, one są bezpłatne, należy się zaopatrzyć w nie.
0: Przed nami Dzień Dziecka, czy również z tej okazji jakieś warsztaty, jakiś konkurs, coś się dzieje?
1: Warsztatów może nie mamy, ale oczywiście jest wiosna, więc u nas rusza konkurs. To jest w ogóle już taki stały rytm edukacyjnych u nas. W poniedziałek ruszyliśmy i ogłosiliśmy ogólnopolski konkurs, kolejną edycję, którą organizujemy wspólnie z Lelkiem i z Dobroteką, więc musi być trochę i designersko, i trochę samochodowo, i trochę sztuki, więc my też te różne światy łączymy. Dlatego temat konkursu brzmi Samochód, który oddycha, mobilne wnętrza przyszłości przyjazne dla Ziemi. Czyli no, zadanie tym razem jest dosyć trudne. Jak zrobić pojazd przyszłości? Jak go zaprojektować, żeby on był przyjazny dla Ziemi? Żeby on był oddychający, żeby on może był latający. Ale to już to zadanie zostawiamy dzieciom w wieku od 6 do 9 lat. Więc czekamy na zgłoszenia, czekamy na takie zgłoszenia prawie końca wakacji, bo to 24 sierpnia, ale ja bym Państwa serdecznie zachęcał, żeby już się nad tym tematem pochylić i już zbierać jakieś pomysły, inspiracje, a później to zrealizować, bo wiadomo, że czas wakacyjny to jest czas wyjazdów i później rozluźnienia, więc może będzie ciężko. Czasami łatwiej jest zrobić te prace do końca roku i je przynieść do nas albo przysłać. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie www.galeriaopole.pl. Tam jest pełen opis jak gdyby założeń konkursowych, jest szczegółowo opisany ten temat, więc odsyłam i dzieci, ale szczególnie rodziców, bo tutaj wasza pomoc będzie bardzo potrzebna, żeby tutaj te prace odpowiednio opatrzyć we wszystkie załączniki i do nas pełną dokumentację dostarczyć. Pracę robimy w formacie A3. Technika jest zupełnie dowolna, aczkolwiek to nie mogą być jakieś wyklejanki, gotowce, tylko oczywiście różne techniki rysunkowo-malarskie, można je wszystkie ze sobą mieszać i na takie prace czekamy. Konkurs jest ogólnopolski, więc zapewne będzie bardzo dużo zgłoszeń, ale zawsze się niezmiernie cieszymy, jak mamy taką silną reprezentację opolską. Bo tutaj dzieci z Opolszczyzny nigdy nie zawodzą i zawsze mamy ich bardzo, bardzo dużo. To jest też apel do szkół, do nauczycieli, może plastyki. Mogą też taki temat zrealizować w szkole i później te najciekawsze prace dostarczyć albo wysłać do nas, bo bardzo często też mamy zgłoszenia właśnie ze szkół. Nie tylko to jest inicjatywa rodziców, ale też nauczycieli, więc zachęcamy. Poza tym u nas są wspaniałe nagrody, więc to już w ogóle tym nie muszę zachęcać, że główna nagroda to jest wspaniały rower.
0: Pomalowany przez ciebie.
1: Nie, nie pomalowany przeze mnie, ale...
0: Były deskorolki.
1: Deskorolki były, tak. Deskorolki co roku dzieci dostawały pomalowane przeze mnie. Natomiast w tym roku główna nagroda to będzie wspaniały rower. No i w ogóle u nas są świetne nagrody, super wystawa i wspaniałe święto sztuki dziecięcej, które już będzie we wrześniu, ale do 24 sierpnia czekamy na pracę.
0: Dzieci mają dużą wyobraźnię, zresztą ty pracujesz z nimi, można powiedzieć, na co dzień, organizując różne warsztaty i no chyba myślę, że podołają temu tematowi, połączą i ekologię, i samochód, i sztukę w jedno.
1: Oczywiście, ja zawsze staram się dawać zadania trudne, bo łatwe zadania są nudne, a my nudnych zadań nie lubimy, więc to tak, żeby się zmobilizować, pomyśleć i później jeszcze nadać temu ciekawą, plastyczną formę, bo to nie o to chodzi, że tylko pomysł musi być ciekawy, ale jeszcze musi być to odpowiednio zilustrowane w ciekawy sposób, więc konkurencja na pewno będzie bardzo dużo, więc zachęcamy dzieci z Opolszczyzny i z całej Polski do wzięcia udziału w naszym konkursie.
0: Czy coś jeszcze edukacyjno-warsztatowo?
1: Jeszcze mogę zaprosić szczególnie grupy zorganizowane, przedszkolne i szkolne, na wystawę do nas, bo mamy teraz wystawę, która zawsze się cieszyła tak edukacyjnie dużą popularnością, bo to jest wystawa Salon Wiosenny, czyli taka wystawa bardzo przyjazna, przystępna i taka wystawa interdyscyplinarna, gdzie możemy też zobaczyć różnorodność prac artystów od rysunków poprzez animacje, malarstwo, rzeźbę w różnych materiałach, więc jest tam przekrój wszystkiego i tematów, i technik, więc zapraszam na oprowadzenie po takiej wystawie połączone z warsztatem malarskim pod tytułem Kałuża koloru. Więc będziemy i malować, i będziemy też rozmawiać o sztuce. Mamy jeszcze ostatnie wolne terminy na maj, mamy jeszcze jakieś terminy na czerwiec, więc jeśli ktoś z Państwa nauczycieli chciałby się wybrać na taką wycieczkę do nas, to serdecznie zapraszamy, my działamy, mamy siedzibę tymczasową w Opolaninie na górze, dosyć dużą przestrzenną salę, więc serdecznie zapraszamy. Wracamy dalej do naszej takiej edukacji na wystawach, bo nie chcielibyśmy, żeby Państwo, a szczególnie młodzi odbiorcy, o nas zapomnieli przez czas remontu.
0: No nie, lepiej nie. A szczegóły Państwo znajdą na stronie internetowej Galerii Sztuki Współczesnej. Tam są wszystkie daty, namiary i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To dziękuję bardzo. Józef Chyży był naszym gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Justyna Maćkowiak, Paweł Oliwa i zespół reporterów Radia Opole. Witamy serdecznie w czwartek, 14 dzień maja. Dzisiaj w programie między innymi Igrzyska bez barier, czyli zawody sportowe dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.
2: To piękna inicjatywa, ponieważ wszyscy tutaj są tacy sami, tak? Tutaj nikt nikogo nie wyróżnia, że jest lepszy, czy jest gorszy. Wszyscy jesteśmy tacy sami.
3: Rzucałem piłkami, wszystko poszło mi dobrze. Co tam jeszcze? Staną super, 6 sekund czy jakoś tak.
1: Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić nową formułę tak zwanej recepty kontynuowanej, wystawianej przez farmaceutę.
4: Farmaceuta, widząc wszystkie dane pacjenta, widząc jakie bierze leki, jakie bierze dawki, jak często bierze te leki, mógłby na 120 dni przedłużyć taką receptę. Potem pacjent musiałby znowu spotkać się ze swoim lekarzem.
1: W magazynie również BHP i Prawo Pracy oczami uczniów, czyli regionalny konkurs wiedzy i umiejętności.
5: Poszło mi bardzo dobrze, aczkolwiek teraz już zauważam parę błędów, które popełniłam. Wchodząc na rusztowanie, nie obrałam kasku. Musieliśmy łamać cegłę, żeby wypełnić mur oraz przygotować narzędzia do wyrobienia zaprawy murarskiej.
1: W dzisiejszym reporterskim obrazie dnia także sporo dobrej muzyki. Zapraszamy do 15. Justyna Maćkowiak za mikrofonem i Paweł Oliwa, który ten program realizuje.

0: Śląski obraz dnia.
1: Na początek przenosimy się do Stegu Areny w Opolu, gdzie odbywają się Igrzyska bez barier. To zawody sportowe dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, mające na celu integrację, poprawę sprawności fizycznej oraz wyrównywanie szans w dostępie do sportu. Na miejscu była Monika Matuszkiewicz-Biel.
2: 25. Igrzysk bez barier. Uważam za...
3: Jest rekord, bo jest 40 ośrodków z województwa opolskiego i z województwa śląskiego. Uczestników jest powyżej 700. Prezes Wojewódzkiego Rzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu Gerard Lama. No jest to w tej edycji po raz pierwszy, nas jest tak dużo. Serce się raduje, no bo to cały czas ważne, że na Opolszczyźnie mamy takie duże sale, bo gdybyśmy nie mieli takich sal, no to nie dalibyśmy rady, bo na początku jak zaczynaliśmy, to zaczynaliśmy skromnie, było to na zewnątrz, w tej chwili na zewnątrz, przy tych różnych wahaniach pogodowych nie ma takiej możliwości.
4: To w jakich kategoriach, jakie dyscypliny dzisiaj tutaj na Igrzyskach?
3: Generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, zawsze standardowo jest to pięciobój sportowy. I to są w kategorii, można powiedzieć, strzeleckiej, bo będą strzelania, załóżmy, w pewnym stopniu z pistoletu. Też slalom, zwiedzamy Opole, w tle wieża piastowska. Jeszcze są dwie konkurencje, dart, no i rzut piłką tenisową do olbrzymiej bramki, bo takiej bramki to nawet Józef Młynarczyk, który się wywodzi z województwa opolskiego, żadnego strzału nie obroni, bo nas więcej niż 7,32.
4: Witam was serdecznie, jesteście skąd?
5: Z Nysy, z Alei Wojska Polskiego.
4: No i wy już jesteście po rywalizacji, jak wam poszło?
5: Tak. Bardzo fajnie, tak? Super było.
6: Piłkę na ten z życzeniem, tak? I kopał ten.
4: I co było najlepsze?
6: Wszystko.
5: Najwięcej punktów zdobyłeś, tak?
6: Tak. Tak.
4: Jak to się robi?
6: Nogą.
4: Czyli jak przygotować? Jak pokazać, że osoby z niepełnosprawnościami mogą, potrafią i chcą?
5: Należy dużo trenować, dużo ćwiczyć, wiele uśmiechu, wiele radości, a wszystko pójdzie dobrze.
4: Z nami DPS Kietrz, wy jesteście dopiero przed rywalizacją, tak, więc tak. Pytanie, jest stres, jest jakaś adrenalina?
7: Tak. Bardzo fajnie. Różne gry mieli. Brzuł piłkę, strzelanie było i kopanie piłki były.
8: Sebastian. Sowczyce.
4: No i proszę powiedz, jak było, bo wy już jesteście po rywalizacji.
8: Super, bardzo super. Rzucałem piłkami, wszystko poszło mi dobrze. Co tam jeszcze? Slalom, super, 6 sekund czy jakoś tak.
4: No właśnie, a co było najtrudniejsze?
8: Piłki, rzut piłką. Do bramki było raz strzelone. Raz udało się, raz nie.
4: Dobra, a co było najtrudniejsze?
8: Piłka nożna. Nie nożna, tylko piłka do...
4: Bramki, żeby w te dziurki trafić.
8: Te dziurki, tak, no.
4: No właśnie, jak się przygotowywaliście do tego? Ile czasu?
8: Ja się nie przygotowałem, bo byłem chory.
4: Czyli na spontanie poszedłeś.
8: Trochę malenia.
4: Pani jest przykładem tego, że jeśli się chce, to się potrafi wszystko osiągnąć w sporcie.
9: Dokładnie tak. Trzeba po prostu tylko mieć swoje cele i marzenia, żeby je spełniać. Barbara Bieganowska-Zając. Jestem 5-krotną mistrzynią paralimpijską z klubu Mgosir Korfantów. Ja myślę, że właśnie tutaj na tym spotkaniu jest to piękna inicjatywa, ponieważ wszyscy tutaj są tacy sami, tak? Tutaj nikt nikogo nie wyróżnia, że jest lepszy, czy jest gorszy. Wszyscy jesteśmy tacy sami i myślę, że takimi właśnie zabawami, grami, zawodami pokazujemy, że możemy swoje bariery przełamywać.
4: Z nami ksiądz Zygmunt Lubieniecki, inicjator tego wszystkiego, co tu dzisiaj się dzieje, te Igrzyska bez barier. Nie byłoby ich, gdyby nie ksiądz.
10: Rozpoczęliśmy przed wielu laty i to wtedy określałem jako olimpiada dla dzieci, sportowców, młodzieży niepełnosprawnych, najlepsi z najlepszych. Te olimpiady odbywały się w różnych miejscowych, przede wszystkim w Gogolinie, w Zdzieszowicach, w Kamieniu Kołosze. No a teraz, jak przeszedłem kilka lat temu, to wirusowe zapalenie mózgu, nie byłem w stanie kontynuować i robi to prezes Halama z większym rozmachem i jest to dla mnie osobiście wielkie przeżycie, mimo kłopotów zdrowotnych, nafaszerowany lekami przyjechałem, przywieźli mnie, żeby być. Przeżywam to z tego względu, że niektórych znam od kilkunastu lat i oni podlatują do mnie i wołają: tatusiu, wtedy się rozklejam.

0: A teraz w magazynie pytamy, czy farmaceuci będą mogli przedłużać recepty pacjentom przewlekle chorym. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad przepisami dotyczącymi tak zwanej recepty kontynuowanej. Zwolennicy zmian przekonują, że to sposób na krótsze kolejki do lekarzy i łatwiejszy dostęp do leków. Pojawiają się jednak także pytania o bezpieczeństwo i odpowiedzialność za leczenie. O szczegółach planowanych rozwiązań opowiedział nam m.in. dr Marek Tomków, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Więcej w materiale Jakuba Biela.
1: Kilka tygodni temu Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy o receptach, który miałby porządkować bardzo wiele przepisów dotyczących recept w naszym kraju. Jako jedno z ciekawszych rozwiązań zaproponowano wprowadzenie w aptece tak zwanej recepty kontynuowanej. Rzecz sprowadzałaby się do tego, że pacjent, który bierze swoje leki przewlekle, w zasadzie nie zmienia się jego terapia, ani jeśli chodzi o rodzaj leków, ani jeśli chodzi o sposób dawkowania, nie musiałby chodzić za każdym razem do lekarza po przedłużenie swojej recepty. Mógłby skorzystać z takiej możliwości w aptece. To rozwiązanie zostało zaproponowane i wprowadzone też do ustawy już blisko 6 lat temu, tylko że wtedy nie mieliśmy jeszcze recepty, nie mieliśmy całego systemu danych. Dzisiaj to już jest prawie 3 miliardy e-recept i w pełni scyfryzowany profil farmakoterapii pacjenta. W związku z czym farmaceuta, widząc wszystkie dane pacjenta, widząc jakie bierze leki, jakie bierze dawki, jak często bierze te leki, mógłby na 120 dni przedłużyć taką receptę. Potem pacjent musiałby znowu spotkać się ze swoim lekarzem. To rozwiązanie ma wiele zalet. Przede wszystkim farmaceuta nie zmienia terapii pacjenta. On jedynie kontynuowałby to, co wcześniej wypisał lekarz. Pacjent zachowywałby wszystkie swoje uprawnienia, a więc jeżeli jakiś lek dzisiaj dostaje na receptę zniżkową od lekarza, dokładnie taka sama zniżka obowiązywałaby w przypadku recepty kontynuowanej przez farmaceutę. Obecnie recepty kontynuowane wystawiają również pielęgniarki. Teraz do tej grupy dołączyliby farmaceuci. To ciekawe rozwiązanie, które także funkcjonuje w innych krajach. Ono przede wszystkim skraca drogę pacjenta do leku, ale też przede wszystkim zmniejsza liczbę wizyt i obciążenie lekarzy.
2: Jerzy Przystajko, członek Opolskiej Rady Aptekarskiej. To jest dobry pomysł, bo te pętle kolejkowe w systemie ochrony zdrowia trzeba po prostu likwidować. Jeżeli pacjent może nie przychodzić na wizytę wyłącznie po pieczątkę, pacjent stabilny, leczony przewlekle, gdzie wiadomo, że po prostu trzeba to leczenie kontynuować, a do lekarza stawiać się co jakiś czas na kontrolę, no to ten pomysł myślę, że już w tym momencie nie jest kontrowersyjny, a zabiegamy o niego od lat.
3: Tomasz Fornal, lekarz. Moim zdaniem to dobry pomysł. Magistrzy farmacji mają odpowiednie kwalifikacje i wiedzę potrzebną do przedłużania recept na leki przyjmowane przewlekle. Na pewno mogłoby to pomóc w sytuacjach awaryjnych dla pacjenta, jak brak dostępu do lekarza i myślę, że głównie wtedy by to było wykorzystywane. Pytanie tylko, czy farmaceuci będą chętni przyjąć na siebie taką odpowiedzialność za to. Należy też pamiętać o rozsądnym dopracowaniu szczegółów ustawy, ponieważ byłby to miecz obusieczny, mogący prowadzić do nadużyć, zwłaszcza w zakresie leków psychotropowych. Część odpowiedzialności spoczywałaby też na pacjentach, którzy musieliby pamiętać, że rozwiązanie przedłużania recepty bez kontaktu z lekarzem i bez badania może odbywać się tylko w sytuacji stabilnej przy dobrej kontroli choroby.
4: Zbigniew Skotnicki, magister farmacji. Pracuję w aptece i wykładam na uniwersytecie. Osobiście uważam, że jest to dobry pomysł. Mam nadzieję, że będzie odpowiednio dobrze dopracowany od strony legislacyjnej. Natomiast jest to ułatwienie dla pacjenta i również dla nas jest to pewne ułatwienie. Nie musimy odmawiać pacjentowi. Pacjent może kontynuować leczenie wyznaczone przez lekarza.
5: A jak podchodzimy do tego tematu, że farmaceuci mają coraz więcej i coraz szersze kompetencje, jeżeli chodzi o leczenie ludzi, bo zaczęło się od szczepień, pamiętamy okres pokovidowy, też to przeszło na farmaceutów, teraz perspektywa tych recept. To dobrze, że ten zakres kompetencyjny jest rozszerzony, jeżeli chodzi o waszą specjalizację?
4: Powiem więcej, powiem wreszcie jest wykorzystywana nasza wiedza, nasze doświadczenie i cieszę się z tego, że jesteśmy nie aptekarzami tylko, ale właśnie farmaceutami.
0: Na dziś projekt ustawy o receptach pozostaje na etapie konsultacji w Ministerstwie Zdrowia. Nie znamy jeszcze daty wejścia w życie nowych przepisów.

0: magazynie Reporterów Teraz 13. Regionalny Konkurs Wiedzy i Umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy. Wydarzenie ma propagować wśród uczniów dążenie do zdobywania umiejętności praktycznych oraz pozytywnych nawyków z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy oraz znajomości zagadnień prawa pracy. Konkursowi przyglądała się Katarzyna Doros-Stachoń.
1: Za nami już jest część teoretyczna, pisaliśmy test w salach, gdzie musieliśmy odpowiedzieć na pytania teoretyczne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Teraz czekamy przed salą na część praktyczną, gdzie będziemy wykonywać po prostu zadane nam zadania. Mam na imię Michał Skomra, jestem uczniem Technikum Mechanicznego na ulicy Osmańczyka. Pytania głównie dotyczyły utrzymania bezpieczeństwa na stanowisku pracy, elementów związanymi z pracownikami młodocianymi. Będą sprawdzać po prostu, jak organizujemy naszą pracę, czy zachowujemy bezpieczeństwo, czy mamy porządek na stanowisku pracy.
2: Dlaczego to jest ważne, chociażby żeby mieć porządek na stanowisku pracy?
1: Jest to ważne dlatego, że jak i na stanowisku jest porządek, to i w głowie jest porządek, da się skupić na pracy i nie szuka się narzędzi większość czasu, tylko wie, gdzie się co ma.
3: Dawid Kozłup z Akademii Rzemiosła. Dostaliśmy odpowiednie narzędzia, stanowisko przygotowane oraz dostaliśmy kartkę z zadaniami do wykonania. No, przede wszystkim na pewno ochrona własna, czyli okulary, rękawiczki i takie rzeczy. Trzeba na pewno to posiadać, no bo zdrowie własne jest na pierwszym miejscu zawsze.
4: Nadinspektor pracy Dawid Rusak, Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu. W tym roku do konkursu przystąpiły 4 branże, czyli budownictwo, obsługa wszelkich maszyn, pojazdy samochodowe i branża elektryczna. Jeżeli chodzi o pomieszczenie, w którym się znajdujemy, uczestnicy konkursu są zobowiązani do bezpiecznego, podkreślam, bezpiecznego demontażu i ponownego montażu katalizatora. Uczeń musi w sposób bezpieczny podnieść pojazd przy użyciu podnośnika dwukolumnowego. Co często inspektorzy pracy podejmują czynności po zaistnieniu wypadku przy pracy i niejednokrotnie te wypadki dotyczą branż, w których dzisiaj uczniowie zmagają się w konkursie. Nadal branża budowlana przoduje w tych haniebnych statystykach. Pracownik, który wykonuje pracę na wysokości, jest w największym stopniu narażony na uczestnictwo w wypadku przy pracy.
5: Jestem Roland Ploch i jestem z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieszczelcach Opolskich. Okulary są bardzo potrzebne, bo jakieś tam płyny mogłyby wlecieć, czy iskry. Te rękawice też, żeby się tam nie pociąć przy czymś.
6: Maciej Kawlerowicz, nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Uczeń ma tutaj do skręcenia zabezpieczenie rusztowania oraz przygotowanie wszystkich niezbędnych elementów do wykonania zadania. Zadanie polega na uzupełnieniu kawałku muru w ścianie. Mogą się sprawdzić, choć trzeba też zauważyć, że oni tych zasad BHP są uczeni w etapie swojego kształcenia na bieżąco. W budownictwie dziewczyn stanowią około 20-30%.
7: Jestem Zofia Krajewska i uczęszczam do ZSTi Opolu. Poszło mi bardzo dobrze, aczkolwiek teraz już zauważam parę błędów, które popełniłam. Wchodząc na rusztowanie nie obrałam kasku. Musieliśmy ułamać cegłę, żeby wypełnić mur oraz przygotować narzędzia do wyrobienia zaprawy murarskiej. Tak naprawdę bardzo dużo zagrożeń w tym zawodzie. Może w każdym momencie coś spaść, albo my możemy spaść, bo mamy dużo na wysokości oraz mamy dużo materiałów budowlanych, które mogą zagrażać naszym życiu przy mieszaniu na przykład zaprawy nawet.
8: Powiedz, czy w trakcie jakichś praktyk zdarza Wam się podpatrywać innych, bardziej doświadczonych pracowników?
7: Bardzo są nam przydatne praktyki zawodowe, ponieważ możemy się dużo nauczyć. Właśnie podpatrzeć, jaki łatwiejszy sposób zrobić daną czynność i też bezpieczniejszy dla nas.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Po raz trzeci mieszkańcy regionu będą mogli z bliska poznać kulturę niemiecką. Przed nami Strassenfest. Podczas wydarzenia wystąpią artyści, ale także zaprezentują się rzemieślnicy z regionalnymi przysmakami. O idei ulicznego festiwalu na początek powie Peter Herr, konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.
2: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute begrüßen zu dürfen.
3: Szanowne Panie i Panowie, cieszę się bardzo, że mogę Państwa powitać dzisiaj na tym już kolejnym, trzecim Strassenfestie, który tu jest organizowany w Opolu. Cała idea pojawiła się w 2024 roku jako idea konsula Niemiec w Opolu Petera Hera i razem z miastem Opole, z panem prezydentem Wiśniewskim udaje nam się co roku organizować wydarzenie tylko przy wielkim jego wkładzie i wkładzie miasta i dlatego cieszę się, że również po raz trzeci będziemy mogli wspólnie spędzić ten czas na tym Strassenfeście.
2: Schöne Straßenfest auch zum dritten Mal und in diesem Jahr stattfinden darf.
4: Sandra Cierniak, rzecznik konsulatu Niemiec w Opolu. Ja może tylko jeszcze uzupełniająco, że to inicjatywa, która zrodziła się przed 2 lata przy okazji 20-lecia jubileuszu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jest to inicjatywa miasta Opole na czele z prezydentem Arkadiuszem Wiśniewskim i z panem konsulem Peterem Herrem. Bardzo dziękujemy, że ta tradycja jest kontynuowana i że mniejszość niemiecka ma możliwość zaprezentowania się w samym sercu Opola.
5: Kilka słów o tym, co nas czeka w sobotę. Za część wystawców i za występy szkół jest odpowiedzialne Stowarzyszenie Pro Liberis Silesie.
6: Jest przygotowane mnóstwo występów scenicznych, szkół dwujęzycznych, przedszkoli dwujęzycznych. Na to zapraszamy. Małgorzata Wyzdak, prezes Stowarzyszenia Pro Liberis Silesia. To będzie od takich tradycyjnych tańców do nowoczesnego performance. Będą wspaniali wystawcy, którzy są związani tutaj z naszym regionem. Będziemy mogli pokosztować regionalnych smaków, takich typowych dla kuchni tutaj regionu, ale również niemieckiej kuchni, naprawdę na najwyższym poziomie. Plus mnóstwo atrakcji dla dzieci, od eksperymentów po różne kreatywne rzeczy, które będą robione. Także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
5: Czeka nas też program artystyczny. Lucjan Zumladą z Pracy polsko-niemieckiej. Wystąpią oprócz szkół, dzieci ze szkół, wystąpią artyści związani z mniejszością niemiecką. Będą siostry Gestenberg, będzie Oskar Koziołek, będzie Andrea Riszka i na koniec zespół Successful Jacka Hornika. Oprócz tego zapraszamy również mieszkańców Opola na wydarzenie towarzyszące, na spotkanie autorskie. Zaprosiliśmy Macieja Fałkowskiego, autora książki Nasi Niemcy, które wydawnictwo Czarne wydało w tym roku. I o 16:00 tutaj w Miejskiej Bibliotece Publicznej będzie spotkanie z autorem na temat tej książki.
7: Łukasz Sowada, zastępca prezydenta miasta. Bardzo się cieszymy, że możemy kolejny raz we współpracy z konsulatem Niemiec w Opolu współuczestniczyć, współorganizować to wydarzenie. Jak wiadomo, Opole festiwalem stoi i to, jak się okazuje, nie tylko ten festiwal polskiej piosenki, ale festiwal w różnych wydaniach. Mamy zaplanowany festiwal książki, spotkamy się za chwilę na takim, myślę, uroczystym obchodzeniu też święta miasta, czyli Dni Opola, a tydzień później, 23, zaprosimy na ten typowy niemiecki Strassenfest, czyli takie spotkanie uliczne. Tutaj trochę ulic wokoło jest, więc okoliczność jest wskazująca. Myślę, że sporo atrakcji artystycznych, sporo też wystawców z produktami regionalnymi, z którymi będzie można się zaznajomić, pokosztować. Zachęcamy do tego serdecznie. Będą występy też dzieci z różnych szkół, przedszkoli. Do tego też bardzo zachęcamy i liczymy na to, że to kolejna atrakcja dla naszych mieszkańców, ale także dla gości z zewnątrz, którzy pewnie przyjadą, aby też zostać w Opolu, zwiedzić miasto i spędzić ten czas wspólnie.
1: A przypomnijmy, Strassenfest odbędzie się w Opolu 23 maja. I to już wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Ja nazywam się Justyna Maćkowiak. Program zrealizował Paweł Oliwa. Życzymy dobrego dnia i do usłyszenia jutro, jak zawsze po 14:00. Reporterski

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Poranna rozmowa Radio Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest dr Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
2: Dzień dobry.
1: Ale to nie jedyna pana funkcja, o tym jednak za chwilę. Tytuł piosenki Manamu chodzi mi po głowie, gdy tak myślę o temacie pierwszym naszym temacie. Wie pan,
2: ta noc do innych jest niepodobna.
1: O, właśnie. No, tak, no nie myślę. Jestem oryginalny, okazuje się.
2: Nie, może nie. No ja po prostu lubię Manam bardzo, więc od razu mi się skojarzyło. Faktycznie jest niepodobna, chociaż ja muszę powiedzieć, że mnie to troszeczkę dziwi, że aż tak jest wielkie zainteresowanie nocą muzeów, w noc muzeów, bo każde muzeum w naszym kraju w świetle ustawy o muzeach ma jeden dzień bezpłatny. Więc ja chyba myślę, że to nie do końca jest kwestia pieniędzy. Może trochę tak, ale bardziej takiego poczucia wspólnoty, trochę takiego...
1: Wyjątkowego.
2: Tak, imprezowego trochę, bo ja podejrzewam, że dużo osób zaczyna na przykład od muzeów, a później idzie gdzieś posiedzieć z przyjaciółmi na jakąś kolację, albo może po kolacji.
1: Może te muzea inaczej po zmroku wyglądają.
2: Ja wiem, czy inaczej wyglądają. W muzeach bardzo często jednak ekspozycje są podświetlone sztucznym światłem. Na przykład u nas zawsze wygląda, jakby był wieczór, no a faktycznie kolejka stoi. Znaczy ja się oczywiście bardzo cieszę, że ludzie chodzą do muzeów. Bardzo żałuję, że nie mamy takiej ustawy jak w Wielkiej Brytanii, gdzie od kilkunastu lat znowu muzea publiczne są bezpłatne. Tylko wystawy czasowe są płatne. Na przykład w Londynie słynne Tate, czy National Gallery, czy no i tak dalej, mógłbym wymieniać. Te wszystkie muzea są za free. Byłem niedawno w Dublinie i tam jest podobnie. Publiczne instytucje muzealne są bezpłatne codziennie w godzinach otwarcia, tylko prywatne muzea
1: no,
2: są płatne.
1: Ale tutaj do naszych opolskich też nie wszyscy wejdą, bo przecież są ograniczone pojemności. Trzeba w niektórych wcześniej wpisać się na listę, zarezerwować miejsce, więc może tutaj jest clue tego zainteresowania. No ta ekskluzywność pewna.
2: Być może. No w niektórych miejscach faktycznie w takich jak czy wieża ratuszowa, czy zamek górny, czy choćby Muzeum Polskiej Piosenki, no mamy pewien limit z różnych powodów. Po pierwsze z powodów technicznych, po drugie z powodów komfortu zwiedzających. Ale raczej wszyscy ci, którzy chcą się dostać, się dostają. My oczywiście wszystkim, którzy stoją wiele godzin w kolejce, proponujemy, że już w następny wtorek można do nas przyjść za darmo, a też w ogóle bilety, wydaje mi się, w muzeach nie są jakieś bardzo drogie w Polsce. W porównaniu z cenami unijnymi, gdzie te bilety zazwyczaj kosztują około 20 czy powyżej 20 euro, to bilety do naszych instytucji są w przyzwoitej cenie.
1: Ale może to jest właśnie tak, że gdy zbliża się noc muzeów, zaczyna się potężna kampania reklamowa, zachęcająca do chodzenia do muzeów. Może na co dzień tego właśnie brakuje?
2: Pewnie tak, no tu jest kwestia budżetów, bo na przykład Opolska Noc Muzeów jest organizowana przez kilkanaście instytucji i my robimy tak zwaną zrzutkę. Mamy porozumienie, Muzeum Polskiej Piosenki w tym roku jest koordynatorem Nocy Muzeów, bo Noc Muzeów przypada w Dni Opola, więc pomyśleliśmy, że to będzie rozsądne, bo my jesteśmy jedynym miejskim tak zwanym muzeum. Wszystkie inne muzea są finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego, te oczywiście publiczne, samorządowe. Co ja miałem powiedzieć?
1: Że jesteście koordynatorem, czyli jesteśmy koordynatorem. Najważniejszym muzeum?
2: No właśnie, jak to jest możliwe, że ja się zamyśliłem? Po prostu jest bardzo rano.
1: Wcześniej, no, ale to taka przepadłość poranny zrazu.
2: Ja niestety nocami oglądam seriale i to jest
1: nie,
2: mój
1: no ja
2: kłopot.
1: Myślałem, że pan powie, że pan zwiedza muzea nocami.
2: Zwiedzam muzea, ale dniami raczej. Dniami muszę powiedzieć, że fascynują mnie w ogóle muzea i fascynuje mnie podróżowanie przede wszystkim przez muzea, bo po prostu to jest niesamowite ten świat muzeów. Jak one się różnią, w ogóle jak różni się sztuka, na przykład sztuka pokazywana w muzeum, Muzeum Narodowym w Warszawie od sztuki pokazywanej w Muzeum Narodowym w São Paulo. To jest kompletnie inne malarstwo, inne obrazy. Oczywiście czasami Modigliani wisi i w jednej instytucji, i w drugiej. Akurat w Warszawie chyba nie ma
1: Modiglianiego. Pożyczają sobie nawzajem.
2: Tak.
1: Ale w świecie, powiedzmy, internetu, sztucznej inteligencji, gdzie właściwie wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, warto się fatygować osobiście do muzeum?
2: Zawsze warto przyjść do muzeum. Zawsze warto, dlatego że kontakt z przedmiotem, kontakt z artefaktami, czy choćby kontakt z materiałami filmowymi jak u nas, których nie ma na YouTubie, one po prostu są wykopiowane specjalnie dla nas z archiwów, jest niezwykły. To jest naprawdę niezwykłe zobaczyć, nie wiem, jakiś przedmiot w Muzeum Śląska Opolskiego z XVIII wieku. To tego się nie da odczuć oglądając internet. Ja zresztą bardzo często obcując ze sztukami pięknymi, na przykład na początku roku byłem w Kolumbii, w Bogocie po raz kolejny odwiedziłem Muzeum Fernando Botero. To jest taki malarz, który malował takie obłe kształty, mili ludzie. Niezwykły malarz kolumbijski, który zresztą wyprowadził się, wiele lat mieszkał w Europie i zmarł w Monako bodajże, to te obrazy, po prostu gdy się na nie patrzy, one są też dużych rozmiarów, o w ogóle nie mają nic wspólnego z tymi malutkimi obrazkami.
1: Trójwymiarowości, mimo że to obraz, prawda? To jednak w takim kontakcie fizycznym.
2: Struktury, koloru, w ogóle te kolory są przekłamane w internecie. Naprawdę, bardzo zachęcam, żeby chodzić do muzeów. Ja zresztą też jestem fanem i polecam wszystkim te muzea takie tematyczne. Na przykład nie interesuję się piłką nożną, ale uważam, że jedno z najciekawszych muzeów, w którym byłem, to jest Muzeum Klubu w Turynie. Jak to się nazywa? Juventus Turyn, prawda?
1: Juventus, tak,
2: ale też byłem w Barcelonie, na stadionie jest świetne muzeum FC Barca, w Portugalii. To są bardzo dobre, ciekawe, multimedialne muzea, tam jest dużo pieniędzy, więc ci sponsorzy, tak, są
1: to
2: w stanie...
1: To jeśli nie oni.
2: Naprawdę, ja pamiętam, że wiele lat temu bilet do tego muzeum w Barcelonie to chyba z 28 euro kosztował, to chyba był najdroższy bilet do muzeum, jaki kupiłem, ale muzeum jest naprawdę niesamowite. I dla kogoś, kto w ogóle jeszcze jest w temacie i rozpoznaje wszystkich piłkarzy, trenerów, to jest fantastyczna
1: przygoda.
2: To
1: on na pewno zapłaci, to nie ma wątpliwości. Panie dyrektorze, a skąd taki pomysł na tytuł Halo, halo, tu noc muzeów?
2: No, bardzo prosto, bo jest stulecie radia. A na dodatek Radio Opole pierwszy raz uczestniczy jako instytucja w Nocy Muzeów.
1: Jako
2: współorganizator, ponieważ też radio ma swoje muzeum, będzie pokazywało chyba pierwszy raz nocą zbiory. Także przede wszystkim, żeby uhonorować właśnie jubileusz radia. No, dla Muzeum Piosenki na przykład to jest bardzo ważne, bo przecież w ogóle wszystko się tak naprawdę w radiu zaczęło, jeśli chodzi o piosenkę. I ten pierwszy słynny koncert Ordonki w polskim radiu i potem ci, którzy zarządzali radiem, ja pewnie niewiele osób pamięta, ale słynny pianista z filmu Romana Polańskiego, czyli Władysław Szpilman, był wiele lat dyrektorem Polskiego Radia. Zresztą rozdawał piosenki, miał niezwykły autorytet. Jest taka nawet anegdota o tym, jak przyszła do niego Irena Santor i on jej wręczył Walca Ambara, który zaśpiewała na festiwalu w Sopocie, bo to Władysław Szpilman wymyślił festiwal w Sopocie. Także halo, halo, dlatego że po prostu,
1: bo historia radia jest spleciona z historią polskiej piosenki, można powiedzieć, w sposób nierozerwalny.
2: No i od tego roku w Opolu historia radia jest spleciona z Nocą Muzeów. W taki instytucjonalny sposób.
1: A jeszcze jedno pytanie mam w tej części. Przygotowuje się pan jakoś specjalnie do bycia rzecznikiem Krajowego Festiwalu polskiej piosenki wkuwa pan biogramy artystów na pamięć, nie wiem, wymyśla anegdoty, które opowie ze sceny?
2: Muszę powiedzieć, że postanowiłem przejrzeć ostatnio swoją pracę doktorską, bo to jest dosyć rozbudowany tekst i ja po prostu nie wszystko już pamiętam, a tam naprawdę dużo jest detali i ja zresztą to opublikowałem troszeczkę zmienione jako książkę. Nie wbrew pozorom napisałem to, ale nie sposób jest pamiętać tego wszystkiego, bo tam są daty, tytuły, bardzo dużo tego jest. Miałem teraz przyjemność prowadzić parę spotkań z ikonami w ogóle Festiwalu Opolskiego, bo zupełnie niedawno, no parę dni temu prowadziłem spotkanie z Izą Trojanowską, miesiąc temu z Haliną Frąckowiak i podczas tych spotkań też niezwykle wiele się dowiedziałem, także cały czas się uczę. Mhm. Cały czas się uczę, wie pan jak kto, prawda? Pamięta pan.
1: Porannym gościem Radia Opole jest dr Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki, rzecznik Festiwalu Opolskiego, ale też i artysta. I to jest istotne dla drugiej części naszej rozmowy. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy oczywiście na stronie internetowej Radia Opole.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Georgia Smith, czyli taka nowość bardzo intrygująca na antenie Radio Opole, a Jacek Rudnik...
1: Zgrabniutkie otwarcie piątku, dzień dobry.
0: Jacek Rudnik zgrabnie otworzył nam ten piątek, trzeba przyznać.
1: Nie, no muzycznie nie śpiewam, ale to co tam w tle, to bardzo ładnie tak drive'owo jedzie.
0: Pięknie pada.
1: Piątku.
0: Pięknie pada.
1: No wreszcie, mówiliśmy o tym, że to potrzebne. No i mamy.
0: Tak, i będzie padać tak jeszcze sobie dzisiaj, przez cały dzień będzie padać. Ja o tym mówiłem, też to zapowiadałem, ale to dobrze, bo w przyszłym tygodniu już słoneczko.
1: Zdecydowanie tak, ogrody odżyją po takim deszczyku.
0: Ale to taki wybuch będzie tej zieleni we wtorek, nie?
1: Jak myślę, że tak.
0: Pojawi.
1: Oj, coś, myślę, że tak.
0: Coś pięknego. Tego się doczekać nie możemy, tak samo jak wiadomości w Radiu Opole, punktualnie o godzinie 6.
1: Zaczynamy w nich. Pentagon anuluje plany przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Mamy lekkie wyhamowanie naszej gospodarki. To wynika z szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Finał w Rzymie niestety nie dla Igi Świątek po przegranej z Eliną Świtoliną. Na zakończenie ekonomiczne otwarcie dnia przygotowałem dla Państwa Joanna Matlak.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły przedstawi nam teraz Jacek Rudnik.
1: Pentagon anuluje plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Agencja Reutera informuje, mówiąc o tej decyzji, powołuje się na dwóch anonimowych amerykańskich urzędników. Potwierdzają się jednocześnie wcześniejsze informacje portalu Army Times, który przekazał o odwołaniu przyjazdu do naszego kraju drugiej pancernej brygadowej grupy bojowej. Tymczasem rynek pracy u nas reaguje na obietnice pieniędzy w ramach pożyczkowego programu SAFE. Na portalach rekrutacyjnych setki ogłoszeń dotyczących pracy w obszarze bezpieczeństwa i obronności, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
3: Ponad 1500 ofert pracy w związku z przyjęciem i podpisaniem programu SAFE. To dobra wiadomość pokazująca, że nie mieli racji wszyscy ci, którzy chcieli program SAFE wyrzucić do kosza. Polska gospodarka, polski rynek, polskie firmy będą się rozwijały. Ludzie będą więcej zarabiali i będzie nowych miejsc pracy.
1: Do końca maja Agencja Uzbrojenia ma podpisać 40 nowych kontraktów na sprzęt zbrojeniowy.
2: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: W pierwszym kwartale polska gospodarka rozwijała się w tempie 3,4%. Wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. To nieco gorszy wynik od tego wcześniej zakładanego.
4: To spowolnienie z ponad 4% w czwartym kwartale ubiegłego roku, ale to jest cały czas znakomity wynik, biorąc pod uwagę trudne uwarunkowania światowej i europejskiej gospodarce. Są gospodarki niedaleko nas, w naszym regionie, na przykład Rumunia, które w tym samym okresie zanotowały ujemną dynamikę PKB, czyli wpadają w recesję.
1: Tyle główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak. Pełne dane na temat produktu krajowego brutto w pierwszych trzech miesiącach roku GUS poda na początku czerwca.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
1: Węgierski premier Péter Modior przedstawił plan swojej wizyty w Polsce. To będzie jego pierwsza podróż zagraniczna od wygranych wyborów, kiedy objął władzę na Węgrzech.
5: Z Krakowa pojadę do Warszawy, by kontynuować bardzo ważne negocjacje dwustronne. Oczywiście przede wszystkim z Donaldem Tuskiem, ale według moich planów spotkam się też z polskim prezydentem. Powiedział premier Modior. Ostatnim miejscem, które odwiedzi węgierski premier, będzie Gdańsk na specjalne zaproszenie Donalda Tuska. Tam Péter Modior spotka się z Lechem Wałęsą. Stamtąd poleci do Wiednia, by po rozmowach z władzami Austrii ponownie pociągiem wrócić do stolicy Węgier. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Prawie 40% cyberataków uderza w instytucje państwowe, wynika z analizy Unijnej Agencji do Spraw Cyberbezpieczeństwa ENISA. Z analizy przygotowanej dla Rzeczpospolitej wynika, że tygodniowo cyberprzestępcy dokonują w Polsce niemal 3000 ataków na administrację państwową i instytucje publiczne. Więcej cyberataków na ten sektor jest notowane tylko we Włoszech i Hiszpanii.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Iga Świątek odpadła w półfinale tenisowego turnieju WTA w Rzymie po przegranej z Ukrainką Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. Na podsumowanie wydarzeń sportowego czwartku zapraszam Państwa po godzinie 9.
2: Światowe agencje informują.
1: Piątek przyniesie zakończenie wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Chinach. W trakcie czwartkowej rozmowy prezydent Xi Jinping miał ostrzegać Trumpa, by zachował się właściwie w kwestii Tajwanu, sugerując, że jeśli tak się nie stanie, może dojść do, tu cytat, spięć, a nawet konfliktów. Szef CIA John Ratcliffe spotkał się w Hawanie z kubańskimi politykami. Do rozmów doszło w momencie, gdy Kuba mierzy się z impasem energetycznym spowodowanym aresztowaniem przez amerykańskie wojsko prezydenta Wenezueli, czyli kraju, który był takim kluczowym sojusznikiem władz na wyspie i źródłem, głównym źródłem dostaw ropy naftowej.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
1: 4 po 6.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
6: Joanna Matlak, dzień dobry. Litr benzyny 95 ma dziś kosztować maksymalnie 6 zł 39 groszy, benzyny 98 6 zł 98 groszy, a za olej napędowy zapłacimy nie więcej niż 6 zł 85 groszy, poinformowało Ministerstwo Energii. Kolejne obwieszczenie pojawi się dzisiaj i określi ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek. Dobrze płatne miejsca pracy, lokalne podatki i rozwój. Program SAFE jest szansą i dla fabryki broni, i dla Radomia. Samorząd liczy na dodatkowe pieniądze na inwestycje. Radomska fabryka broni to jeden z największych i najnowocześniejszych producentów broni strzeleckiej w Europie i zdaniem prezydenta Radomia, Radosława Witkowskiego, dobra passa fabryki wynikająca z realizacji kontraktów w ramach programu SAFE wpłynie na samorządowe finanse.
7: Nowe kontrakty to przede wszystkim nowoczesne, dobrze płatne miejsca pracy dla Radomian, to przełoży się na większy wpływ podatków lokalnych, ale także oczywiście tych podatków, które są częścią wynagrodzenia pracowników, i to da nam szansę realizacji kolejnych wartościowych projektów dla miasta.
6: Zgodnie z planem do końca maja zawartych zostanie w ramach projektu około 40 umów z firmami przemysłu zbrojeniowego. Nie będzie strajku maszynistów szybkiej kolei miejskiej w Warszawie. Po wielogodzinnych negocjacjach zarząd spółki i związki zawodowe osiągnęły porozumienie w sprawie podwyżek, kończąc trwający od miesięcy spór zbiorowy. Podwyżki obejmą ponad 700 pracowników.
2: Pogoda.
0: 10 stopni mamy na termometrach i o wiele więcej cieplej dzisiaj nie będzie. Słońca dzisiaj nie zobaczymy. Będzie dzisiaj za to padać niemal przez cały dzień. Możemy spodziewać się takich opadów deszczu. Będą czasami mocniejsze, czasami słabsze. Taka różnica. Jutro bardzo podobnie jak dzisiaj. W niedzielę też identico. Natomiast w poniedziałek dokładnie to samo. Cieplej będzie za to zdecydowanie w przyszłym tygodniu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Od wtorku właśnie już takie 18, 20 stopni, nawet 22 i słoneczko. Dzień dobry, o poranku.

0: Radiem Opole.
1: I 12 minut mamy po godzinie 6 w Radiu Opole. 15 dzień maja i wyczekiwany dosyć długo piątek. Zofia, Nadzieja, ma dzisiaj swoje imieniny, ale również Izydor. Jest takie imię Nadzieja. Jeżeli słucha nas jakaś Nadzieja, to koniecznie daj znać pod 774-541-541. A z nietypowych świąt, które dzisiaj możemy poświętować, to mamy Międzynarodowy Dzień Rodziny, Święto Polskiej Muzyki. No to dla Opola idealne święto. I plastyki jednocześnie. Dzień Niezapominajki, Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych, Światowy Dzień Kangurowania, to piękna sprawa dla świeżo upieczonych ojców, patronalne Święto Rolników i Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. Jeszcze rok temu to jeździłem przez cały rok do pracy na rowerze, ale w tym roku coś mi się mniej chciało, ale muszę przyznać, że przy takiej pogodzie, jaką dzisiaj mamy, to naprawdę trzeba mieć w sobie dużo determinacji, żeby się na to zdecydować. Przysłowie na dzisiaj: na świętą Zofię deszcz po polach bije. Pięknie się sprawdziło to określenie akurat w tym roku, gdy w Zofię zboże do pasa, na zimę chleb i okrasa. No to zboże jest takie do pasa, jak ostatnio tam biegłem wokół, to znowu się sprawdziło. Na Izydora pusta komora. A to nie wiem, jak tam w waszej komorze. Pusto czy nie pusto, to dajcie znać. 774-541-541. A jak będziecie sprawdzać te komory, to ja wam jeszcze premierkę zagram. Becky G w Radio Opole i Epa.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: 20 minut. Mamy już po godzinie 6. Zerkamy. Co to się wydarzyło 15 maja? Na pewno słońce w znaku byka wzeszło o godzinie 4:42, a zajdzie o 20:24. To dzień B potrwa już prawie 16 godzin. Cecyliusz, Izydor, Maksym, Nadzieja i Zofia obchodzą te swoje imieniny. Natomiast w 1306 roku rozbicie dzielnicowe. Książę Władysław Łokietek zajął Wawel, jednak sam Kraków pozostał wierny Czechom. W 1836 roku ostatnie widoczne dotychczas nad Polską obrączkowe zaćmienie słońca. Można je było też zobaczyć w wąskim pasie od Ameryki Środkowej przez Karaiby, Ocean Atlantycki i Szkocję po Europę Środkową i Morze Kaspijskie. Swoje maksimum osiągnęło nad Oceanem Atlantyckim. W 1856 roku urodził się Lym Frank Baum, amerykański pisarz, autor jednej z najpopularniejszych książek dla dzieci, czyli Czarnoksiężnik z Krainy Oz. Natomiast w 1905 roku, to świeżynka, założono Las Vegas. Początkowo było ważnym punktem kolejowym, ale legalizacja hazardu w 1931 roku doprowadziła do budowy w tym mieście kompleksów rozrywkowych w postaci kasyn i hotelów, z których słynie do dziś. Największy rozwój miasta jako stolicy hazardu miał miejsce w latach 40. i związany był z napływem naukowców z Manhattan Project. No i tak oto powstało nam miasto grzechu. Ale nie tak dawno temu de facto.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia. Zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
3: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
1: Reklama społeczna.
4: Reklama.
5: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
6: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści. Dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
7: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, wskocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
4: Po reklamie.

0: lata.
1: Kuba Biel, tak widziałem, że przed chwilą spoglądał z utęsknieniem przez okno. Za słoneczkiem zapewne, ale nie. Dziś, jutro i pojutrze będzie nam towarzyszyć deszcz i taka aura. Więcej szczegółów z opolskich dróg teraz.
2: Pilot Radia Opole.
3: No właśnie, artysta, wokalista śpiewał o końcu lata. Tu tak lata jeszcze nie było, a pogoda taka... Wita nas piątkowy poranek, rzeczywiście szary, ponury, do tego deszczowy. Warunki do jazdy delikatnie mówiąc średnie, jest mokro, więc z przyczepnością może być różnie. Jeżeli chodzi o stolice regionu, to zaczęliście się kręcić, ale nie można jeszcze mówić o specjalnych utrudnieniach. Więcej samochodów m.in. na ulicy Odzimskiej w kilku punktach, ale głównie przed światłami. Jeżeli natomiast chodzi o utrudnienia w kwestii remontów, to w Opolu obwodnica północna poza Opolem DK45, Zawada Jołowa, także Komorna Poborszów, tam zamknięty fragment, DK46 Grabin Jakubowice, no i DW, czyli droga wojewódzka 401, tutaj obwodnica Grodkowa, tam również jeździmy. Wahadłowa czwórka w porządku.
2: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
4: Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, informuje agencja Reutera, powołując się na dwóch anonimowych amerykańskich urzędników. Potwierdzają się jednocześnie informacje portalu Army Times o odwołaniu przyjazdu do naszego kraju 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej. Około 10.30 rozpocznie się formalnie w Harbilinie na trasie Prudnik-Głuchołazy policyjna akcja Weekend Bezpiecznego Motocyklisty, na co przede wszystkim powinni zwracać uwagę, by zapewnić sobie bezpieczeństwo na maksymalnym poziomie, sprawdzi na miejscu Jan Poniatyszyn.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
4: Trzymaliśmy mocno kciuki, nie udało się niestety. Iga Świątek odpadła w półfinale tenisowego turnieju WTA w Rzymie po przegranej z Ukrainką Aliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6 na podsumowanie wydarzeń sportowego czwartku. Zapraszam Państwa po godzinie 9. Wcześniej wiadomości o 7. Tam ponad 50 wydarzeń w trakcie inaugurowanych dziś weekendowych Dni Opola oraz sejf dla służb mundurowych. Na jakie zakupy będą mogli liczyć strażacy i policja? Zarys planu ma już wicepremier Kosiniak-Kamysz.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Na termometrach mamy teraz 11 stopni, 13 stopni maksymalnie. Możliwe są również opady deszczu. Nasze te opady deszczu będą występować przez cały dzień. Tego się raczej spodziewajmy dzisiaj, chociaż już jakąś aktualizację zrobili synoptycy. Zaraz sprawdzę dokładnie te mapy IMGW. Jutro bardzo podobnie jak dzisiaj w niedzielę, dokładnie to samo. Jak chodzi o temperatury i opady deszczu, w poniedziałek też ma być identico. Ewentualnie od wtorku więcej słońca i cieplej.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: A pewne jest to, że za 28 minut będziemy mieli godzinę 7 w Radiu Opole. Kasper Śniegórski przy mikrofonie, Darek Kuzera ten program realizuje. A telefon do nas bez zmian 774 541 541.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: A my w Radio Opole teraz za was przeglądamy sieć, przeglądamy internet, czytam też wasze komentarze i na przykład na Facebooku Radio Opole dodaliśmy zdjęcie pięknych zwierzaczków, a konkretnie trzy byczki w jednych narodzinach hodowli OHZ Głogówek. Krowie trojaczki wycieliły się w Biedrzykowicach, to wyjątkowe wydarzenie w przypadku bydła, zwłaszcza, że są to trzy byczki. Ostatnie trojaczki hodowla miała 20 lat temu i to jest naprawdę niesamowity wynik. A jak wejdziemy do sekcji komentarzy, no to Sandra napisała: niech się zdrowo chowają na gospodarstwie. W gospodarstwie i jeszcze takie zdjęcie dodano właśnie tych trzech byczków, które prezentują się fenomenalnie. A tutaj hodowcy to chyba świętują, no bo z tego co wiem, to takie byczki to nie jest absolutnie tania sprawa. Odwiedź Radio Opole w Noc Muzeów. Noc Muzeów to szansa poznania Radio Opole od kuchni. W tym roku nasza rozgłośnia pierwszy raz współorganizuje to wydarzenie, które zaplanowano na sobotę 16 maja i wciąż można się zapisać i wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Na przykład pisząc maila na zwiedzanie@radio.opole.pl, więc zachęcam was do tego. Jeżeli macie taką ochotę, to wpadajcie do nas, odwiedźcie nas, bo będzie się działo.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi dla was.
1: A teraz zagramy dla was coś jeszcze, czego nie słyszeliście w całym kraju. Frankie Grande, I Drove All Night, czyli utwór sprzed lat, ale w takiej pięknej, eleganckiej wersji.

0: Za 13 minut będziemy mieli godzinę 7, a to idealny moment, żeby zerknąć, co tam słychać u Jacka Rudnika.
1: Cześć, wszystko Jacku. Po staremu, dziękuję bardzo.
0: A tak teraz, wiesz, sobie sprawdzałem w międzyczasie, bo też fanem piłki nożnej jesteś. Mbappe wczoraj wyszedł na boisku.
1: Kto?
0: Mbappe. Taki
1: znam,
0: on gra.
1: Znam, tak.
0: Mbappe. Obiło
1: się o uszy.
0: Przez Y. Mhm. Ale go wygwizdali niesamowicie.
1: A to dlaczego znowu?
0: No bo nie, bo on podpadł kibicom. Aż musiałem poszukać czemu. Bo, że nie jest zaangażowany tam, że tam nie chce mu się grać, że się kłóci z Viniciusem.
1: Coś takiego.
0: Jeszcze prezes Realu, wieloletni Florentino
1: Perez. Może za niskie przepływy tam na konto u niego. Sfrustrowany jest facet.
0: Czekaj.
1: Może też to frustracja różna ma oblicza.
0: Ile zarabia Mbappe na minutę?
1: Mhm. Dobrze, dobrze.
0: Już ci odpowiadam, ile zarabia.
1: Co? Ja bym się też zezłościł.
0: Już mam. O, zarabia około 31 milionów euro, to 59 euro na minutę. My rozmawiamy od minuty, czyli on zarobił w tym czasie...
1: No to ja kończę pracę po 7.
0: 250 zł zarobił.
1: Dobrze.
0: Odkąd rozmawiamy. To wiesz co, może zmieńmy jednak temat, co?
1: 7 godzina. Chcesz się dowiedzieć?
0: Tak, poproszę.
1: Chcą się państwo dowiedzieć. Wierzę, co w wiadomościach. Program Safe także dla mundurowych. Na jakie zakupy będą mogli liczyć na przykład strażacy czy policjanci? Wstępny plan zna już wicepremier Kosiniak-Kamysz. Mamy ponad 50 wydarzeń, bardzo różnych, od koncertów, wystaw, przez spektakle, spotkania autorskie, liczne atrakcje dla całych rodzin. Rozpoczynają się dzisiaj weekendowe Dni Opola, sprawdzamy, co przygotowano. W Brzegu Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Jednym z takich ważnych punktów będzie przekazanie sztandaru Komendzie Powiatowej. Bardzo podniośle, uroczyście to na Zamku Piastów Śląskich. A w kampusie Uniwersytetu Opolskiego, to pewnie wiesz, miałeś wczoraj gościa w tej sprawie, Noc Nauki.
0: Tak.
1: Liczne obserwacje.
0: Dzisiaj też o tym.
1: Warsztaty, tak jest, doświadczenia. No, będą pokazywać trochę potęgę różnych dyscyplin naukowych Uniwersytetu. Wydarzenie odrobinkę podobne do Nocy Muzeów, bo też to wydarzenia wieczorne ruszą od 19, potrwają przynajmniej do 23.
0: Także będzie się działo, a chciałem ci tylko powiedzieć, że sobie sprawdziłem, wiesz ile Mbappe zarobił w trakcie naszej rozmowy?
1: Nie daję ci spokoju tu jednak.
0: 750 zł już zarobił.
1: No to całkiem zgrabnie.
0: Tylko,
1: to
0: że
1: też
0: ja
1: się nie dziwię, że się złościł.
0: Teraz będzie leciał utwór i on dalej będzie.
1: No, to jest najgorsze. No, a ja idę na kawkę. O 7 się słyszymy, dzięki.
0: Dzięki.
2: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: O programie SAFE na pewno opowiemy, o tym, że w Brzegu wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, no i bardzo dużo innych informacji. To wszystko pojawi się w wiadomościach Radio Opole punktualnie o godzinie 7, czyli za 2 minuty zostańcie z nami.
1: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
2: Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ile razy już myślałeś, powinienem coś zrobić inaczej? Tylko czas nie czeka. A wiesz, że w Kluczborku masz dostęp do bezpłatnych szkoleń w energetyce? Wodorowe technologie, OZE, bezpieczeństwo, instalacji elektrycznych i więcej. Maj i czerwiec, ostatnie terminy tej edycji. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku. Albo zostajesz tam, gdzie jesteś, albo robisz krok dalej. Sprawdź i zdecyduj. bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
8: No i tak, Krapkowicka już powoli nam się zagęszcza, podobnie jak Niemodlińska przed skrzyżowaniem z Nysy Łużyckiej, z Pycharskiego, sunie w Piastowską. No i na Ozimskiej w kilku punktach, w szczególności są to skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, tracimy dosłownie chwilę. No a w lotówkach do miasta jeszcze okej, chociaż wydłuża się powoli oczekiwanie na braci Kowalczyków w kierunku miasta, czyli nadciągacie od strony Strzelec Opolskich. Pamiętajcie też o zwężeniach w tym rejonie. W Opolu obwodnica północna tutaj coraz gęściej, poza Opolem utrudnienia związane z przebudowami na DK45, DK46 i drodze wojewódzkiej 401, a konkretnie Zawada Jałowa, Grabinia, Kubowice, Komorno, Poborczów to drogi krajowe, droga wojewódzka, okolice Grodkowa, czwórka w porządku.
1: Autopilot. Twój program na dobry start.
0: Zbliżamy się powoli do godziny 7, a dziś mamy 15 dzień maja. Dosyć deszczowy i taki będzie przez cały dzień.
9: 7 wiadomości poranne zaczynamy. W nich program SAFE, także dla mundurowych. Wstępny plan zakupów dla straży i policji zna już wicepremier Kosiniak-Kamysz. Ponad 50 wydarzeń wypełni inaugurowane dzisiaj weekendowe dni Opola. A w Brzegu mamy wojewódzkie obchody Dnia Strażaka z oficjalnym przekazaniem sztandaru Komendzie Powiatowej. To na Zamku Piastów Śląskich.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły przedstawi nam teraz Jacek Rudnik.
9: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawi w godzinach południowych, jak duże transze trafią z programu SAFE na podległe resortowi służby mundurowe.
10: Nie zostawimy Straży Granicznej i Policji same. To jest też moja obietnica, którą składaliśmy wspólnie jako cały rząd w uchwale, ale to jest też budowanie obronności, filozofia obronności, którą przyjąłem od pierwszego dnia, budując wspólnie z ministrem Siemoniakiem Kierwińskim obronę cywilną.
9: Wyjaśnia wicepremier Borysław Kosiniak-Kamysz, co dokładniej w planach zakupowych sprawdzał Mariusz Wiśniewski.
11: MSWiA podało, że w ramach SAFE w planach jest zakup dla służb broni, amunicji, hełmów, kamizelek kuloodpornych, termowizji i noktowizji. Służby otrzymają łodzie patrolowe i pościgowe, transportery opancerzone oraz mobilne schrony. Napisano na profilu MSWiA w mediach społecznościowych.
9: Warszawa jako pierwsza w Polsce dokonała wpisu do rejestru małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w Berlinie. Wcześniej w tej sprawie zapadło kilka wyroków sądu. Dokonanie takiej transkrypcji aktu polecił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Polski Naczelny Sąd Administracyjny.
1: Stajesz i wiesz. Wiadomo. Radio Opole.
9: Ponad 50 wydarzeń, od koncertów i wystaw przez spektakle, spotkania autorskie, liczne atrakcje dla całych rodzin, to wypełni inaugurowane dzisiaj weekendowe dni Opola. Wśród piątkowych wydarzeń, między innymi oczywiście, bo jest tego bardzo dużo, wystawa prac Andrzeja Czyczyły z okazji 50-lecia pracy twórczej, to w południe w Rynku przed wejściem do ratusza. Dużo atrakcji dla najmłodszych, natomiast w Parku Zabaw przy MDK-u. Podobnie będzie też na Placu Wolności. Trzeba tylko trzymać mocno kciuki za pogodę. Od 16 przy stawku zamkowym występy zespołów dziecięcych. Relacje z weekendowych wydarzeń, których plan także na stronie miasta, będą w wiadomościach Radia Opole.
1: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
9: Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka to dziś w Brzegu. Rozpocznie je o 19:00. Msza w intencji strażaków w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Po niej o 20:00 uroczysty apel połączony z wręczeniem sztandaru Komendzie Powiatowej Strażaków w Brzegu. To już na Placu Zamkowym Zamku Piastów Śląskich, gdzie także wręczenie medali zasłużonym strażakom oraz defilada Kompanii Honorowej. O uroczystościach także w porannej rozmowie Radia Opole. Kwadrans po 8:00. Naszym gościem dziś będzie komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, starszy brygadier Arkadiusz Kośmierski. Z informacji agencyjnych na czoło wysuwa się przełomowa wizyta w relacjach Chin i Stanów Zjednoczonych. Tak spotkania z amerykańskim prezydentem podsumował chiński przywódca Xi Jinping. Rozmawiano o gospodarce, sprawach międzynarodowych. Chiny i Stany Zjednoczone zaapelowały do Iranu o bezwarunkowe otwarcie cieśniny Ormus. Obydwaj przywódcy mieli się też zgodzić, że Iran nie może dysponować bronią nuklearną.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
9: Trzymaliśmy mocno kciuki, nie udało się niestety. Iga Świątek odpadła w półfinale tenisowego turnieju WTA w Rzymie po przegranej z Ukrainką Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. Na podsumowanie wydarzeń sportowego czwartku, gdzie także polskie drużyny siatkarskie przed finałowym turniejem Final Four w Rzymie. Zapraszam po 9:00. Piątek, 15 maja.
1: To przyniesie dzień.
9: Główny Urząd Statystyczny poda dzisiaj informacje o inflacji na koniec kwietnia. Oczekiwane z dużym zainteresowaniem. Z szybkiego szacunku podawanego przez GUS wynika, że liczona rok do roku oczywiście inflacja nie powinna przekroczyć 3,2%. Od 9 do 23 w kampusie Uniwersytetu Opolskiego Noc Nauki z licznymi obserwacjami, warsztatami, doświadczeniami, które pokazują potęgę różnych dyscyplin naukowych Uniwersytetu. Około 10:30 rozpocznie się natomiast formalnie w Harbilinie na trasie Prudnik-Głuchołazy policyjna akcja Weekend Bezpiecznego Motocyklisty, na co przede wszystkim powinni zwracać uwagę, by zapewnić sobie bezpieczeństwo na maksymalnym poziomie. Sprawdzi na miejscu Jan Poniatyszyn.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach mamy 11 stopni, maksymalnie dzisiaj 13, czyli niewiele więcej. Do tego opady deszczu, które będą występować przez cały dzień. Jutro od 9 do 12, w ogóle tak jak dzisiaj będzie i w sobotę, i w niedzielę, i w poniedziałek. I dopiero od wtorku zmiana pogody na plus.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Bo przyszły tydzień naprawdę dobrze się zapowiada. Temperatury po 22 stopnie, dużo słońca, no coś tam jeszcze deszczu popada. Ideolo, każdy powinien być zadowolony. Kasper Śniegórski na pewno będzie, Darek Kuzera również. Dzień dobry o poranku, 6 po 7.

0: Radio Pole, 10 minut już mamy po godzinie 7 i powiem wam, że Jurek się tego nie spodziewał. Premiera Hamleta po śląsku odbędzie się dziś w Katowicach. Reżyser spektaklu i dyrektor Teatru Śląskiego Robert Talarczyk zwraca uwagę na to, że będzie to pierwsza w historii inscenizacja dramatu Williama Szekspira w całości przetłumaczonego na język śląski przez Mirosława Syniawia.
1: Mam taką nadzieję, że ten spektakl będzie miał jakieś dodatkowe jeszcze znaczenia, oprócz tych takich oczywistych, że robimy Hamleta po śląsku tym razem. Zebraliśmy wspaniały team aktorów, no i zaczęło się to, jak to się go dokulać. To jest na pewno na ten moment najważniejszy spektakl życia i bardzo bym sobie życzył, żeby krótko mówiąc się udał.
0: Nie mogę się doczekać, tak słyszę. Kajżeś polazła! Inscenizacje i będą towarzyszyć polskie napisy. Teatr Śląski w Katowicach zaplanował 5 spektakli Hamleta po śląsku. A ja mam do was taką prośbę, a się pobawmy, a czemu nie, bo wy lubicie mówić w języku śląskim. Dajcie mi coś Szekspira w języku śląskim. Ale możecie kombinować, nie musi być literka w literkę, tak jak tam zostało to zapisane. 774-541-541.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
0: To Jowa poja, że sam Felt będzie teraz śpiewał. Ja nie umiem mówić po śląsku, ale chociaż się staram.

0: Dobry z Radiem Opole.
1: Przypominam, że dzisiaj się bawimy w język śląski, krótko mówiąc. 774541541, bo dzisiaj będziemy mieli premierę Hamleta po śląsku w Katowicach, więc zadzwońcie pod ten numer i dajcie mi jakąś scenę z Hamleta, z Szekspira, ale właśnie w języku śląskim. Nie musi być tam idealnie, ale kombinujcie, pobawmy się wszyscy razem. Jednocześnie dzwoniąc do nas, proście, żebym zerknął na moje supermapy IMGW i powiedział wam, jak to będzie z tymi opadami deszczu, bo to się sprawdza bardzo dobrze w ostatnich dniach. Więc teraz pada i będzie padać do godziny 12, przewijam 13, 14, 15. O 15 deszcze wyjdą z naszego województwa i pójdą sobie hen właśnie na Śląsk. Na tym Śląsku w okolicach Gliwic będą sobie te chmury, ale potem się rozejdą. I kiedy będziemy mogli spodziewać się kolejnych opadów deszczu? Z tego co widzę, to jutro nad ranem znowu powrócą. Czyli dzisiaj będzie padać mniej więcej do 15, potem przerwa. Jutro o 7 znowu popada.
0: Poranek z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: Mój koniec świata był 863 dni temu.
3: Pierwsza myśl.
4: Dlaczego ja?
5: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
4: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
3: Jeszcze chciałabym pożyć.
6: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
7: Pamiętasz tę piosenkę?
8: Jesteś legendą.
7: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
9: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
10: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
11: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
12: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
10: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
0: Reklama społeczna.
13: Reklama.
14: Cześć sąsiad, jak firma?
15: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
14: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
15: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
14: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
15: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
16: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
17: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
16: Inflacja mnie przerasta. Szukam oszczędności.
17: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Komfort. Też szczerze polecam.
16: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
18: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
19: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
20: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
21: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
20: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
22: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
23: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
24: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocowy. pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, np. związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jak Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Już dzisiaj o godzinie 9.45 audycja o uczeniu się przez całe życie w Opolskiem. Praktyczne ścieżki, kursy, szkolenia i doradztwo dla młodych i dorosłych. Wejdź na opolskie.lll.pl i dowiedz się więcej. Audycja powstała w ramach projektu Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, finansowanego ze środków KPO. Słuchaj o 9.45.
13: Po reklamie.

0: przy rytmach Kelis wyjeżdżamy na opolskie drogi, potem jak już zapakujemy całą rodzinę do samochodu, a po tych drogach poprowadzi nas Kuba Biel.
1: Autopilot Radia Opole.
2: I tak stwierdzam, że to bardzo dobra muzyka do jazdy. Mieliśmy rekordowo krótkie utrudnienia po zdarzeniu, do którego doszło na DK40 na trasie Prudnik-Głuchołazy w rejonie Łąki Prudnickiej. Tam samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w bariery. Utrudnienia według pierwszych szacunków miały trwać 1,5 godziny, skończyły się po 15 minutach. Ta sytuacja pokazuje jednak, że jest ślisko, więc bądźcie czujni. W samym Opolu wyraźnie ruch większy niż jeszcze kilkanaście minut temu. Ciasno na Niemodlińskiej przed Nysą Życkiej i w pobliżu na dojeździe od strony wrocławskiej. Tracimy też czas na Oleskiej przed skrzyżowaniem z Chabrów. Gęsto na Wlotówkach od Zawady i Kępy, to w szczególności, a także na Braci Kowalczyków. Jeżeli chodzi o remonty, to oczywiście cały czas obwodnica północna. Czwórka w porządku.
1: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
3: Szef Pentagonu przesądził o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski, informuje CNN, wskazując, że ten Change of Rotation Plans, ruch Pita Hegseta, wpisuje się w serię działań Waszyngtonu mających zredukować liczbę sił amerykańskich w Europie. Polski MON, przypomnijmy, uspokaja, liczba amerykańskich żołnierzy nad Wisłą nie ulegnie zmianie. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma się dziś zająć przyszłością stowarzyszeń działających w partii, które nieoficjalnie bardzo niechętnie widzi w ugrupowaniu prezes Kaczyński. Dotyczy to również Stowarzyszenia Rozwój Plus założonego przez Mateusza Morawieckiego. Były premier zapowiada jednak, że nie zamierza rezygnować z pracy w takiej właśnie formule. Nowe targowisko powstanie w Branicach. W założeniu ma to być również miejsce koncertów, innych wydarzeń rekreacyjno-kulturalnych. O plan inwestycji za 4 miliony złotych zapyta dziś w samorządzie Grzegorz Frankowski. Ósma, zapraszam. Noc muzeów rozpędza się powolutku, powolutku. Pierwsze wydarzenia już dziś w godzinach wieczornych w Prudniku. A w porannej rozmowie Radio Opole Kwadrans po 8:00 komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, starszy brygadier Arkadiusz Kuśmierski. Pytamy o wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. To dzisiaj w Brzegu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No, bo nie ma sensu mówić o pogodzie na przykład dzisiaj, jutro, pojutrze i popojutrze, bo to do poniedziałku to będzie wyglądało identycznie, czyli tak jak teraz, 11 stopni, maksymalnie 13, do tego będzie padał deszcz i tak będzie w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale od wtorku to już będzie to miało bardzo duży sens. Bo we wtorek 18 stopni, maksymalnie pełne słońce. W środę dużo cieplej, 22 nawet. I też słoneczko będzie się pojawiać, może z opadami deszczu. I cały przyszły tydzień ma być pięknie wiosenny.

0: dobry z Radiem Opole.
1: Za 23 minuty będzie godzina 8. Irek Prochera pojawił się w naszym studiu. Czołem, Mirku.
2: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
1: Jak u ciebie z językiem śląskim? Coś tam godusz?
2: Coś tam godą.
1: Ale tak...
2: Jak każdy, który mieszka na Śląsku.
1: No dokładnie, to jakieś tam słowa poznaliśmy. I dzisiaj nasi słuchacze mają zadanie, bo będzie premiera dzisiaj Hamleta po śląsku w Katowicach. No i dzwonią pod 774-541-541 z Hamletem, znaczy ogólnie z Szekspirem po śląsku.
3: Ja je duchem twego fotra, skazany na to, co by bez noc się szlajać, a bez dzień cierpieć w ogniu.
2: Pięknie. A to pieron.
1: A to pieron, ale pięknie, nie?
2: Pięknie. Na pewno łzy wzruszenia i poruszenia się pojawią na widowni. Z różnych powodów zresztą.
1: Oj, zdecydowanie tak. 774-541-541, jeżeli chcecie dołączyć do tej zabawy, to dzwońcie już teraz i na pewno słuchajcie Radio Opole, kwadrans po 8.
2: Chociaż po czesku też bym z chęcią posłuchał.
1: Ojej, coś pięknego.
2: Terminator, bo widziałem filmik tak z fragmentami Terminatora ze Schwarzeneggerem tłumaczonymi właśnie na język czeski.
1: I jeszcze Netoperek, tak. Batman.
2: Poruszające.
1: No, coś pięknego, wspaniałego.
2: Ale to jest niesprawiedliwe, trochę naśmiewamy się z naszych sąsiadów najbliższych, a to przecież piękny język, czeski język, wspólne korzenie z nimi.
1: Ja tam lubię Czechów, oni są fajni.
2: To prawda. Ale ja, proszę państwa, zjawiłem się tutaj, by zaprosić państwa do wysłania porannej rozmowy Radia Opole, która jak zwykle kwadrans po godzinie 8. Naszym gościem będzie opolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Arkadiusz Kuśmierski, a okazją są dzisiejsze wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Myślę, że to dobra okazja, by zapytać, jakie nastroje panują wśród strażaków, co udało im się w ostatnim czasie osiągnąć, jakie mają plany na najbliższą przyszłość. A jeszcze dodam, że dzisiejsze obchody połączone są też z wręczeniem sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Brzegu.
1: No to ja się nie mogę doczekać. Kwadrans po godzinie 8 poranna rozmowa Radio Opole.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: Leonie dogadała się z Markusem i Martinusem i razem stworzyli utwór Moonlight, który teraz zagramy w Radio Opole.

0: Shakira i jej hit, który będzie grany w trakcie całego mundialu, ale bez udziału Polaków. Natomiast my wszyscy możemy zebrać się 17 maja na Wyspie Bolko, bo ogólnie o fundacji Masz Jaja, Idź na Badania z reguły mówimy w listopadzie. Ale Krzysztof Danków pojawił się w naszym studiu z inną inicjatywą. Przebudzenie, orientuj się w terenie. Cześć, Krzysztof.
1: Cześć, witam. Masz Jaja, zadbaj o swoją aktywność fizyczną.
0: O, dokładnie. I to bardzo ważne i to razem z dziećmi, całą rodziną.
1: Tak, tak. Celem przebudzenia jest właśnie, żebyśmy godzinę spędzili na świeżym powietrzu, godzinę bez używania telefonów komórkowych, to jest jakby taki wytyczna regulaminowa, żebyśmy się nauczyli orientacji w terenie. Nie mapa Google, tylko mamy profesjonalną mapę, szukamy punktów, które są do odhaczenia takim perforatorem, tak zwanym, dziurkaczem, tak zwanym perforatorem. Każde oznaczenie jest inne, więc nie można tutaj po prostu wprowadzić w błąd sędziów. Jest kilka punktów, w których trzeba wykonać jakieś zadanie. Jeżeli ktoś nie chce wykonać danego zadania, albo jest dla niego za trudne, przebija piątkę, idzie dalej, a więc tutaj nic nie jest na siłę.
0: A kompas możemy mieć?
1: Kompas tak, ale lepiej taki, żeby tego telefonu nie kusiło, taki fizyczny, że tak powiem. Aha, a nie ten cyfrowy.
0: Nie w zegarku, nie w...
1: Nie w zegarku jeszcze okej, ale żeby nie był ten telefon, bo to zaraz się kusi, a tu jakiś popatrzę, co tam się dzieje na relacji. Tak, właśnie chcemy pokazać ludziom, że możemy przeżyć godzinę bez mediów cyfrowych
0: i internet
1: się nie skończy, my będziemy żyć, a może nawet dostrzeżemy pewne rzeczy, które się niejednokrotnie przychodzili, po czym, ale piękne, wielkie drzewo, przykładowo, a także żeśmy zawsze przychodzili, bo byliśmy, albo my tworzyliśmy relacje, albo żeśmy odpowiadali na czyjeś relacje. Chodzi o to, żeby właśnie posłuchać, co to dziecko ma do nas do powiedzenia.
0: Czyli
1: być godzinę 100%
0: nie
1: z nim.
0: Nie obejrzeć takiej relacji w smartfonie, tylko zbudować tą relację na żywo.
1: Taką on live.
0: Online, tak, faktycznie. Kiedy się spotykamy, jak to będzie wyglądało?
1: Spotykamy się w najbliższą niedzielę, czyli 17 maja. Biuro zawodów otwiera się o 9.30 do 10.30, później jest rozgrzewka, odprawa, powiemy coś o regularnej profilaktyce. O 10 jest tak zwany start ostry, aczkolwiek wszystko jest, tak jak powiedziałem, na lajcie, bawimy się. Godzina jest na to, żeby po prostu szukać tych punktów. Każdy, kto zdobędzie 5 przynajmniej punktów z 14, ma prawo do loterii, którą na koniec poprowadzimy. Mamy kilka atrakcji, będzie porada fizjoterapeutyczna, będą strażacy, którzy zrobią mgiełkę, będzie można się przejechać być może quadem. Ogólnie zamówiona jest pogoda, a więc nie martwcie się.
0: Będzie dobrze, będzie
1: dobra
0: dobrze.
1: Pogoda.
0: Wyspa Bolko, błonia obok ogrodu zoologicznego.
1: Jak chcecie się dowiedzieć więcej, musicie przyjść.
0: I bądźcie tam, bo tak, naprawdę będzie świetna zabawa.
1: Do zobaczenia, robimy to dla was. Wszystko oczywiście za darmo.
0: Krzysztof Danków, Masz Jaja, Idź na Badania, a wy się tam pojawcie.
1: Do zobaczenia.

0: Taki mamy rozkład jazdy w Radio Opola. No, następujące za 4 minuty, godzina 8, wtedy najnowsze wiadomości w Radio Opola, a przed nimi jeszcze zerkniemy na opolskie drogi. Są śliskie dzisiaj, także uważajcie na siebie.
1: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
2: Reklama.
3: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
4: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
3: Serio? Ale jak?
4: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
5: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
6: Kaplica. Zaufanie na lata.
7: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
8: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Masz pomysł na wydarzenie w swojej okolicy?
11: Warsztaty, festyn, a może koncert?
10: Wystartował marszałkowski budżet obywatelski. To 3 miliony złotych na Wasze inicjatywy. Wejdź na budżet.opolskie.pl i zgłoś swoje zadanie do 15 maja.
12: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
13: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści. Dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
0: No i tak, powiem szczerze, że jestem zaskoczony tym, co widzę w kontekście ruchu na opolskich drogach, bo niby ósma, a tu jakoś tak wyjątkowo spokojnie. To znaczy, nie do końca, ale zwykle widzimy zdecydowanie więcej koloru czerwonego o tej godzinie na mapie drogowej. Utrudnienia na Krapkowickiej, Niemodlińskiej, od skrzyżowania z Pruszkowską do skrzyżowania z Nysy Łużyckiej, z Pychalskiego, a także Wrocławska. To takie punkty, w których rzeczywiście dzieje się więcej. No, oczywiście też drogi wlotowe od Kępy i Zawady tutaj najgorzej, jeżeli chodzi o utrudnienia związane z przebudowami, to obwodnica północna między innymi, a czwórka w porządku.
1: Autopilot. Twój program na dobry start.
0: Wyczekany piątek, w końcu go mamy i do tego to jest 15 dzień maja i godzina 8, czas na wiadomości.
15: Po lekkim wyhamowaniu naszej gospodarki dziś oczekiwane z dużym zainteresowaniem dane o inflacji. Ruszają dni Opola, w trakcie całego weekendu około 50 wydarzeń w różnych częściach miasta. Opolski Lions Club ma 30 lat, z tej okazji uroczysta piątkowa gala w Studenckim Centrum Kultury.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły przedstawi nam teraz Jacek Rudnik.
15: Najpierw plan paliwowej jazdy. Dziś za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 6,85 zł, a za benzynę 95 6,39. Tymczasem program ceny paliwa niżej został przedłużony tylko do końca tego miesiąca. Decyzje o regulacji cen na kolejne miesiące będą odejmowane w czerwcu. Nie wiadomo, czy będą mieć miejsce jakieś działania osłonowe. Sytuacja w cieśninie Ormus, co zasadniczo wpływa na ruchy cenowe ropy na rynkach, na dziś dziś niestety nie ulega zmianie.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
15: Główny Urząd Statystyczny podnosi dane o inflacji na koniec kwietnia. Z szybkiego szacunku wynika, że liczona rok do roku nie powinna przekroczyć poziomu 3,2%. Po wczorajszych szacunkach GUS-u, w których lekkie wyhamowanie naszego wzrostu gospodarczego, analitycy mają nadzieję, że choć inflacja nie przekroczy prognoz Narodowego Banku Polskiego. Światowa Organizacja Zdrowia poda dzisiaj raport o snusach i innych nikotynowych zamiennikach dla papierosów. W Polsce temat saszetek nikotynowych stał się głośniejszy za sprawą prezydenta Nawrockiego. Prezydent nie ukrywa swojego nałogu, tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia przestrzega szczególnie młodzież również przed tą formą używki.
2: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
15: Ponad 50 wydarzeń, bardzo różnych, od koncertów, wystaw, przez spektakle, spotkania autorskie, liczne atrakcje dla całych rodzin, wypełni inaugurowane dzisiaj weekendowe Dni Opola. Wśród piątkowych wydarzeń m.in. wystawa prac Andrzeja Czyczyły z okazji 50-lecia pracy twórczej, to w południe w Rynku przed wejściem do ratusza. Dużo atrakcji dla najmłodszych, natomiast w parku zabaw przy Młodzieżowym Domu Kultury. Podobnie będzie także na Placu Wolności. Trzeba tylko mocno trzymać kciuki za pogodę. Od 16 przy stawku zamkowym występy zespołów dziecięcych, relacje z weekendowych wydarzeń, których plan także na stronie miasta. Będą oczywiście w wiadomościach Radia Opole.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
15: Poranna rozmowa Radia Opole, kwadrans po 8. Dziś u nas komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, starszy brygadier Arkadiusz Kuśmierski, z którym porozmawia Ireneusz Prochera.
16: Okazją są dzisiejsze wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Myślę, że to dobra okazja, by zapytać, jakie nastroje panują wśród strażaków, co udało im się w ostatnim czasie osiągnąć, jakie mają plany na najbliższą przyszłość. A jeszcze dodam, że dzisiejsze obchody połączone są też z wręczeniem sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Brzegu.
15: A poranną rozmowę rozpoczynamy jak zawsze w tygodniu kwadrans po godzinie 8. Wystawy prac wybitnych twórców oraz warsztaty malarskie i graficzne są w programie Nocy Muzeów w Prudniku. Piątkowe imprezy organizowane pod hasłem Kresy Wyobraźni będą się odbywać praktycznie równolegle w dwóch lokalizacjach. O godzinie 18 w Arsenale rozpocznie się wernisaż opolskiego artysty Mariana Molendy. Zaprasza Magdalena Kokocińska z Muzeum Ziemi Prudnickiej.
17: Zaprezentujemy jego rzeźby oraz relief. Będzie również możliwość porozmawiania z artystą. W Arsenale będzie można również zobaczyć wystawę Pamięć przywieziona w walizkach. Jest to wystawa taka wspomnieniowa, kresowa. Natomiast w Galerii Sztuki Hanny Bakuły będzie do zobaczenia wystawa Grafik Marka Szagala i również tam odbędą się warsztaty inspirowane twórczością Marka Szagala.
15: Opolski Lions Club ma 30 lat. Z tej okazji uroczysta dzisiejsza wieczorna gala w Studenckim Centrum Kultury w Opolu. My pomagamy. To jest hasło Lionsów od 1917 roku. Lion Clubs International jest, przypomnijmy, apolityczną, międzynarodową, charytatywną organizacją akredytowaną przy Radzie Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zrzesza 1 400 000 członków w 50 tysiącach klubów w 200 krajach całego świata.
2: Światowe agencje informują.
15: Tu finały Eurowizji wskazały wokalistów, którzy powalczą o zwycięstwo w konkursie piosenki Europejskiej Unii Nadawców. Teraz czas na finał z udziałem Polki Alicji Szemplińskiej. Główna odsłona konkursu w Wiedniu jutro, ale piątek w stolicy Austrii też nie będzie spokojny z racji zapowiadanych protestów przeciwko udziałowi Izraela w Eurowizji. Ponad 4000 policjantów natomiast będzie w weekend patrolować ulice Londynu. Tam równocześnie demonstracja skrajnej prawicy i propalestyński protest. Z kolei na Wembley mamy finał Pucharu Anglii. Zainteresowanie jest gigantyczne. Policja apeluje do mieszkańców i turystów, by w ten weekend raczej unikali centrum miasta.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
18: 11 stopni mamy na termometrach. Opadów deszczu możemy spodziewać się do godziny 15 w naszym województwie, a później przerwa od opadów deszczu i one powrócą w nocy. Utrzymają się na pewno do rana. Jutro nad ranem znowu będzie padać. Maksymalna temperatura na piątek, sobotę, niedzielę i poniedziałek to takie 12-13 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
18: A pięknie będzie znowu, jeżeli chodzi o pogodę, tak od wtorku, wtedy słońce i 20 stopni. A do tego czasu nasze roślinki się pocieszą, też tak może być. Kasper Śniegórski, Darek Kuzera, dzień dobry, o poranku.

0: Radio Opole.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Masz pomysł na wydarzenie w swojej okolicy?
6: Warsztaty, festyn, a może koncert?
5: Wystartował marszałkowski budżet obywatelski. To 3 miliony złotych na Wasze inicjatywy. Wejdź na budżet.opolskie.pl i zgłoś swoje zadanie do 15 maja.
7: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Stwórzmy razem modę na tradycję. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w konkursie Etnotrendy na współczesny strój inspirowany strojem ludowym. Najlepsze projekty zostaną zaprezentowane podczas pokazu na Traksie Królewskim w centrum stolicy. Na zgłoszenia czekamy do 21 czerwca. Więcej informacji na www.nikidebu.edu.pl.
10: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, wskocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
11: Porek.

0: Mamy kwadrans. Po godzinie 8 to świetny moment, żeby zerknąć, jak wygląda sytuacja w studiu obok, bo tam na pewno jest Ireneusz Prochera i jego gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest opolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Arkadiusz Kuśmierski. Dzień dobry, panie komendancie.
3: No, dzień dobry państwu.
2: Przed nami dzisiaj wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. W jakich nastrojach świętują strażacy?
3: Radosnych. Święto to święto. To taki dzień, kiedy możemy się chwilkę zatrzymać, przemyśleć, popatrzeć wstecz, popatrzeć do przodu, no i wyłuskać te osoby, które trochę bardziej się zaangażowały w służbę i je nagrodzić.
2: Właśnie, bo to czas odznaczeń i awansów też.
3: Oczywiście.
2: A to jest tak, że każdy strażak ma wyznaczoną ścieżkę taką awansu, wie, że co ileś lat będzie miał awans. To jest takie pewne, czy to od zasług zależy dalej?
3: Jak to mówią, każdy się rodzi z buławą, ale chęci i to, co się daje od siebie, to później skutkuje tym, że dany człowiek, jeden zostaje komendantem, drugi strażakiem, a trzeci szczęśliwym kierowcą, starszym operatorem sprzętu i wszystkich tych ludzi cenimy w służbie.
2: Napisał pan w życzeniach do strażaków z okazji ich święta, że miniony rok był rokiem wyzwań. Jakiego rodzaju to były wyzwania?
3: No był to rok, kolejny rok przełomowy, bo tak jak już mamy te dziesięciolecia Państwowej Straży Pożarnej, mieliśmy 30-lecie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tak właściwie jesteśmy po pierwszym roku obowiązywania ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Ona narzuciła na nas naprawdę dużo zadań. Zadań nowych, gdzie pewnych rzeczy sami się uczymy, pewne rzeczy doskonalimy, ale też zadań, które przeniosą się na społeczeństwo. To my wszyscy musimy się dostosować do tych przepisów, nauczyć pewnego postępowania.
2: A to są tylko zmiany dotyczące jakby zasad funkcjonowania, czy też wymagają takiego przygotowania też i tej materiałowego, tak to nazwijmy?
3: Nie, oczywiście. I przygotowania mentalnego w postaci, nie wiem, wiedzy i podejścia do pewnych rzeczy, ale oczywiście też sprzętu, bo ten zakres zadań, które na nas zostały nałożone, oczywiście został porzeszony. My już teraz realizujemy większość tych rzeczy i ten sprzęt posiadamy, ale oczywiście rozwijamy się, też próbujemy nadążyć nad rozwojem cywilizacyjnym, a prawda jest taka, że najszybsze zmiany, jakie widzimy, to zmiany pogodowe. Mhm. I ta pogoda niesie najwięcej tych zagrożeń w obecnym czasie.
2: No właśnie, do tych zagrożeń trzeba się przygotować, no ale też i trzeba mieć do tego ludzi. Jak to jest z rekrutacją do Państwowej Straży Pożarnej? No były takie lata, gdy był problem w ogóle z rekrutacją do służb mundurowych, a dziś?
3: Myślę, że do straży nie. No akurat w straży mamy ten luksus, że tych osób młodych, które garną się, jest dosyć sporo. Każdy chyba się rodzi i chce zostać strażakiem. Oczywiście mamy też ten bonus, tą dobrą stronę w postaci strażaków ochotników. Wiele osób, które zaczynają tam w młodzieżowych drużynach pożarniczych i później wyżej, to są te osoby, które trafiają do nas. I jeżeli popatrzymy na strażaka u nas, to możemy mieć dosyć dużą gwarancję, że to jest również strażak ochotnik.
2: No właśnie, strażacy ochotnicy też niedawno, parę dni temu świętowali. Ta współpraca to jest współpraca takiego zawodowca z amatorem? Tak to wygląda? Czy to raczej...
3: Powiem tak, to tak właściwie to już są wszyscy zawodowcy. To przeszkolenie, tą wiedzę, którą trzeba zdobyć i to, co trzeba posiadać, to już właściwie możemy mówić o tym, że to są osoby, które wiedzą, co robić w przypadku zagrożenia. Tak, ci strażacy też świętowali. My tak sobie żartujemy. Maj jest nasz, strażacki. My świętujemy, my mamy ten 4 maja, który jest naszym oficjalnym dniem Dnia Strażaka, obchodów centralnych, ale tak wiele mamy tych uroczystości, bo ponad 500 jednostek OSP na województwie opolskim, plus te nasze obchody, to mamy co świętować. I mamy też przegląd tej sytuacji, którą mamy na gminach, na powiatach, na województwie. tak jak już na początku wspomniałem, te święta to są takim podsumowaniem, te święta to są takim nagrodzeniem tych osób wyróżniających się i te święta to są takim spojrzeniem do przodu, planowaniem tego, co zrobimy w najbliższych latach.
2: A jakie są te plany?
3: No jak zawsze duże, plany mamy duże. Ubiegły rok, poza tym, że otrzymaliśmy dużo zadań w ramach obowiązania tej nowej ustawy o ochronie ludności, to też środki finansowe, które w ramach tej ustawy, w ramach programu do tej ustawy trafiły do Straży Pożarnej, ale te środki też trafiają u nas z wielu różnych źródeł, bo to są źródła i unijne, i krajowe, centralne, wojewódzkie, czy też nawet powiatowe i gminne, bo jeżeli mówimy o strażakach, to mówimy też o strażakach ochotnikach i mówimy o tych strażakach państwowych. I te środki z bardzo wielu źródeł trafiają. My oczywiście bardzo się z tego cieszymy, bo ten sprzęt nam się starzeje, tego sprzętu mamy dosyć dużo i też musimy mieć tą świadomość, że ten sprzęt się zużywa. Dla strażaka ważne jest, żeby sprzęt był, żeby można było temu obywatelowi tej pomocy udzielić.
2: Ten sprzęt jest kupowany w polskich fabrykach?
3: Zgodnie z polskim prawem i z tym, co dzieje się w naszej służbie, każdy sprzęt, który do nas trafia, musi być certyfikowany u nas w kraju i nawet jeżeli jest sprzęt sprowadzany poza granicy kraju, musi być u nas wycertyfikowany. Jeżeli mówimy o sprzęcie specjalistycznym w postaci drabin pożarniczych, to nie mamy producenta w Polsce i to z przyczyn oczywistych te auta są sprowadzane z zagranicy. O tyle pozostały sprzęt w większości jest produkowany w Polsce. I to też różnie bywa, bo jeżeli sprzęt, który jest dostępny w innym kraju i jest lepszy i wiemy, że jego nie mamy u nas, to my też z tego korzystamy. Korzystamy z tych nowinek. U nas się pojawiają roboty, pojawiają się drony. My też się rozwijamy do przodu. My też patrzymy, żeby jak najmniej narażać strażaka, a żeby ta pomoc cały czas była lepsza.
2: Panie komendancie, a ilu jest strażaków, zawodowych strażaków w województwie opolskim?
3: To jest około 1100 strażaków w całym województwie opolskim. To jest 11 komend powiatowych i w ramach tych komend to jest 17 jednostek ratowniczo-gaśniczych.
2: No ale duże wsparcie, powiedział pan, dostajecie od ochotniczych straży pożarnych. A tam ilu jest strażaków?
3: Tam mamy prawie 200 jednostek w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. A łącznie mamy ponad 500 jednostek ochotniczych straży pożarnych, z tym, że te około 300 jednostek to jest spoza systemu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Bo musimy mieć świadomość, że w naszych procedurach przede wszystkim patrzymy na jednostki, które są w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Nasze służby to też krajowy system ratowniczo-gaśniczy. On jest czytelny, jasny, my wiemy, jakie siły, środki do jakiego zdarzenia mają pojechać, choć oczywiście zgłoszenie nigdy nie jest precyzyjne i do końca nie wiemy, do czego jedziemy, ale mamy wypracowane standardy, według których postępujemy, gdzie często jest przewymiarowanie tego sprzętu, który przyjedzie na miejsce, ale dla nas ważniejsze jest to, żeby nie zabrakło, niż żeby było za dużo. Mhm.
2: A ten system, który w Polsce działa, to jest podobny do tych systemów, które są w krajach ościennych, gdzie tutaj mamy takie dwa poważne filary tego systemu, czyli ten zawodowy i ochotniczy.
3: Powiem szczerze, że my chwalimy się, że ten nasz system to jest jeden z lepszych systemów w Europie, jak nie na świecie. Po stronie Republiki Czeskiej system jest podobny, zresztą oni trochę patrzyli na to, co myśmy zrobili, bo oni kilkanaście lat temu trochę inaczej wyglądali. W tej chwili też na ten nasz system patrzą nasi koledzy z Ukrainy. System niemiecki jest trochę inny, bo tam mówimy o Holandach i mówimy o trochę innym układzie. Ale ten nasz system sprawdza się rewelacyjnie. Ten nasz system działa na zasadzie, gdzie jest źle, tam pomagamy. My możemy sobie w ramach odwodów komendanta wojewódzkiego, to są obwody, w których odwody operacyjne, w których funkcjonują ochotnicy, a w ramach centralnych odwodów komendanta głównego, to są odwody, które są zbudowane na podstawie Państwowej Straży Pożarnej. Te środki, siły, środki są przesuwane bardzo szybko, ta reakcja jest bardzo szybka i możemy reagować w tych miejscach, gdzie ta potrzeba jest największa.
2: Czyli system się sprawdza, wszystkim strażakom życzymy oczywiście z okazji święta wszystkiego najlepszego. Polski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Arkadiusz Kuśmierski z gościem porannej rozmowy Radiopole. Proszę zostać z nami jeszcze chwilę, przenosimy się do internetu.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: utworu zdecydowanie nie jest pod wiadomości drogowe. Podkreślam, Kuba Biel zabiera nas na opolskie drogi.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Zgadzam się z tobą w 100%. Jeżeli chodzi o zagęszczenie ruchu, to nam się pięknie już zluzowało. Okej, musimy stać chwilę na Niemedlińskiej przed Nysłowicki, ale jest już lepiej. Jeszcze na braci Kowalczyków widzę nieco wolniej się poruszacie. Oczekiwania również na Częstochowskiej przed Witosa. No i na Budowlanych w kierunku centrum widzę jeszcze większy ruch i właściwie tyle. Wlotówki do Opola już okej. Obrodziło natomiast w zdarzenia drogowe. Nysa, ulica Głuchołaska, tam kierujący samochodem wjechał autem w bariery. W Opolu na Kościuszki kolizja samochodu z rowerzystą, ale bez poszkodowanych, to dobra informacja. Gorzej nieco w Kluczborku na ulicy Wołczyńskiej, tam potrącenie motocyklisty. No i tamten motocyklista ma uraz nogi. To zdarzenie jest w trakcie obsługi przez policję. A4 w porządku.
1: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
3: Świętujemy radośnie, ale doceniamy także tych najbardziej aktywnych, wskazywał w porannej rozmowie Radia Opole komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, starszy brygadier Arkadiusz Kuśmierski, odnosząc się do wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka, to wieczorem w Brzegu. 2025 rok, mówił nasz gość, znów był przełomowy. To ze względu na obowiązywanie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Nowy, większy zakres zadań dla nas wymaga także większych zasobów sprzętowych. Obchody Dnia Strażaka w Brzegu rozpocznie o 19:00 msza w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Po niej uroczysty apel połączony z wręczeniem sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu. Te uroczystości już na Placu Zamkowym Zamku Piastów Śląskich. Teraz Olesna, tam przygotowania do sobotnich 28 już ulicznych biegów pokoju. Wydarzenie jest skierowane do dzieci, młodzieży, rodzin oraz wszystkich miłośników aktywności fizycznej. Pierwszy z biegów dla najmłodszych oraz bieg rodzinny ruszą już o 14:00 na bieżni Stadionu Miejskiego. Natomiast sportowcy biorący udział w 5-kilometrowym biegu głównym wyruszą na trasę ulicami Kilińskiego, Wrączyńską i Wachowską o godzinie 16:50. W sporcie o 9:00 zapraszam. Iga Świątek odpadła z turnieju WTA w Rzymie oraz polskie drużyny siatkarskie przed finałowym turniejem Final Four w Rzymie. Wszystkie te szczegóły mniej więcej za 28 minut.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 11 stopni mamy teraz na termometrach, maksymalnie 13 stopni możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o opady deszczu. One dzisiaj będą występować do godziny 15, potem przestanie padać i jak w nocy zacznie padać, to deszcze utrzymają się do poranka. Tak to będzie wyglądało.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i jeszcze mam jedną piękną informację. Noc muzeów przed nami. Co by tutaj zwiedzić, a chociażby Zamek Górny. Dlaczego warto, o tym wszystkim już za chwilę.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 19 minut będziemy mieli godzinę 9, a przed nami noc muzeów. Kapitalna sprawa, żeby wybrać się i pozwiedzać różne miejsca w naszym mieście. I my w Radiu Opole opowiadamy o naprawdę bardzo wielu różnych, ale tym razem zaprosimy do Zamku Górnego. Aleksandra Śnigórska, kierowniczka Zamku Górnego, jest w naszym studiu. Cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: I jest jeszcze Maciej Pawlak, czyli przewodnik po zamku. Cześć, witam cię serdecznie.
3: Witam serdecznie również.
1: Dlaczego warto wybrać się do Zamku Górnego?
2: Oj, powodów, żeby wybrać się do Zamku Górnego jest całe mnóstwo. Jutro powód jest wyjątkowy, ponieważ przed nami 18. pełnoletnia Noc Muzeów, a hasło tegorocznej Nocy Muzeów to halo, halo, tu Noc Muzeów. Wiesz, Kacper, dlaczego?
1: Dlaczego?
2: Ponieważ rok 2026 to obchodzi

0: obchodzimy wyjątkowe urodziny, czyli stulecie Polskiego Radia. I teraz w związku z tym, że Radio Opole jest również współorganizatorem tegorocznej Nocy Muzeów, takie jest właśnie hasło. Halo, halo, tu Noc Muzeów. Tak jak wspomniałeś, zapraszamy na Zamek Górny, ale nie tylko, bo zapraszamy do wszystkich instytucji biorących udział w tegorocznej Nocy Muzeów. My z Maćkiem zapraszamy szczególnie na Zamek Górny. Będzie możliwość zwiedzania naszego zamku od godziny 18 do 23.59. Zwiedzanie odbywać się będzie w zorganizowanych grupach pod opieką przewodników. Jednym z przewodników będzie właśnie tutaj razem, który jest tutaj razem z nami, Maciej.
1: Maciej słynie z tego, że ma niesamowitą wiedzę o tym zamku, bo ja już byłem kiedyś oprowadzany przez Maćka. Maciek, taka twoja jakaś ulubiona legenda albo ulubione miejsce w Zamku Górnym to?
2: Ja myślę, że moim ulubionym miejscem na Zamku Górnym jest cały zamek. Ciężko wybrać jedno miejsce, ale jak już bym musiał to jedno wybrać, to myślę, że tą najstarszą część zamkową, czyli nasze zamkowe przyziemie. Dużo takich zakamarków tajemniczych, wiele zagadek nierozwiązanych, a legendy. No ja myślę, że zdradzać tutaj nie będę na antenie. Zapraszam serdecznie na zamek, aby poznać te legendy.
1: No właśnie, bo Maciek ma je w głowie, więc myślę, że warto się tam wybrać, żeby ich posłuchać chociażby, bo jak się tam pojawię, to wtedy na pewno zdradzisz, tak?
2: Wtedy na pewno. Zapraszamy na Zamek Górny, na Noc Muzeów, czy też poza tą imprezą również.
1: Wspaniała sprawa. Do tej rozmowy wracamy już za chwilę i przekonamy was, dlaczego warto wybrać się do Zamku Górnego.

0: Aleksandra Śnigurska, czyli kierowniczka Zamku Górnego, i Maciej Pawlak, przewodnik po Zamku Górnym, są dziś moimi gośćmi w studiu Radia Opole. Kto za tak głośno oddycha do mikrofonu? A to Aleksandra Śnigurska. No to skoro już cię usłyszeliśmy, to teraz opowiedz, dlaczego ty byś wybrała właśnie Zamek Górny, ale w ten szczególny moment, czyli w noc muzeów, bo zwiedzanie nocą różni się mocno?
1: Różni się tym, że jest to wyjątkowa pora i tylko tak naprawdę raz w roku, albo może dwa razy do roku, ponieważ też organizujemy Noc Kultury, czyli dwa razy do roku można zwiedzić zamek w tych takich niestandardowych godzinach. Zwiedzanie może nie różni się od takiego zwiedzania na co dzień, ponieważ na co dzień też można zwiedzać wraz z przewodnikiem, też w zorganizowanych grupach, więc przewodnik opowiada o tym wyjątkowym miejscu, ale tutaj w Noc Muzeum przygotowaliśmy również dla naszych wszystkich zwiedzających wyjątkowe warsztaty. Nazwaliśmy je Władek na witrażu. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego Władek na witrażu.
0: Dlaczego Władek i dlaczego witraż?
1: Tak, witraż, ponieważ skojarzyło nam się to akurat z nocą, że właśnie wieczorem te witraże tak pięknie, wyjątkowo wyglądają, albo za dnia też mogą pięknie wyglądać, jeżeli promienie światła będą przebijać te witraże. I każdy z uczestników będzie mógł własnoręcznie wykonać taki witraż. A witraż, dlaczego Władek? Ponieważ będą to przygotowywane witraże z sylwetką Władysława Opolczyka, czyli nierozerwalnie z postaci związanej z samym Zamkiem Górnym.
0: Maćku, jeszcze tak się zastanawiam, jeżeli chodzi o ten Zamek Górny, to tam zawsze można było pójść i się przebrać.
2: I tak samo będzie podczas Nocy Muzeów. W jednej z komnat zamkowych mamy przygotowaną taką ekspozycję replik strojów średniowiecznych, mody średniowiecznej, i generalnie taki mały pokaz mody można sobie zawsze urządzić, przebrać się, poczuć się jak w tamtej epoce, przenieść się w czasie. Oprócz tych strojów takich, nazwijmy to materiałowych, mamy też zbroję rycerską w kolejnej komnacie. Zbroję, w którą można się przydziać, ubrać hełm, którego replika ma naturalną...
0: A to też jest o tyle fajne, że wtedy dochodzi do nas, jak ciężko było w tym walczyć, jak w ogóle chodzić.
2: Dokładnie. Repliki tego hełmu odwzorowywują tą wagę, która była za czasów średniowiecza, więc często jak ktoś ubiera takie 3-4 kilo na głowę, no to można powiedzieć, że to jest ten ciężar średniowiecza.
0: A taki kompletny strój, to ile on może ważyć, tak mniej więcej?
2: Nawet około 50 kilo, więc generalnie można sobie
0: to
2: wyobrazić.
0: To zamiast walczyć, co bardziej kardio robili chodząc.
2: No dokładnie, dokładnie. Mnie to zawsze zadziwia, jest to taka zagadka dla mnie nieodgadniona. Zobaczymy, znaczy każdy się dziwi i ja również, pracując na zamku już kilka lat, dziwię się, jak to można było w ogóle się w tym poruszać.
0: Tak, i poruszać i potem jeszcze tym wszystkim walczyć i wygrywać wielkie bitwy. Takie i jeszcze więcej ciekawostek na pewno na Zamku Górnym przedstawi nam Maciej Pawlak, a Aleksandra Śnigurska będzie to wszystko nadzorować. Dzięki wam bardzo serdecznie za wizytę w studiu Radio Opole i zachęcamy do udziału w Nocy Muzeów.
1: Tak jest, dzięki wielkie, zapraszamy.
2: Dziękujemy pięknie.

0: Ja specjalnie tego tematu nie poruszałem, bo mi po prostu smutno, ale Iga Świątek odpadła z turnieju WTA w Rzymie, dlatego zostawiłem to naszym kolegom ze sportu. W wiadomościach sportowych po wiadomościach na pewno te informacje się pojawią. Wcześniej najnowsze informacje z kraju, regionu i świata, a przed nimi jeszcze wyjedziemy na opolskie drogi.
1: Słuchaj Radio Opole na 89.1 w Oleśnie.
2: Autopromocja.
1: Radio Opole zaprasza na wieczór pełen alt-popowych dźwięków. Już 15 maja o godzinie 20 w studiu M Radia Opole wystąpi Damian Sikorski Projekt. Artysta wraz z zespołem zaprezentuje utwory pełne melancholijnej prostoty z debiutanckiego albumu Wiosna i nowego wydawnictwa Tysiące Chwil. To będzie koncert, który zapadnie w pamięć. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Damian Sikorski Projekt już 15 maja w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
5: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
4: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
5: Serio? Ale jak?
4: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
6: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
4: Kaplica. Zaufanie na lata.
7: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
11: Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło dziś po godzinie 8 w Kluczborku na skrzyżowaniu ulic Wołczyńskiej i Młyńskiej. Zderzyły się samochód osobowy z użytkownikiem hulajnogi elektrycznej. Kierowcy muszą liczyć się w tym miejscu z utrudnieniami w ruchu. Dodatkowo przypominam o dwóch zdarzeniach. Nysa Głuchołaska, tam kierujący wjechał autem w bariery. No i Opole Kościuszki, tutaj kolizja samochodu z rowerzystą, ale bez poszkodowanych. Zagęszczenie na Ozimskiej, w lotówki już luźno, obwodnica luźno, nic tylko jechać, ale uważać.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: Czujność na drodze na pewno się opłaci, a dziś mamy piątek, to 15 dzień maja i godzinę 9 czas na najnowsze wiadomości.
12: Zaczynamy w nich transze programu Save, także dla Policji i Straży Pożarnej. Na jakie wsparcie będą liczyć, będzie jasne w godzinach popołudniowych. Wojewódzki obchod Dnia Strażaka wieczorem na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, gdzie także oficjalne przekazanie sztandaru Komendzie Powiatowej. W sporcie Iga Świątek poza burtą turnieju WTA w Rzymie oraz polskie drużyny siatkarskie przed finałowym turniejem Final Four w Turynie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi teraz Jacek Rudnik.
12: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, od tego rozpoczynamy, ma w godzinach popołudniowych przedstawić, jak duże transze trafią z programu SAFE na podległe resortowi służby mundurowe.
13: Nie zostawimy Straży Granicznej i Policji same. To jest też moja obietnica, którą składaliśmy wspólnie jako cały rząd w uchwale, ale to jest też budowanie obronności, filozofia obronności, którą przyjąłem od pierwszego dnia, budując wspólnie z ministrem Siemoniakiem Kierwińskim obronę cywilną.
12: Deklaruje wicepremier Borysław Kosiniak-Kamysz, co dokładniej w planach zakupowych dowiadywał się Mariusz Wiśniewski.
3: MSWiA podało, że w ramach SAFE w planach jest zakup dla służb broni, amunicji, hełmów, kamizelek kuloodpornych, termowizji i noktowizji. Służby otrzymają łodzie patrolowe i pościgowe, transportery opancerzone oraz mobilne schrony, napisano na profilu MSWiA w mediach społecznościowych.
12: Szef Pentagonu postanowił o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Informację potwierdza CNN, wskazując, że ten Change of Rotation Plans, ruch Pita Hegsetha, jak się okazuje, wpisuje się w serię całych działań Waszyngtonu mających zredukować liczbę sił amerykańskich w Europie. Polski MON uspokaja. Liczba amerykańskich żołnierzy nad Wisłą nie ulegnie zmianie.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
12: Świętujemy radośnie, doceniamy także tych najbardziej aktywnych, wskazywał w porannej rozmowie Radio Opole komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, starszy brygadier Arkadiusz Kośmierski. Tak odnosił się do wojewódzkich obwodów Dnia Strażaka, to dziś wieczorem w Brzegu. 2025 rok, mówił nasz gość, znów był przełomowy. To ze względu na obowiązywanie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
14: Tak, właściwie jesteśmy po pierwszym roku obowiązywania ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Ona narzuciła na nas naprawdę dużo zadań. Zadań nowych, gdzie pewnych rzeczy sami się uczymy, pewne rzeczy doskonalimy, ale też zadań, które przeniosą się na społeczeństwo. To my wszyscy musimy się dostosować do tych przepisów, nauczyć pewnego postępowania.
12: Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka w Brzegu rozpocznie o 19:00 msza w intencji strażaków w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Po niej około 20:00 uroczysty apel połączony z wręczeniem sztandaru Komendzie Powiatowej Brzegu. To już na Placu Zamkowym w Zamku Piastów Śląskich. Tam też wręczenie medali zasłużonym strażakom oraz defilada kampanii honorowej.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
12: Coraz częściej obcokrajowcy dostają się nielegalnie do Polski przez granicę z Litwą. Od początku roku, to statystyka, bezpośrednio po jej przekroczeniu zatrzymano ponad 260 osób, natomiast w ramach procedury readmisji stronie litewskiej przekazano ponad 300 migrantów. Nowe targowisko powstanie w Branicach. W założeniu ma to być także miejsce koncertów i innych wydarzeń rekreacyjno-kulturalnych. O plan inwestycji za 4 miliony złotych, co się zmieni, kiedy powinna być ukończona, zapyta dzisiaj w samorządzie Grzegorz Szwankowski. Pytają Państwo, gdzie ta wiosna? W Tatrach to dopiero się dzieje. Silny wiatr, deszcz, a wysoko także nawet śnieg. W ten weekend pogoda nie będzie sprzyjać turystom pod Tatrami. Dziś wiatr na Kasprowym Wierchu może osiągać prędkość do 100 km na godzinę. Prognozowane są także opady deszczu.
1: Światowe agencje informują.
12: Władimir Putin jedzie do Pekinu, przekazuje hongkoński dziennik South China Morning Post, kontrolowany przez chińskie władze. Do rozmów z prezydentem Chin ma dojść w najbliższą środę po zakończonej właśnie wizycie Donalda Trumpa w Pekinie. Do 21 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Blisko 60 osób jest rannych. Jak przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko, atak na stolicę Ukrainy był największy w ogóle od początku wojny. Piątek ma być dniem żałoby.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
12: 4 po 9.
1: Sport w Radiu Opole.
15: Grzegorz Frankowski, zapraszam na sport. Iga Świątek odpadła w półfinale tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Świątek przegrała z Ukrainką Jeliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. Mecz trwał 2 godziny i 14 minut. Finałową rywalką Świtoliny będzie Amerykanka Coco Gauff, która w półfinale wygrała z Rumunką Saraną Cristeau 6-4, 6-3. Polskie zespoły przygotowują się do turnieju Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. W imprezie, która odbędzie się w ten weekend w Turynie, udział wezmą Projekt Warszawa i Aluron CMC Warta Zawiercie. W półfinale zespół z Warszawy zagra z włoską Perugią, a drużyna Zawiercia zmierzy się z Iratem Bankasi Ankara, mówi rozgrywający projektu Michał Kozłowski.
16: Nigdy nie byłem w samym turnieju Final Four Ligi Mistrzów. Cieszę się, że mogę przeżyć to razem z naszą drużyną.
15: Środkowy Aluronu Jurij Gładyr liczy na zwycięstwo swojej drużyny.
17: Jedziemy do Turynu z myślą o tym, że najpierw musimy się skupić na półfinale, bo zespół z Turcji jest zespołem bardzo mocnym i najpierw musimy pokonać ich, żeby myśleć w jakimkolwiek stopniu o tym, żeby zagrać w tym finale.
15: Sobotnie spotkanie projektu z Perugią o 17:00, a mecz Aluronu z Iratem o godzinie 20:30. Zmieniamy temat. Piłkarze Realu Madryt wygrali z Realem Oviedo 2-0 w spotkaniu 36. kolejki Primera División. W pozostałych czwartkowych meczach Valencia zremisowała z Rayo Vallecano 1-1, a Girona zremisowała z Realem Sociedad również 1-1. Na dwie kolejki przed końcem sezonu pewna 29. Mistrzostwa Hiszpanii jest już Barcelona. Drugie miejsce zajmuje Real Madryt, a trzeci jest Villarreal. Legia Warszawa pokonała MKS Dąbrowa Górnicza 100-66 w pierwszym meczu ćwierćfinału Ekstraklasy Koszykarzy. Najwięcej punktów dla Legii 19 zdobył Amerykanin Shane Hunter. W rywalizacji do 3 zwycięstw zespół z Warszawy prowadzi 1-0. Kolejny mecz w sobotę również w stolicy. W drugim, w czwartkowym ćwierćfinale Trefle Sopot przegrał z Dzikami Warszawa 92-107. Rusza 33. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Na dziś zaplanowano 2 spotkania. Szóste w tabeli Zagłębia Lubin podejmie Pogoń Szczecin, która plasuje się na 11. miejscu, a 15. w Stawce Korona Kielce podejmie zajmujący pozycję wyżej Widzew Łódź.
18: Pogoda.
0: 12 stopni mamy na termometrach, 13 stopni to temperatura maksymalna na dzisiaj. Szansa na opady deszczu jest całkiem spora, że popada mniej więcej od godziny 13 do 15, a potem w nocy, jak zacznie padać, to deszcze utrzymają się w sobotę i w niedzielę. Maksymalna temperatura na piątek, sobotę, niedzielę i poniedziałek taka sama, około 12-13 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A ciepło i przyjemnie będzie znowu od wtorku. Jak ta zieleń nam wybuchnie, jak jeszcze tak słońce poświeci. Coś pięknego, wtedy też 20 stopni. Kacper Śniegórski, Darek Kuzera, dzień dobry, o poranku.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Ależ te noce będziemy mieli wyjątkowe w ciągu najbliższych kilku dni. Tutaj noc muzeów, a tutaj noc nauki, która wystartuje już dziś na Uniwersytecie Opolskim. No i muszę przyznać, że jak tak spojrzymy za okno, no to pogoda jest dla znawców wody, tak bym powiedział najogólniej. Doktor Mariusz Głowacki pojawił się w naszym studiu. Witam bardzo serdecznie, panie doktorze.
2: Witam pana, witam państwa.
1: Noc nauki na Uniwersytecie Opolskim, która wystartuje, to również okazja do tego, żeby poznać naukę od tej takiej strony bardziej, powiedziałbym kolokwialnie, ludzkiej, prawda?
2: To jest strona ludzka, ale to jest przede wszystkim coś, co można przenieść z nauki do normalnego życia. Coś, co jest atrakcyjne, bo na tym też się skupiają niektóre pokazy, żeby wskazać, że nauka to nie jest coś takiego wyimaginowanego gdzieś tam tworzonego w laboratorium, tylko to jest coś, co codziennie wykorzystujemy, nie do końca świadomie.
1: No bo tak, bo teraz mamy taką pogodę, że w sumie to wielu z nas narzeka na to, że mamy opady deszczu, bo wolelibyśmy mieć piękne słoneczko, najlepiej przez cały rok i się cieszyć z tego, że możemy być cały czas na plaży. No ale dla pana, jako osoby, która bada wodę, z badania i ochrona środowiska wodnego, to jednak te opady deszczu są bardzo ważne.
2: Opady deszczu są ważne, dla ogólnie życia. No bo życie to woda. My się przyzwyczailiśmy, że życie to tam, gdzie węgiel, tam mamy życie, ale tam, gdzie woda, to jest życie. W związku z tym jest to ten podstawowy składnik, który warunkuje, że drzewa sobie będą kwitły, że my będziemy żyli, że będziemy mieli co jeść. I te wszystkie elementy stają się powolutku na terenie naszym zagrożone ze względu na to, że od kilkudziesięciu lat postępuje spadek opadów. Może to nie jest rejestrowane jako spadek opadów, ale obniżanie się zwierciadła wód podziemnych, co wskazuje, że to, co dzieje się na powierzchni, pochłania całą wodę, która nam spada właśnie przy okazji takich deszczyków, jak w tej chwili mamy, i nie jest w stanie wsiąkać głębiej.
1: No i do tej rozmowy na pewno powrócimy już za chwilę w porannym programie Radio Opole, także zostańcie z nami. Moim gościem dr Mariusz Głowacki o nocy nauki i nie tylko, która wystartuje na Uniwersytecie Opolskim.

0: będzie.
1: Jakbyśmy kiedyś wystartowali w jakimś takim programie telewizyjnym i padłoby takie pytanie, jeżeli chodzi o wodę dostępną i padłyby porównania Polski, Etiopii, Malty i Cypru, to moglibyśmy być mocno zaskoczeni, bo to są kraje, w których ilość dostępnej wody jest bardzo podobna i na ten temat rozmawiam z doktorem Mariuszem Głowackim, to prawda?
2: Malta i Cypr mają troszkę mniejsze zasoby, natomiast Etiopia wydaje się i przedstawiana jest w mass mediach jako kraj wysoce niezasobny w wodę z dużymi kłopotami, a my mamy dostępną wodę na mieszkańca w ilości bardzo podobnej. Co to znaczy dostępna woda na mieszkańca? Bo tu jest troszkę złudne pojęcie. Otóż na jednego mieszkańca opady na danym terenie zapewniają pewną ilość wody. Tylko że w rejonach, gdzie temperatury są 30 parę, 40 parę stopni i u nas, to nie jest ta sama zdolność parowania, czyli ucieczki bezpośrednio tej wody po opadzie. Z drugiej strony, na terenach dość pustynnych, o bardzo takiej sypkiej strukturze powierzchni ziemi, wchłanianie i przemieszczanie pod ziemią jest dużo szybsze niż u nas. W związku z tym my sobie chomikujemy tą wodę trochę lepiej, ale dostępność mam rzeczywiście taką samą.
1: A czemu tak jest? Dlaczego?
2: Dlatego, że klimat tworzy nam zasoby dostępne, czyli przynosi nam deszcz. To, co dzisiaj nam za oknem siąpi, bardzo dobrze, że siąpi, bo tak powolutku i pozwoli nam wsiąknąć, pozwoli tej wodzie wsiąknąć, natomiast nie odpłynie po powierzchni. A jeżeli dużo nagle spadłoby wody, czyli to, co pada nam już drugi dzień, zaczęłoby spadać w ciągu pół godziny, to byśmy z tej wody nie byli w stanie skorzystać. Ona by odpłynęła po powierzchni, nie dając nam, ani roślinom, ani lasom szans na rośnięcie.
1: No i to jest bardzo ciekawy wątek, który można szerzej poruszyć chociażby w trakcie Nocy Nauki, która dziś wystartuje na Uniwersytecie Opolskim, początek o godzinie 19 i potrwa do godziny 23. Ja zachęcam, żeby odwiedzić Strefę Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, ponieważ tam więcej informacji na temat wody, ale również w sobotnim programie Science bez fikcji więcej informacji z tego naukowego świata wody. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dr Mariusz Głowacki. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
2: Dziękuję również.
3: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.
4: Reklama. W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Po reklamie.
7: Audycja sponsorowana.
8: Uczymy się przez całe życie, bo świat pracy się zmienia. W Opolskim pomaga w tym opolskie LLL.pl.
9: Jedną z najczęściej sprawdzanych kompetencji jest otwartość na zmiany w kontekście takiej elastyczności.
10: Aleksandra Stefaniak-Kowalska, HR Manager firma Galmet.
9: Chodzi o to, czy kandydat ma umiejętność dopasowania się do zmieniających się warunków pracy. Najszybciej i najbardziej odczuwalną korzyścią w kontekście uczenia się przez całe życie jest wzrost poczucia bezpieczeństwa zawodowego i pewność siebie. Nauka nowych rzeczy, nawet hobby poza pracą, realnie odmładza umysł w kontekście takiej neuroplastyczności tego mózgu i zapobiega wypaleniu zawodowemu. Daje poczucie komfortu i realnego wpływu na kształtowanie swojej kariery zawodowej.
8: Praktyka i technologia to duet na dziś.
0: Akademia i nauka poprzez doświadczenie to podstawa współczesnego kształcenia. Aneta Kucińska-Landwójtowicz, prorektor do spraw współpracy, Politechnika Opolska. Bez wiedzy o technologii, bez podstaw wiedzy takiej inżynierskiej, matematycznej, ścisłej, trudno jest w dzisiejszych czasach funkcjonować. Nawet osoby o totalnie humanistycznych zainteresowaniach wykorzystują technologię, cyfryzację, korzystają z tych narzędzi, które na dzień dzisiejszy są powszechnie dostępne, a w erze sztucznej inteligencji no, trudno całkowicie bez nich funkcjonować.
8: A jeśli myślisz o zmianie zawodu?
11: Od czego zacząć przebranżowienie? Zaczęlibyśmy na pewno od wizyty u doradcy zawodowego. Jacek Karpina, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach. Następnie poznanie samego siebie, swoich predyspozycji zawodowych. Bardzo istotnym jest, aby poznać lokalny rynek pracy. Czy występują na tym rynku oferty pracy adekwatne do kierunku szkolenia czy też kursu. I sprawdźmy przede wszystkim oferty szkoleniowe. Co one zawierają, czy gwarantuje nam praktyki, ponieważ pracodawcy głównie patrzą właśnie na doświadczenie zawodowe i na te umiejętności, które kurs lub szkolenie mają nam dać.
8: Młodzi też wybierają swoją drogę wcześniej.
12: Dla młodych ludzi dzisiaj, patrzących na swoją przyszłość, kiedy mają wybierać obecnie szkołę, a w przyszłości zawód, na pewno kluczowe powinny być marzenia. Joanna Raźniewska, Opolska, kurator oświaty. Pasje, zainteresowania, to co jest dla nich najważniejsze. Tak, żeby wybór dał im satysfakcję. Ten pragmatyzm młodych ludzi, który dzisiaj widać, to również praca, która daje satysfakcję, daje zarobki. Jak to dobrze połączyć? Zacząć od marzeń, skończyć na dobrym zawodzie.
8: Wejdź na opolskie.lll.pl i sprawdź mapę możliwości, wydarzenia i wsparcie w Twoim powiecie. Audycja powstała w ramach projektu Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, finansowanego ze środków KPO. Audycja sponsorowana.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Dziś mamy piątek, to 15 dzień maja. Jak zerkniemy sobie do kalendarza świąt nietypowych, to bardzo dużo się dzieje, bo mamy dzień dojazdu rowerem do pracy, do tego święto rolników, Światowy Dzień Kangurowania, Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych, Dzień Niezapominajki. No bardzo dużo się dzieje, bo też święto polskiej muzyki i plastyki, ale mamy Międzynarodowy Dzień Rodzin. I te rodziny są tak ważne, bo święto celebrujące rodziny jako najsilniejszy fundament społeczeństwa i najskuteczniejszy przekaźnik wartości między pokoleniami. Ja mam nadzieję, że jak teraz to będę wszystko mówił, to już jesteście po tej całej porannej, rodzinnej rutynie. Bo jak już byliście w samochodzie, tacy ubrani, spakowani, po 5 aferach i kłótniach, spóźnieni do pracy, no to jeszcze chcieliście sobie przedstawić i przypomnieć przed sprawdzianem alfabet, to mam nadzieję, że on nie brzmiał tak.
2: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, L, N, P. Ja chcę kupę.
1: I jak tak wracaliście do domu jednak, to przypominam wam, że rodzina jest najważniejsza.
0: Radio Opole. Jedź dalej.

Radio Opole za 12 minut będzie godzina 10 i muszę przyznać, że w tym naszym Radio Opole to jest bardzo przytulnie i tak się zastanawiam, czy może nie chcielibyście w Noc Muzeów odwiedzić właśnie naszego Radio Opole. Jeżeli macie taką ochotę, to nie ma ku temu żadnego absolutnie problemu. Trzeba wyłącznie się zapisać, ponieważ jeżeli wejdziecie chociażby na Facebooka Radio Opole, to możecie zobaczyć taką zapowiedź. Noc Muzeów to szansa poznania Radio Opole od kuchni. W tym roku nasz rozgłośnia pierwszy raz współorganizuje to wydarzenie, które zaplanowano właśnie na sobotę 16 maja. Wciąż można się zapisać i wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. A jak to zrobić? 77 40 13 132, albo napisać maila na zwiedzanie@radio.opole.pl. Na godzinę 22 i na godzinę 23 jeszcze znajdziecie całkiem sporo miejsc, więc jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak wygląda radio współczesne, jak radio wyglądało kiedyś, to jest ku temu naprawdę wyjątkowa okazja. Czekamy na Was tutaj w Radio Opole. zwiedzanie@radio.opole.pl lub 77 40 13 132. Pod tymi numerami możemy się zapisywać. Powiem Wam, że siedzę tu długo i powiem Wam, że warto.

0: Jest temat, którego nie poruszyłem, bo się na nim nie znam. Ale na szczęście istnieje Iwona Tokarska, która oglądała w nocy Eurowizję.
1: Cześć, oczywiście, że oglądałam. I się zachwycałam panem z Malty, już Krzysiowej poznałam.
0: Kto prowadzi w tym dwumeczu?
1: Kto?
0: Jeszcze raz powiedz.
2: Nie, no, powiedziałem, zgadnijmy, czy chodziło o wokalne talenty, czy o urodę tego pana z Malty. Ja obstawiam, że tak
1: nie,
2: co najmniej pół na pół.
1: I to. Wszystko się zgadzało. A kto prowadzi w tym boju? Ja nie wiem. Chyba nawet sami organizatorzy jeszcze nie wiedzą, albo wiedzą, ale nie mówią.
0: A to które my miejsce zajmiemy?
1: No, myślę, że będziemy w pierwszej dziesiątce, za co trzymam kciuki.
0: Konkret, zakład robimy.
1: Nie.
0: To konkret.
2: No nie ma szklanej kuli, no nie wzięła.
1: Wiesz co, dobra, to tak wróżę.
0: Ja obstawiam, że czwarte.
1: W mojej sferze marzeń chciałabym, żebyśmy mieli piąte miejsce.
0: No i dobra, a ty?
2: A ja mam jeszcze obstawiać, słuchajcie. A to idźmy na całość, że trzecia będzie.
0: No i fajnie, i kto wygrał? Tam nagrodę wymyślimy zaraz. Kacper Śniegórski, Darek Kuzera, dzięki za dzisiaj.
3: Radio Opole na 103,2 FM w Prudniku.
4: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionej z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, wskocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
4: Po reklamie.
1: Powolutku zbliżamy się do 10:00. Słuchacie Radio Opole w piątek weekendu. Początek to 15 dzień maja zimnej Zośki, a my sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
6: Zaczynamy w nich potrącenie hulajnogi przez osobówkę w Kluczborku. Nastolatek lekko poszkodowany. Nowy PSZOK przy wspólnej w Opolu powinien przyjąć pierwsze odpady w lipcu. Wybrane wydarzenia kulturalne mówi państwu na zakończenie Witold Sułek.
3: Wiadomości Radio Opole.
2: A przed mikrofonem Jacek Rudnik.
6: Rozpoczynamy jednak od zmniejszenia zaangażowania Amerykanów w Europie, co zachęci naszych przeciwników do testowania sojuszu. Tak rzecz ocenia w Radiowej Trójce wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Tak polityk Konfederacji komentuje wstrzymanie planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski.
7: Wbrew wczorajszym próbom pudrowania rzeczywistości i zaprzeczenia, które zdaje się uprawiał szef MON-u, widać, że Amerykanie prawdopodobnie zdecydowali się wbrew wcześniejszym publicznie składanym zapowiedziom. I jeżeli to jest to, co potwierdza rzecznik Pentagonu, no to jest wycofanie części wojsk z Polski.
6: W Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Wczoraj, przypomnijmy, szef Resortu Obrony Borys Sapkośniak-Kamysz zapewniał, że liczba ich w naszym kraju nie ulegnie zmianie.
3: Tu są wiadomości Radio Opole.
6: Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło po godzinie 8 w Kluczborku. Tam na skrzyżowaniu Wołczyńskiej i Muńskiej osobówka uderzyła w poruszającą się hulajnogę elektryczną. Mówi starsza aspirant Krystyna Chmielewska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej z Kluczborka.
8: Dzisiaj o godzinie 7.50 doszło do zdarzenia drogowego na ulicy Wołczyńskiej, gdzie kierujący Toyotą 51-letni mężczyzna potrącił 17-latka kierującego hulajnogą elektryczną. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że obrażeń nogi doznał 17-latek, którego przewieziono do szpitala. Kierowcy trzeźwi. Policjanci ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia.
6: Służby apelują zarówno do kierowców, jak i osób poruszających się jednośladami o rozwagę, przestrzeganie przepisów oraz wzajemną uwagę na drodze.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Jest szansa, że nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy wspólnej w Opolu przyjmie pierwsze odpady w lipcu, ustaliła Monika Matuszkiewicz-Biel. Od początku roku trwa uzyskiwanie niezbędnych zgód administracyjnych, w tym zezwolenia na zbieranie odpadów. odpadów. Kamil Parobi z zakładu komunalnego w Opolu.
9: Taka procedura troszeczkę trwa, więc mieszkańcy muszą się jeszcze troszeczkę uzbroić w cierpliwość. Obecnie już procedowane jest zezwolenie na zbieranie odpadów, więc pozostaje nam już tylko i wyłącznie kontrola Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
6: A PSOK będzie funkcjonować na podobnych zasadach jak dwa już istniejące w stolicy regionu.
3: Twoje radio, twoje wiadomości.
6: Świętujemy radośnie, doceniamy także tych najbardziej aktywnych, mówił w porannej rozmowie Radia Opole komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, starszy brygadier Arkadiusz Koźmierski. Tak odnosił się do wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka, to wieczorem w Brzegu. Nowy poszerzony zakres zadań, tłumaczył nasz gość, wymaga też większych zasobów sprzętowych.
10: I te środki z bardzo wielu źródeł trafiają. My oczywiście bardzo się z tego cieszymy, bo ten sprzęt nam się starzeje, tego sprzętu mamy dosyć dużo i też musimy mieć tą świadomość, że ten sprzęt się zużywa. Dla strażaka ważne jest, żeby sprzęt był, żeby można było temu obywatelowi tej pomocy udzielić.
6: Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka w Brzegu rozpocznie o 19:00 msza w intencji strażaków w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Po niej około 20:00 uroczysty apel połączony z wręczeniem sztandaru Komendzie Powiatowej Dnia Strażaków w Brzegu. To już na placu zamkowym Zamku Piastów Śląskich. Tam też wręczenie medali zasłużonym strażakom oraz defilada kompanii honorowej.
3: Światowe agencje informują.
6: Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer nie zamierza ustępować ze stanowiska. Jednak w Partii Pracy rozpoczął się już prawdziwy wyścig o polityczną schedę po nim. Brytyjskie media opisują atmosferę napięcia, narastających podziałów i zakulisowych rozmów dotyczących przyszłości ugrupowania. Holenderskie służby sprawdzają, kto stoi za antyimigranckimi zamieszkami w różnych częściach kraju. Od kilku tygodni mieszkańcy wielu miejscowości protestują przeciwko otwieraniu ośrodków dla azylantów. Policja w wielu przypadkach jest zmuszona używać armatek wodnych.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
6: 4 minuty po 10.
3: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
11: Witold Sułek. Kilka koncertów przygotowała na sobotę Filharmonia Opolska. Pierwszy o godzinie 18:00, a wystąpią na nim soliści Filharmonii Opolskiej. W repertuarze m.in. koncert na Rożek Angielski i orkiestrę Petrisa Waskisa. Stąd wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Ambasady Republiki Łotewskiej w Rzeczpospolitej Polskiej, symfonia koncertująca Mozarta czy Aurora, koncert na skrzypce, trąbkę i orkiestrę Macieja Fortuny, aktualnego dyrektora Filharmonii. Drugi koncert o godzinie 22:00, a będzie to Irek Głyk, wybitny wibrafonista jazzowy. Natomiast o 23:00 odbędzie się nocny koncert organowy, a wystąpi na nim Jacek Pupka. To wydarzenie odbywa się w ramach Nocy Filharmonii. Zmieniamy temat. Również w sobotę o 18:00 w Muzeum Powiatowym w Nysie zostanie otwarta wystawa zatytułowana Płynny Dialog, na której zaprezentowane zostaną prace artystów z Katedry Szkła Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wystawa, jak informują organizatorzy, ma na celu ukazanie szkła jako medium twórczej wymiany, w którym spotykają się różnorodne postawy artystyczne, techniki i interpretacje. Ekspozycja wpisana została w program Nocy Muzeów i stanowi zaproszenie do refleksji nad sztuką szkła i jej współczesnym językiem wyrazu. Wystawę można będzie oglądać do 30 sierpnia, a Radio Opole objęło wydarzenie patronatem medialnym. Zmieniamy temat. Jacek Cygan, Życie jest sztuką. To tytuł filmu w reżyserii Agnieszki Goli, który będzie można zobaczyć w Muzeum Polskiej Piosenki 17 maja o godzinie 18:00. Projekcji będzie towarzyszyło spotkanie z artystą, które poprowadzi Jarosław Wasik, a wydarzenie organizowane jest w ramach Dni Opola.
3: Pogoda.
1: Zośka, co żeś ty narobiła? Ciepło się musiałam znowu ubrać do pracy przez ciebie. Taka ta zimna Zośka dzisiaj nam się przytrafiła. Od 12 do 14 stopni dzisiaj w regionie maksymalnie. Do tego mogą się pojawić też burze. No i oczywiście intensywny deszcz. Nocą od 5 do 7 stopni. Jutro zaś maksymalnie od 10 do 14, czyli wcale lepiej nie będzie.
2: Czekaj, zaraz będziemy rozgrzewać Zośkę. A póki co moja optymistyczna mapka pokazuje, że w Opolu jest 11 stopni. 11 jeszcze także na termometrach w Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku i Namysłowie. O, Brzeg i Nysa muszą trochę podgonić, bo tam na razie dopiero po 10 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Zośka, a miał być grill, miały być Dni Opola, miał być koncert i co? Teraz trzeba będzie siedzieć w domu albo pod parasolką wyjść na miasto.
2: Wszystko będzie, tylko w innej atmosferze.
1: Iwona Tokarska.
2: Krzysztof Rab, cześć i Darek Kuzera z nami.

0: Heiners na 103,2 FM w Nysie.
1: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losu świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500-600-044. Hydroblokada 500-600-044.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.
1: Za nami boski Michael Jackson w Radio Pola na zegarze 20 minut po godzinie 10. I tak się składa, że my mamy ostatnie podwójne zaproszenie na koncert chóru Męskie Brzmienie, który to odbędzie się już 19 maja, czyli w przyszły wtorek w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Tam właśnie usłyszycie największe polskie i światowe przeboje w zupełnie nowych aranżacjach. Rockowa energia, filmowy klimat i ballady, to wszystko tam będzie, do tego 30 pięknych, utalentowanych mężczyzn.
2: No i hity będą, ja jeszcze tylko szybko dodam, bo to mi się przyda później przy prezentacji pytania naszego dzisiaj, czy bardziej wyzwania dla was, bo tak, czy polska klasyka w stylu Jaskółka Uwięziona, Krakowski Splin, Mamona, czy takie zagraniczne hity We Will Rock You, Desert Rose, czy Numb, Cry Me a River, no to uwaga, to teraz wy się skupcie i słuchajcie, co trzeba dzisiaj zrobić, żeby na koncert pójść. Zaśpiewajcie nam jakiś ognisty hit, żeby rozgrzać zimną Zośkę dzisiaj. Tak jest, zna oknami ponuro, plucha, no to zróbmy coś z tym. Ogniste hity? Tak, dla przykładu, nie wiem. Może być Płonie stodoła Czesława Niemena, może być Płonie ognisko i szumią knie, może być Light My Fire The Doors. To co tam, w jakim klimacie się poczuwa. Ja tylko taki krótki research płomiennych hitów zrobiłem, ale to wy wybieracie, to wy śpiewacie.
1: Albo coś w ogóle ognistego, takiego waszego autorskiego. Jak pewnie, najbardziej jest to mile widziane. 774-541-541. Dzwońcie i wspólnie ogrzejmy tę zimną Zośkę.
0: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.

0: Duet na fali.
1: Już prawie w pół do 11:00, no to pora na pierwszego gościa w duecie na fali. Jest nim Dominik Marcinkowski z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: A skoro w nazwie już padło muzeum, no to wiadomo, że będziemy zapraszać na Noc Muzeów, bo zapraszamy bardzo zamaszyście. Radio Pole jest współorganizatorem w tym roku. Halo, halo, tu Noc Muzeów. No i można odwiedzić właśnie Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, Minorytów 3 w Opolu, a pan opowie o atrakcjach.
3: A to jeszcze dodaj kiedy.
1: No jak to kiedy? W sobotę?
3: No pięknie.
2: Tak, w najbliższą sobotę, czyli już jutro w zasadzie, tak. Zapraszamy do naszego muzeum. No i największą atrakcją Nocy Muzeów jest to, żeby przyjść do muzeum wtedy, kiedy jest ciemno, kiedy jest noc. Czyli w warunkach, w których normalnie jest to niemożliwe, więc to jest jakby pierwsza rzecz. Ale mamy też przygotowany specjalny program dla zwiedzających, który jest zorientowany wokół wystawy czasowej, którą aktualnie prezentujemy w muzeum. Jest to wystawa Szancer Wyobraź Sobie, która opowiada o postaci rysownika, ilustratora Jana Marcina Szancera. To jest człowiek, który w zasadzie zaprojektował wyobraźnię kilku pokoleń Polaków na płaszczyźnie bajek. Bajek i takich postaci, które my znamy, jak na przykład Pan Kleks, który od razu przywołują pewne wspomnienia z dzieciństwa, a tak naprawdę te rysunki właśnie on stworzył.
3: I właśnie będzie kuratorskie oprowadzanie po wystawie czasowej przygotowanej przez Żydowskie Muzeum Galicja.
2: Tak, tą wystawę właśnie przygotowało Muzeum z Krakowa, więc tutaj od godziny 18 aż do 24 będzie można wziąć udział w takim kuratorskim oprowadzaniu, czyli nieco bardziej szczegółowym, że nasi pracownicy pokażą wystawę, ale też opowiedzą więcej o postaci jej bohatera.
3: A gdybyśmy mogli zdradzić, co na tej wystawie, czy ona jest tylko do oglądania, czy ona też jest do słuchania?
2: Tak, wystawa jest interaktywna, ale interaktywna w stary sposób, więc wystawą nie tylko można ją czytać, oglądać, bo jest na niej bardzo dużo rysunków, ale też można się nią bawić, bo oprócz tego, że są elementy do słuchania, o czym powiem za moment, to są takie elementy jak na przykład puzzle, czy pewne miejsca na wystawie, w których samemu można rysować, można pobawić się teatrzykiem cieni, więc wystawa jest skierowana też do zabawy, do tego, żeby poruszyć wyobraźnię zarówno młodszych odbiorców, jak i starszych. Ale też mamy zaplanowany wieczór z Szancerem, w którym Piotr Frączewski, który grał pana Kleksa, czyta, to są nagrania audio, czyta wspomnienia Jana Marcina Szancera, które oprowadzają poniekąd po tej wystawie. Będzie można to posłuchać i także w tym czasie sportretować swoją ulubioną bajkę, inspirując się twórczością Jana Marcina Szancera.
1: No to tak sobie pomyślałem, że to jest dobra w ogóle propozycja, żeby właśnie młodzi ludzie odwiedzili was, albo właśnie całe rodziny, no bo tutaj młodzi będą mieli co robić, zwłaszcza, że też mamy w programie warsztaty teatralne dla dzieci. Pod hasłem Wyobraź Sobie też.
2: Tak, no bezpośrednio nawiązującym do wystawy, warsztaty będą o godzinie 18:00-19:00. Tutaj obowiązują zapisy. Jeszcze mamy kilka miejsc, więc zachęcam do kontaktowania się najlepiej z sekretariatem naszego muzeum. Warsztaty będzie prowadził profesjonalny MIM, pan Dariusz Różański, to jest z Domu Kultury w Opolu. I one będą zorientowane na takie podstawy zachowania się na scenie teatru, też

0: wystąpień publicznych. Dlaczego je prezentujemy? Bo Jan Marcin Szancer był nie tylko rysownikiem, ale po wojnie także człowiekiem teatru. Projektował scenografię teatralne, kostiumy, później również w filmach, więc to bezpośrednie nawiązanie do jego postaci również tutaj jest.
1: Ależ to przygotowane jest wszystko ze smakiem, tylko musicie się tam wybrać i tego wszystkiego skosztować, spróbować. Dominik Marcinkowski z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych jest naszym gościem. O kolejnych detalach tego programu będziemy mówić za moment.

0: Za 18 minut będzie już 11 i przypominamy, żebyście sobie zarezerwowali czas w najbliższą sobotę od 18 do 24, żeby wybrać się do naszych opolskich muzeów w Noc Muzeum. My zapraszamy konkretnie do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w naszym studiu Dominik Marcinkowski, który te chociażby może nam powiedzieć, co będzie na samym starcie właśnie po wejściu do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.
1: Taką pierwszą i z naszej perspektywy też bardzo ważnym punktem jest zwiedzanie kuratorskie naszej wystawy stałej Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach, dziedzictwo regionalne, lokalne i europejskie. Mhm. Jest to wystawa, która opowiada o tym, czym my się zajmujemy na co dzień, czyli opieką merytoryczną nad Miejscem Pamięci Narodowej, czyli miejscem, gdzie w czasie II wojny światowej i poprzednich wojen niemieckie władze wojskowe organizowały obozy jenieckie, więc jest to bardzo fajna okazja, żeby do nas przyjść i w takich wrażeń niezwykłych okolicznościach, a dwa, żeby w taki bardziej sposób właśnie kuratorski, czyli nieco głębszy, bardziej szczegółowy, te wystawy poznać to miejsce, które jest niedaleko położone od Opola, a w którym działa się wielka historia i zachęcić się do odwiedzenia tego miejsca.
0: Z całymi rodzinami, prawda? Bo wytłumaczyć to dzieciom chyba to jest największa sztuka.
1: Tak, jest to trudne, ale też

0: staramy się to zrobić w takiej formie odpowiedniej, zwracając uwagę po pierwsze na fakty historyczne, na też nie przytłaczając tą negatywną stroną tych wszystkich informacji, więc najmłodsi widzowie też będą mogli czegoś się dowiedzieć, a później z wiekiem już to bardziej zrozumieć i w nieco lepszy sposób zostanie to też wytłumaczone.
1: Macie też bardzo ładne odwołanie tutaj do tego stulecia Polskiego Radia i jakby w ogóle tego hasła Halo, Halo, tu Noc Muzeów, bo będzie można też wysłać prelekcji o radiu w obozach jenieckich. Głos Zadrutów to się tak dokładnie nazywa, widzę tutaj w programie. To proszę tu dwa słowa powiedzieć. Co to będą za nagrania? Skąd zdobyte?
0: Tak, to nie będą nagrania, tylko to będzie wykład, taki krótki, prelekcja naszego kolegi z działu naukowego, doktora Piotra Stanka, który opowie o takiej niezwykłej sytuacji w obozach jenieckich, w której jeńcy czasami sami z paczek, które do nich przychodziły z Czerwonego Krzyża chociażby, montowali odbiorniki radiowe.
1: Proszę.
0: I w ten sposób robili nasług, żeby dowiedzieć się, co się działo w czasie II wojny światowej na frontach po prostu. Oni byli odcięci od tych informacji. Niemieckie władze obozowe im tego nie udostępniały w żaden sposób, więc w tej izolacji jedynym miejscem, gdzie mogli je zrobić, była korespondencja, która przychodziła cenzurę, lub właśnie takie nielegalne odbiorniki radiowe.
1: Te odbiorniki w ogóle można w muzeum oglądać? Teraz mi przyszło do głowy pytanie.
0: Nie mamy ich oryginalnych, są na zdjęciach. Zostały zachowane, bo też jeńcy, niektórzy mieli aparaty fotograficzne takie nieduże, więc też na zdjęciach się takie odbiorniki zachowały, no ale wszystko, o wszystkim będzie można się dowiedzieć i to zobaczyć, przychodząc do nas o godzinie 20 w sobotę.
2: Panie Dominiku, ale jeszcze o 22 szykuje się ciekawy pokaz filmowy.
0: Tak, tutaj wracając do tego, o czym opowiadałem wcześniej, czyli wystawy o Janie Marcinie Szancerze, o godzinie 22 na Muzealnym Dziedzińcu będziemy robić projekcję filmu Pod gwiazdami, Akademia Pana Kleksa z 1983 roku. W roli głównej występuje Piotr Frączewski, więc będzie to niezwykła okazja, żeby wrócić do wspomnień dzieciństwa, lub ci najmłodsi widzowie będą mogli zobaczyć Akademię Pana Kleksa w tej starszej wersji, którą będziemy prezentować. No i tutaj przypominam, dlaczego Pan Kleks, ponieważ Szancer był tą osobą, która stworzyła jego wizerunek, ilustrując opowieści napisane przez Jana Brzechwę.
1: No i pięknie. I tak każdy, myślę, znajdzie coś dla siebie w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych, i dorosły, i dzieciaki. Także zapraszamy z całymi rodzinami. A zapraszał dokładnie w naszym studiu Dominik Marcinkowski. Piękne dzięki za wizytę w studiu. No i życzymy, żeby muzeum pękało w szwach.
0: Dziękuję bardzo i jeszcze raz zapraszam do naszego muzeum.

0: www.radioopole.pl.
1: Autopromocja.
0: Radio Opole zaprasza na wieczór pełen alt-popowych dźwięków. Już 15 maja o godzinie 20 w studiu M Radia Opole wystąpi Damian Sikorski Projekt. Artysta wraz z zespołem zaprezentuje utwory pełne melancholijnej prostoty z debiutanckiego albumu Wiosna i nowego wydawnictwa Tysiące Chwil. To będzie koncert, który zapadnie w pamięć. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Damian Sikorski Projekt już 15 maja w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
4: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
5: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
4: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
6: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodyksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuczowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
2: Po reklamie.
7: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11. Mamy piątek, to 15 dzień maja, Międzynarodowy Dzień Rodzin między innymi. A co ważnego na świecie, w kraju i w regionie?
8: Zaczynamy 11. Po lekkim wyhamowaniu naszej gospodarki mamy GUS-owskie dane o inflacji. Ruszają Dni Opola. W trakcie całego weekendu około 50 atrakcji w różnych częściach stolicy regionu. Blisko 4 miliony złotych, tyle będzie kosztować rozpoczynająca się właśnie budowa nowego targowiska w Branicach.
0: Wiadomości Radia Opole.
9: A przed mikrofonem Jacek Grudnik.
8: Rozpoczynamy od kierowców. Proszę uważać na możliwe utrudnienia w miejscowości Nasiedle. To jest powiat głubczycki, gdzie samochód osobowy uderzył w zaparkowaną inną osobówkę. Zdarzenie bez poszkodowanych, ale działania służb na miejscu jeszcze trwają. Prosimy wolno, ostrożnie. Kancelaria premiera nie dała zgody na powołanie nowych członków zarządu Narodowego Banku Polskiego, informuje portal Onet. Pismo z prośbą o kontrasygnatę zostało odesłane do kancelarii prezydenta, która przedstawiła wnioski w tej sprawie. Zawirowania na rynku ropy przekładają się poważnie na inflację. Dzisiejszy odczyt Głównego Urzędu Statystycznego potwierdził wcześniejsze dane, że w kwietniu liczona rok do roku ta inflacja, ceny towarów i usług były wyższe o 3,2%. Odczyt GUS-u jest zgodny z oczekiwaniami analityków. W marcu, przypomnijmy, inflacja wyniosła 3%.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
8: Ponad 50 wydarzeń, od koncertów i wystaw przez spektakle, spotkania autorskie, liczne atrakcje dla całych rodzin wypełni rozpoczynające się dzisiaj weekendowe Dni Opola. Wśród piątkowych wydarzeń m.in. wystawa prac Andrzeja Czyczyły z okazji 50-lecia pracy twórczej. To w południe w Rynku, przed wejściem do ratusza. Dużo atrakcji dla najmłodszych, natomiast w Parku Zabaw przy Młodzieżowym Domu Kultury. Podobnie będzie także na Placu Wolności. Trzeba tylko trzymać kciuki za pogodę. Od 16 przy stawku zamkowym występy zespołów dziecięcych. Relacje z tych weekendowych wydarzeń, których plan także na stronie miasta. Będą w wiadomościach Radia Opole.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
8: Natomiast w sobotę Noc Muzeów w kilkunastu placówkach stolicy regionu, także w Radiu Opole, pokażemy Państwu trochę studia nagraniowe, realizatorskie, no i nasze małe Muzeum Techniki. Natomiast do zwiedzania Zamku Górnego zachęcała dziś w poranku Aleksandra Śnigulska, kierowniczka zabytkowego obiektu.
10: Będzie możliwość zwiedzania naszego zamku od godziny 18 do 23.59. Zwiedzanie odbywać się będzie w zorganizowanych grupach pod opieką przewodników. Jednym z przewodników będzie mi Maciej.
11: Moim ulubionym miejscem na Zamku Górnym jest cały zamek. Ciężko wybrać jedno miejsce, ale jak już bym musiał to jedno wybrać, to myślę, że tą najstarszą część zamkową, czyli nasze zamkowe przyziemie. Dużo takich zakamarków tajemniczych, wiele zagadek rozwiązanych.
8: Zaprasza przewodnik sprowadzający po Zamku Górnym w Opolu Maciej Pawlak. Dziś natomiast Noc Nauki na kampusie Uniwersytetu Opolskiego przy Oleskiej od 19 zaprosiła na naszej antenie dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki. Z 30 planowanych wydarzeń zrobiło się 90. Wśród nich przenośne planetarium w Kolegium Medicum, ale także sporo atrakcji w Centrum Języków Obcych.
2: Zajrzyjmy na trzecie piętro do Centrum Języków Obcych, bo tam będzie strefa wiktoriańska, tam będziemy mówić po angielsku, będziemy przebrani w stroje z danych epok i studenci będą mówić po angielsku, będzie można napić się prawdziwej angielskiej herbatki. Więc nie zapominajmy, że przedmioty humanistyczne też są ciekawe, więc ta strefa języka zapraszam na trzecie piętro. Będzie temu towarzyszowała gra terenowa, więc będzie można zdobyć punkty, za które i zdobyć dyplom i zdobyć gadżety reklamowe.
8: Dużo zatem atrakcji naukowych warto wpaść na kampus Uniwersytetu Przyłoleskiej od godziny 19.
3: Twoje źródło prawdziwych informacji.
8: Blisko 4 miliony złotych, które będzie kosztować rozpoczynająca się właśnie budowa całorocznego targowiska w Branicach.
12: To taka długo wyczekiwana inwestycja. Wreszcie stała się faktem, podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Strefa aktywności Tartak, czyli takie miejsce z przeznaczeniem na targowisko przygraniczne, wspominaliśmy już o tym, ale również miejsce na jarmarki, na koncerty, różnego rodzaju wydarzenia i przestrzeń, którą będą mogli sobie za darmo całkowicie wynająć przedsiębiorcy funkcjonujący w terenie gminy Branice.
8: Wyjaśnił nam burmistrz Branic Sebastian Baca.
3: Światowe agencje informują.
8: Ponad 4000 policjantów będzie weekend patrolować ulicy Londynu, gdzie równocześnie demonstracja skrajnej prawicy i propalestyński protest. Z kolei na Wembley mamy finał Pucharu Anglii. Zainteresowanie jest gigantyczne. Policja apeluje do mieszkańców i turystów, by w ten weekend raczej unikać centrum miasta. 12 osób wiózł samochodem osobowym pijany mężczyzna w Niemczech. Przewoził uczestników imprezy z okazji Dnia Ojca. Nieletni leżeli na tylnej półce samochodu. Niektórzy byli schowani w bagażniku. Policja doliczyła się tuzina pasażerów. Kierowca miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Dziękuję Państwu, spokojnego dnia. Wiadomości od południa będzie przekazywać Joanna Matlak.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Szaro, buro i ponuro i co róż kropi. I tak to dziś będzie niestety. Ba, po południu to możliwa nawet burza według moich prognoz. No może nawet nie moich, ale od IMGW. Od 12 do 14 stopni w regionie dziś. Do tego wiatr słaby, umiarkowany. Ale uwaga, jak będą burze, to i powieje. I to tak nawet do 75 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże, całkowite. Nie dość, że pokropi, to uważajmy też na silne zamglenia. Przynajmniej burz nie powinno w nocy być. No i w nocy tak od 5 do 7 stopni.
13: Coś mi się wydaje, że kolega umywa ręce od tej prognozy, tak, żeby przypadkiem w weekend nie psioczyć. A ten Krzysiek to w radiu mówił tak i siak. Nie, to wszystko jego wina. Nie, kochani, to nie nasza wina. Po prostu pogoda jest bardzo kapryśna w tym maju. Po 11 stopni mamy w Namysłowie, w Brzegu i w Kluczborku, w Opolu, w Nysie i w Kędzierzynie Koźlu po 10 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
13: Ale przynajmniej w duecie na fali jest fajnie, radośnie. Za chwilę będą kolejni goście. Ja się cieszę. Iwona Tokarska,
7: Krzysztof Rap i Darek Kuzera, który ten program realizuje. Cześć.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
3: Reklama.
4: Cześć sąsiad, jak firma?
5: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
4: A jak? Kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
5: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
4: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
5: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
6: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe muzeum węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
7: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Uwaga Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, wskocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.
1: No i za nami Kasia. Oj, uciekło mi. Haha, to dobre.
2: Sienkiewicz.
1: Tak, przecież mówię, to taki pisarz też był. I były momenty, bo to był tytuł,
2: tato,
1: a teraz jest taki moment.
2: I pięknie śpiewał też.
1: I taki teraz jest, słuchajcie, moment. Pan redaktor i jego wędrująca myszka. Taki jest teraz moment, że trzeba przypomnieć o konkursie. Nie wiem, czy Iwona da radę teraz coś powiedzieć, ale generalnie ja chciałem powiedzieć, że męskie brzmienia przed nami. I to w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego. I to we wtorek, 19 maja, o różnych dwóch godzinach. Możecie na ten spektakl, na to wydarzenie muzyczne, na ten koncert pójść. Dzięki nam, tam 30 wokalistów i rockowe przeboje, i klimatyczne ballady, i kompozycje muzyki filmowej. Tylko musicie do nas zadzwonić pod 774-541-541 i...
2: Dajże nam znać, jaki ognisty hit można zaśpiewać, żeby rozgrzać i otulić głosem tę zimną Zośkę, która dzisiaj akurat w kalendarzu nam wypadła. No to co proponujecie?
3: Czy zimną Zośkę, czy każdą Zośkę najlepiej ogrzać pod kołdrą? Przepraszam. Jakie pytanie, taka odpowiedź. Pozdrawiam.
2: No ja nie jestem do końca usatysfakcjonowana.
1: A ja się zripostuję tutaj tak. Głodnemu chleb na myśli. I to nie jest pierwszy telefon od tego pana, w którym pada słowo kołdra.
2: Tak, to prawda. Ale na szczęście dzwonią też panie, które nawet śpiewają.
4: Pana pogoda, czyby niebieskie, od telewizoru stana. Pogoda, szklanka naciąga, bez humoru, szklana pogoda.
2: Wow.
1: No dobrze, dobrze.
2: To zawodowe było.
1: Tak trochę półszeptem, nie sądzisz? Tak. Może sąsiedzi
2: nie czepiaj się.
1: Pani głośniej śpiewa.
2: Nie czepiaj się.
1: Zachęcamy, żeby dać czadu.
2: Tak jest, proszę dać czadu, żeby był ogień, żeby nas to rozgrzało, tak. I żeby Zośkę to rozgrzało.
1: O to właśnie chodzi w tym konkursie. Dzwońcie, dzwońcie, czekamy na kolejne propozycje. 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.

0: duet na fali.
1: To był Jasiek Piwowarczyk z utworem Hello Houston. Tę piosenkę usłyszymy w trakcie koncertu premier 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, a w konkursie debiuty zobaczymy i usłyszymy utalentowaną Martynę Baranowską, która zawitała do studia Radia Opole. Cześć!
2: Witamy serdecznie.
3: Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Bardzo moje serce przyspieszyło na twój widok, no bo właśnie ta piosenka Serce, myślę, że będzie miała okazję podbić też serca opolskiej publiczności.
3: No ja też mam taką nadzieję, bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić na tej legendarnej opolskiej scenie z tak ważną dla mnie piosenką, także super.
2: No powiedz coś więcej, jak powstawał ten utwór, bo on jest taki od serca pisany?
3: No jest na maksa od serca pisany, można powiedzieć, że on jest takim moim katarzis, bo jest to historia prawdziwa i jakby moje doświadczenia, także no jest to taka piosenka o miłości do samej siebie tak naprawdę. I co ciekawe, jest to pierwsza piosenka, jaka powstała w kontekście tego mojego solowego materiału. Robię piosenki z Maćkiem Wasio i umówiliśmy się, my obydwoje jesteśmy z Wrocławia, ale akurat byliśmy w Warszawie, więc umówiliśmy się w studio na wspólne muzykowanie. Maciek wziął gitarę i zagraliśmy Serce i ta piosenka powstała tak dość szybko. Ja później dopisałam tekst i rzeczywiście była to pierwsza piosenka, którą zrobiliśmy i bardzo ważna dla mnie piosenka, także super.
1: Bo wcześniej śpiewałaś w takim zespole Rainy, czy być może coś przekręciłam, ale jeszcze był projekt Nago.
3: Wow.
2: No wyjaśnij nazwę, słuchaj, no, bo wiesz.
3: To był projekt Rain, ale to było tyle lat temu. Słuchajcie, ja miałam 13 lat, jak zaczęłam grać w tym zespole i to są tak stare dzieje. Ostatnio gdzieś tam ktoś do mnie na TikToku napisał, że ma płytę, bo nagraliśmy płytę, a ja sobie myślę, wow, ja w ogóle nie mam nawet swojego egzemplarza, że to zaginęło
2: gdzieś.
3: A to
2: nie mogło być dawno, ty teraz wyglądasz na 15, no tam w porywach do 19.
1: Nie, no 18 musi być.
2: Nie będzie 18, no bardzo to dziękuję. Jakie dawno.
3: Więc faktycznie to był w ogóle pierwszy mój zespół taki rockowy, z którym grałam, ale później po drodze jeszcze był zespół Chili Crew. Zresztą tutaj z muzykami z okolic Opola właściwie, bo z brzegu. Jakub, tak jest.
2: No
3: Jakub
2: proszę.
3: Wojciechowski, Szymon Chudy na przykład. Oni wcześniej z Kamilem Bednarkiem grali w zespole i potem zrobiliśmy taki projekt, który nazywał się Chili Crew i potem Chili Crew ewoluowało i zamieniło się w Nago. Nie, tak naprawdę to są dwa różne projekty, ale następnie był zespół Nago. A potem już rzeczywiście pomyślałam sobie, kurczę, tak jak rozmawialiśmy sobie poza anteną, skończyłam 30 lat i pomyślałam sobie, to jest ten moment, jeżeli ja chcę coś zrobić solowo, to właśnie teraz. I tak się też stało. I pracuję już dłuższy czas nad swoim solowym materiałem i to są owoce właśnie, to Serce.
2: I też jest taki jeszcze jeden owoc, ja tu widzę na naszej playliście, słuchaj, ten owoc nosi tytuł Berlin.
3: Tak jest.
2: I jest tradycyjna prośba do gości muzycznych w naszej audycji, żeby teraz ładnie zaprosili słuchaczy Radia Opole do wysłuchania tego utworu.
3: Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Opole do wysłuchania mojego nowego singla pod tytułem Berlin.
2: I to już tu i teraz.
1: Słuchamy w Radio Opole. Martyna Baranowska i utwór Berlin w Radio Opole.

0: Dawna to wiem.
1: A my wracamy do rozmowy z Martyną Baranowską, która, słuchajcie, w tegorocznym festiwalu zaśpiewa swój utwór Serce i zaśpiewa go w koncercie debiutów, a zatem, zanim to będzie debiut na deskach Opolskiego Amfiteatru, teraz będzie debiut w studiu Radio Opole i uwaga, bo to będzie też mój debiut. Najpierw sygnał festiwalu leci.
2: Wszyscy razem śpiewamy, ale
1: i to leci
2: super.
1: Jakoś tak.
2: Pięknie,
1: i wchodzi Martyna i śpiewa.
2: Ale wszyscy razem.
3: Dlatego już nie chcę, nie żegnam się, szybko w tył zwrot. Zepsułeś mi serce, nie chcę wiedzieć, co u ciebie.
2: Super!
1: Pięknie! Pięknie, dziewczyny. No i o to chodziło. I mamy
2: mam
1: debiut.
2: Nadzieję, że całe Opole ze mną zaśpiewa już 4 czerwca Serce.
4: Ale tak, wiesz co, muszę ci w ogóle wyznać, że ja miałam takie pierwsze spostrzeżenie, jak usłyszałam tę piosenkę po raz pierwszy, że chyba to jakaś młoda nosowska śpiewa. Czy ty często słyszysz właśnie takie porównania, takie miłe porównania?
2: Słyszałam już kilka razy i muszę przyznać, że jest to bardzo miłe porównanie, dlatego że no, pani Katarzyna jest absolutną legendą i wspaniale śpiewa, także odbieram to jako komplement oczywiście.
4: A czy właśnie ona cię też inspiruje, jeśli chodzi o pisanie tekstów? No bo wiemy, że to jest znakomita songwriterka.
2: Tak, pani Katarzyna bardzo, jak najbardziej. Bardzo lubię twórczość i słuchać tekstów i się nimi inspirować i rzeczywiście

0: laska, która nazywa się Noga RS. Bardzo, bardzo fajną muzykę tworzy. Ostatnio bardzo, bardzo lubię, zresztą myślę, że ona jest grana wszędzie i u was również, Olivia Dean. Ja kocham na nią patrzeć i jej słuchać, bo ona jest taka piękna i ma taką energię w sobie, jakąś tak, jest taka miła i po
1: ciepło,
0: prostu ciepło, wie. Dokładnie, mm-hmm, że mm-hmm. jakby jest totalnie, wychodzi i scena jest jej i to też jest super inspiracja.
2: Jakieś ostrzejsze pazury, jakiś rok albo wyżej?
0: O, totalnie, oczywiście że tak. Ja się wychowałam na punkowej muzie, więc bardzo lubię też gitarowe grania. The Strokes na przykład ostatnio sobie odświeżam i słucham. Cóż tam jeszcze? Zawsze w takich momentach mi wypadają te wszystkie nazwy z głowy.
2: Tak.
1: Ale Martyna, to jest też myślę, że idealny moment, żeby zaprosić tak prosto z serca na serce. Dlatego, że ono czeka właśnie już teraz na naszej playliście.
0: Kochani moi drodzy, z sercem na dłoni do was przychodzę i zapraszam do słuchania mojego singla pierwszego, który wydałam i tego opolskiego pod tytułem Serce.
1: No to w takim razie zamieniamy się w słuch i słuchamy tej piosenki debiutanckiej.

0: Ależ ten czas szybko mija w dobrym towarzystwie. Już tylko 14 minut do południa nam pozostała. W studiu cały czas Martyna Baranowska, wokalistka, songwriterka. No i ta osoba, która wystąpi w koncercie debiutów podczas tegorocznego festiwalu z utworem Serce. I ten utwór już dzisiaj śpiewaliśmy i był w wersji profesjonalnej i tej trochę bardziej amatorskiej, czyli naszej. A ja muszę zapytać naszego gościa o właśnie to, jak to będzie dalej, bo mamy już kilka singli, a kiedy duża płyta? Jak to u ciebie wygląda z pisaniem? Czy są w szufladzie już teksty i się wysypują, czy jeszcze niekoniecznie?
1: No, tych piosenek jest już całkiem sporo, także one są, siedzą, czekają, grzeją swoje miejsce. Oczywiście skończy się to wszystko płytą, jak najbardziej. Kiedy? Jeszcze nie mogę zdradzić. Ale tak, płyta będzie i tak naprawdę tworzę te piosenki cały czas. Ta szuflada się zapełnia, także będzie ich więcej i na płytce trafi esencja.
0: No dobrze,
1: taki
0: dobrze.
1: Jest plan.
0: A jak już tak się przyznajesz, że tak tworzysz, to powiedz, jak ten proces twórczy u ciebie wygląda. Czy to jest droga przez mękę, czy tak, just like that?
1: Szczerze mówiąc, różnie bywa. Tak się wydaje, że no... Że to sama przyjemność, ale czasami rzeczywiście jest to ciężka praca. Jednak w moim przypadku na szczęście w większości jest to bardzo miły proces i proces, który bardzo lubię. Często siadam na przykład z gitarą sobie albo siadam właśnie z producentem i wtedy zaczynamy coś tworzyć od nowa albo dostaję na przykład jakiś utwór i siedzę i wymyślam te melodie i ten tekst. Także różnie przebiega. No i rzeczywiście czasami to tak wyskakuje ze mnie i w godzinę to wszystko jest gotowe, a czasami siedzę miesiącami nad jednym tekstem i się głowię i myślę nie. No,
0: ale... Stąd ta fryzura, tak.
1: Tak, zakręciły włosy aż tak.
2: Ale Martyna, to wszystko mimo wszystko idzie w bardzo dobrą stronę, bo przed tobą nie tylko właśnie występ podczas 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polski w Opolu, ale też trasa koncertowa letnia.
1: Tak jest. No, nie wiem, czy mogłabym to nazwać trasą, ale rzeczywiście gram kilka fajnych, dużych tak naprawdę i ważnych koncertów, ponieważ między innymi zagram na Santander Letnie Brzmienia we Wrocławiu. Nie, przepraszam, teraz to jest Erste Letnie Brzmienia. Ups, cofam. No i oczywiście męskie, znaczy oczywiście, dla mnie to jest już oczywiste, dla was jeszcze nie, na męskie granie w Krakowie.
2: Proszę bardzo.
0: Pięknie. No tak. A w ogóle to generalnie tak. W Opolu bywałaś, to też już się wcześniej wydało, ba, nawet śpiewałaś w naszym radiu, prawda? W studiu
1: tak,
0: słynnym.
1: Tak, to prawda.
0: Proszę bardzo.
1: Jeśli dobrze pamiętam, to z zespołem Chili Crew, już wspomnianym wcześniej.
2: No, i jak ty to wspominasz?
0: Zyskowska.
1: No super przyjemnie bardzo było. Pamiętam, że to był super koncercik.
2: Najpiękniej. Życzymy
0: ci... Bo wszystko
2: ci...
0: jest super, wiesz, w Radiu Opolu.
1: No wiem, wy jesteście super i super śpiewacie i goście super.
2: Martyna, ja już bym teraz chciała sobie zabukować, że jak ty będziesz tutaj w Opolu na próbach przed debiutami, to też odwiedzisz znowu starych
0: tak,
2: ziomali z Radia Opole, dobrze?
1: Ja bardzo chętnie wpadnę.
2: No to fajnie. To my jesteśmy umówieni. Martyna Baranowska odwiedziła dzisiaj Radio Opole. Trzymajmy mocno za nią kciuki w trakcie koncertu debiutów. Dzięki serdeczne, powodzenia.
1: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.
0: I usłyszenia oby.
1: Yeah.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Dzień dobry, Straż Miejska.
3: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
2: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
3: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Po reklamie.
6: Powoli zbliżamy się do 12. Słuchacie Radio Opole w piątek, to 15 dzień maja. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i regionu.
7: Prokuratura sprawdzi działania szkoły podstawowej w Grodkowie.
8: Mogło dojść do niewypełnienia obowiązków przez osoby kierujące placówką oświatową.
7: Sejm uchwalił ustawę o kryptoaktywach, poprawki prezydenckie odrzucone. Strzelanina we Francji, nie żyje 15-latek.
0: Wiadomości Radia Opole.
9: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Joanna Matlak. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Czy działania szkoły podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Grodkowie były prawidłowe? To bada prokuratura rejonowa w Nysie. Chodzi o sprawę trzech uczniów tamtejszej placówki, którzy podczas wyjazdu sportowego mieli skrzywdzić fizycznie młodszego kolegę. Poszkodowany 11-latek nie uczęszcza już do tej szkoły. Przypomnijmy, że o sprawie na antenie Radio Opole informowaliśmy pod koniec marca. Na początku kwietnia zwołana została sesja nadzwyczajna na temat bezpieczeństwa dzieci w publicznej szkole podstawowej nr 1 w Grodkowie i wówczas przyjęto uchwałę w sprawie potrzeby wyjaśnienia działań podejmowanych w placówce. Zawiadomienie zostało złożone przez Radę Miejską w Grodkowie, mówi prokurator Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu.
8: Wedle treści zawiadomienia mogło dojść do niewypełnienia obowiązków przez osoby kierujące placówką oświatową na terenie Grodkowa bądź osoby sprawujące nadzór nad tą szkołą, a to w związku z zaniechaniem relegowania uczniów, co do których sąd w postępowaniu w sprawach nieletnich stwierdził demoralizację.
7: Postępowanie jest prowadzone w kierunku przestępstwa niedopełnienia obowiązków, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i działania w ten sposób na szkodę interesu publicznego bądź prywatnego. Postępowanie toczy się w sprawie, to oznacza, że nikomu nie przedstawiono zarzutów. Obecnie trwa gromadzenie dowodów.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
7: Sensacji nie było. Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach, odrzucając wszystkie poprawki rekomendowane przez Kancelarię Prezydenta po drugim czytaniu. Michał Fabisiak.
10: Minister finansów Andrzej Domański mówi, że Sejm musi stać po stronie oszczędzających, a nie oszustów, a projekt rządowy, jak wyjaśniał, w sposób efektywny reguluje rynek kryptoaktywów.
11: Oszczędzających na tym rynku będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach.
10: Minister zauważył, że propozycja rządowa jest krótsza od prezydenckiej, która w jego ocenie ogranicza możliwość ochrony Polaków.
11: Ogranicza kary, ogranicza możliwości działania Komisji Nadzoru Finansowego.
10: Ewa Szedler z Polski 2050 ubolewa, że do projektu nie wprowadzono poprawek jej klubu. W ustawie uwzględniono tylko jedną poprawkę rekomendowaną przez prezydenta. Dotyczy zobligowania KNF do publikacji corocznych raportów na temat sytuacji na rynku. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
7: Policja zatrzymała 5 osób podejrzanych o pobicie obywateli Ukrainy na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Do zdarzenia doszło 7 maja. Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji powiedział, że wszyscy zatrzymani są nastolatkami.
12: W toku podjętych działań do sprawy zatrzymano 5 osób w wieku od 15 do 18 lat. Wszyscy to obywatele Polski. Obecnie prowadzone są dalsze czynności procesowe mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz ustalenie roli, jaką odgrywał w nim każdy z tych młodych mężczyzn.
7: 7 maja 4 Ukraińców w towarzystwie Polki spacerowało po moście. Zaatakowała ich grupa 10 osób. 16-letni obywatel Ukrainy został uderzony w głowę i spryskany gazem. Następnie był kopany. Napastnicy drugiemu Ukraińcowi złamali nos, a trzeciego próbowali zrzucić z mostu do Wisły. Z ustaleń policji i zebranego materiału dowodowego nie wynika, by zdarzenie miało podłoże narodowościowe.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: W strzelaninie we Francji zginął 15-letni chłopiec, a dwóch w wieku 13 i 14 lat zostało rannych. Jeden z nich jest w stanie krytycznym. Do tej strzelaniny doszło wczoraj na zachodzie kraju. Sprawcy uciekli i trwa dochodzenie w tej sprawie. Na miejscu zdarzenia pracują funkcjonariusze służb bezpieczeństwa, prokurator i policja. A ze wstępnych ustaleń wynika, że strzelanina ma związek z przestępstwami narkotykowymi.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: No, nie jest to za spokojny piątek, bo wyszłam przed momentem na chwileczkę tylko na zewnątrz i muszę powiedzieć, że zmokłam. Tam jest po prostu szaro, buro, mokro, nieprzyjemnie. Dzisiaj bez kawy to ani rusz. Do 14 stopni maksymalnie. No, ale dobra, plusy są takie, że kwiaty nam podleje. Nocą od 5 do 7 stopni, jutro od 10 do 14.
9: No, a moja optymistyczna mapka trochę mniej optymistyczna jest w tej chwili, bo z 11 w Opolu spadło do 10 i tyle teraz powinny pokazywać termometry w stolicy regionu. Marna dziesiątka jeszcze także w Nysie. No a tak poza tym to po 11 stopni w Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku, Namysłowie i Brzegu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: 12:05, dzień dobry, witajcie w piątek, weekendu początek, a przed mikrofonami Iwona Tokarska.
9: Krzysztof Rab, to my was ciepło przytulamy zatem w ten ponury dzień i Paweł Oliwa, nasz realizator, który do nas dołączył, także.

0: Reklama społeczna.
1: Mój koniec świata był 863 dni temu.
2: Pierwsza myśl...
3: Dlaczego ja?
4: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
3: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
2: Jeszcze chciałabym pożyć.
5: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
6: Pamiętasz tę piosenkę?
7: Jesteś legiem.
6: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
8: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
9: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
10: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
11: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
9: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
12: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere. Na fali.
1: Już 17 minut po godzinie 12. Przypominamy, że mamy dzisiaj w Radio Pole podwójne zaproszenie na fantastyczny koncert, który odbędzie się już w przyszłym tygodniu w stolicy naszego regionu. To nie będzie taki zwykły koncert. To będzie muzyczna podróż od rockowych hitów przez nastrojowe ballady, aż po kultowe motywy filmowe. Chór Męskie Brzmienia wystąpi 19 maja w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. I to będzie wieczór pełen emocji, energii, wyjątkowych aranżacji, przystojnych panów. Ponad 30 artystów na jednej scenie. To po prostu musicie zobaczyć.
2: Dokładnie. I usłyszeć, bo tam będzie dużo hitów znanych, polskich i zagranicznych. No to dziś dla was zadanie jest takie. Zaśpiewajcie nam właśnie taki ognisty hit, żeby rozgrzać tą zimną Zośkę dzisiaj. No i proszę bardzo. I to jest taki właśnie ognisty hit. Proszę bardzo.
3: Mój jestem kawałek podłogi. Nie mówcie mi, co mam robić. Mój jestem kawałek podłogi. Nie mówcie mi, co mam robić.
2: Pięknie, pięknie, ale mówimy, co macie robić. Macie dzwonić pod 774-541-541 i właśnie takie ogniste hity wykonywać. Tu jest dość osobliwa propozycja, bo początkowo może mrozić krew w żyłach, ale zaraz się wyjaśnię, co chodzi. Posłuchajcie.
4: Mhm. Żeby Zośkę się rozgrzało, to by z drugim kopać się w nią chciało. Czyli dawna gra w Zochę, czyli ołów z włóczką w kształcie pająka. I były na przerwach takie gry i nauczyciele po prostu zwracali uwagę, bo się w Zochę grało na korytarzach i po prostu w szyby i się rozbijało i był kłopot.
1: Oj, Andrzeju, dziękujemy za przypomnienie.
2: Ale początkowo jak montowałem ten telefon, to jak usłyszałem, że trzeba kopać w Zośkę, to trochę mnie zmroziło, ale wyjaśniło się, o co chodzi.
1: Dziękujemy za wszystkie propozycje. Przypominamy, że czekamy na takie ogniste hity, które rozgrzeją nam tą zimną Zośkę. Dzwońcie pod 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.
5: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Pole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
2: MGK, Wiz Khalifa i The Girl Next Door. Właśnie teraz. Dajcie głośniej, jeśli lubicie takie bity.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

0: 28 minut po godzinie 12. Słuchacie Radia Opola. My z wielką przyjemnością ogłaszamy, że łączymy się teraz z nowym wokalistą zespołu Perfect, czyli z Łukaszem Drapałą, i będziemy mówić o świeżutkim singlu Parodia Końca Świata, który to Radio Opole zagrało jako pierwszy w kraju. Dzień dobry.
1: Cześć i czołem.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Już nie takim nowym, już rocznica wybiła właśnie.
1: No ale teraz, wiesz, teraz już wszyscy nucą, śpiewają, teraz już jest to znane i kochane.
0: I ty już jesteś identyfikowany, wiesz, jako wokalista zespołu Perfect.
1: No właśnie.
2: No i dobrze, i tak musi być. Ja też, wiesz, generalnie w nazwie zostały dwa człony, że tak powiem, bo jest i Perfect, i Łukasz Drapała. Z szacunku do Grześka, ponieważ Grzesiek wniósł w muzykę rockową przede wszystkim tak naprawdę najważniejsze rzeczy, bo te największe przeboje Perfektu to są jedne z najważniejszych w ogóle przebojów rockowych w Polsce i ja nie mam zamiaru go zastępować, ale jestem następcą w tej książce, jest to kolejny rozdział i niech tak będzie.
1: No to powiedz coś więcej, bo może nie będziemy rzeczywiście zamęczać cię pytaniami, jak to jest dźwigać ten sierżant na barkach, ale o piosence. Parodia Końca Świata, już tytuł jest intrygujący i osobliwy.
2: Tak, ale tutaj, jeżeli chodzi o sam tekst, to musicie porozmawiać z naszym nowym tekściarzem, który się pojawił na naszym statku. Jest to Radek Łukasiewicz, którego możecie kojarzyć z zespołu Pustki, ze współpracy obecnie z Matyldą Damięcką. To jest wspaniały artysta i naprawdę znakomicie ujął to, o czym rozmawialiśmy, bo on dokładnie tak jak Jacek Cygan zadzwonił do mnie przed pisaniem tekstu i powiedział: Łukasz, o czym by tutaj powiedzieć, co czujesz przy tym utworze, nucąc sobie melodię.
1: Byłeś konsultantem.
2: Tak. I to jest, wiesz, to jest fajne, że akurat te teksty, które wypływają teraz w Perfekcie, czyli jest autorem Jacek Cygan, czy Radek Łukasiewicz, to w tym momencie cały czas jakby mówimy o moich myślach, o moich przekonaniach, o tym, co ja czuję i chciałbym wypowiedzieć. I tak jest w tym przypadku. Niech Państwo posłuchają sobie wszyscy dokładnie tego utworu, ponieważ ten tekst jest naprawdę znakomicie napisany przez Radka i tam są zawarte kwestie, które ja chciałem poruszyć, aby dać troszeczkę do myślenia, a nawet może nie troszeczkę, ponieważ mamy bardzo dużo utworów. Sam nawet czasami takie wydaje, które są po prostu o miłości, bądź o czymś, co jest takie mocno indywidualne i bezpośrednie. A tutaj chcielibyśmy wzorem Perfektu z lat 80. wzbudzać wyobraźnię, wzbudzać uwagę i wzbudzać czujność.
0: Łukasz, kiedy w Twoich słowach słyszę słowo parodia świata, to myślę sobie tak. Po pierwsze o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, a po drugie myślę sobie o tym, co zobaczyliśmy przed chwilą na Twoim profilu na Facebooku, bo komentowałeś tam mocno Eurowizję. To też czasami można się uśmiechnąć na to, co się tam widzi na tej scenie.
2: Wiesz, dokładnie. Eurowizja to tak trochę cyrk, a trochę nie cyrk, bo wiesz, bo jeżeli powiemy o cyrku ogólnie, to obrazimy prawdziwych artystów, którzy się tam pojawiają z tytułu swoich wielkich umiejętności, bo Eurowizja to nie tylko właśnie występy kogoś, nawet są to specjalne kategorie, że się chyba tam nazywa jakoś tych ludzi, którzy śmieszkują i traktujemy...
0: Joke entry.
2: Właśnie coś takiego i wiesz... I okej, takie coś też jest potrzebne dla zwykłego show, ale nie sądzę, żeby Alicja Szemplińska występowała tam, aby sama z siebie się również pośmiać, ponieważ ja znam osobiście Alicję, śpiewaliśmy razem kilka razy na wielu imprezach i ją bardzo lubię. Myślę, że w ogóle się lubimy bardzo.
0: I jak oceniasz jej występ, tak przy okazji?
1: Ja ci powiem jego cenę, przeczytałem u niego na Facebooku. Alicja najlepsza i tyle.
0: Ale ja chcę usłyszeć od niego.
1: No to mów, tłumacz.
2: Słuchaj, no ja już wyprzedzę, co wpiszę pewnie jutro, jak będzie finał, jeżeli będę miał szansę oglądać, ale już sobie zaplanowałem, że tym razem nie napiszę, że Alicja najlepsza i tyle, tylko napiszę, cytując ją, Beyoncé temu najlepsza i tyle.
1: Grubo.
0: Łukasz, ale wróćmy do parodii Końca Świata, do waszego singla, którym się dzisiaj ekscytujemy, który to zagraliśmy jako pierwsi w tym kraju. Zaproś proszę słuchaczy Radia Opole do wysłuchania właśnie tej piosenki, bo ona już czeka tutaj w blokach startowych.
2: Drodzy Państwo, na pewno w Waszych sercach siedzi głęboko muzyka rockowa. Bez względu na to, co słuchacie na co dzień, to na pewno lubicie coś odrobinę mocniejszego, a na pewno kochacie te szczere, prawdziwe teksty. I to wszystko znajdziecie w parodii Końca Świata. Najnowszy singiel Perfect i Łukasz Drapała. Serdecznie zapraszam słuchaczy Radia Opole do odsłuchu.
0: To po takim pięknym zaproszeniu nie pozostało nam nic innego, jak właśnie zamienić się w słuch i wysłuchać tej najnowszej piosenki Parodia Końca Świata.

0: Amy McDonald w Radio Pole w utworze This is the Life. A jakież to życie, muzyczne życie ma Łukasz Drapała, nasz gość telefoniczny, wokalista rockowy, autor piosenek. Ba, kogo on to już nie śpiewał, czyich utworów, kogo nie supportował, ale może po kolei. The Voice of Poland to był chyba taki znaczący stopień w twojej karierze i to całkiem niedawno, bo rok 2022, choć ty śpiewasz dużo wcześniej. Ale prawda to jest, że ten program pomógł.
1: Wiesz co, przed pandemią przede wszystkim rozwijaliśmy z kolegami zespół Chemia. Jeden z kolegów dzisiaj jest ministrem, jak państwo może zauważyli, który grał w tym zespole, bo to są przepiękne historie.
0: No, proszę bardzo.
1: Tak, Wojciech Balczuk jest ministrem aktywów państwowych. A z Wojciechem grałem wtedy w zespole Chemia przez załóżmy 10 lat może.
2: Dobra, to wiemy, że masz znajomości.
1: Nie, no wiesz.
2: Ale masz też, Łukasz, przede wszystkim wielki talent.
1: Ja się koncentruję przede wszystkim na muzyce i jakby to mnie skupia. I graliśmy, słuchajcie, po całym świecie. Graliśmy festiwale w całej Europie, trasy, graliśmy festiwale w Stanach, trasy w Kanadzie. No graliśmy od Moskwy do Los Angeles, byliśmy tydzień na Ibidzie. I więc było generalnie bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. I przyszła pandemia, w momencie, kiedy wydawaliśmy, nam się wydawało, jedną z najważniejszych naszych płyt, którą zrobiliśmy z jednym z członków Duran Duran, Andy Taylorem w Londynie. Wow. I wtedy jakby przyszło przed koniec, ponieważ okazało się, że muzycy, którzy są niszowi albo nie są tak mocno rozpoznawani, jak nazwijmy to Ekstraklasa.
0: Nawet jak supportowali Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers czy Deep Purple i Metallica, tak?
1: Tak. Szok. No to nie miało żadnego znaczenia i to się skończyło momentalnie. Pamiętam, to był jeden dzień. I ta pandemia była bardzo ciężka dla takich artystów. I kiedy to się skończyło, ja pomyślałem sobie, że nie mogę do tego dopuścić następnym razem, dlatego że jestem ojcem, jestem mężem, jestem odpowiedzialnym gościem. Oprócz tego, że ganiam po scenie, to jak z niej schodzę i idę do domu, no to w tym momencie zachowuję się w miarę poważniej niż moje dzieci. Nie dużo, ale jednak. I stwierdziłem, że muszę coś z tym zrobić. Stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie właśnie Voice of Poland i powalczyłem tam. Całkiem nieźle poszło, bo...
2: Do samego finału przecież.
1: Tak. I zająłem tam drugie miejsce i to skutkowało tym, co sobie założyłem na początku. Czyli to, że jakiś duży skok rozpoznawalności, telefony, dużo koncertów, dużo zajęć. Oczywiście były to zajęcia nie definiujące mnie jako artystę, no bo to były zajęcia coverowe głównie, tak? To były występy na różnych festiwalach, dodatkowo prezentując swój głos. Mm-hmm. No ale to jest nadal cała muzyka, którą kocham.
2: No właśnie, a powiedz, czy ty oprócz tego, że śpiewasz w zespole Perfect, to jeszcze muzycznie gdzieś się udzielasz, gdzieś można cię usłyszeć?
1: Tak, jest

0: Wiele projektów, na które zapraszam, to są przede wszystkim na przykład imprezy dostępne dla publiczności, jak Symfonika, w której śpiewam, to są takie utwory rockowe z Towarzystwem Orkiestry Symfonicznej, różnymi wokalistami. Jest bardzo dużo tego, tak naprawdę ja to prezentuję na swoich stronach. Jedną z ciekawostek jest to, że bardzo często śpiewam ostatnio z Big Bandem w Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Tych koncertów też mamy sporo. Niestety są to najczęściej koncerty zamknięte i na te koncerty nie jestem w stanie Państwa zaprosić, ale to wynika z tego, że ja bardzo mocno kocham muzykę i moje serce jest w tym kontekście bardzo, bardzo pojemne, chociaż moim rdzeniem, kręgosłupem jest właśnie muzyka rockowa.
1: No słuchaj.
0: A perfektem mamy tej pracy trudnej.
1: Dobrze trafiłeś. No myślę, że jedna z lepszych opcji w tym kraju. Natomiast powiedz, no muszę zadać to pytanie, bo my tu jesteśmy, wiesz, w Radiopole, w mieście stolicy polskiej piosenki. Ty już na premierach grałeś, śpiewałeś 2023 rok. A czy jest jakaś szansa? No słuchaj, no i właśnie. No to ty w ogóle już znasz drogę na scenę, na pamięć. Mam nadzieję, że na przykład też z amfiteatru do Radiopole też byś znał drogę. A jest jakaś szansa, że my się zobaczymy, usłyszymy w Opolu w tym roku, powiedz?
0: Myślę, że takie szanse, jakieś tam ptaszki świerkają, że może coś, ale wiesz, póki tak nie wiesz na pewno, to nie wiesz na pewno.
2: To jest odpowiedź z serii wiem, ale nie powiem.
0: Ja, drodzy Państwo, na pewno przyjadę do Opola.
1: I już coś mamy, no i jest news.
0: Ale czy będę tam śpiewał, to jeszcze mi nikt nie powiedział.
2: Aha,
0: ja na pewno przyjadę z wielką przyjemnością, bo zresztą ja byłem 4 razy już na festiwalu opolskim. To jest przepiękny festiwal, to jest wspaniały festiwal, przede wszystkim atmosfera wśród artystów na zapleczu, na scenie, publiczność, która jest bardzo wdzięczna i bardzo rozumie to, co się dzieje, co jest naprawdę fantastyczne dla artysty przebywającego na tej scenie, która świetnie brzmi przy okazji, jak dla mnie, bo może nie dla każdego, ale dla mnie tak. I ja z przyjemnością zawsze będę wracał, jeżeli tylko będzie okazja. Nawet jeżeli nie będę śpiewał, a będę miał wolne, to z przyjemnością.
1: Łukasz, wiesz, gdzie możesz zawsze zaśpiewać? W studiu Duetu na Fali w Radiu Opole. I takie zaproszenie na koniec ci wysyłamy, jeśli będziesz, to musisz nas odwiedzić. Proszę bardzo, Łukasz Drapała.
0: Jednak w radiu to ja wolę, słuchajcie, gadać, jak puszczacie piosenki.
1: Ale my cię namówimy. Zobaczysz.
2: Łukasz, jeszcze prośba gorąca do ciebie, żebyś pozdrowił słuchaczy Radia Opole i zapowiedział swój dziki bal.
0: Dziki bal? O Jezu, to żeście odgrzebali. Drodzy, dobrze, kochani.
1: Czarno-białe nagranie jest, wiesz?
0: Ale to nie, to...
2: Taśma profesjonalna.
0: Dobrze. Drodzy słuchacze Radia Opolek, za którymi bardzo tęsknię i wielce ich szanuję, słuchajcie, teraz będzie prezentowany, nie wiem po raz który, utwór Dziki Bal, który powstał rok albo 2 lata temu, nie pamiętam, ale jest to jednak mała ucieczka eksperymentalna od stricte muzyki rockowej, jaką reprezentuję. Wycieczka, która wiele mnie nauczyła i piosenka, która jest prawdziwa, bo jest o mnie i być może o którymś z Was. Także zapraszam do odsłuchu.
2: A my dziękujemy bardzo. Przy telefonie Radia Opole był Łukasz Drapała, który śpiewa z zespołem Perfect. No i Perfect będzie, jeśli przywędruje w czerwcu do Opola. Coś mi się wydaje, że to się wydarzy. Dzięki bardzo.
1: Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Pozdrawiam, do usłyszenia. Dziękuję.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
3: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
2: Serio? Ale jak?
3: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
4: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
5: Kaplica. Zaufanie na lata.
6: Stolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.
7: A na zegarach już za 10 sekund, dokładnie wybije godzina 13, mamy piątek, to 15 dzień maja. Sprawdźmy, co ważnego wydarzyło się na świecie, w kraju i w naszym regionie.
8: Opole ogłasza przetarg na uruchomienie roweru miejskiego.
9: Ten system będzie umożliwiał wyjazd rowerem poza Opole.
8: Chciał uniknąć więzienia i uciekł za granicę. Wpadł, gdy wrócił do kraju na urlop. Z rosyjskiej niewoli wróciło ponad 200 żołnierzy ukraińskich.
0: Wiadomości Radia Opole.
10: O szczegółach Joanna Matlak.
8: Miłośnicy dwóch kółek w Opolu w końcu się doczekali. Urząd Miasta ogłosił dziś przetarg na uruchomienie systemu wypożyczalni roweru miejskiego. Założenia są takie, aby powstało 12 stałych stacji i 25 miejsc postojowych. System ma składać się z 200 rowerów, w tym 100 elektrycznych, mówi Adam Leszczyński, rzecznik opolskiego ratusza.
9: Tutaj nowość, wszystkie będą wyposażone w zamek elektroniczny z lokalizacją GPS, dzięki czemu mogą być pozostawione nie tylko na tych klasycznych stacjach rowerowych, ale także w dowolnym miejscu, ale to nie koniec zmian, ponieważ ten system będzie umożliwiał wyjazd rowerem poza Opole. Czyli na przykład będziemy mogli rower wypożyczyć w Opolu, wyjechać nim do Turawy, tam spędzić sobie miło dzień i następnie wrócić tym rowerem do Opola i pozostawić go.
8: Ratusz zaznacza, że szybkie wykonanie systemu będzie w przetargu premiowane.
9: Jeśli chodzi o sam przetarg, to w momencie jego rozstrzygnięcia wykonawca będzie miał 60 dni od podpisania umowy na wdrożenie tego systemu, tak aby mieszkańcy mogli z niego korzystać.
8: Dodaje Adam Leszczyński. Operator ma utrzymać system do końca 2028 roku, czyli 3 niepełne sezony, a sam sezon ma trwać od marca do końca listopada. Szczegóły będą znane po zakończeniu postępowania przetargowego.
0: Informacje z regionu zawsze na czas.
8: Uciekł za granicę, by uniknąć więzienia za jazdę po alkoholu, a wpadł podczas majowego urlopu w Polsce. 29-letni mieszkaniec Brzegu został zatrzymany przez kryminalnych, którzy od dłuższego czasu ustalali jego miejsce pobytu. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym za wcześniejsze przestępstwa drogowe. Zamiast stawić się do odbycia wyroku, 29-latek wyjechał z kraju i ukrywał się za granicą. Sprawą zajęli się kryminalni z brzeskiej komendy, specjalizujący się w poszukiwaniach osób ukrywających się przed organami ścigania. Policjanci ustalili, że mężczyzna planuje przyjazd do Polski na majowy urlop, mówi aspirant sztabowa Patrycja Kaszuba z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
11: Wówczas namierzyli jego aktualne miejsce pobytu. Mieszkaniec Brzegu został zatrzymany podczas majowego urlopu, gdy spacerował po mieście. Poszukiwany trafił już do więzienia za wcześniej popełnione przestępstwa, spędzi tam najbliższe kilka miesięcy.
8: A policjanci przypominają, że unikanie wykonania zasądzonej kary i ukrywanie się nie pozwala uniknąć odpowiedzialności. Z rosyjskiej niewoli powróciło do kraju 205 ukraińskich żołnierzy. Zostali oni wymienieni na 205 Rosjan. To część zapowiadanej w zeszłym tygodniu dużej wymiany jeńców. Ma ona objąć po 1000 osób z każdej ze stron. O szczegółach Paweł Buszko.
12: Wśród uwolnionych są szeregowi sierżanci i oficerowie. Większość z nich przebywała w rosyjskiej niewoli jeszcze od 2022 roku. To ci, którzy bronili Mariupola i zakładów Azowstal, ale też obrońcy obwodu donieckiego, ługańskiego, charkowskiego, chersońskiego, zaporowskiego, sumskiego i kijowskiego oraz czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Dużą wymianę jeńców w formacie 1000 na 1000 anonsował w zeszłym tygodniu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Ukraińskie władze zapowiadały, że chcą wydostać z rosyjskiej niewoli tych żołnierzy, którzy przebywają w Rosji Rosji od dawna, ale też ciężko rannych. Ogółem od początku wojny doszło do ponad 70 wymian jeńców. Do domów z rosyjskiej niewoli powróciło około 7 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
8: Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed szkodliwością snusów, czyli nikotynowych woreczków. Używka umieszczana między dziąsłem a wargą jest traktowana jako alternatywa dla palenia papierosów. WHO opublikowała raport wskazujący, że Polska należy do krajów z najszybciej rosnącą popularnością snusów, a światowy rynek snusów rośnie rok do roku o 50%. W 2025 roku osiągnął wartość niemal 7 miliardów dolarów.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Jakoś tak jakby jaśniej się zrobiło, czyżby jedno z przejaśnień zapowiadanych przez synoptyków, oby...
10: Wiesz, co się dzieje? Świeci słońce i pada deszcz.
7: No i...
10: Będzie tęcza.
7: Będzie tęcza i może być. No bo dzisiaj zachmurzenie jednak duże dominuje na niebie, to tak jeszcze pewnie do nas to wróci. Uwaga na burze na południu regionu, bo mogą takowe jeszcze dziś wystąpić. Od 12 do 14 stopni. No a wiatr słaby, umiarkowany, północno-wschodni. On tam później sobie skręca w różne inne kierunki. Ważne, że jak będą burze, to uważajcie, bo może powiać nawet 75 km na godzinę. No a w nocy zachmurzenie duże, całkowite opady deszczu. Uważajmy też na mgły. No i tak nie za ciepło, od 5 do 7 stopni.
10: No a wszędzie w miastach naszego regionu zgodnie termometry pokazują 11 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: 5 minut po godzinie 13. Dzień dobry, mówią wam Iwona Tokarska.
7: Krzysztof Rap i ja również się z wami ciepło witam. Paweł Oliwa ten program realizuje.
10: Zostańcie z nami co najmniej do 14, a już teraz tańczmy The Foundation i September.

0: Wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Uwaga Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.
1: I mamy 16 minut po godzinie 13, a to oznacza, że coraz mniej czasu macie na to, żeby brać udział w naszym konkursie. Ostatnie podwójne wejściówki na koncert Męskie Brzmienia. Dziś chcemy wam dać jedną taką podwójną wejściówkę dokładnie. Koncert w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego już we wtorek 19 maja, a tam 30 wokalistów. Rockowe przeboje, klimatyczne ballady, czy niezapomniane kompozycje muzyki filmowej. Dużo hitów, to pewne. Od polskich typu Jaskółka Uwięziona, Mamona, do takich różnych zagranicznych Desert Rose, We Will Rock You, czy I Don't Wanna Miss a Thing. I teraz, jeśli zadzwonicie i brawurowo odpowiecie na pytanie, bardziej podejmiecie wyzwanie, to macie szansę, żeby zanucić te wszystkie kawałki razem z Męskim Brzmieniem. 774-541-541.
2: Dodajmy, że to ostatnie podwójne zaproszenie, tak, które mamy dla słuchacza Radia Opole, dlatego dzwońcie i odpowiadajcie na pytanie, co ognistego zaśpiewać, żeby rozgrzać lub też otulić głosem zimną Zośkę.
3: Żeby Zośka się rozgrzała, trzeba użyć swego ciała. Całuj mocno, przytul szczerze, wtedy Zośka się rozbierze. Po co Zośce jest kufaja, przecież jest połowa maja. Zimna Zośka, me kochanie, to już czas na pożegnanie.
1: Ale to było mocne, ja nawet chwilami się bałem, ale brawo.
2: Koko, Eurospoko, od razu
1: albo
2: mi się przypomniało.
1: Krakowieczek 1, skojarzenia, świetne, szapoba.
2: No dobrze, to są kolejne propozycje od naszych gorących słuchaczek.
4: Podaj cegłę, zbudujemy nowy dom, na parę naszych marzeń dom. Deszcz ustanie, słońce stanie, wszędzie nowy plon. Za sprawą naszych serc i rąk. I już nie ciepło.
2: Och, Zośka chyba też rozgrzała.
1: Ty zobacz, że są przejaśnienia na niebie, się pojawiły właśnie w tej chwili.
2: Brawo, to zasługa
1: słuchaczom,
2: naszych cudownych słuchaczy, ale to nie koniec propozycji, bo znowu sobie pośpiewamy znany i bardzo lubiany polski hit. No.

0: Barbado, viva la pago,
1: super welcome to. Świetnie, a teraz poprosimy to samo, ale z wideo.
0: Ale od razu mocniej zaczęło świecić słońce naprawdę, w Opolu, tak, także tak. Naprawdę Zośka się rozgrzewa.
1: Pięknie, słuchajcie. No to słuchajcie, fantastycznie się tego słucha, rozgrzaliście się już mocno. Jeszcze macie pół godzinki, żeby dzwonić i walczyć o to zaproszenie na koncert, a zatem 774-541-541. Hity ogniste zbieramy dziś, żeby rozgrzewać zimną Zośkę.
2: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.

0: duet na fali.
1: 25 minut po godzinie 13, a my wam teraz tak umilmy popołudnie, że naprawdę się tego nawet nie spodziewacie, dlatego że przy telefonie, a w zasadzie to nawet nie, łączymy się z Radiem Gdańsk, ze studiem, w którym goszczą już Michał Brąg i Krzysztof Weroniecki. To wokaliści chóru Męskie Brzmienia. Ten chór, to my wiemy bardzo dobrze, bo od poniedziałku już mówimy o tym w Radio Pole, że on się pojawi 19 maja w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Cześć chłopaki,
2: witamy,
1: dzień dobry.
2: Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć.
1: Jak tam jesteście rozgrzani, gotowi, żeby nie tylko Zośki, ale i Basie, i Kasie, i inne Weroniki rozgrzać tutaj w Opolu?
3: No, oczywiście, właśnie po to wracamy do Opola, bo pierwszy nasz pobyt okazał się sold outem, więc chcemy to powtórzyć.
2: No to słuchajcie.
4: Dwa koncerty właśnie zostały wyprzedane, widownia oszalała, my wraz z nią zostawiliśmy tam masę wspomnień, więc wracamy z uśmiechem na twarzy.
2: No to słuchajcie, bo my już od jakiegoś czasu właśnie was reklamujemy, że to będzie właśnie dużo hitów wybrzmi na tej naszej scenie teatralnej, i zagraniczne, i oczywiście polskie. To wy zarekomendujcie, wy powiedzcie, co my usłyszymy.
1: Co dokładnie zaśpiewacie.
2: Tak jest.
4: Właściwie jesteśmy też trochę sentymentalni, więc będą utwory wielkie hity lat 80., 90. i to właśnie z repertuaru zagranicznego, ale też polskie. Ale też będzie ten odświeżony repertuar, te nowe, świeże hity w takiej mocnej odsłonie. Co do tytułów, Krzychu?
3: Koncert jest podzielony na 3 części, więc damy też w środku delikatnie odpocząć, trochę może rozmarzyć się, trochę zastanowić się nad tym, w którą stronę nasze życie ludzkie się toczy, ale kończymy zawsze energią, ogniem i bisami, także mamy nadzieję, że dzisiaj nakręcimy tutaj Państwa do tego, żeby ten sold out we wtorek był i żeby ten sukces z poprzednich koncertów też się powtórzył.
1: Wiemy już na pewno, że na scenie Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu pojawi się 12 wokalistów plus zespół. Jak wy się zgrywacie? Jak wy to robicie, że to potem tak cudownie brzmi?
4: Przede wszystkim łączy nas, myślę, ta pasja. Mamy tutaj ogromną miłość do muzyki, do sceny, do dzielenia się tymi emocjami, więc to jest ten nasz motor napędowy. Oczywiście za tyloma facetami, mężczyznami stoi też odpowiednia logistyka, więc mimo że na scenie może tych kobiet nie widać, ale są też w kulisach i tutaj mocno pilnują tego, abyśmy rzeczywiście wykonywali wszystko w najlepszym porządku i na jak najlepszym poziomie.
3: A powiedz jeszcze kawał włożonej pracy w to, czyli miesiące prób, zanim projekt w ogóle wystartował, no to kilka miesięcy prób i wspólnego dogrywania się, docierania, poznawania siebie nawzajem, bo kompletnie się nie znaliśmy, spotykając się na pierwszej próbie, więc to też jest ciekawa historia.
2: No bo właśnie, powiedzcie w ogóle, skąd wyście się wzięli, bo wy jesteście, no nie chcę użyć brzydkiego słowa, zbieraniną, ale wy jesteście takim, no niech będzie creme de la creme.
1: Teamem.
2: Ale wy nie jesteście z jednego zespołu, dokładnie, wy jesteście z różnych miejsc w kraju, prawda?
3: Dokładnie tak. No, był ogłoszony casting przez agencję, więc jesteśmy chłopakami z castingu po prostu.
2: Ale przepraszam, no umiejących pięknie śpiewać.
4: No tak, tak.
2: Czy założyłem? No dobrze założyłem.
1: Nie, no Krzychu, mamy do czynienia z profesjonalistami. No, pochwalcie się, chłopaki, gdzie wy na co dzień
2: śpiewacie? Próbuję to od nich wydusić, tak jest.
4: No tak, właściwie w naszym zespole są i profesjonalni aktorzy, wokaliści, którzy na co dzień występują w teatrach muzycznych w całej Polsce.
2: O, proszę.
4: Ale też, no był casting, więc te głosy wszystkie są zweryfikowane i okazuje się, że również spośród menadżerów, grafików, lekarzy,
3: stomatologów,
4: również są świetni tak wokaliści, którzy właśnie w naszym zespole śpiewają, więc razem myślę, że tworzymy taki ciekawy miks, ciekawe zestawienie. I łączy.
2: Wyobraziłem sobie, jak przy wierceniu w zębie tak zaczął sobie jeden z was nucić, później śpiewać całe jakieś już zwrotki, a później arie.
1: To też
2: i wyszło.
1: Działa uśmierzająco na ten ból zęba. Tak Michał Brąg i Krzysztof Weroniecki są w studiu Radia Gdańsk. Za moment wrócimy do tej rozmowy, a wy zostańcie oczywiście z Radiem Opole.
0: Radio Opole.

0: City Love na antenie Radio Pole. Piąteczek i zupełnie przypadkowo mamy dziś piątek, weekendu początek, ale słuchajcie, ważne jest, żeby powiedzieć, co będzie we wtorek. A we wtorek, 19 maja w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu Męskie Brzmienia. Zapraszamy Was na ten niezwykły koncert. Właściwie cały ten tydzień, no i tak się składa zupełnie przypadkiem, przechodzili stragarzami i na naszych łączach telefonicznych w Radiu Gdańsk w studiu są Michał Bronk oraz Krzysztof Weroniecki, chórzyści, wokaliści tegoż Męskiego Brzmienia. Raz jeszcze miło Was gościć na antenie Radia Opole. Powiedzcie, no ja nie wiem, czy pytanie o stres, tremę ludzi, którzy mają 100 koncertów w roku, to jest w ogóle na miejscu? Jak to Wam się, jak się przygotowujecie, jak Wy się czujecie przed takimi występami, gdzie no głównie te panie chyba szaleją na widowni?
1: Ajajaj, no trudno zaprzeczać, no rzeczywiście... Rzeczywiście tak jest, że emocje na widowni są gorące, a po naszej stronie ten stres rzeczywiście pojawia się czasem. No jakby dbamy o jakość, o to, żeby wszystko wychodziło jak najlepiej, więc taki stresik gdzieś tam się pojawia, ale już tylko ten moment, kiedy wychodzimy na widownię, na scenę, kiedy my sami też tę energię w sobie wzbudzamy, to już wiemy po co tam idziemy, kiedy widzimy te uśmiechnięte twarze, te emocje, to też po prostu już wszystko się jest taką machiną pozytywnie nakręcającą się, więc ostatecznie mamy z tego dużą satysfakcję, radość.
2: Czyli jeśli jest trema, to tylko taka mobilizująca. A dokładnie właśnie teraz tak. O te najbardziej ekscytujące Was piosenki chcę podpytać. Czy każdy z Was ma swój ulubiony utwór, który no właśnie lubi tak bardzo mocno wykonywać na scenie?
3: Myślę, że tak. Myślę, że część z panów tutaj w zależności od tego, w której części się poruszamy, śpiewa albo więcej partii chóralnych, albo są też osoby, które śpiewają części solowe. Mamy bardzo różne charaktery głosowe tutaj w tym naszym składzie, bardzo fajną taką mieszankę wybuchową. Każdy sprawdza się w innej przestrzeni, ale też sami siebie zaskakujemy, bo pomimo tego, że mamy gdzieś tam stałe te partie solowe podobierane, to często zdarzają się jakieś nowe połączenia, nowe miksy, nowe kolory i to daje taką właśnie niepowtarzalność tych koncertów, bo każdy koncert jest inny, bo inni soliści, inny skład chóralny, bo skład jest dużo większy niż ten, który jest na scenie. Także każdy z nas ma swoje ulubione numery. Ja akurat jestem od tych bardziej rockowych w tym składzie, od tych troszeczkę cięższych, także Queen, We Will Rock You, Don't Stop Me Now.
0: Pięknie.
3: Final Countdown, Human.
1: A ja lubię akurat tę część też spokojną i taki mój jednym z ulubionych utworów to jest akurat Sound of Silence, kiedy jest totalna cisza na scenie.

0: koncert premierowy w Teatrze Muzycznym w Gdyni.
1: Ale i w Opolu na pewno pojawimy się całkiem szybko.
2: To chciałam wiedzieć. A chcę jeszcze się dowiedzieć, czy wy w związku z tym będziecie mieli zupełnie inny repertuar?
0: Dokładnie tak.
1: My myślimy, że nauczeni doświadczeniem tej edycji widzimy, w czym my dobrze się czujemy, na co dobrze reaguje widownia, więc pewnie charakter tego koncertu chcemy zachować. Natomiast repertuar będzie zmieniony, tak, odświeżony, żeby
2: też skład będzie powiększony.
0: Tak jest.
1: Tak,
0: dwa instrumenty, dęte, które spowodują, że te numery będą jeszcze bardziej ekscytujące na pewno.
2: Drodzy panowie, to jest ostatni moment, ostatnia szansa, żeby zachęcić nie tylko, myślę, że mieszkanki naszego regionu, ale też mieszkańców, panów do tego, żeby wzięli udział w tym fantastycznym koncercie, który odbędzie się 19 maja właśnie w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Proszę bardzo, zróbcie to.
0: Dokładnie tak. Myślę, że to jest też świetny moment, jeżeli ktoś jeszcze nie ma pomysłu na prezent na Dzień Matki. Zawsze można wręczyć go wcześniej, zrobić niespodziankę i wykorzystać ten czas na to, żeby pobawić się z nami w Opolu.
1: I myślę, że jest to świetna okazja też dla przeżycia takich gorących emocji, zarówno na widowni kobiety, ale i mężczyźni potem też do nas podchodzą, mówią, że naprawdę to jest świetna energia, taka moc, której wszyscy potrzebujemy, radość, energia, te momenty wyciszenia, ale ostatecznie z takim pozytywnym, dobrym, mocnym zakończeniem, to są naprawdę prawdziwe, silne emocje.
3: Panowie, na koniec jednym zdaniem króciutko, jakim hitem wy byście rozgrzali zimną Zośkę?
0: No to myślę, że nasz finałowy popis, czyli Final Countdown,
3: okay,
0: z solówką gitarową, tak.
3: Pięknie.
0: Jest, partie churalne, partie solowe, wysokie dźwięki, tam jest ogień na sam koniec.
3: Michał Brąk, Krzysztof Weroniecki, chórzyści, wokaliści Męskiego Brzmienia, przy okazji wywiadu odpowiedzieli na nasze pytanie konkursowe i my za chwileczkę ten konkurs już będziemy rozstrzygać. Panowie, piękne dzięki za tę rozmowę.
0: Dziękujemy pięknie, dobrego dnia dla was.
2: Pozdrawiamy Gdańsk, dzięki, do zobaczenia.
3: Pa, pa.

0: Waligura i Dry School w utworze 4 pory roku. No prawie za oknem były 4 pory roku w ciągu tych 4 godzin, ale my za chwilę będziemy się żegnać, ale zanim...
1: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.
0: No i właśnie, zanim się pożegnamy, rozwiążemy konkurs. To już ostatnia podwójna wejściówka na brawurowy koncert pod tytułem Męskie Brzmienia. I przed chwilą żeśmy z chórzystami rozmawiali, to tak dla przypomnienia, a pytaliśmy o ognisty hit, taki, żeby dobrze rozgrzać zimną Zośkę. No i tak na ostatnią chwilę wpadł taki telefon. Posłuchajcie.

0: ale damski chór nam się odezwał. No i słuchajcie,
1: rozgrzały nas.
0: Damski chór wygrywa. Podwójne zaproszenie na męski chór męskich brzmień w Opolu, który to właśnie wystąpi na deskach Teatru imienia Jana Kochanowskiego 19 maja. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wywołanie uśmiechu na naszych twarzach.
2: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.
1: No i tym optymistycznym jakże akcentem przyjdzie się nam pożegnać. Będziecie musieli spędzić jakoś weekend bez nas, ale za to z nowymi siłami wrócimy tu w poniedziałek.
0: Tak jest. Iwona Tokarska.
1: Krzysztof Rab. Miłego, słonecznego, upalnego weekendu wam życzę. Nie wiem, jak to zrobimy, ale niech tak będzie. Paweł Oliwa jeszcze zostaje za chwilę reporterski obraz
0: dnia. Włączymy sobie na tapecie w telefonie.
1: Chyba tyle pozostanie. Ale pogoda ducha zawsze w cenie. Cezary Puzyna za chwilę będzie tutaj prezentował reporterski obraz dnia. No to jeszcze raz dzięki za dziś.
0: Buziaczki. Dziękujemy. Spokojnego weekendu.

0: Tak, to jest Radio Pole. Za chwilę w Radio Pole reporterskie obraz dnia za kilka minut, ale już teraz najnowsze, najważniejsze wiadomości, bo godzina 14.
1: Metra w 10 największych polskich miastach. Jest pomysł Ministerstwa Infrastruktury. Dziś 15 maja, czyli zimna Zośka.
2: Trzeba sadzić i siać wszystkie roślinki po 15 maja.
1: W opolskim oddziale NFZ trwa akcja Rodzinna Siła Zdrowia.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Prosimy o szczegóły, Joanna Matlak.
1: W Ministerstwie Infrastruktury powstaje pomysł na budowę metra w 10 największych miastach kraju. Program roboczo nazwano Metro Polska. Podziemna kolej ma powstać m.in. we Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że założenia programu będą niedługo gotowe.
4: Prowadzimy analizy. One będą obejmować około 10 największych miast w Polsce. Udało nam się w naszych budżetach wygospodarować naprawdę dużo większe środki i zamierzamy dla nich zrealizować konkretne, rozwojowe inwestycje. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli przedstawić wyniki tych badań analitycznych, zarówno w ujęciu klasycznego metra, jak i metra łączonego, takie jakie występują w różnych modelach, najnowocześniejszych na świecie.
1: W tej chwili Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, w którym działa metro. Do budowy przymierza się Kraków.
3: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Nocami temperatura spada nawet do zera, a w dzień zdarza się, że pada grad. To najbardziej nielubiane przez działkowców dni w roku. Dziś tak zwana zimna Zośka, która tradycyjnie kończy okres majowego ochłodzenia. Zimni ogrodnicy namieszali w tym roku w uprawach, przyznają działkowcy ze Szczecina.
5: Mąż mówi, że zmarzły i winogrona. Zwykły, normalny, taki biały, piękny bez mówi, że właśnie zmarz.
2: Trzeba sadzić i siać wszystkie roślinki po 15 maja. Ogórki to samo i przykrywać fizeliną. Jeżeli już jest, się zbliża nocka zimna, to trzeba fizeliną ogarnąć to wszystko.
1: I wracamy do naszego regionu. Pomiar glikemii oraz ciśnienia tętniczego, badanie EKG, a na koniec konsultacja wyników. W opolskim oddziale NFZ trwa akcja Rodzinna Siła Zdrowia, organizowana w ramach Międzynarodowego Dnia Rodziny. Ten dzień jest poświęcony kardiologii i chorobom układu krążenia, mówi Maja Szcząbrowska z opolskiego oddziału NFZ.
6: O to w tym wszystkim chodzi, o profilaktykę i o tym, żeby klientów uświadamiać, jak ważny jest zdrowy styl życia, jak ważna jest dieta, jak ważne jest ograniczenie palenia tytoniu, picia alkoholu, stresu. No to są przede wszystkim te główne czynniki, które powodują u nas choroby układu krążenia.
1: A chętnych do przebadania nie brakuje. Jak podkreślają mieszkańcy regionu, takie akcje są bardzo potrzebne.
7: Konieczne są, żeby rozpowszechniać wiedzę, żeby ludzie mieli świadomość.
8: Cukier mamy normalny, ale ciśnienie podwyższone.
9: No 169 na 96, tak? Tutaj dobrze widzimy?
8: Tak. Kierowałem się autem. Po drodze po prostu, nie? Trzeba uważać to i to się automatycznie podnosi.
9: Pani już po wizycie u lekarza i co tam się okazało? Czy mamy dobre serce, czy nie?
10: W zagrożeniu takim naczyniowym bardziej pilnować.
1: Dodajmy, że na miejscu w oddziale NFZ można się też zapoznać z programem Moje Zdrowie czy ankietą Dziesiątka dla Serca.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Sejm nie wybierze dziś prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Poinformował o tym posłów marszałek Włodzimierz Czarzasty.
11: Po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o skreśleniu z porządku dziennego bieżącego posiedzenia punktu 40 powołanie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
1: Kolegium IPN rekomendowało na stanowisko prezesa dotychczasowego wiceszefa Instytutu Mateusza Szpytmę. Zgodnie z prawem prezesa IPN wybiera Sejm za zgodą Senatu na 5-letnią kadencję.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Dzisiaj zimna Zośka w Opolu. Może nie zimno, ale chłodno. 12,5 stopnia w nocy, za to będzie zimno od 5 do 7 tylko. W całym regionie zachmurzenie w nocy duże, możliwe opady deszczu. No i uwaga, kierowcy, lokalnie mgły i zamglenia. Widzialność do 400 metrów będzie ograniczona. Jutro w ciągu dnia chmury, opady deszczu, nawet o natężeniu umiarkowanym. Na termometrach od 11 do 14 stopni. Pojutrze w niedzielę również może popadać i na termometrach od 12 do 15.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
1: Reklama.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
4: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
5: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
4: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
6: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodyksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuczowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
7: Uwaga Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
1: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Dzień dobry, mówimy w imieniu wszystkich reporterów Radia Opole. 13 minut po godzinie 14 i rozpoczynamy, a w reporterskim obrazie dnia dzisiaj o nocy będziemy mówić. Tak się złożyło. Noc muzeów już jutro z dużym udziałem Radia Opole.
2: Kilkanaście instytucji bierze udział w tegorocznej Nocy Muzeów. Radio Opole po raz pierwszy jako instytucja.
3: Zapraszamy w tym roku na warsztaty. Możemy się spodziewać przede wszystkim wystaw.
1: Będziemy też na szczycie, na polsko-czeskim szczycie, podczas którego rozmawiano o systemie ochrony zdrowia. W Opolu taki szczyt się odbył.
4: Czasami łatwiej dotrzeć nawet z innego kraju do niektórych miejsc.
5: Ta współpraca transgraniczna, tak jak powiedziałem, powinna już istnieć dawno temu.
6: Burema Midwice stał się ich wicenemocnik pacjentu.
1: Jak było słuchać, będziemy mówić w innych, w obcych językach również. Powiemy także o policyjnej akcji Weekend Bezpiecznego Motocyklisty, bo sezon jednośladów w pełni.
7: Tymi działaniami chcemy zwrócić uwagę motocyklistom na to, że należą też do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego.
8: Ta kwestia nadmiernej prędkości, zwłaszcza na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych.
9: Musimy stopować zapędy tych uczestników ruchu drogowego.
1: Paweł Oliwa, Cezary Puzyna to uczestnicy dzisiejszego reporterskiego obrazu dnia. Warto zostać z nami. Do godziny 15 zaczynamy.
0: Reporterski obraz dnia.

0: Reporterski obraz dnia.
1: No to będzie obraz tego, co jutro się będzie działo, bo już jutro w Opolu, ale nie tylko w Opolu, no bo wydarzenia związane z Nocą Muzeów odbywać się będą w całym regionie, w całym województwie opolskim, a jeśli chodzi o stolicę regionu, to swoje drzwi otwiera 16 instytucji kultury, to muzea, galerie, biblioteki oraz, uwaga, uwaga, Radio Opole także. Nasza rozgłośnia jest jednym z organizatorów, między innymi dlatego, że polska radiofonia obchodzi setne urodziny. A więcej szczegółów już teraz w relacji Mariusza Majerana.
2: Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki. Muzeum Polskiej Piosenki w tym roku koordynuje Noc Muzeów w Opolu.
3: Tak, co to znaczy koordynuje, czyli spina. Po prostu kilkanaście instytucji bierze udział w tegorocznej Nocy Muzeów. Radio Opole po raz pierwszy jako instytucja bierze udział, bo Radio Opole oczywiście towarzyszy Nocy Muzeów od wielu lat, ale w tym roku będzie można wejść nocą do radia i to jest wspaniałe. Świetny program, bardzo rozbudowany. Startujemy w sobotę o godzinie 18:00. I otwieramy nasze drzwi w instytucjach i będziemy czynni do minutę przed północą, a szczegóły znajdą Państwo na nocmuzeów.opole.pl, a także na wielkich plakatach w całym mieście.
4: Ksiądz Wojciech Lipa, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Opolu. W tym roku w czasie Nocy Muzeów oczywiście jest do dyspozycji wszystkich odwiedzających ekspozycja stała. Sala rzeźby gotyckiej, sala ciemna, sala eucharystyczna, ale mamy także prezentację dyplomów tegorocznych absolwentów Liceum Plastycznego. U nas jest malarstwo i rzeźba, bardzo wysoki poziom tegorocznych prac. Zapraszam.
5: Doktor Renata Kobylarz-Buła, wicedyrektorka Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.
6: Możemy się spodziewać przede wszystkim wystaw, bo to jest istota muzeum. Wystawa stała o miejscu pamięci narodowej w Łambinowicach, ale tym, co chcemy przyciągnąć uwagę, jest wystawa czasowa pod tytułem Szancer, wyobraź sobie. Wystawa o człowieku niezwykłym, niezwykłym artyście, rysowniku, o jego pracach, które wzbudzają do dzisiaj trochę taką, są takim powrotem do przeszłości, są taką trochę nostalgiczną podróżą dla nas wielu, którzy pamiętają rysunki w książkach Jana Brzechwy czy Andersena. I to po tej wystawie będziemy oprowadzać. No i wreszcie dla najbardziej zainteresowanych historią, historia radia w czasie II wojny światowej w obozach jenieckich. O tym dr Piotr Sanek od 20 do 20.30.
7: Katarzyna Rząsa, Instytut Śląski. Zapraszamy w tym roku na warsztaty, warsztaty odlewnicze, warsztaty artystyczne oraz warsztaty leksykalne. W instytucie będzie można również zobaczyć film Historie ze szkła wyczytane, które są takim dokumentem przedstawiającym życie po wojnie Blaskowica.
8: Sławomir Kieler, zastępca redaktora naczelnego Radio Opole. Jako radio jesteśmy oczywiście instytucją nowoczesną, niekoniecznie muzealną, natomiast mieścimy się w bardzo pięknym, historycznym budynku, który już sam w sobie warto zwiedzić. Każdy, kto zdecyduje się odwiedzić Radio Opole, będzie miał okazję zwiedzić radio od kuchni, znaczy odwiedzić wszystkie studia, a nawet pomieszczenia, które, jeżeli ktoś pojawia się w radiu jako gość, to nie ma okazji ich odwiedzić, zobaczyć. Będzie możliwość, żeby wejść do fonoteki, czyli do naszego archiwum dźwięków, tak to nazwę. Będzie można zobaczyć, jak wygląda praca realizatora na żywo, jak pracują dziennikarze, ale Radio Opole ma też do zaoferowania trochę więcej, ponieważ od zawsze towarzyszymy Krajowemu Festiwalowi Polskiej Piosenki. Mamy szereg nagrań, które są właściwie jedyne w swoim rodzaju. Nie ma ich nigdzie poza Radiem Opole. Co więcej, mamy też takie taśmy matki płyt, które już dzisiaj są uznawane za kultowe. Między innymi płyty Helicopters, Johna Portera. Mamy też Muzeum Techniki, gdzie będzie można zobaczyć analogowe urządzenia. Będzie można to wszystko zobaczyć. Bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam.
1: A jeśli chodzi o możliwość zwiedzania Radia Opole w trakcie Nocy Muzeów jutro, no to jeszcze kilkadziesiąt minut temu, przed południem, sprawdzałem, były wolne miejsca, kilkanaście na godzinę 22, na 23 również. Jak jest teraz, to nie mam takiej wiedzy, ale wiem, że mamy przygotowany plan B dla tych, którzy nie zdołali się zapisać, bo już nie było miejsc. 26 minut po godzinie 14.

0: nieustannie Radiopole i reporterski obraz dnia. Do Czech nie tylko na narty czy na smażony ser z frytkami, ale też do lekarza. Dlaczego nie? Dzisiaj w Opolu zorganizowano polsko-czeski szczyt o wyzwaniach w ochronie zdrowia, a tych wyzwań po obu stronach granicy okazuje się jest sporo. Była mowa o finansach, o kadrze medycznej, o współpracy transgranicznej, na przykład w ratownictwie. A obecnie ze względów formalnych takich działań na pograniczu nie ma. Trzeba wypracować odpowiednie modele współpracy, uważa marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza.
1: Zupełnie przygraniczne części to są części peryferyjne i zawsze borykają się z pewnymi problemami, tak jest u nas i w powiecie głubczyckim i prudnickim, poniekąd również niskim. Więc warto rozmawiać o tej transgranicznej współpracy i w bardzo praktycznym jej wymiarze, choćby w ratownictwie medycznym, bo czasami łatwiej dotrzeć nawet z innego kraju do niektórych miejsc, a tam, gdzie liczy się szybkość i tam, gdzie liczy się czas dotarcia, to bez wątpienia bardzo ważne.
2: Jarosław Kostyła, dyrektor Opolski Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu i konsultant wojewódzki do spraw ratownictwa medycznego na województwie. Na ten moment tak naprawdę szkolimy się głównie w ramach naszych jednostek samorządowych Euroregionu Pradziad. Natomiast typowa, taka prawidłowa współpraca w zakresie ratownictwa transgraniczna po prostu nie istnieje. Jeżeli cokolwiek się dzieje, to wiadomo, że nasze służby nie są uruchamiane na teren Czech, a czeskie służby nie są uruchamiane na teren Polski. Oczywiście mówię tylko o służbach w zakresie ratownictwa medycznego.
3: Natomiast warto też tę współpracę zacieśnić ze względu na to, że choćby jesteśmy jedni i drudzy po jednej i drugiej stronie regionami turystycznymi. Tam są góry, co prawda nie są zbyt wysokie, ale wypadki chodzą po ludziach.
2: Tak, oczywiście. Ta współpraca transgraniczna, tak jak powiedziałem, powinna już istnieć dawno temu. Tym bardziej, że ustawodawstwo w zakresie Unii Europejskiej, a oba kraje są w Unii, jest jak najbardziej zrealizowane. Tu potrzebujemy porozumień międzypaństwowych, żeby moja karetka z Opolszczyzny mogła wjechać na teren Republiki Czeskiej, tak? Żeby mogła z pacjentem pojechać, jeżeli jest bliżej na szpitalny oddział ratunkowy w Jeseniku, to żeby mogła tam pojechać. Dzisiaj takich jakby uzgodnień międzypaństwowych po prostu na tą chwilę nie ma, więc taka inicjatywa, to dzisiejsze spotkanie jest oddolnym pomysłem, fantastycznym pomysłem na to, żeby doprowadzić do tego, żeby ta pomoc transgraniczna się po prostu realizowała i odbywała prawidłowo.
4: Dariusz Madera, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
5: Pozwoli nam spojrzeć na system ochrony zdrowia z różnych perspektyw. Z tej, której mamy, bo mamy swoje problemy, ale też mamy swoje wyzwania. I tak samo chcielibyśmy zobaczyć, jak wygląda to u naszych południowych sąsiadów, jak oni spoglądają na system, z jakimi problemami się mierzą i jakimi wyzwaniami. Myślę, że to wzajemnie możemy się w tym zakresie dużo nauczyć.
4: Michal Czarwasz ze Stowarzyszenia Szpitali Czeskich i Morawskich.
6: Starnutí populace. Budeme mít více starších, více nemocných pacientů.
4: Mamy problemy natury demograficznej. Starzejące się społeczeństwo, coraz więcej bardzo chorych starszych ludzi, a do tego starzeją się też lekarze. Mamy wielu medyków po 60. Dlatego wprowadzamy programy dla studentów medycyny i regionalnych szpitali uniwersyteckich.
6: I mezi tym, jestli ta nemocnica jest uniwersytetna, anebo jest regionalna.
7: Roman Kolek, prezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej. Ten zakres usług realizowany w Republice Czeskiej wynika podejścia, pragmatycznego podejścia w Republice Czeskiej do tego rodzaju świadczeń. Już od 20 lat w Republice Czeskiej operacje zaćmy traktowane jest jako operacja wykonywana w trybie ambulatoryjnym, praktycznie rzecz biorąc jednodniowym. W naszym kraju dopiero od 10 lat mamy tego rodzaju zmiany. Czesi od dawna uznali, że ten zabieg wymaga oczywiście kosztów implantu, zaangażowania personelu medycznego, ale adekwatnie do tego wyceniono to świadczenie i dzięki temu z pieniędzy, które są w systemie, są w stanie finansować większą ilość świadczeń.
0: Adam Bołek przygotował tę relację. Dziękujemy bardzo, ale to nie koniec tematów medycznych w programie. W reporterskim obrazie dnia jeszcze między innymi o tym, że palenie jest złe.
8: Nikomu bym nie radziła palić papierosów, bo tylko jedyne co robią, to niszczą zdrowie.
9: 21% dzieci i młodzieży w wieku 15-16 lat pali papierosy.

0: przejmuje. I o tym teraz będziemy mówić w reporterskim obrazie dnia. Opolski sanepid rozstrzygnął wojewódzki konkurs Sam nie palę i innym odradzam, skierowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Na blisko 150 fotografiach uczestnicy przekonują o negatywnych skutkach palenia. Pytani przez naszą reporterkę Katarzynę Dorostachoń deklarują, że wybierają życie wolne od nałogu, jednocześnie zwracają uwagę na presję rówieśniczą i bardzo młody wiek kolegów, niektórych oczywiście, którzy sięgają po papierosy, te tradycyjne i elektroniczne.
1: Temat palenia może nie wydawać się atrakcyjny na pierwszy rzut oka, wymaga przemyślenia, staniecia po właściwej stronie, określenia tego, co jest dla mnie wartościowe, czy fakt, że inni palą i nie chorują, jest prawdą czy fałszem. Także należy zmierzyć się z wieloma pytaniami. Mówię, gdyby to był konkurs ekologiczny, pewnie łatwiej byłoby go ująć w fotografii, ale temat palenia, jak to zrobić? Wirginia Wróbel-Gużda pracuje w Oddziale Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej w Wojewódzkim Sanepidzie. 21% dzieci i młodzieży w wieku 15-16 lat pali papierosy, a 37% pali e-papieros. Ale w profilaktyce chodzi o nadzieję i o to, żeby dostrzec dobro. Patrzmy, że jesteśmy w większości, nie paląc jesteśmy w większości. 79% nie pali papierosów, 63% e-papierosów.
2: Mam na imię Zofia Federowicz. Zajęłam drugie miejsce w kategorii artystyczną. Moje zdjęcie przedstawia, jak papieros kieruje człowiekiem. Tak najlepiej pokazać, jak...
3: Jest uzależnieniem. A powiedz, no właśnie, jaki jest twój stosunek do palenia papierosów?
2: Nikomu bym nie radziła palić papierosów, bo tylko jedyne, co robią, to niszczą zdrowie.
3: Ty masz 13 lat i są już w twoim gronie znajomych osoby, które miały styczność z paleniem albo palą?
2: Zdarzały się osoby takie.
3: Bardziej dla zabawy, czy można już mówić o tym, że regularnie sobie gdzieś tam lubią popalać?
2: Raczej regularnie, co w ogóle nie podoba mi się to i zdarza mi się to codziennie, że widzę takie osoby.
4: Nazywam się Maja Nosel i jestem z Jasieni Zdolnej. Zajęłam drugie miejsce w kategorii reportaż i przygotowałam pracę, żeby przedstawić, jak palenie papierosów może mieć wpływ na dzieci i że dzieci to obserwują i mogą to naśladować.
3: Skąd taki pomysł?
4: Po prostu jak powiedzmy idę na ulicy, to widzę jednak te dzieci, jak patrzą na przykład na rodziców, jak oni palą, no i jednak trochę się mi przykro robi, bo one mogą to naśladować, a to jest tak naprawdę bardzo zły nawyk.
1: Zdjęcie bardzo głębokie, dużo mówiące. Nie wiemy, czy chodzi o dziecko, które jest biernym palaczem, czy chodzi o samotność wśród palących. To jest zdjęcie dla każdego, czyli każdy może zobaczyć po prostu, jak to wygląda, lub się zastanowić. Są nagrody, to są miejsca, ale to są zdjęcia równoważne wszystkie. To są naprawdę bardzo ciekawe pomysły, nietuzinkowe.
3: Dlaczego właśnie wzięłaś udział w tym konkursie? No bo rozumiem, że opowiedziałaś się po tej stronie, że nie warto palić.
4: Moim zdaniem nie warto palić, bo wiąże się to z dużymi konsekwencjami, na przykład jakimiś chorobami ciężkimi, no i nikomu bym nie poleciła palenie papierosów. Ja sama też nigdy nie próbowałam i nie mam zamiaru.
5: Jestem Kasper Kotecki ze Szkoły Wiśnicy Dolnej.
3: Co jest z tymi papierosami, że z jednej strony coraz młodsze osoby też po nie sięgają?
5: Moim zdaniem presja rówieśnicza, chęć zaimponowania.
3: Czy tobie się zdarzało, że ktoś cię próbował namawiać do palenia?
5: Dwa razy w życiu, tak.
3: I co wtedy zrobiłeś?
5: Moim zdaniem nie ma z tego żadnych korzyści.
6: Anna Matejuk, Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Jest realizowanych wiele programów edukacyjnych w różnych formach, mających na celu profilaktykę tą antytytoniową. Ta forma mi się wydaje, że jest taka przemawiająca do młodych ludzi. Uczniowie coraz lepiej przedstawiają, co jest bardziej artystyczne są te fotografie, a dla nas najważniejsze, że dowiadują się wiele na temat profilaktyki antytytoniowej, szkodliwości palenia i tego czynnego, i tego biernego. I przez te zdjęcia manifestują taką postawę osoby, która się nie poddaje nałogom, która nie pali papierosy.
0: W konkursie wziął udział ponad 70 uczniów z 23 szkół podstawowych w naszym regionie. To wspólna inicjatywa Wojewódzkiego Sanepidu i Młodzieżowego Domu Kultury. Palenie szkodzi, ale szkodliwa może być też zbyt szybka jazda motocyklem. I o tym za chwilę będziemy mówić.

0: W reporterskim obrazie dnia teraz o tym, że sezon motocyklowy trwa i coraz więcej kierowców jednośladów można spotkać na naszych drogach. Popularna trasa wśród Opolan dla motocyklistów prowadzi z Opola przez Prudnik i dalej do Czech. I właśnie tam, konkretnie w Harbielinie, policja zorganizowała działania pod kryptonimem Weekend Bezpiecznego Motocyklisty. Działaniom kontrolno-prewencyjnym przyglądał się Jan Poniatyszyn.
1: Policyjna akcja jest prowadzona we wszystkich powiatach województwa, a na jej inaugurację nieprzypadkowo wybrano Harbielin nieopodal Gór Opawskich. W sezonie letnim wielu motocyklistów przemieszcza się tymi drogami, odwiedzając pobliskie miejscowości czy jadąc do Czech, mówi komisarz Tomasz Kukułka, inspektor Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
2: Cel główny to bezpieczeństwo, w tym przypadku bezpieczeństwo motocyklistów. Tymi działaniami chcemy zwrócić uwagę motocyklistom na to, że należą też do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli nie mają karoserii, nie mają poduszek, pasów bezpieczeństwa. W przypadku jakiegokolwiek zderzenia z pojazdem są narażeni na duże niebezpieczeństwo, ale to również te działania to apel do kierowców pojazdów samochodowych, aby zwracali uwagę na lusterka, spojrzeli w te lusterka, bo tam może się pojawić motocyklista, który no, z uwagi na swoje gabaryty najzwyczajniej w świecie jest o wiele mniej bardziej widoczny i to często też jest przyczyną wypadków drogowych. Motocykliści często nie ze swojej winy właśnie w tych wypadkach uczestniczą z uwagi na to, że kierowcy innych pojazdów nie upewniają się, czy mogą skręcić, czy mogą wyjechać. W ten sposób dochodzi często do nieustąpienia pierwszeństwa. Bieżący rok jest stosunkowo bezpieczny, ale doszło już do 40 zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów na terenie naszego województwa. Dokładnie 31 kolizji, 9 wypadków, których 8 motocyklistów zostało rannych, a jeden to niestety ofiara śmiertelna. W tych działaniach będziemy zwracali uwagę na zachowania kierowców, na stosowanie się do limitów prędkości, na bezpieczne sygnalizowanie, czy też utrzymywanie odstępu od poprzedzającego pojazdu. To w tym przypadku tyczy przede wszystkim motocyklistów, bo jest to też częstą przyczyną wypadków drogowych z ich udziałem. Niebezpieczne zachowania motocyklistów to polegają na przekroczeniu nadmiernie prędkości, niestosowanie się do tych limitów, nieprawidłowe wyprzedzanie, niesygnalizowanie manewrów, czy też wyprzedzanie niewłaściwej strony. To są główne, że tak powiem, grzechy motocyklistów.
1: Wzrasta ilość zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów i to jest niepokojący trend, wskazuje Dominik Grabowski, sekretarz Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
3: Motocyklistów przede wszystkim przybywa. Dużo ludzi robi uprawnienia. My w WORD-zie coraz więcej tych osób obsługujemy, więc w związku z tym, że motocyklistów przybywa, no niestety wykroczeń popełnianych przez tych uczestników ruchu drogowego również jest dosyć sporo. Dosyć dużo ofiar śmiertelnych na terenie całego kraju, na terenie województwa. Aż tak źle to nie wygląda wśród motocyklistów, ale niestety musimy stopować zapędy tych uczestników ruchu drogowego. My przede wszystkim jako Wojewódzka Rada przyglądamy się, czy osoby jadące na tych motocyklach posiadają uprawnienia, bo niestety jazda bez uprawnień w dzisiejszych czasach skutkuje tym, że nie mówimy o wykroczeniu, tylko o przestępstwie w ruchu drogowym.
4: Dzięki nadzorowi, czyli kontroli ruchu drogowego, nasze drogi stają się bezpieczniejsze.
1: Mówi Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
4: Główną przyczyną wypadków w najcięższych skutkach, czyli ofiar śmiertelnych i ciężko rannych, przypomnę, że te osoby już nigdy nie wracają potem do społeczeństwa, czyli ta kwestia nadmiernej prędkości, zwłaszcza na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych, ma ogromne znaczenie i dzięki właśnie takim działaniom kontrolno-prewencyjnym, profilaktycznym, prowadzonych również przez policję, mamy poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2025 roku rzeczywiście poprawiło się bezpieczeństwo motocyklistów w ogóle ogółem, ale mamy pewien okres, kiedy motocykliści wyjeżdżają, kiedy rozpoczynają sezon. Jest to właśnie okres majowy, czyli teraz, kiedy mamy bardzo dużo uczestników tego ruchu. Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa motocyklistów jest ich też własne zachowanie. Ograniczenia prędkości i penalizacja dotyczy ich tak samo jak każdego kierującego samochodem.
0: A w tej akcji biorą udział radiowozy oznakowane, nieoznakowane z zespołów Speed oraz patrole motocyklowe. Działania potrwają do niedzieli. A nasz program już długo nie potrwa, bo kończymy przynajmniej dzisiejsze spotkanie. Kolejny reporterski obraz dnia w poniedziałek od 14. Dziękujemy za dzisiaj. Paweł Liwa, Cezary Puzyna, za chwilę Twoje Radio Opole i Dawid Rajwa.
5: Reporterski obraz dnia.

0: autopromocja.
1: Radio Opole zaprasza na wieczór pełen alt-popowych dźwięków. Już 15 maja o godzinie 20 w studiu M Radia Opole wystąpi Damian Sikorski Projekt. Artysta wraz z zespołem zaprezentuje utwory pełne melancholijnej prostoty z debiutanckiego albumu Wiosna i nowego wydawnictwa Tysiące Chwil. To będzie koncert, który zapadnie w pamięć. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Damian Sikorski Projekt już 15 maja w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
4: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy regiony.
5: Ile razy już myślałeś, powinienem coś zrobić inaczej? Tylko czas nie czeka. A wiesz, że w Kluczborku masz dostęp do bezpłatnych szkoleń w energetyce? Wodorowe technologie, OZE, bezpieczeństwo, instalacji elektrycznych i więcej. Maj i czerwiec, ostatnie terminy tej edycji. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku. Albo zostajesz tam, gdzie jesteś, albo robisz krok dalej. Sprawdź i zdecyduj. bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
8: Adam Wołek przed mikrofonem. Ruszamy w popołudniowy patrol po drogach naszego regionu. Uwaga, w Rudziczce, w powiecie prudnickim, samochód tam wpadł do rowu. Pracują służby, w tym 3 zastępy straży pożarnej. Podróżowały 2 osoby. Nie ma osób poszkodowanych, ale są utrudnienia. W Bernacicach na wiadukcie pojazd stoi w poprzek po zderzeniu. Samochód ma urwane koło, służby w drodze. Ja bym to miejsce omijał. Naszpikowane są remontami krajówki, na przykład 45 w stronę Kluczborka. Tam wahadłowy zestaw utrudnień, czyli Wesołe Miasteczko. Problemy na 40 w Głuchołazach i na obwodnicy Kluczborka. Tam mamy wahadło. Obwodnica Grabina także i tam trzeba jechać naprzemiennie. To Krajowa 46 wahadła, także na Wojewódzkiej 454 w stronę Namysłowa i to w pokoju w Zieleńcu, a na 385 w Kopicach. Uwaga, wahadło, to niespodzianka. Spory ruch w Opolu już obserwujemy na Ozimskiej, Piastowskiej, Placu Piłsudskiego, Wrocławskiej, Nysy Łużyckiej czy Niemodlińskiej. Jeszcze wizyta w Kędzierzynie, bo tu zahamujemy na Rondzie Milenijnym, na Kozielskiej, Jana Pawła Łukasiewicza czy Racławickiej w Brzegu, wahadło na Włościańskiej.
1: Radio Opole. Gramy dla kierowców.
9: Adam tak zaznaczył w pewnym momencie. Uwaga. Na co jeszcze uwagę powinni zwrócić kierowcy? O tym mówić będziemy też za pół godziny. A teraz na zegarach 15 i czas na wiadomości.
10: Policja z Branic zatrzymała nietrzeźwą ekspedientkę.
11: 46-latka chwilę wcześniej przyjechała do pracy samochodem.
10: Startują prace przy budowie kolejnej ścieżki w Kędzierzynie Koźlu. W serwisie podamy też maksymalne ceny paliw na weekend.
1: Wiadomości Radia Opole.
9: Na wiadomości zaprasza Joanna Matlak.
10: Nietrzeźwa ekspedientka sklepu została zatrzymana przez policjantów z Branic. Kobieta miała ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie i w tym stanie, ledwo stojąc na nogach, obsługiwała klientów. Chwilę wcześniej przyjechała do pracy samochodem. Kobiecie grozi do 3 lat pozbawienia wolności, informuje młodsza aspirant Wioletta Tarasiewicz, rzecznik prasowy głubczyckiej policji.
11: Zgłaszająca kobieta poinformowała funkcjonariuszy, że zaniepokoiło ją zachowanie pracownicy sklepu. Kobieta miała wyraźny problem problemy z utrzymaniem równowagi, a w rozmowie z nią wyczuła alkohol. Dodatkowo 46-latka chwilę wcześniej przyjechała do pracy samochodem. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości ekspedientki. Wynik był jednoznaczny. Urządzenie wskazało u 46-latki ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. W związku z podejrzeniem kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, policjanci zatrzymali kobiecie prawo jazdy. Od 46-latki pobrano również krew do dalszych badań.
10: Kobieta odpowie za swoje zachowanie przed sądem. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Osobne konsekwencje mogą czekać kobietę w związku z wykonywaniem pracy pod wpływem alkoholu.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
10: Rozpoczęły się prace przy nowej ścieżce pieszo-rowerowej w Kędzierzynie-Koźlu. Trasa wraz z kładką nad kanałem Gliwickim połączy ulicę Królowej Jadwigi z osiedlem Blachownia, informuje Krzysztof Wołynkiewicz, zastępca prezydenta Kędzierzyna-Koźla.
2: Te roboty prowadzone są w taki sposób, że są bardzo niekolidujące z funkcjonowaniem normalnym dla naszych mieszkańców. Trwają prace drogowe, na razie są to roboty ziemne. Dla przypomnienia tylko powiem, że po prawej stronie, patrząc od Lidla, będzie po prawej stronie kanału Gliwickiego mostu, który znajduje się nad kanałem Gliwickim, na wspornikach nowa kładka dla przejazdu rowerami.
10: Na etapie projektowania jest budowa nowej ścieżki pieszo-rowerowej od Alei Jana Pawła II do ulicy Stalmacha. Inwestycja jest realizowana w porozumieniu ze starostwem. Po uzyskaniu niezbędnych decyzji mają ruszyć prace budowlane.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
10: Krok do odtworzenia Krajowej Rady Sądownictwa, ale też gorzka lekcja. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ocenia wybór 15 sędziów członków KRS-u. Na liście znalazło się 13 z kandydatów wyłonionych przez środowisko sędziowskie i zatwierdzonych przez Sejm oraz 2 kandydatów opozycji. Waldemar Żurek przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że koalicja musiała wybrać, jak się wyraził, mniejsze zło i wybrać sędziów do KRS-u na mocy ustawy uchwalonej przez Prawo i Sprawiedliwość. Minister przypomniał, że 2-krotne próby przyjęcia nowych przepisów przez obecny rząd zakończyła się wetem prezydenta.
12: Mamy opinię Komisji Weneckiej, która wskazuje nam, że to jest droga w dobrym kierunku, czyli oddolny wybór przez sędziów, ich reprezentantów, tak żeby wypełnić wymóg konstytucji i Sejm, który nam w jakiś sposób zatwierdził ten wybór. Oczywiście mieścimy się w ramach obowiązującej ustawy. Ta ustawa dawała 2 miejsca klubom opozycyjnym.
10: A chodzi o zgłoszonego do KRS przez Konfederację, związanego ze Stowarzyszeniem Prawnicy dla Polski, Łukasza Zawadzkiego oraz zgłoszonego przez PiS byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka. Jest on podejrzewany o udział w aferze hejterskiej. Ja bym wolał, żeby to był inny kandydat, ale musimy odbudować ten organ konstytucyjny, mówi minister Waldemar Żurek.
1: To są wiadomości Radio Opole.
10: I na koniec ciekawostka z gminy Kościelisko. Goniec, gminny posłaniec. Taka nowa funkcja powstała właśnie w tej gminie w województwie małopolskim. Samorząd zatrudnił pracownika, który zamiast Poczty Polskiej będzie dostarczał mieszkańcom urzędowe listy. Będzie też odczytywał wodomierze i roznosił decyzje podatkowe. Władze gminy tłumaczą, że mieszkańcy skarżyli się na opóźnienia w doręczaniu listów przez Pocztę Polską, a teraz korespondencja trafia do mieszkańców nawet następnego dnia, mówi wójt Kościeliska Roman Krupa.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
10: 4 minuty po 15.
1: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
13: Bogusław Kalisz, dzień dobry. Zawirowania na rynku ropy przekładają się na inflację w Polsce. GUS podał, że w kwietniu ceny towarów i usług były wyższe o 3,2% niż przed rokiem w tym samym czasie. W marcu inflacja wyniosła 3%. Urszula Krińska z PKO Banku Polskiego powiedziała, że odczyt jest zgodny z oczekiwaniami. Dodała, że jeśli chodzi o ceny paliw, to jest to czynnik odpowiedzialny za większość wzrostu inflacji od dołka, który obserwowaliśmy w lutym.
14: Wtedy inflacja wynosiła 2,1%, teraz wynosi 3,2%. Natomiast w minionym miesiącu ceny paliw już nie rosły. Obserwowaliśmy ich niewielki spadek. To jest oczywiście konsekwencja wprowadzenia przez rząd programu CPN, który ogranicza wzrost cen, które płacimy na stacjach benzynowych za paliwo.
13: Więcej trzeba było płacić m.in. za transport, napoje alkoholowe czy żywność. Spadły natomiast wydatki na odzież i obuwie. W weekend będą obowiązywały niższe ceny maksymalne paliw. Od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 37 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 82 grosze. W lipcu ruszy trzeci PSZOK w Opolu. Inwestycja przy ulicy Wspólnej została już zakończona, trwają odbiory. Punkt będzie funkcjonował na podobnych zasadach jak dwa już istniejące. Będzie mógł skorzystać z niego każdy mieszkaniec, który uiszcza opłatę śmieciową. Rusza budowa całorocznego targowiska w Branicach. Wartość inwestycji to prawie 4 miliony złotych. Samorząd podpisał już umowę z wykonawcą. Nowe miejsce zostanie przeznaczone nie tylko na jarmarki, ale także na koncerty i inne wydarzenia, przekonują władze gminy.
3: Pogoda.
9: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w naszym regionie, niewykluczone, że miejscami opady deszczu, a nawet burze mogą się pojawiać. Tak trochę więcej deszczowych chmur, no może jakieś takie delikatne zjawiska burzowe, o tak bym powiedział, też na linii obecnie Prudnik, Krapkowice, gdzieś tam w stronę Olesna trochę może tych chmur więcej się pojawiać. Co do temperatur, to 14 stopni mamy w Kędzierzynie, Koźlu i Strzelcach Opolskich, 13 w Opolu, Klucz, Borku, w Brzegu, w Nysie i w Namysłowie.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: Dodam, że wiatr jest słaby i umiarkowany, ale w czasie burz może być porywisty. Tak informują meteorolodzy z IMGW. 7 minut po godzinie 15. Paweł Oliwa za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem w tym składzie. Zapraszamy, to Twoje Radio Opole.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
3: Reklama.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Uwaga Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
3: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Polski elektryk, znaczy samochód elektryczny. Temat ostatnio powrócił i budzi emocje. Choć może u niektórych niekoniecznie, bo doświadczenia w tym obszarze mamy takie, jakie mamy. Ale oficjalne informacje są takie, że tajwański koncern Foxconn będzie partnerem strategicznym przy produkcji polskiego samochodu elektrycznego i ta wiadomość daje nadzieję na przełamanie wieloletniego impasu w temacie polskiego elektryka. Tak uważa ekspert w zakresie rozwoju elektromobilności Szymon Żuławski. Pierwsze auta mają zjechać z linii produkcyjnej w 2029 roku. Szymon Żuławski z Instytutu Zrównoważonej Gospodarki mówił ostatnio, że brakuje na rynku taniego i małego samochodu elektrycznego.
2: Największy sens miałby dziś samochód elektryczny z segmentu B albo C. Coś, co będzie miejskie, praktyczne, przystępne cenowo, jakby naprawdę. Rynek jest już tak przesycony SUV-ami, modelami premium. Nowa marka z Polski nie powinna zaczynać od najbardziej konkurencyjnego segmentu, tylko wejść w jakąś niszę. No i fajnie, gdyby to nie zakończyło się tylko na przyklejeniu jakby polskiego znaczka na masce tego samochodu, tylko żeby on naprawdę tutaj powstawał.
1: Foxconn przekaże Electromobility Poland swoje know-how technologiczne. Polski samochód elektryczny nie będzie się nazywał, jak było planowane dotychczas, Izera. Nowej nazwy jeszcze oficjalnie nie ogłoszono. Produkcja elektrycznych aut ma być dofinansowana ze środków z KPO. Wrócę do tej informacji, że ma być mały i tani. Ciekaw jestem, jak to będzie, ale na takie informacje musimy jeszcze trochę poczekać. Zdecydowanie krócej poczekamy na informacje o tym, co dzieje się na drogach naszego regionu. O tym już za 8 minut więcej będziemy mówić.

0: Piątkowe popołudnie. Co ten czas oznacza dla kierowców w naszym regionie? Jak sytuacja na drogach? O tym już teraz Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Na pewno oznacza start szczytu komunikacyjnego. Dzisiaj będziecie musieli jeszcze bardziej zwrócić uwagę na ruch w okolicach centrów handlowych. Wszak mamy piątek i tam na pewno więcej samochodów się pojawi. W Opolu już spory ruch, m.in. na Ozimskiej, Piastowskiej, Placu Piłsudskiego, Wrocławskiej, Nysy Łużyckiej czy Niemodlińskiej, ale także Krapkowickiej i na lewoskrętach z Niemodlińskiej, Wojska Polskiego i Pruszkowską, bo to przecież wyloty z miasta. Uważajcie także w Kędzierzynie Koźlu, bo zahamujecie na rondzie milenijnym, a także w okolicach Odrzańskich Ogrodów. Tam zawsze o tej porze spory ruch, ale i w Koźlu też gęsto. Na Racławickiej szczególnie i na Łukasiewicza, bowiem to droga, która prowadzi do Kędzierzyna i tam sygnalizacja świetlna skutecznie was wyhamuje.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Sejm zakończył pracę nad ustawą wprowadzającą obowiązek chipowania i rejestracji psów i kotów. Celem jest ograniczenie bezdomności zwierząt. Powstanie Krajowy Rejestr Oznakowania Psów i Kotów. Będzie prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chipowanie psów będzie obowiązkowe, kotów dobrowolne. Ustawa czeka na podpis prezydenta.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: Deweloper, który mimo braku zgody miasta wyciął w ubiegłym roku kilkadziesiąt drzew przy ulicy Brzozowskiego w Zakopanem, najprawdopodobniej nie poniesie kary. To z powodu błędu urzędnika. Miasto 4 razy wydawało decyzję odmowną w sprawie wycinki, jednak przy ostatnim postępowaniu pismo zostało wysłane kilka dni po terminie. Część wyciętych drzew miała ponad 100 lat.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Przed nami wyjątkowy koncert. Męskie brzmienie odwiedzą Opole. To profesjonalny męski 30-osobowy chór rozrywkowy, który polskim i światowym klasykom stara się nadać nowy wymiar. W ich repertuarze takie utwory jak Supermoce, Jaskółka Uwięziona, ale też zagraniczne hity Stinga czy Linkin Park. Koncert zaplanowano na 19 maja w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No to tak, jeśli słońce, to mało, choć przejaśnienia, o nich meteorolodzy w prognozach na dziś też wspominają, ale jest też o chmurach, z których chwilami może popadać, może dzisiaj również jeszcze zagrzmieć. Co na termometrach? 13 stopni w Opolu, Namysłowie, w Nysie, Brzegu i Kluczborku, a 14 w Kędzierzynie Koźlu i Strzelcach Opolskich.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Właśnie, niektórzy mówią, idzie weekend, pogoda mogłaby się poprawić, mogłoby być ładnie, ale o tym, że nie powinniśmy narzekać, nie powinniśmy mówić, że to kiepska pogoda, o tym też za chwilę jeszcze więcej powiemy. Na zegarach 15:32.

0: pogoda.
1: Do niej na chwilę powróćmy, bo trochę popadało, ale to trochę to, że tak powiem, dużo, dużo za mało. Opady deszczu poprawiły sytuację w lasach i częściowo nawodniły wierzchnią warstwę gleby, jednak nie zakończą problemu suszy hydrologicznej. To nie ma się co oszukiwać. Tak też ocenia przyrodnik, profesor Bogdan Chojnicki. Aby wyraźnie poprawić sytuację hydrologiczną, deszcz musiałby padać, uwaga, przez kilka tygodni.
2: Gdy spojrzymy z poziomu wierzchniej warstwy, nie jest źle, bo padało. Gdy zajrzymy głębiej, już niekoniecznie. No a jak spojrzymy w rzeki, to sytuacja w wielu miejscach takich bardzo niskich stanów nie buduje optymizmu. Powiem, że to pewnie niektórych rozczaruje, ale czekamy na deszcz, nie na ładną pogodę, tak zwaną ładną pogodę, czyli słońce i niebieskie niebo. Wolelibyśmy więcej opadów. Niech to środowisko wróci troszkę do takiej wilgotnościowej normy, bo póki co tak nie jest.
1: Susza w lasach przyczyniła się do ogromnego pożaru, który wybuchł w ubiegłym tygodniu w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Według leśników spłonęło około 1000 hektarów lasu. Strażacy podkreślają, że był to najgroźniejszy pożar w województwie lubelskim od kilkudziesięciu lat. Akcja gaśnicza i dogaszanie trwały prawie tydzień. W kulminacyjnym momencie uczestniczyło w niej ponad 1000 osób oraz kilkaset jednostek sprzętu strażackiego. I aby do takich sytuacji nie dochodziło, to opady są bardzo, bardzo potrzebne. I nawet jeśli chcielibyśmy pięknego, ciepłego i słonecznego weekendu, to na deszcz i na pogodę nie ma się co obrażać.

0: Twoje Radio Opole.
1: Drodzy kierowcy, informacji dla was w naszym programie nie brakuje. To jeszcze raz. Drodzy kierowcy, tańsze paliwo będzie w najbliższych dniach. W sobotę, niedzielę i poniedziałek. Litry benzyny bezołowiowej 95 zatankujemy maksymalnie za 6 zł 37 groszy. To 2 grosze mniej niż dzisiaj. 98 litry będzie kosztował nie więcej niż 6 zł i 93 grosze. To 5 groszy mniej niż dziś. Za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł i 82 grosze, czyli o 10 groszy mniej. A więcej informacji dla kierowców, ale nie wiem, czy dobrych, czy może jednak innych, to w autopilocie Radia Opole. Jeszcze przed 16 powiemy o tym, jak obecnie wygląda ruch na drogach naszego regionu. To już za 8 minut.

0: autopromocja.
1: Radio Opole zaprasza na wieczór pełen alt-popowych dźwięków. Już 15 maja o godzinie 20 w studiu M Radia Opole wystąpi Damian Sikorski Projekt. Artysta wraz z zespołem zaprezentuje utwory pełne melancholijnej prostoty z debiutanckiego albumu Wiosna i nowego wydawnictwa Tysiące Chwil. To będzie koncert, który zapadnie w pamięć. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Damian Sikorski Projekt już 15 maja w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Te systemy przesuwne kapicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
4: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kapicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
3: Serio? Ale jak?
4: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
5: Sąsiedzki rabat od kapicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kapica.pl.
6: Kapica. Zaufanie na lata.
7: Masz pomysł na wydarzenie w swojej okolicy?
8: Warsztaty, festyn, a może koncert?
7: Wystartował Marszałkowski Budżet Obywatelski. To 3 miliony złotych na Wasze inicjatywy. Wejdź na budżet.opolskie.pl i zgłoś swoje zadanie do 15 maja.
9: Zachęcam. Szymon Ogładza, Marszałek Województwa Opolskiego.
10: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
0: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
12: Uwaga, zmotoryzowani jadący przez powiat głupczycki. Jeden zastęp straży pożarnej pracuje w Bernacicach. Samochód stoi z urwanym kołem na wiadukcie, blokuje ruch, są utrudnienia, ale nie ma osób poszkodowanych. To bardzo ważne. W Nysie gęsta na przeprawach przez rzekę i rondach przy mostach, zapchane ulice Bema i Sudecka. Przypominamy, że trwa remont traktu Prusa. Uważajcie na drogowców i uważajcie przy centrach handlowych. I to nie tylko w Nysie, ale w całym regionie. DK45 w stronę Raciborza. Tam mamy zamkniętą obwodnicę Poborszowa. Trzeba objechać przez samą miejscowość, swoją drogą malowniczą i w komornie zderzacie się, a jakże, z wahadłem. W Opolu na Rejmonta i Piastowskiej gęsto, korek na Oleskiej w kierunku węzła wschodniego i do ronda przy Solarisie. Zapychają się wyloty z miasta, m.in. 46 w stronę Nysy. Tam przebudowa do 2 pasów. Na 46 na wysokości Grabina również wahadło. Remont tego kilometrowego odcinka. Podobnie jak na obwodnicy Kluczborka.
1: Radio Opole. Jedź dalej.
13: Z Adamem Wołkiem w autopilocie. Usłyszymy się znów za pół godziny, a teraz, skoro już 16 na zegarach, to zapraszamy na kolejne dziś wiadomości.
14: Piorun uderzył w turystów na Giewoncie. Dwie osoby są w szpitalu. Przewoził tonę nielegalnego tytoniu. Kierowca usłyszał zarzuty. Duże remonty budynków w Branicach, m.in. ośrodka zdrowia.
1: Wiadomości Radia Opole.
13: Wiadomości przygotowała i przedstawi Joanna Matlak.
14: Poważny wypadek na Giewoncie w Tatrach. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego otrzymali zgłoszenie od grupy turystów, która została porażona piorunem w czasie burzy. Poszkodowanym została udzielona pomoc, mówi Łukasz Stępek, ratownik dyżurny TOPR.
15: Dzisiaj otrzymaliśmy wezwanie od grupy osób na Giewoncie, że zostali porażeni piorunem. Ze względu na niekorzystne warunki śmigłowiec nie mógł od razu wystartować, natomiast udało się po krótkiej chwili, że wystartował i desantował się poniżej. Ratowany nie w tym samym miejscu, bo zbyt silny wiatr uniemożliwiał desant naszych ratowników na miejscu. Potem grupa ratowników z centrali też została tenerią dotransportowana i po jakimś czasie dotarli do ratowanych, którym udzielono pomocy.
14: Dwie osoby zostały przetransportowane śmigłowcem do szpitala. Pozostała trójka nie odniosła poważnych obrażeń i jest obecnie sprowadzana przez ratowników. Warunki w górach są trudne. Wieje silny wiatr, jest burzowo i pada deszcz.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
14: Nowe chodniki, bezpieczniejsza droga, ścieżka pieszo-rowerowa i inwestycja warta 17 milionów złotych. W Oleśnie podpisano dziś umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej numer 494 w Łowoszowie. Prace potrwają do października przyszłego roku i zostaną zrealizowane przy znaczeniu. znaczącym wsparciu funduszy europejskich. O tym, co obejmie inwestycja, mówi Bartłomiej Choraczuk, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.
2: To jest około 2 km 300 m długości i taki zakres obejmuje inwestycja drogowa. Głównym wyzwaniem to są zjazdy na posesję, bo przechodzimy przez serce miejscowości. 80 ponad zjazdów, nowa zatoka autobusowa. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych, będą dwa takie miejsca, gdzie ścieżka będzie przecinała drogę. Będą takie bezpieczne azyle wykonane, aby tych pieszych i rowerzystów bezpiecznie w tej miejscowości komunikować.
14: Dodatkowo zakres prac przewiduje budowę kanalizacji deszczowej, wymianę mediów oraz przebudowę obiektów inżynierskich. W rejonie przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych i zatok autobusowych zamontowane zostanie nowe oświetlenie uliczne.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
14: Blisko tonę suszu tytoniowego wartości ponad 20 tysięcy złotych przejęła Opolska Krajowa Administracja Skarbowa. Kierowcy, który przewoził nielegalny towar, grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności. Do zdarzenia doszło w ubiegły piątek na opolskim odcinku autostrady A4 w rejonie MOP Góra Świętej Anny, mówi Agnieszka Juś-Windelecka, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Opolu.
16: Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu zatrzymali do kontroli samochód dostawczy. Pojazd został prześwietlony mobilnym skanerem RTG. Podczas kontroli mundurowi znaleźli susz tytoniowy ważący prawie tonę. Wartość tytoniu to ponad 20 tysięcy złotych. Gdyby tytoń trafił do sprzedaży, uszczuplenie w podatku akcyzowym i VAT mogło wynieść ponad 1 180 tysięcy złotych.
14: Kierowcy przedstawiono zarzuty dotyczące paserstwa akcyzowego. Budynki ośrodka zdrowia we Włodzieninie i pomocy społecznej w Branicach przejdą w najbliższym czasie gruntowną modernizację. Koszt inwestycji to 1 200 000 złotych. Na oba zadania gmina Branice otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych.
17: Termomodernizacja, tak bardzo ogólnie można powiedzieć, tych dwóch budynków użyteczności publicznej, wymiana pożycia dachowego, docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej, wewnętrznej, ale również instalacja fotowoltaiki, podgrzewacze wody, wymiana instalacji ciepła we Włodzieninie. No to są też takie ostatnie budynki, myślę, trochę przez nas zapomniane, wyrzut sumienia samorządu i bardzo się cieszę z tego powodu, że w końcu będą wyglądały w cywilizowany sposób.
14: Mówi Sebastian Baca, burmistrz Branic. Obie inwestycje mają być gotowe do końca tego roku.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
13: Patrzę na to, co dzieje się na radarach. Obecnie w okolicach Kietrza możliwe, że trochę więcej chmur, niewykluczone też wyładowania atmosferyczne. No i od zachodu coś się zmierza w kierunku Paczkowa, Otmuchowa. Niewykluczone, że tam też w najbliższym czasie popada. Może też zagrzmieć. Czyli to, przed czym ostrzegali nas meteorolodzy. Temperatury. Ile obecnie notujemy na termometrach w naszym regionie? Sprawdźmy. 14 stopni, więcej nie mamy. 14 na termometrach w Kluczborku, a 13 w Namysłowie, w Nysie Brzegu, Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie Koźlu i w Opolu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
13: No oczywiście tam, gdzie intensywniejsze opady, czy może nawet burze, też prędkość wiatru będzie wzrastać. Paweł Oliwa, Dawid Rajwa, zapraszamy, to Twoje Radio Opole i u nas już teraz mrozło.

0: Reklama.
1: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
2: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
1: Ślub?
2: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
1: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
2: Co prawda, to prawda.
3: Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Looking for something przed chwilą na falach Radia Opole. Teraz coś dla tych, którzy szukają informacji o tym, co nowego w kinach. No bo w naszym programie, jak zwykle w piątki o tej porze, czas na podpowiedzi związane z tym, co w kinach mamy, co nowego wchodzi na kinowe ekrany naszego regionu. Zacznijmy może od takiego tytułu dla dorosłych, dla dojrzałych widzów, którzy nie boją się mocnych wrażeń i, jak to niektórzy mawiają, nie boją się bać. Wszak chodzi o horror, amerykański film zatytułowany Obsesja. Nieśmiały Beep nie potrafi wyznać uczuć swojej przyjaciółce z dzieciństwa, Nikki. Zamiast tego, trochę tak dla żartu, a trochę nie, kupuje w sklepie z antykami zabawkę, która ma spełniać jedno życzenie. Nikki natychmiast się w nim zakochuje, życzenie Bea się spełnia, ale cena, jaką musi za to zapłacić, jest mroczniejsza niż mógł się spodziewać. Przypomnę, to film zatytułowany Obsesja. To była propozycja dla starszych widzów, a teraz coś dla dzieci, ale też nie tych najmłodszych, bo w wieku od 7 lat wzwyż. No to taka propozycja familijna, można powiedzieć. Francuska animacja Kuro Zając i Świątynia Świstaka. I w filmie tym taka postać jak pół kurczak, pół zając, który odkrywa, że nie jest sam i ma siostrę, a cały gatunek kuro zająców potrzebuje ratunku, no i wyrusza w ryzykowną podróż do legendarnej świątyni Świstaka. Tylko ukryta tam moc może odmienić ich los, przed nim niebezpieczna droga, bo przeciwnicy gotowi są na wszystko. Przed nimi też decyzja, która będzie wymagała prawdziwej odwagi. Ale na szczęście nie jest sam, towarzyszą mu wierni przyjaciele, nieco sarkastyczny żółw i przebojowa samica skunksa. To pełna przygód i humoru opowieść o rodzinie, przyjaźni i sile bycia sobą. Tak czytamy w opisie dystrybutora tego filmu, którego tytuł przypomnę Kuro Zając i Świątynia Świstaka. A teraz pytanie konkursowe.
2: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.
1: Do zdobycia dziś dwa podwójne zaproszenia do Kina Helios, które w następny, a może jeszcze kolejny weekend będzie można wykorzystać, a i w środku tego tygodnia nie ma żadnego problemu. W każdym razie do końca maja należy to uczynić. A trafią te zaproszenia do trzeciej i szóstej osoby, która na naszej konkursowej skrzynce 774-541-541 pozostawią prawidłową odpowiedź na następujące pytanie konkursowe, związane też z animacją, w której bohaterami są zwierzęta. A konkretnie chodzi o, myślę, dobrze wielu słuchaczom znanego Króla Lwa. I tam były takie dwie postacie, które dużo humoru i rozluźnienia wprowadzały. Dwa zwierzątka, o ile dobrze pamiętam, to były surykatka i guziec. A jak się nazywały? Surykatka i guziec z Króla Lwa. Jak nazywali się ci bohaterowie? Jak mieli na imię? 774-541-541. Trzecia i szósta osoba, która na naszej konkursowej skrzynce zostawi prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe. Te osoby otrzymają podwójne zaproszenia do opolskiego kina Helios na dowolnie wybrany seans. 774-541-541. Czekamy.
2: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.

0: Twoje Radio Pole i 16:29 na zegarach. Adam Wołek i informacje o tym, co na drogach.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Jeszcze utrudnienia w Bernacicach, w powiecie głubczyckim. Tam samochód stoi na wiadukcie z urwanym kołem, blokuje ruch, są utrudnienia, ale nie ma osób poszkodowanych. To dobra informacja płynąca od opolskich strażaków. Opole, tu obwodnica zapchana na wysokości Sławic, powstają tam estakady. Zahamujecie na Zaodrzu, Niemodlińska, Spychalskiego, także Krapkowicka i lewoskręty oczywiście z Niemodlińskiej w Pruszkowską i Wojska Polskiego. W centrum miasta Piastowska, 1 Maja i Rejmonta, tam sporo pojazdów w Kędzierzynie, Koźlu. Tłok na rondzie milenijnym, jeszcze wzdłuż Kozielskiej w kierunku dworca, a także centrum handlowego Odrzańskie Ogrody. Uważajcie na 45 Krajowej, tam mamy drogowców i wahadła od Zawady po Jełową. W Dysie jeszcze zapchane przeprawy przez rzekę, wolniej jedziecie bramy Gratkowskiej.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Nie żyje 21-letni mieszkaniec Lubina, który był poszukiwany w związku ze strzelaniną na lubińskim osiedlu Przylesie. Dwa dni temu, zdaniem śledczych, zabił z pistoletu dwóch mężczyzn, a trzeciego ciężko ranił. Jak poinformowała policja w Lubinie, mężczyzna popełnił samobójstwo. Nieoficjalnie wiadomo, że 21-latek i jego ofiary byli znajomymi. Zanim doszło do tragedii, w mieszkaniu przy ulicy Jastrzębiej spędzili ze sobą przynajmniej kilkadziesiąt minut. Podłożem konfliktu, jaki w pewnym momencie rozgorzał, były narkotyki.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Od maja ponad 200 lekarzy spoza Unii Europejskiej traci warunkowe prawo wykonywania zawodu z powodu braku certyfikatu znajomości języka polskiego. Termin na złożenie egzaminu językowego dla lekarzy z warunkowym prawem wykonywania zawodu minął z końcem kwietnia. Utrata uprawnień przez lekarzy obcokrajowców może być problemem dla szpitali, które zatrudniają lekarzy z Ukrainy.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: Czeska policja odzyskała liczącą ponad 700 lat czaszkę świętej Zdzisławy. Podejrzanego o kradzież relikwii mężczyznę zatrzymano po dwóch dniach poszukiwań. Okazało się, że sprawca zalał czaszkę betonem, nad którego usunięciem pracują już specjaliści.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No i czas na informacje o tym, co w pogodzie. Gdzieś w okolicach Baborowa, między Baborowem, Kuźnią Raciborską, tam ewentualnie może jakieś deszczowe czy burzowe nawet chmury. Opady deszczu, choćby przelotne, do końca dnia w naszym regionie niewykluczone. Przed tym ostrzegamy, te informacje przekazujemy. Informacje oczywiście od meteorologów. Temperatura od 12 do 14 dzisiaj maksymalnie i w tym przedziale się mieścimy. 14 teraz w Opolu, Brzegu i w Nysie, 13 w Namysłowie, Kluczborku, Strzelcach Opolskich i Kędzierzynie Koźlu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i tak, było zadanie dla naszych słuchaczy, pytanie związane z Królem Lwem. No i nawet takie zaskakujące trochę odpowiedzi tutaj się pojawiały, wskakiwały na naszą skrzynkę 774-541-541. W tej sprawie proszę już nie dzwonić, kto dzisiaj zdobędzie wejściówki. O tym poinformujemy za kilka minut. A teraz no właśnie Rocky, czyli też tak trochę filmowo. Ścieżka dźwiękowa do tego właśnie filmu Eye of the Tiger. To jest Twoje Radio Opole i na zegarach już 16:33.

0: Czechach, Surykatka i Guziec. Jak oni się nazywali? No były różne strzały, bo nawet o królu Julianie ktoś tu wspomniał, ale Julian to był, że tak powiem, z innej bajki. To o kogo chodzi? Chodzi o tych, którzy, jak ktoś nie kojarzy, co znaczy Hakuna Matata, to oni najlepiej potrafią to wytłumaczyć.
1: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi!

0: Surykatka i guziec. Jak oni się nazywali? No, odkrywamy karty i za chwilę okaże się, kto dziś zdobywa wejściówki do kina Helios.
1: Dzień dobry. To był Timon i Pumba. Dziękuję. Pozdrawiam.
2: Chciałem odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Są to zwierzątka Timon i Pumba. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
0: No, my również pozdrawiamy. Tak właśnie, to są prawidłowe odpowiedzi. Gratulujemy. A tym, co dziś się nie udało, no co mógłbym powiedzieć? No, Hakuna Matata. I pamiętajcie, że za tydzień znów będziemy mieć dla Was zaproszenia do kin.
3: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.

0: hantawirus. Ostatnio o nim głośno, o tym skąd się bierze również i sporo w mediach było relacji z tego, jak wyglądały losy pasażerów i członków załogi holenderskiego wycieczkowca. Wyglądały i wyglądają, bo stan ich zdrowia ciągle jest monitorowany, a odpowiednie środki bezpieczeństwa zachowane. No ale właśnie, w naszych domach też mamy gryzonie i czy jesteśmy bezpieczni? Ryzyko zakażenia się hantawirusem od gryzoni domowych jest znikome, uspokajają specjaliści. Rezerwuarem hantawirusa są dzikie gryzonie. Te trzymane w domach nie są zagrożeniem, mówi Wiktoria Machni z Centrum Adopcyjnego Gryzoni w Szczecinie.
1: Ryzyko, jeżeli chodzi o takie gryzonie jak świnki morskie, myszoskoczki czy króliki, jest zerowe, nie mamy możliwości zarażenia się od nich. Jednak jeżeli chodzi o szczury, no to wszystko zależy od tego, skąd szczur pochodzi, czy hodowla została sprawdzona, z jakiej kolonii oraz czy miał kontakt z dzikimi zwierzętami.
0: Przypadki przenoszenia się hantawirusa z hodowlanych szczurów na człowieka stwierdzono 10 lat temu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, ale nie był to groźny dla ludzkiego życia szczep. Mutacja o nazwie Andes, która wywołuje śmiertelnie groźne powikłania i jako jedyna może przenosić się z człowieka na człowieka, występuje w Argentynie. W wyniku tej infekcji zmarło tam ponad 30 osób, ale Światowa Organizacja Zdrowia zapewnia, że ryzyko epidemii hantawirusa jest niskie i uspokaja, że patogen nie rozprzestrzenia się tak szybko jak koronawirus.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy regiony.
4: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
5: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
0: Po reklamie.
7: Autopilot Radia Opole.
8: Nie ma poważnych zdarzeń na ten moment na opolskich asfaltach, informują służby, za to mamy problemy związane z korkami, a także remontami. Zaczynamy od brzegu i od ulicy Włościańskiej. Tam z powodu ronda obowiązuje ruch wahadłowy sterowany światłami, a i w Kluczborku nie jest wcale weselej, bo na obwodnicy miasta trwa remont wiaduktu kolejowego i też jeździmy wahadłowo, podobnie jak na DK45 w stronę wspomnianego Kluczborka. Tam od Zawady do Jełowej wesołe miasteczko, slalomy i słupkoza. 46 na wysokości Grabina, remont i uwaga, wahadło. W Opolu popołudniowe powroty do domów, ale także i zakupy, zakorkowane miejsca to Piastowska, Rejmonta, Żeromskiego, Wrocławska, Nysy Łużyckiej. Wolno jedziemy obwodnicą północną w rejonie budowanej estakady przy Makro. Prace też na braci Kowalczyków za skrzyżowaniem z Mieszka I w kierunku Strzelec Opolskich. Uważajcie przy centrach handlowych.
6: Radio Opole. Jedź dalej.
9: I to był ostatni autopilot. Ruch się rozluźnia, ale pamiętajcie, że tylko ruch. Koncentracja kierowców wciąż na wysokim poziomie. 17 na zegarach.
10: Jak finansować służbę zdrowia? Dyskusja na polsko-czeskim pograniczu. Od przyszłej środy nowa organizacja ruchu przy budowanej estakadzie obok CUP-u w Opolu. Andrzej Czyczyło obchodzi 50-lecie pracy twórczej.
6: Wiadomości Radia Opole.
9: Joanna Matlak.
10: Finansowanie służby zdrowia i mnóstwo wyzwań po dwóch stronach granicy. Polscy i czescy przedstawiciele świata medycznego spotkali się w Opolu. Jeśli chodzi o ratownictwo medyczne, to są potrzebne nowe rozwiązania. Myślę, że to najwyższy czas, mówi Jarosław Kostyła, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.
11: Typowa, taka prawidłowa współpraca w zakresie ratownictwa transgraniczna po prostu nie istnieje. Jeżeli cokolwiek się dzieje, to wiadomo, że nasze służby nie są uruchamiane na teren Czech, a czeskie służby nie są uruchamiane na teren Polski. Oczywiście mówię tylko o służbach w zakresie ratownictwa medycznego.
12: Problemy Midwice, starszych, wicenemocnych pacjentów.
13: Mamy problemy natury demograficznej. Starzejące się społeczeństwo, coraz więcej bardzo chorych starszych ludzi, a do tego starzeją się też lekarze. Mamy wielu medyków po 60, dlatego wprowadzamy programy dla studentów medycyny i regionalnych szpitali uniwersyteckich.
14: I mezi tym jest ta nemocnica uniwersytetna, anebo je regionalna.
10: Mówi Michał Czarwasz ze Stowarzyszenia Szpitali Czesko-Morawskich. A szczyt polsko-czeski Opole 2026 Radio Opole objęło patronatem medialnym.
6: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
10: Kierowcy pojadą nową estakadą przy Centrum Usług Publicznych w Opolu. MZD informuje, że od środy zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu. Od ulicy Ozimskiej do Opola Wschodniego ruch zostanie poprowadzony górą. Do dyspozycji kierowców będzie jeden z dwóch pasów końców nitki wiaduktu. Zmiana podyktowana jest koniecznością wyłączenia z ruchu fragmentu łącznicy, którą obecnie prowadzona jest komunikacja, mówi Mariusz Kałupnik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
0: Łącznica ta musi zostać dostosowana pod względem nawierzchni dowiązana do najazdu od strony Opola Wschodniego i wyłączony z ruchu zostanie fragment od ronda, czyli od ulicy Pileckiego w kierunku Opola Wschodniego. To nie jedyna nowość. Druga kwestia to otwarcie ronda. Będzie ono do dyspozycji kierowców także od środy, od 20 maja. I tu możliwa będzie komunikacja na linii Kośnego-Pileckiego, a także wyjazd w stronę ulicy Ozimskiej.
6: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
10: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział dodatkowe środki dla służb w programie SAFE. Finansowanie ma objąć m.in. Straż Graniczną, Policję oraz Służby Ochrony Państwa. Po wecie prezydenta do ustawy o SAFE finansowanie tych formacji z unijnej pożyczki stało się niemożliwe. Jak mówi szef MON-u, rząd rozszerzy program poza militarnych przygotowań obronnych, co pozwoli sfinansować potrzeby służb oraz część działań związanych z infrastrukturą.
15: Mając swoje plany wieloletnie w budżecie, nie już europejskim, nie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, tylko w budżecie Ministerstwa Obrony, możemy te zadania sfinansować ze środków SAFE. I tak zrobimy. Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych i będziemy mogli przekazać te pieniądze, które uwolnimy w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej, na pozamilitarne przygotowania obronne.
6: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
10: Wracamy do Opola. Zadebiutował w 1976 roku rysunkiem na łamach szpilek. Dziś Andrzej Czyczyło, polski rysownik i scenograf, od lat związany z Opolem, obchodzi 50-lecie pracy twórczej. Otwarcie wystawy plenerowej z jego pracami na opolskim rynku zainaugurowało tegoroczne Dni Miasta. Chciałem zaprezentować mieszkańcom Opola i okolic swój dorobek scenograficzny i satyryczny, mówi Andrzej Czyczyło.
16: Z przewagą właśnie dorobku scenograficznego, albowiem wydaje mi się, że jestem mało znany, jeżeli chodzi o ten rodzaj twórczości. To jest 45 lat. W kwietniu minęło 45 lat od mojego debiutu tutaj na scenie Opolskiego Teatru Lalki Aktora. To był Żelazny Chłopiec Radiczkowa w reżyserii Pęczaka.
10: Rysunkowa twórczość pana Andrzeja Czyczyły to tylko jeden filar tej wystawy. Drugim filarem są zdjęcia ze scenografii, dodaje Magdalena Matyjaszek, naczelnik Wydziału Kultury w Opolskim Ratuszu. A wystawę na Opolskim Rynku będzie można oglądać do końca miesiąca. Ja za dziś bardzo Państwu dziękuję. Kolejny serwis poprowadzi Daniel Klimczak. Dobrego weekendu.
6: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
9: No i czas na informacje o tym, co w pogodzie. Jak patrzę na radarach, chmur burzowych w naszym regionie chyba nie ma. Przynajmniej niewiele na to wskazuje. Jeśli gdzieś chmury się pojawiają, to ewentualnie przelotne opady deszczu mogą ze sobą przynosić, ale niech to nikogo nie uspokaja, bo do końca dnia te prognozy obowiązują i meteorolodzy o miejscowych burzach tutaj też wspominają. Co na termometrach? 14 stopni obecnie w Nysie, w Brzegu i w Opolu, a 13 w Kędzierzynie, Koźlu, Strzelcach Opolskich, w Kluczborku i w Namysłowie.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: A w nocy ma być od 5 do 7. Teraz jeszcze dodajmy Paweł Oliwa, Dawid Rajwa. W tym składzie zapraszamy, to Twoje Radio Opole. Dziękuję.

0: Reklama społeczna.
1: Mój koniec świata był 863 dni temu.
2: Pierwsza myśl...
3: Dlaczego ja?
4: Co ja mam zrobić w momentach końca świata? Pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
3: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
2: Jeszcze chciałabym pożyć.
5: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
6: Pamiętasz tę piosenkę?
7: Jesteś legendarny.
6: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
8: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
9: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
10: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
11: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
9: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
12: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
13: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
12: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
14: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
15: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
16: Stolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
5: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Piątkowe popołudnie na falach Radia Opole. Ten czas spędzacie, mam nadzieję, miło, a można też wielu istotnych informacji się dowiedzieć. To za sprawą tych audycji, które Wam tutaj serwujemy na falach Radia Opole. Jak zwykle w piątki zapraszamy, zachęcamy do wysłuchania audycji Ze zdrowiem Ci do twarzy. Między godziną 13 a 15 antena należy do Marzeny Śmierciak, którą teraz witam w studiu. Cześć Marzeno.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Co jutro?
2: Więc w sobotę, jak zwykle, między 13 a 15. Dwa tematy tutaj Państwa nie zaskoczę. W pierwszej godzinie spotkamy się z pielęgniarkami. A to dlatego, że 12 maja, kilka dni temu, pielęgniarki miały swoje święto. No i postanowiłam się spotkać z przedstawicielkami tych właśnie zawodów medycznych, ale będą to takie pielęgniarki, o których my pacjenci chyba zazwyczaj wiemy najmniej, bo albo wtedy zasypiamy, albo słodko śpimy, albo się wybudzamy. Czyli spotkam się z pielęgniarkami, które pracują na bloku operacyjnym. Będzie to Marta Kury, koordynator do spraw pielęgniarstwa operacyjnego, oraz Ewa Olchowy, koordynator do spraw pielęgniarstwa anestezjologicznego z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Jak wygląda ich praca na bloku operacyjnym? Jedna z pielęgniarek asystuje lekarzowi chirurgowi, druga współpracuje z lekarzem anestezjologiem, ale jak się umawiałam na tę rozmowę, to one tutaj podkreślały, cały zespół na bloku operacyjnym jest istotny. Także czym się charakteryzuje ta praca, o to wszystko będę pytać, zwłaszcza, że my pacjenci wtedy zazwyczaj po prostu jesteśmy nieświadomi tego, co się dzieje. No i właśnie, jak jesteśmy na przykład nieświadomi, śpimy, a coś się dzieje i nasz organizm zaczyna czuć jakiś ból, to w jaki sposób na przykład pielęgniarka anestezjologiczna to rozpoznaje? O takie ciekawostki będę pytać. W drugiej części programu, w sumie to mogę powiedzieć, że pozostaniemy na tej sali operacyjnej, ale już przystąpimy do konkretnej procedury medycznej, będziemy usuwać guzy nerek. Tak, wiem, że bardzo taki medyczny temat, ale no, guzy nerek się zdarzają. Około 5-6 tysięcy przypadków rocznie. Zazwyczaj chodzi o mężczyzn, ale to nie jest powiedziane, że to dotyczy tylko panów. Jak wyglądają guzy nerek, jak to jest diagnozowane? Zazwyczaj pacjenci, kiedy słyszą hasło guz, oczywiście wpadają w panikę, co jest oczywiste i zrozumiałe. Tutaj jest bardzo istotny czas, jeśli chodzi o wykrycie tych guzów nerek, a żeby tak uspokoić trochę pacjentów, to powiem, że jeżeli taki guz jest szybko wykryty, to są bardzo duże szanse, że ta nerka będzie uratowana. I kiedy umawiałam się także ze specjalistą, który pojawi się w studiu, a będzie to doktor nauk medycznych Jakub Ryszawy z oddziału urologii w USK w Opolu, kiedy umawiałam się z nim na rozmowę, to on właśnie mi mówił, a usunąłem właśnie nie nerkę, ale guza z nerki pacjentki, młodej pacjentki, ten guz miał 11 centymetrów. Ogromny guz, ale udało się uratować nerkę, ale o całą tę historię będę pytać doktora w naszym programie.
1: Niesamowite. No ale tak nawiązując jeszcze do pierwszej części Twojej audycji, no to no jest to taki program, którego nie warto przespać. O to apelujemy, ale chociaż o tej porze, o której jest emitowany, to raczej już chyba spania nie ma. Przypomnijmy,
2: chociaż
1: o której sobota.
2: Taka poobiednia drzemka.
1: No, chyba że. Przypomnijmy, o której.
2: 13:15 w każdą sobotę. Zapraszamy też na naszą stronę internetową. Gdyby ktoś jednak się zdrzemnął w tym czasie, to te audycje i te rozmowy będą do odsłuchania na naszej stronie internetowej. Na bieżąco pojawiają się tam te rozmowy z naszymi gośćmi.
1: Zapraszam Marzena Śmierciak. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: matury. Egzaminy ósmoklasistów. Ostatnio sporo tego zdawania było, a może i jeszcze u niektórych jest lub będzie. I teraz taka niderlandzka ciekawostka. Rośliny zmniejszają stres i poprawiają koncentrację. Dlatego w kilku szkołach średnich w Rotterdamie floryści zbudowali roślinne ściany. Mają one pomóc uczniom uzyskać lepsze oceny podczas egzaminów końcowych. Odpowiedników polskich matur. Eksperyment prowadzi Fundacja Roślin i Kwiatów. Katarzyna Van Rooyen.
1: Ściana z roślin w sali gimnastycznej, w której odbywają się egzaminy, jest imponująca. Na zdjęciach widać juki, paprocie, palmy, filodendrony i wiele zwisających pnączy. Razem tworzą wertykalny, egzotyczny ogród, który ma pomóc uczniom na chwilę się zrelaksować. Jak pokazują badania, rośliny obniżają stres i poprawiają koncentrację, a ta podczas egzaminów jest niezbędna, pisze Fundacja Roślin i Kwiatów. Dlatego jej eksperci wybrali rośliny oczyszczające powietrze w różnych odcieniach zieleni z minimalną ilością zapachów i pyłków. Uczniowie cytowani przez media odczuwali przyjemność patrząc na zieleń, zwłaszcza gdy utknęli nad trudnym zadaniem. Ale byli też tacy, których rośliny rozpraszały. Pomysłodawcy nie dają gwarancji na uzyskanie lepszych ocen, ale mówią, że zielona ściana podczas egzaminów nikomu nie zaszkodzi.
0: No to ciekawego znaczenia może nabrać powiedzenie, że zdając egzamin ktoś znalazł się pod ścianą.

0: wygląda na to, że jest taka młodzieżowa, a w rzeczywistości dużo starsza. I bynajmniej nie chodzi o osobę wychodzącą z salonu urody. A o co chodzi i jaki ma to związek z językiem polskim? O tym już teraz Beata Granatowska i Ireneusz Prochera.
1: Na końcu języka.
2: Jak to czasami można się pomylić? Jednym ze słów, które mnie drażnią, zwłaszcza gdy są nadużywane albo zastępują wiele innych określeń, jest ekstra. Kiedy super. Coś nam się podoba, super ekstra. Nadal uważam, że jest to niepotrzebne, natomiast długo sądziłam, że jest to taki w miarę współczesny wynalazek językowy, prawdopodobnie z żargonu młodzieżowego. Tymczasem w Pałacu Czartoryskich w Puławach przeczytałam fragment listu księżnej Izabeli do syna Adama Jerzego. Jestem ekstra kontenta z ruderów, które mi wybrał.
3: Tak? To ekstra, przepraszam, było zapisane przez X czy przez K?
2: Przez X. Właśnie. Więc już w XIX wieku, na początku XIX wieku używano tego słowa w znaczeniu bardzo nadzwyczajnie. Pochodzi z łaciny. Ekstra oznacza nadto, poza, na zewnątrz, który służy w wielu językach jako prefiks wielu wyrazów. Na przykład dawniej mówiło się ekstraordynaryjny, co dosłownie tłumaczymy jako nadzwyczajny.
3: A dzisiaj kolokwialnie mówi się, jeżeli coś dostajemy ponad to, co było przewidziane, że dostaliśmy jakieś ekstrasy.
2: Albo niektórzy mówią bonusy. Mamy więc ekstrawertyka, który czym się charakteryzuje?
3: O tym, że nadmiernie okazuje swoje emocje.
2: Uzewnętrznia swoje uczucia. Ekstrawaganta albo ekstrawagantkę, czyli kogoś, kto zachowuje się czy ubiera poza normą. W dzisiejszych czasach no już mało kto chyba może się ekstrawagancko ubrać, bo wszystko jest dozwolone.
3: W PRL-u były papierosy, które się nazywały ekstramocne.
2: Współcześnie ekstra funkcjonuje jako samodzielne słowo oznaczające według słownika PWN bardzo dobry, atrakcyjny. Stąd właśnie, kiedy coś nam ktoś pokazuje,

0: którzy mówią content, mając na myśli treść zwykłej książki. Ciekawy content, sprzedać content. Jest to przykład języka środowiskowego. W ogólnej polszczyźnie content to książkowy przymiotnik o znaczeniu zadowolony, używany głównie jako orzecznik. Na przykład uprawą winorośli nie miał czasu się zajmować, ale wielce był content, kiedy stawiano mu na stół wino, które, jak mu się wydawało, samo się rodziło. To z książki Eugeniusza Kabatca Vinum Sacrum et Profanum. Oba wyrazy mają wspólne źródło w łacińskim contentus, imiesłowie przeszłym czasownika continere, który znaczył m.in. zawierać, a także ograniczać. Jak z tego źródła powstało angielskie content, treść, łatwo sobie wyobrazić. Trudniej zgadnąć natomiast, jaką drogą powstał przymiotnik content o znaczeniu zadowolony. Otóż trzeba spostrzec, że w słowie content jest obecny element samoograniczenia. Porównaj trafną definicję Lindego. Przestający na czym? Dziś widać go wyraźniej w pokrewnym czasowniku kontentować się. Na przykład obóz utylitarystów radził kontentować się tym, co już uzyskano. Zresztą także przymiotnik zadowolony ma etymologiczną więź z wolą, a zadowolony na ogół jest ten, kto ma czegoś do woli, czyli tyle, ile chce, niekoniecznie zaś więcej.
1: Na końcu języka.

0: tematy związane ze zdrowiem. Zapowiedź jutrzejszej audycji Marzeny Śmierciak to już było. Przypomnę, że ze zdrowiem ci do twarzy jutro po 13, ale teraz też temat związany ze zdrowiem i to coś, co trudno sobie wyobrazić, bo przekraczane są kolejne granice. Szpitale, karetki i personel medyczny coraz częściej stają się bezpośrednim celem działań zbrojnych. Tak wynika z najnowszych danych Organizacji Lekarzy Bez Granic. Organizacja ostrzega, że skala przemocy wobec ochrony zdrowia rośnie mimo obowiązujących międzynarodowych zasad.
1: Według Światowej Organizacji Zdrowia tylko w ubiegłym roku odnotowano ponad 1300 takich inicjatyw, w których zginęło ponad 1900 osób. Do najpoważniejszych zdarzeń dochodzi m.in. w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. W Libanie, mimo zawieszenia broni, w ostatnich dniach ginęli ratownicy medyczni.
2: Liczba ataków na placówki medyczne w strefach konfliktu osiągnęła rekordowy poziom. W ciągu ostatnich 2 lat podwoiła się liczba ofiar śmiertelnych wśród medyków i pacjentów.
1: Mówi dyrektorka Lekarzy Bez Granic w Polsce, Draginiana Dażdin. Organizacje humanitarne zwracają uwagę, że w większości przypadków sprawcami są państwa takie jak Izrael czy Rosja, które wykorzystują ciężkie uzbrojenie także na terenach zamieszkałych przez cywilów. W efekcie niszczona jest infrastruktura, a dostęp do leczenia całych społeczności zostaje poważnie ograniczony. Jan Olencki, Polskie Radio.
3: Twoje Radio Opole. Radio Opole.

0: była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
2: Po reklamie.
5: Dziś w kalendarzu dzień niezapominajki i Wy pamiętajcie, że najświeższe i sprawdzone to oczywiście w Radiu Pole wiadomości. Jest 18.
6: Mimo prezydenckiego weta pieniądze z programu SAFE trafią też poza wojsko.
7: Rozszerzymy katalog możliwości.
6: Policja w regionie prowadzi wzmożone kontrole jednośladów, a w kulturze oczywiście dużo na temat rozpoczynających się Dni Opola.
1: Wiadomości Radia Opole.
5: Na wiadomości zaprasza Daniel Klimczak.
6: Dzień dobry. Służby i projekty infrastrukturalne będą finansowane z programu SAFE. Ministrowie spraw wewnętrznych i obrony przedstawili sposób wykorzystania pieniędzy z europejskiej pożyczki mimo prezydenckiego weta. Szczegóły zna Mariusz Pieśniewski.
8: Z budżetu MON środki trafią w ramach budowania bezpieczeństwa pozawojskowego. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Program pozamilitarnych przygotowań obronnych funkcjonuje, ale rozszerzymy katalog możliwości o potrzeby wymienionych formacji. Zyskamy parasol bezpieczeństwa.
8: Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że funkcjonariusze otrzymają lepszy sprzęt.
9: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej.
8: Pieniądze mają też trafić do Ministerstwa Infrastruktury, które będzie mogło budować drogi i tory ważne dla bezpieczeństwa kraju, ale z których będzie można korzystać na co dzień.
6: A na drogach województwa opolskiego trwa policyjna akcja Weekend Bezpiecznego motocyklisty. Mundurowi zwracają uwagę na zachowanie kierowców, mówi komisarz Tomasz Kukułka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
10: Na stosowanie się do limitów prędkości, na bezpieczne sygnalizowanie, czy też utrzymywanie odstępu od poprzedzającego pojazdu, to w tym przypadku tyczy przede wszystkim motocyklistów, bo jest to też częstą przyczyną wypadków. Niebezpieczne zachowania motocyklistów to polegają na przekroczeniu prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, niesygnalizowanie manewrów, czy też wyprzedzanie niewłaściwej strony.
6: Od stycznia w regionie było 31 kolizji z udziałem motocyklistów, 9 wypadków, w których 8 osób zostało rannych, a jedna osoba to ofiara śmiertelna.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
6: W Kędzierzynie-Koźlu powstaje nowa ścieżka rowerowa. Trasa wraz z kładką nad kanałem Gliwickim połączy ulicę Królowej Jadwigi z osiedlem Blachownia, mówi wiceprezydent miasta Krzysztof Wołynkiewicz.
11: Roboty prowadzone są w taki sposób, że są kolidujące z funkcjonowaniem normalnym dla naszych mieszkańców. Trwają prace drogowe, na razie są to roboty ziemne.
6: Równocześnie trwa projektowanie ścieżki prowadzącej od Alei Jana Pawła II do ulicy Stalmacha.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
6: A w nich trasę Tatry. Nie ma bezpośredniego zagrożenia życia dla turystów rażonych piorunem na Giewoncie. Podczas gwałtownej burzy piorun uderzył w grupę turystów przebywających na popularnym szczycie. Na miejsce ruszyli ratownicy TOPR, którzy śmigłowcem ewakuowali poszkodowaną osobę. Więcej na ten temat w relacji Pawła Pawlicy.
12: Gdy uderzył piorun, turyści byli w kopule szczytowej Giewontu, na której znajdują się liczne metalowe elementy jak łańcuchy i klamry. Konieczne było użycie śmigłowca ratunkowego. Ranny turysta został przetransportowany do szpitala. Druga poszkodowana osoba z lżejszymi obrażeniami była sprowadzona przez ratowników do Doliny Konratowej, skąd przewieziono ją samochodem terenowym do szpitala.
13: Obu doznało urazu, plus jeden po utracie przytomności chwilowej i życiu już nie zagraża niebezpieczeństwo.
12: Mówi Łukasz Stępek, ratownik dyżurny TOPR. W grupie łącznie było 5 turystów, ale troje z nich nie odniosło obrażeń.
6: W wiadomościach jeszcze sport. W Łodzi odbyło się losowanie grupy piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20, które we wrześniu odbędą się w Polsce. Biało-czerwone zmierzą się w grupie A z Argentyną, Meksykiem i Beninem. Do 1/8 finału awansują dwie najlepsze drużyny każdej grupy oraz 4 z trzecich miejsc z najlepszym bilansem. W turnieju, który zostanie rozegrany od 5 do 27 września, wezmą udział 24 zespoły. Zagrają w Łodzi, Bielsku-Białej, Katowicach i Sosnowcu.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
6: Prawie 4 minuty po 18.
1: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
14: Witold Sułek. 3 spotkania autorskie odbędą się w najbliższą sobotę z okazji Dni Opola. Pierwsze to spotkanie z Arturem Andrusem, które rozpocznie się o godzinie 12 na Placu Wolności. Drugie, również o 12, ale skierowane dla młodych czytelników i odbędzie się ono w wypożyczalni dla dzieci na ulicy Minorytów 4. Będzie to spotkanie z Sylwią Winnik o jej najnowszej książce zatytułowanej Wanda Panda. Spotkanie trzecie to spotkanie z byłym ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Markiem Brzezińskim oraz Olgą Leonowicz wokół ich wspólnej książki zatytułowanej Partnerstwo. Początek tego spotkania to godzina 16, a miejsce to Plac Wolności. Zmieniamy temat. Kilka koncertów przygotowała na sobotę Filharmonia Opolska. Pierwszy o godzinie 18, a wystąpią na nim soliści Filharmonii Opolskiej. W repertuarze m.in. koncert na Rożek Angielski i orkiestrę Petrisa Waskisa. Stąd wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Ambasady Republiki Łotewskiej w Rzeczpospolitej Polskiej. Symfonia koncertująca Mozarta czy Aurora. Koncert na skrzypce, trąbkę i orkiestrę Macieja Fortuny, aktualnego dyrektora Filharmonii. Drugi koncert o godzinie 22, a będzie to Irek Głyk, wybitny wibrafonista jazzowy. Natomiast o 23 odbędzie się nocny koncert organowy, a wystąpi na nim Jacek Pupka. Zmieniamy temat. Również w sobotę o 18 w Muzeum Powiatowym w Nysie zostanie otwarta wystawa zatytułowana Płynny Dialog, na której zaprezentowane zostaną prace artystów z Katedry Szkła Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wystawę można będzie oglądać do 30 sierpnia, a Radio Opole objęło wydarzenie patronatem medialnym.
5: Pogoda. W naszym regionie miejscami chmury mogą być na niebie, które mogą przynosić ze sobą przelotne opady deszczu. Niewykluczone także, że może miejscami zagrzmi. Temperatura to 14 stopni, tyle jeszcze w Brzegu i w Nysie, 13 w Namysłowie, Klucz, Borku, Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie, Niekoźlu i w Opolu. W nocy spadek do przedziału od 5 do 7 stopni, spadek temperatury. Zachmurzenie duże, całkowite, miejscami opady deszczu i uwaga, silne zamglenia lokalnie. Niemożliwe mgły ograniczające widoczność do 400 metrów. Jutro zachmurzenie duże, opady deszczu, przejściowo o natężeniu umiarkowanym, tak informują meteorolodzy, a jutro na termometrach od 11 do 14 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: 7 minut mamy już po godzinie 18. To jest Twoje Radio Opole. Powoli szykujemy się do wieczornego koncertu, ale o tym to jeszcze będzie dziś wieczorem mowa na naszej antenie. Maciej Dudek za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem. Kłaniamy się nisko.

0: Reklama.
1: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Uwaga Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Dariusz Romanowski razem ze mną teraz w studiu. Cześć Darku.
2: Cześć, witaj.
1: Darek o kinie dla konesera nam opowiada, o tych filmach wartościowych, które warto obejrzeć. To myślę taka podpowiedź dla tych, którzy od kina oczekują czegoś więcej niż tylko takiej taniej, prostej, zwykłej rozrywki. Darku, o jakim filmie dzisiaj?
2: Dziś chciałbym polecić film, no, w reżyserii, a raczej we współreżyserii mistrza irlandzkiego kina Jima Sheridana. To nazwisko kinomani powinni znać co najmniej od lat 37, bo wtedy właśnie miał miejsce debiut reżyserski tego twórcy. Moja lewa stopa z genialną, oscarową wręcz rolą Daniela Day-Lewisa. A potem był następny film nagrodzony Złotym Niedźwiedziem w Berlinie, Imię Ojca. Udowodnił tym samym Jim Sheridan, że kapitalne filmy kręci, gdy są oparte na prawdziwych wydarzeniach. Nie inaczej będzie z jego najnowszym filmem. To wprawdzie rekonstrukcja fikcyjnego procesu, ale swoje źródło ten proces ma w autentycznej sprawie. 30 lat temu w Irlandii została bestialsko zamordowana pewna francuska producentka filmowa. I do więzienia trafił pewien irlandzki dziennikarz, który do tej zbrodni się nie przyznawał. I po 30 latach irlandzki wymiar sprawiedliwości wraca do tej sprawy, zatrudnia 12 gniewnych ludzi i to oni w pomieszczeniu zamkniętym mają zdecydować o winie lub ewentualnej niewinności tego osadzonego. Dowody są bardzo miałkie, no i trudno na ich podstawie skazać kogokolwiek. Kino niesamowicie psychologiczne, oparte na świetnym scenariuszu, kapitalnych dialogach, momentami wybitnym aktorstwie. Wśród tej dwunastki gniewnych ludzi jest również reżyser tego filmu, Jim Sheridan. To jest taki dodatkowy smaczek dla kinomanów. To jest kino przypominające ten znakomity film sprzed 70 prawie lat autorstwa Sydneya Lumeta, 12 gniewnych ludzi. Bardzo podobnie skonstruowany scenariusz i też to napięcie, psychologiczne napięcie, które nam widzom udziela się z każdą minutą. Świetny film. Werdykt. Reżyseria Jim Sheridan. Bardzo gorąco polecam.
1: No i to taki film, przy okazji którego, jeśli ktoś nie widział, warto odświeżyć sobie choćby Moją lewą stopę, czy
2: Imię Ojca
1: film. Tak, doskonałe filmy, o których też tutaj wspominałeś. I tak, no nie powiem dopiąć klamrą, bo to nie jest najlepsze określenie, ale zbudować sobie szerszy obraz właśnie twórczości tego reżysera.
2: Wybitnego reżysera. Mam nadzieję, że mimo swoich prawie 80 lat na karku jeszcze nieraz nas zaskoczy swoim filmowym rzemiosłem, wyczuciem stylu i tym, że ma co w światowym kinie opowiadać. Raz jeszcze bardzo, bardzo gorąco polecam Werdykt w reżyserii Jima Sheridana.
1: O filmie opowiadał Dariusz Romanowski. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję pięknie.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Piątkowe spotkanie razem ze mną w studiu teraz Aleksandra Piasta. Cześć, witam.
2: Witam Dawidzie, dobry wieczór Państwu.
1: Informacje o tym, co dzieje się na Ukrainie. Tych informacji w wielu serwisach informacyjnych, światowych, radiowych, telewizyjnych, w internecie sporo informacji na ten temat ostatnio się pojawiło. Wszak mieliśmy do czynienia z jednym z większych ataków Rosji na Ukrainę ostatnio.
2: Tak, naprawdę największym atakiem, dlatego że trwał ponad dobę i 1560 dronów i dziesiątki rakiet Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy. No i niestety mamy dużo ofiar właśnie w Kijowie, w stolicy, bo jak mówi władza ukraińska, że no, to było głównym celem Rosji. W 5 dzielnicach zniszczone domy mieszkalne i w jeden z trafiła rakieta. I mamy dzisiaj rano już informację, że 24 ofiary śmiertelne, w tym trójka dzieci.
1: W Kijowie ten blok, który był tak mocno zniszczony, on w relacjach, w zdjęciach, w relacjach telewizyjnych też się pojawiał. Czy to jest już ostateczny bilans ofiar, czy to już zostały poszukiwania zakończone?
2: Mówi on, że tak, poszukiwania zostały zakończone, że też w ciągu nocy jeszcze trwały te ratownicy pracowali tam pod gruzami, szukali też z tymi psami takimi. Ofiary, no, powiedziano, że 24 mamy i 48 rannych.
1: Głównie mówi się tutaj o tych dronach, które doleciały do celu, które nie zostały zestrzelone, które spowodowały największe straty, jeśli chodzi zarówno o mienie, jak i przede wszystkim właściwie ludzkie życie. Ale no, trzeba powiedzieć, że zdecydowana większość tych dronów, które leciały do celu, nie doleciała.
2: Tak, no jak wiemy, że ponad 1500 było dronów i prezydent Zełenski mówi, że skutecznie pracowała obrona powietrzna, 94% zestrzelono dronów, 73% rakiet zestrzelono. Też tak mówił, że 30% tych zestrzelonych szahidów właśnie potrącono przez drony przechwytające, małe takie drony. No ale niestety no, taka ilość, no to była taka taktyka Rosjan, żeby zmęczyć obronę powietrzną, żeby było jak najwięcej ofiar.
1: No i jest to też takie doświadczenie tych minionych dni niejako, bo jak ostatnio troszeczkę się uspokoiło, miało miejsce to w cudzysłowie oczywiście zawieszenie broni, że nie było tak tylu ataków, no to mówi się, że był to taki czas, który Putinowi pozwolił na to, żeby rzeczywiście zgromadzić ten arsenał i uderzyć tak z taką dużą mocą.
2: No tak, to było przygotowane, to było celowe, też jak mówią nasze służby, że tam były ostrzelane, też zaatakowane przez drony konwój misji ONZ w Chersoniu, że no, że oni mogli nie wiedzieć, że to jest misja ONZ, nie, bo tam napisy, logo, wszystko było. To celowy atak na ludność cywilną, na humanitarną misję, no i też jak zawsze na tę infrastrukturę energetyczną, kolejową. Po raz pierwszy było zaatakowane tak mocno Закарпаття. Nigdy od początku wojny to było uważane, że najspokojniejsze miejsce na Ukrainie, dlatego że tam mieszka też mniejszość węgierska. Putin zawsze był w dobrych relacjach z Orbanem i nigdy nie dotykał tego obwodu. A teraz też tam zaatakowane i gazowa infrastruktura, i też bloki mieszkalne.
1: No ciekawe, jak to się ma do zmiany władzy na przykład na Węgrzech. Jeśli chodzi o te drony, które są zestrzeliwane, to jeszcze też warto powiedzieć, bo mówimy o tych ogromnych stratach, gdy dron dolatuje do celu, ale te drony, które są przechwytywane, które są zestrzeliwane, no one też jak spadają, powodują jakieś straty często. No,
2: rzeczywiście, też spadają gdzieś tam na polu, gdzieś w lesie. Też
1: to pół biedy, jak spadnie w takim miejscu.
2: No tak, ale tu też pożary, no i też spadają czasami gdzieś na budynki mieszkalne. Tu też nie możemy tego
1: no nie wspominać o tym, tego pominąć, bo to też ważna sprawa. Do informacji na temat tego, co dzieje się na Ukrainie, a także na temat tego, jaka odpowiedź Ukrainy właśnie na te ataki, do tego za chwilę powrócimy.

0: bardzo duży atak. No i przed przerwą już mówiliśmy o tym, że szykowana jest odpowiedź Ukrainy na te ataki. Co tutaj o tym można powiedzieć?
1: Powiem tak, że jeszcze wczoraj wieczorem prezydent Zełenski taki dał rozkaz służbom specjalnym oraz wojskowym, że szykować odpowiedzi. No i tej nocy właśnie pewnie, że zaczęła. 20 celów różnych Kremla uderzyła Ukraina. No wśród takich największych rafineria w Ryazaniu. Mówiąc, że to jeden z największych tego typu obiektów w Rosji, też tam pożar, no to ropa naftowa rzeczywiście płonie. Również zaatakowane tam lotniska wojskowe w Jejsku, zaatakowany Briansk, Taganrug, różne tam, no, produkcja broni, też lotniska wojskowe, lotniska cywilne. Też było zawieszenie roboty tych lotnisk. No i także taki bardzo cenny samolot B-200 został zniszczony. To taka najbardziej dotkliwa strata Moskwy, bo Moskwa miała tylko 3 takich samoloty. On jest bardzo pomocny w marynarce wojennej, może lądować na wodzie, tam też gasić pożary na wodzie, jak tam statek płonie czy coś. Misje patrolowe, loty poszukiwawcze, ratownicze.
0: Taki wielozadaniowy,
1: tak,
0: wiele różnych.
1: Tak. Też zniszczona śmigłowiec K-27, no, różne systemy obrony powietrznej. No więc też ukraińscy służby odpracowali bardzo skutecznie.
0: No to tutaj mówimy o tych obiektach strategicznych, bo rafinerie, lotniska, czy tutaj sprzęt bardzo cenny, czy rzadki, to o tym też mówisz. A czy są też jakieś ataki takie, które powodują, że w społeczeństwie rosyjskim ta wojna rzeczywiście ona dociera do ludzi bardziej? Bo jak to gdzieś tam jakaś rafinerię uderzy, no to jest gdzieś obok. A czy zdarza się, że gdzieś tam też, no, miasta celowo, niecelowo są atakowane?
1: No, mówią władze rosyjscy, że było 2 uderzenia w bloki mieszkalne, że zginęło 3 osoby. No, oni mówią, że to celowo Ukraina uderzyła w bloki mieszkalne dronami. Ukraińskie władze mówią, że nie, że to skutek działania właśnie tej obrony powietrznej rosyjskiej. Drony leciały na rafinerię, ale, no, były zestrzelone, dlatego spadły, gdzie spadły. Spadły na bloki mieszkalne.
0: Powiedzmy na koniec jeszcze o tej wymianie jeńców. O niej ostatnio wspominaliśmy, że jest planowana.
1: Szykuje się, tak.
0: Jak to obecnie wygląda?
1: No dzisiaj przeprowadzono taką pierwszą rundę, powiedzmy, pierwszą wymianę w ramach tej wielkiej wymiany 1000 za 1000. 205 jeńców wróciło na Ukrainę, 205 pojechało, no teraz znajdują się w Białorusi, potem będą w Rosji. No, mówią, że tak, to pierwszy etap, ale będą kolejne, żeby ten 1000 osób wróciło do Ukrainy. To żołnierze, które większość, 90% z nich znajdowało się w niewoli od 22 roku. To obrońcy Mariupola, to obrońcy elektrowni w Czarnobylu, też z różnych kierunków są szeregowi, oficerowie różne. Najmłodszy ma 21 lat, a najstarszy 62 lata. Też są, no, są chorzy, ranni. Teraz będą znajdować się w takich placówkach medycznych dla badania, dla rehabilitacji.
0: Potem mam nadzieję, że już wrócą do normalnego, tak, życia, choć nie wiemy, o jakiej normalności tutaj obecnie możemy mówić, skoro Ukraina jest ciągle tutaj status konfliktu
1: no, tak,
0: z Rosją, wojny z Rosją. Aleksandra Piasta o tym, co dzieje się na Ukrainie, nam opowiada. Kolejne nasze spotkanie we wtorkowy wieczór za dziś. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.

0: Twoje Radio Opole.
1: Zbliża się godzina 19. Co w naszym programie? O 19 oczywiście wiadomości, a po 19 audiokracja, w której, no właśnie, ja zazwyczaj mówię, że Tomek Wojtyłko będzie mówił o tym, ale no nie wiem, czy w dzisiejszej audycji więcej nie mówić będzie jednak Damian Sikorski. To w związku z koncertem, który o godzinie 20, tak więc dzisiaj wieczorem będzie naprawdę sporo się działo. Oczywiście na falach Radia Opole. Gorąco zachęcamy także do śledzenia naszej strony internetowej na www.radioopole.pl. Na pewno transmisja tego koncertu, także nie tylko audio, ale i wideo, będzie można sobie ten koncert pooglądać. Dawid Rajwa, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Dudek audycję realizuje. On tutaj z wami jeszcze pozostaje. A ja no, życzę dobrego weekendu. Ponownie spotykamy się w poniedziałek po godzinie 15. Do usłyszenia.

0: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
2: Kończyliśmy przed chwilką Twoje Radio Opole. Zaraz zaczynamy audiokrację, ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
3: Gmina Baborów nagrodzona w ogólnopolskim konkursie.
4: Prestiż niesamowity, nagrodę odbieraliśmy na Zamku Królewskim.
3: Ukraiński prezydent ostrzega przed rosyjskimi planami ataku na jeden z krajów NATO. W serwisie także zaproszenie na wyjątkowe spotkania literackie w ramach Dni Opola.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: Przedstawia Daniel Klimczak.
3: Polskie władze po raz kolejny zapewniają, że nic się nie zmienia w kwestii obecności amerykańskich wojsk nad Wisłą. Od tego zaczynamy. W Polsce nadal jest 10 tysięcy żołnierzy zza oceanu. Wątpliwości pojawiły się po doniesieniach amerykańskich mediów o nagłym wstrzymaniu rotacji 4 tysięcy wojskowych w ramach kolejnej zmiany kontyngentu. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że resort jest w stałym kontakcie z Pentagonem i głównodowodzącym siłami USA w Europie.
5: Decyzja prezydenta Trumpa była następująca. Zmniejsza się kontyngent Niemczech o 5 tysięcy. Teraz następuje implementacja tej decyzji. Ona nie dotyczy Polski, ale pośrednio może wpływać na właśnie te decyzje o rotacjach. Wszystko wskazuje, że to jest wykonanie decyzji prezydenta Trumpa w celu zmniejszenia kontyngentu w Niemczech. Więc mogą być inne brygady desygnowane i dyslokowane w Polsce.
3: A według władz Ukrainy Rosja rozważa wykorzystanie terytorium Białorusi do przeprowadzenia kolejnych ataków na Ukrainę lub jedno z państw NATO. Ostatnio w tej sprawie miało dojść do kontaktów między służbami obu krajów. O szczegółach Paweł Buszko.
6: Wołodymyr Zełenski przekazał, że Rosjanie przekonywali Łukaszenkę, aby przyłączył się do nowych rosyjskich operacji w kierunku Czernichowa i Kijowa albo przeciwko jednemu z krajów NATO. Według ukraińskiego prezydenta szczegóły rozmów między Rosją a Białorusią ustaliły ukraińskie służby. Dotarły też do dokumentów, z których wynika, że Rosja planuje zaatakować w najbliższym czasie dronami i rakietami strategiczne miejsca Ukrainy. Prawie 20 ośrodków politycznych oraz punktów wojskowych na początku pełnoskalowej rosyjskiej agresji to z terytorium Białorusi. Rosyjskie wojska uderzyły w kierunku ukraińskiej stolicy.
3: Wracamy do regionu. Kluczborska policja zatrzymała do rutynowej kontroli zawodowego kierowcę, który był pod wpływem narkotyków. Mężczyzna wpadł, bo w trakcie sprawdzenia dokumentów funkcjonariusze zwrócili uwagę na jego nietypowe zachowanie, mówi starszy aspirant Krystyna Chmielewska.
7: Z auta wydobywał się specyficzny zapach. Mężczyzna został poddany badaniu, który wykazał obecność substancji psychoaktywnych w organizmie. Funkcjonariusze znaleźli przy mężczyźnie marihuanę oraz akcesoria służące do jej zażywania. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał już zarzuty.
3: Grozi mu 3 lata więzienia. Gmina Baborów została laureatem rankingu finansowego samorządu terytorialnego w Polsce. To jedyne tego typu kompleksowe zestawienie w naszym kraju, które obejmuje wszystkie jednostki samorządu. Opolska gmina otrzymała nagrodę w kategorii Wschodzące Gwiazdy Liderzy Postępu, mówi burmistrz Tomasz Krupa.
8: Najwyższy awans, który też był wskazywany, gmina Baborów odnotowała w okresie 2024-2025 jako samorząd jedyny spośród 80 w województwie opolskim, więc dla nas to jest wielkie docenienie. Nagrodę odbieraliśmy na Zamku Królewskim w Warszawie. Prestiż niesamowity.
3: I jeszcze kultura. Rozpoczęły się Dni Opola. Wśród wydarzeń są także spotkania z ciekawymi gośćmi. Jutro stolicę regionu odwiedzi satyryk i autor tekstów piosenek Artur Andrus, a także były ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński i Olga Leonowicz. Te spotkania zaplanowano na Placu Wolności, mówi Monika Ostrowska z Urzędu Miasta.
9: W sobotę o godzinie 12:00 tam będą mogli się Państwo spotkać z Arturem Andrusem. To jest zawsze bardzo ciekawe przeżycie. Dużo śmiechu nas czeka. O godzinie 16:00 naszym gościem będzie pan Mark Brzeziński, syn legendy dyplomacji Zbigniewa Brzezińskiego. Pan Mark Brzeziński razem ze swoją partnerką udzielili wywiadu rzeki. Z tego powstała książka pod tytułem Partnerstwo i przyjeżdżają do nas promować tę książkę.
3: W niedzielę Opole odwiedzi Jacek Cygan. Spotkanie z nim zaplanowano w Muzeum Polskiej Piosenki.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
10: Termometry w Opolu wskazują aktualnie 13 stopni Celsjusza i bardzo podobna aura nam będzie towarzyszyć aż do wtorku, no bo w sobotę, niedzielę i poniedziałek temperatura nie przekroczy 13 stopni i niewykluczone są opady deszczu. Z kolei we wtorek słońce wyjdzie zza chmur, a w środę możemy spodziewać się nawet 22 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
2: Zaczynamy audiokrację, w której główną atrakcją dzisiaj jest koncert Damiana Sikorskiego i jego projektu, no ale wcześniej posłuchamy sobie nowego singla Dari ze Śląska, która dzisiaj wydaje nowy album. Gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Maciej Dudek. Daj mi wstyd.

0: wygląda normalnie.
1: Reklama społeczna.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
3: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Reklama społeczna.

0: Audiokracja.
1: To był duet Kępiński-Kowalonek, który wystąpił w studiu M imienia SBB ze swoją debiutancką płytą. A tandem pojawił się na antenie nieprzypadkowo, dlatego że Michał Kowalonek dzisiaj powraca do Radia Opole, dlatego że gra w zespole czy projekcie nawet Damiana Sikorskiego. Śpiewa w nim też Paulina Penelow-Krzemińska. No i Paulina i Damian pojawili się w studiu tuż przed koncertem w studiu M imienia SBB. Dobry wieczór, cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry. Bardzo nam miło, fajnie gościć w Radiu Opole, tym bardziej, że jesteśmy w stolicy polskiej piosenki.
2: Dokładnie.
1: Doceniam, że się pofatygowaliście do Opola, że będziecie promować dzisiaj materiał z drugiej płyty projektu, czyli z Tysiąca Chwil. I to też jest, Damian, ciekawe, bo sugerowałeś, że tak naprawdę w przypadku Wiosny, debiutu, po prostu czułeś potrzebę wydania tego materiału, nie planowałeś, co będzie dalej, trochę koncentrowałeś się na tym, czy to się będzie klikać, czy ludzie się zaciekawią, natomiast z biegiem czasu się okazało, że udaje ci się budować publiczność, natychmiast poszedłeś za ciosem, wydałeś kolejną płytę i mam wrażenie, że też jednym z takich bodźców, który spowodował, że udało ci się szybko wydać kolejny album, jest takie trochę uzespołowienie projektu. Jest ten skład, w którym występujecie, który chyba też powoduje większą spójność materiału. Czy ty rzeczywiście czujesz, że teraz to jest znacznie bardziej zespołowe wydawnictwo?
3: W skrócie, gdybym odpowiedział i był trochę takim Cortezem, to bym powiedział tak.
1: Cortez rzeczywiście jest zdawkowy.
3: Zdawkowy. Myślę, że taką woltą, taką mocną zmianą było nasze spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, gdy nagrywaliśmy live sesję. I to było jeszcze w trakcie nagrywania pierwszej płyty Wiosna, ale czułem jakąś taką potrzebę, żeby ten materiał już zabrzmiał na żywo. No i wtedy spotkaliśmy się, komplementując skład Damian Sikorski Projekt Live Band. No i to było zupełnie coś innego niż nagrania studyjne, gdy nagle spotykają się różne osobistości muzyczne, śpiewają na żywo i grają, więc no to na pewno było takim zaczynem do tego, żeby nie kończyć na pierwszej płycie, ale iść dalej, tym bardziej, że po Wiośnie zagraliśmy kilka fantastycznych koncertów, prawda? I spędziliśmy ze sobą taki dobry muzyczny czas.
2: Tak, tych koncertów było wiele i pojeździliśmy ze sobą, spędziliśmy dużo czasu w busie, śmieszkując, ale też grając i zgrywając się, bo przede wszystkim chodzi o wypracowanie tej energii flow, którą myślę, że no, za niedługo usłyszycie zresztą Państwo sami.
3: No i to flow na pewno na tyle było takie znaczące dla mnie, że nagrywając album Tysiące Chwil, zaprosiłem Paulinę jako główną wokalistkę do zaśpiewania wszystkich piosenek na albumie Tysiące Chwil. I tak jak powiedziałeś, ta praca zespołowa ma ogromne znaczenie w przypadku tej płyty, bo jednak Paulina, dostając ode mnie piosenki i teksty i linie melodyczne zaśpiewane przez mój barani głos na la-la-la, czy też tym tekstem, no to tchnęła swojego ducha w te piosenki, chociaż ona najlepiej może odpowiedzieć na to pytanie, jak się czuła z tymi kompozycjami, wchodząc w rolę
2: interpretatorki.
3: Tak.
2: Ja się czułam bardzo dobrze, bo myślę, że na pewnym poziomie, pomimo że różni nas z Damianem wiele rzeczy, to tak samo wiele nas łączy i przede wszystkim jest to jakaś taka głębia, jeśli chodzi o wrażliwość. Więc jak ja dostawałam te teksty, to bardzo często miałam tak, że rezonowały ze mną, może niekoniecznie pod kątem tych wydarzeń, które są tam opisane, bo wiadomo, że nie mamy ich takich samych i tożsamych, ale tak emocjonalnie coś we mnie po prostu za każdym razem drgnęło i myślę, że to była ta wartość, ta wartość wrażliwości. No i jest parę takich utworów jak Podziemna Odyseja czy Cień chociażby w samym środku albo Zamknij Oczy, to są, zrobiły mi się nagle top 4, a nie top 3 utwory. No i one szczególnie jakoś mi zapadły, bo jest tam dużo nostalgii, smutku, ale też nadziei i takiego... I w zasadzie sporo jest tam o miłości, tylko takiej nie wprost i cukierkowej, motylkowej, tylko takiej może nawet trochę zawoalowanej w coś trudniejszego.
3: No kiedyś ktoś nas zapytał o oprawę graficzną tego albumu, o kwiaty, jakim kwiatem jest ta płyta i w sumie bardzo trafnie powiedziała Paulina, że To jest róża, która ma kolce.
2: Ale ma też gładkie płatki, bo właśnie ta płyta taka trochę jest, że z jednej strony mamy głaskanie, a z drugiej strony jest świat barw, który wcale nie jest taki delikatny.
1: Ja się odwołałem do zespołowości bardziej właśnie w przypadku tego spoiwa, wspólnego mianownika, którym jest głos Pauliny, bo gościnnie pojawia się co prawda Michał Kowalonek i Del M rapuje, natomiast nie jest to ta formuła, która była przy Wiośnie, gdzie tych wokalistów takich pełnoprawnych było znacznie więcej, natomiast powiedzmy ten modus operandi jest ten sam, czyli Damian występuje jako multiinstrumentalista. Natomiast przyznawałeś, że dla ciebie ważna była bardzo współpraca z Szymonem Pałyzem, że chciałeś, mimo że oczywiście mogłeś się w swoim domowym studiu wszystko sam zrobić, sam ogarnąć, to jednak chciałeś jeździć do Pszczyny, żeby było troszeczkę inne spojrzenie i rzeczywiście ten album według mnie ma zupełnie inną tożsamość niż Wiosna, na której współpracowałeś z Mateuszem Chujem, gdzie było więcej może nawet jakichś takich 80-sowych syntezatorów, może była większy płodozmian, różnorodność. Tutaj wydaje mi się, że bardzo ważny jest groove, są bardzo ważne takie drugie plany, tła. Ten album jest chyba taki bardziej kameralny, mimo że na nim się dużo dzieje. Jestem ciekaw, czy ty czujesz, że tę spójność, zwartość się udało uzyskać właśnie dzięki współpracy z Szymonem.
3: No zdecydowanie, oczywiście, że tak. No w ogóle trudno też zabrać państwa na backstage i do studia, gdy my nagrywaliśmy tę płytę i jak to wyglądało w środku, no bo jednak ja miałem już inne podejście do nagrywania Tysiąca Chwil. Ja najpierw napisałem te piosenki i wszedłem do studia je nagrywać. Album Wiosna powstawał w tak zwanym międzyczasie. A tutaj jednak najpierw w swoim domowym studiu opracowałem kompozycję, nagrałem większość instrumentów, demówki. W zasadzie niektóre instrumenty nie musieliśmy już w Pszczynie nagrywać, tylko były wzięte te instrumenty, które zostały nagrane w Warszawie w moim studiu, ale no tak, no Szymon jest zupełnie innym muzykiem jak ja, ma inny charakter grania. Ja mam swoją osobowość i w momencie, gdy te dwa światy się spotykają, uważam, że jest bardzo ciekawe zderzenie. Zależało nam na pewno na takiej spójności, żeby ten album był bardzo równy pod wieloma względami, ale no miał jednak wiele ciekawych kolorów w formie właśnie zagranych instrumentów, doboru instrumentów, tej formy też tekstowej. No zdecydowanie, gdybyś mnie zapytał, czy bardziej koncepcyjny album jest Tysiące Chwil, to bym ci odpowiedział, że tak. Pierwsza płyta to była nauka, spełnienie jakiegoś marzenia, a Tysiące Chwil to już bardziej droga prosta.
1: No i też przy pierwszej płycie udało się połączyć wątki, wszystkie przygody, zwieńczenie płyty z Colinem Bassem, z którym grywałeś, spowodowało, że pojawił się ten progresywny, akustyczny charakter, a tutaj
3: no
1: chyba...
3: No tak, no w ogóle super. I to jak zgrały się głosy Colina i Penelof, no bo przecież Paulina zaśpiewała z Colinem refreny, no to było coś niesamowitego w ogóle, że pojawiła się legenda rocka progresywnego na moim debiutanckim albumie. To naprawdę było mega niezwykłe i mam nadzieję, że jeszcze...
2: Będziemy grać ten utwór, ja mam taki krótki apel, ja ale to jak będziemy mieć taki więcej czasu, może...
3: Ja mam taki sygnał, że Colin będzie w Polsce i mam nadzieję, że uda nam się zgrać tak, żeby...
1: Czujesz to w kościach.
2: Żeby zrobić to live.
3: Zresztą Colin powiedział, że on bardzo chętnie. On miał być na koncercie premierowym w Warszawie, gdy graliśmy Wiosnę, ale akurat grał wtedy z Kamelem, więc nie było takiej możliwości... Ale jesteśmy w stałym kontakcie i zresztą dzwoniliśmy do siebie tuż po premierze płyty i po premierze koncertowej, więc no tak, jeszcze wszystko przed nami.
1: Powiedziałeś ciekawą rzecz a propos twojego rozwoju jako multiinstrumentalisty, a propos tego, że chodziłeś do szkoły muzycznej, zaczynałeś od skrzypiec, że bardzo dużo po prostu ślęczałeś, mówiąc brzydko, nad instrumentem. Stwierdziłeś, że trochę cię drażni, jeżeli artyści nie interesują się akordami, nie chcą czegoś ciekawego przemycić w muzyce i wydaje mi się, że szczególnie na tej płycie, choćby w takich utworach jak w powietrzu, gdzie jest taki, powiedzmy, fikołek przed ostatnim refrenem. W romansie, w ogóle na całej płycie jest troszeczkę takich zaskakujących modulacji, jakichś zabiegów. Jestem ciekaw, czy miałeś taką ambicję, że zrobię coś, co jest komunikatywne, ale pod spodem będzie coś bardzo nieoczywistego.
3: No z jednej strony ambicja, z drugiej strony po prostu też pokazanie swojego warsztatu, no bo jednak od 9 roku życia jestem czynnie grającym muzykiem i zawsze to podkreślałem, że ja nie miałem normalnego dzieciństwa. Koledzy chodzili grać w piłkę, ja grałem na instrumentach i wokół muzyki zawsze kręciło się moje życie i nie mam wyrzutów sumienia z tego powodu i pretensji do rodziców. Tylko...
2: No nie, no chyba teraz trzeba czuć wdzięczność, no kurczę, jesteś w super miejscu. Chociaż jako dzieciak pewnie wolałbyś grać w piłę, nie?
3: No właśnie nie chciałem. Zawsze mnie ciągnęło do instrumentów i byłem w zupełnie innym świecie. Więc ogromna jest frajda, kiedy nagrywasz swoją płytę i możesz złapać niemalże każdy instrument i na nim coś zagrać. A będąc już w ogóle basistą, tym samym gitarzystą, te instrumenty strunowe nie są ci obce, no to możesz zrobić fikołki, jakie tylko chcesz. Gitara basowa jest moim głównym instrumentem. Ja już gram tak długo na gitarze basowej, że ja jestem mega świadomy tego instrumentu i w 100% pewny tego, jak mam zagrać. Nie jest w stanie mnie ten instrument wystraszyć, zaskoczyć. Ja po prostu biorę jak swoje i gram. No i mogę się dzisiaj też bawić tymi dźwiękami na basówce.
1: A propos gitary basowej, to przyznawałeś, że to, że sięgnąłeś po ten instrument, to jest zasługa twojego brata. On cię zainspirował, więc posłuchamy
3: to
1: sobie.
3: Nawet, przepraszam, powiem, nawet nie zainspirował. To była taka sytuacja, że ja byłem wtedy uczniem szkoły muzycznej, grałem na skrzypcach. Mój brat przyszedł i powiedział, dobra, patrz, to jest Jason Newsted, on gra na basie, ty też będziesz grał na basie. Koniec, kropka.
1: No to słuchamy twórczości brata konkretnej projektu Polifonika.

0: Audiokracja.
1: Słuchaliśmy Polifoniki, czyli zespołu, w którym gra brat Damiana Sikorskiego. Damian, przypominam, dzisiaj ze swoim projektem wystąpi w studiu M imienia SBB, no a przed koncertem razem z Pauliną Penelow-Krzemińską odwiedził Audiokrację i poruszyliśmy wątek twojego brata, który pokazał ci Jasona Newsteada i zachęcił do gry na basie, bardzo mocno zmotywował, ale też mówiłeś, że lubisz z nim konsultować swoje nagrania i że w twojej rodzinie panuje taka szczerość, że usłyszałeś nawet opinię, że utwory wyrwane z kontekstu niekoniecznie się podobały, natomiast przy całej narracji płyty okazało się, że wszystko mówiąc potocznie żre i pamiętam, że jak zaczynaliście promocję nowego albumu, to jednak sugerowaliście, że on musi być odegrany w całości. I jestem ciekaw, czy przy koncercie radiowym, gdzie ta powiedzmy godzina jest taka dosyć strategiczna, trzymacie się tego, że jednak ta narracyjność jest istotna, czy jednak czujecie, że taki koncert ma trochę inną tożsamość? I inaczej dobieracie set?
2: Dobranie seta koncertowego było dość trudne, jeśli chodzi o moją osobę. Pewniakiem było to, że zagramy wszystkie piosenki z Tysiąca Chwil i że coś wybierzemy z Wiosny. To nie był też łatwy wybór, co wybrać z Wiosny, bo ja często to powtarzam, że wszystkie dzieci kocham tak samo, więc wszystkie moje kompozycje są bliskie mojemu sercu, ale finalnie wybraliśmy, myślę, taki set, który właśnie jest spójny i tak te historie ciekawie się łączą.
3: I też brzmieniowo.
2: Otóż to.
3: Żeby przede wszystkim brzmieniowo, żeby siedziały ze sobą nawzajem i się dobrze wplotły. Zresztą myślę, że Tata i Jeszcze Raz to są też nasze jakieś takie topki. My mamy swoje topki, ja mam. Tak. Nie wstydzę się tego. No, kocham te wszystkie dzieci różnie. Ale więc to Jeszcze Raz i Tata są takimi bardzo... Znaczy tata jest bardzo emocjonalna, a Jeszcze Raz jest właśnie takim bardzo energetycznym utworem, który zawsze porywa ludzi.
2: Choć ma taką emocjonalność w sobie od niedawna, bo tam w tekście jest mowa o fajnym towarzyszu mojego życia, którego już nie ma z nami. 12 lat miałem super psa, ja i moją rodzinę, który całkiem niedawno odszedł, a tam w tekście się on pojawia
3: się, więc
2: no, to jest niesamowite, że w ogóle powstała piosenka już jakiś czas temu, gdy on był i nawet wtedy nie zastanawiałem się nad tym,
3: że... No nigdy nie przykuwałeś jakoś uwagi do tego, że tam jest Budyń, że to o nim, bo to chyba było takie po prostu oczywiste, a teraz...
2: Tak, a teraz go nie ma, więc no, piosenki
3: jest pamiątka
2: są
3: po
2: jednak,
3: Budyniu.
2: Tak,
3: no.
2: Są takim zapisem życia jednak.
1: Mówiłeś o kwestiach też brzmieniowych i to jest ciekawe, że w przypadku choćby gitar, szczególnie w przypadku basu, no też jesteś w stanie, słuchając utworów, wysłyszeć mniej więcej, jaki to jest instrument i też od razu wiesz, po jaki instrument sięgnąć w przypadku partii, które chcesz zagrać na płycie, ale zauważyłem, że mimo, że ten bas, tak jak wcześniej mówiliśmy o wyborze akordów, jest nieraz taki wirtuozerski, dużo się dzieje, to jednak nie jest jakaś ekwilibrystyka, zawsze groove jest najważniejszy, powiedzmy pulsacja tych utworów i czy ty miałeś przez chociaż moment takie zawahanie, a może tutaj się wyżyję, strzelę, przepraszam za sformułowanie, ale kilka popisów na szosie, tak jest? Czy jednak wiedziałeś?
2: No właśnie nie, jakoś nie miałem takiej potrzeby ani na pierwszym, ani drugim albumie. Zdecydowanie bliżej mi na tych dwóch płytach jest do Paula McCartneya i Tonego Levina, jeśli chodzi o taki groove. Może kiedyś przyjdzie taka potrzeba, żeby nagrać sobie album taki odjechany w stylu, nie wiem, King i Głyk. Absolutnie nie chcę się do niej porównywać, bo ona jest milion razy lepsza ode mnie, ale jesteśmy zupełnie innymi basistami. Byłem ostatnio na koncercie King i Głyk w warszawskim niebie i to było spektakularne. I mój znajomy właśnie tak mnie zahaczył. Mówił, nie chciałbyś takiej płyty zagrać, żeby właśnie trochę pobiegać sobie po tym gryfie, pokazać jakieś popisy. Obecnie nie czuję takiej potrzeby. Większą potrzebę mam chyba taką, żeby nagrać kiedyś płytę z całą orkiestrą.
1: Przyznawałeś właśnie, że to jest jedno z marzeń, trwają jakieś wręcz poszukiwania sponsora, nawet jeżeli...
2: No tak, bo to jest...
3: To jest dość kosztowny
2: więc jeżeli ktoś ma fabrykę cementu i za dużo tam się przelewa, to zapraszam.
1: Ale mówiłeś
3: też... Tylko nie cementu.
1: Ważne, żeby smyki i orkiestra się pojawiły, no ale przyznawałeś, że gdzieś tam inspirowany Quincy'm chcesz wiedzieć, co będziesz robił kilka płyt w przód i czy to jest tak, że rzeczywiście masz taki mocny zarys tego, jak sobie wyobrażasz, powiedzmy, tych pierwszych 5 albumów, czy jednak dla ciebie ważna jest spontaniczność, tak jak właśnie w przypadku zmiany producentów, tak jak w przypadku tego, jak skład koncertowy podziałał na drugi album, szukasz balansu między tymi żywiołami?
2: Jestem na pewno tu i teraz, to jest dla mnie bardzo ważne, bo mamy super trasę koncertową, która trwa aż do końca września. I to jest dla mnie najważniejszy moment, bo tysiące chwil jest już na rynku, ale uważam, że ten album ukazał się jeszcze raz w wersji koncertowej. Dostał swojego nowego, drugiego życia, więc na razie nie myślę o nagrywaniu nowej płyty, choć no wiadomo, że ja codziennie biorę ten instrument do ręki, jakieś tam pomysły, szlify są i nawet jakieś teksty powstały. Mam zarysy w głowie, z pewnością chciałbym zrealizować ten plan, który kiedyś sobie powiedziałem, nagram 5 płyt. Znaczy, kiedyś powiedziałem, że nagram 1 płytę, ale powiedziałem, że nagram 5 płyt. Na razie są 2, ale będą kolejne, z pewnością. Tylko no, muszę jeszcze to sobie ułożyć w głowie, skonsultować sam ze sobą. Ostatnio moja żona mi powiedziała, jak usłyszała, że chce nagrywać jeszcze i tak powiedziała, ale serio? Więc muszę się naradzić.
3: Może 3 płyty to też jest okej.
2: może też, ale no mam taką potrzebę grania i też komponowania, tworzenia tych piosenek, więc na razie się nie zatrzymuję.
1: Wiadomo, że istotne, jeżeli chodzi o twoją znajomość muzyki, jest to, że jesteś wieloletnim dziennikarzem Polskiego Radia Czwórki i Jedynki. I oczywiście no, wpływ twoich audycji na płytę jest ewidentny, choćby w przypadku tego, że Penelope poznałeś dzięki twojej audycji. Natomiast jestem ciekaw, tak lekko zdradzając, o czym rozmawialiśmy poza anteną, czy to, że na przykład pozwoliłeś sobie na zostawienie jakichś mikro niedoskonałości na płycie, jakichś takich mikrowpadek, wynika z tego, że starałeś się też, żeby twoja muzyka była antidotum na to, co cię denerwuje we współczesnej muzyce, w nagraniach, które dostajesz?
2: W momencie, gdy się pomyliłem w studiu i zostało to zarejestrowane, wtedy o tym nie myślałem, ale później, gdy zaczęliśmy mocno dyskutować o AI, o sztucznej inteligencji, chyba z Pauliną w ogóle najczęściej na te tematy rozmawiamy, bo czasem z tego się śmiejemy, czasami nas to boli, a czasem
3: szokuje, że to jest tak dobre.
2: Szokuje i w tym momencie jest as w rękawie i w utworze takim i takim jest pomyłka. Zresztą historia światowej muzyki nam pokazuje, że mnóstwo kompozycji powstało na błędzie. Czy to w formacji The Rolling Stones, czy Sting przez przypadek usiadł na pianinie.
3: To właśnie
2: zostało.
3: To są przypadki, nawet nie błędy, tylko przez przypadek tak. Nałożą się 2 jakieś pasma perkusji, jak robisz sobie jakieś próbki podczas produkcji i wychodzi coś takiego,
2: więc,
3: wow, sam bym na to nie wpadł.
2: Nie jesteś w stanie zrobić tego, co my.
3: Tak.
2: I nigdy nie zrobisz. To jest najlepsze.
1: Rozmawialiśmy o tym, że Paulina dostała zarysy tych linii wokalnych, natomiast też miała na nie wpływ, co jest uwzględnione w metryczkach i też była w stanie te emocje oddać, ale zauważyłem...
2: Paulina dostała manekinę, a jego ubrała.
1: I ożywiła.
3: Tak, ja zawsze się śmieję do Damiana, że super, że... Znaczy Damian się właściwie śmiał zawsze do mnie, że a dobra, wysłałem ci piosenkę, to jest tak, no ja ci tam nagrałem tym baranim głosem. Mówię, dobra, spoko, akceptuję, ale no właśnie zawsze biorąc na warsztat ten utwór, ja też tak lubię pracować, że otwieram sobie muzę, i otwieram sobie tekst i nie słucham wcześniej muzy, ani nie czytam wcześniej tekstu, tylko po prostu jadę I nagrywam to oczywiście, bo dla mnie zawsze w mojej twórczości jest ważne to pierwsze wrażenie i to, co w ogóle ze mną robią te słowa i ta muza. I potem dopiero oczywiście sobie konfrontuję z tym baranim głosem, no i sprawdzam sobie momenty. I proponuję Damianowi, no jak jest super i jest wow, no to wow.
2: Damian,
3: a jak Damian
2: barani
3: mówi na przykład...
2: głos sikorski.
3: Proszę?
2: Damian barani głos sikorski.
3: Tak. No sam tak to nazwałeś, sam sobie to zrobiłeś.
2: Tak, mam ogromny dystans do siebie, więc ja się sam z tego śmieję. No
1: ale ten głos został w tle.
3: Jest tam w chórkach. Jest, tak, jest.
2: Nawet na dwóch płytach, no tak. Bo w Nie smuć się niebo na pierwszej płycie
1: i w pastelowej
2: jest. No.
3: Tak.
1: Ja o to spytałem dlatego, że faktycznie, jeżeli chodzi o twoje, Paulina, autorskie utwory, to zdarzyło ci się współpracować z Patrykiem Depenem, z Marte Forms i zauważyłem, że za każdym razem inaczej śpiewasz, że chyba lubisz się dostroić do artysty, z którym współpracujesz, że to jest jakiś fan zabawa dla ciebie, że możesz przedefiniowywać to, co robisz, biorąc pod uwagę, kto z tobą współpracuje.
3: No właśnie, chyba nie uzależniłabym tego od producenta, bo, znaczy dobra, no jeszcze przy współpracy z Marte Forms to są w ogóle pierwsze utwory, pozdrawiam serdecznie Marcina. To są pierwsze utwory, do których napisałam teksty i Marcin zaproponował muzę, bo wtedy jeszcze nie komponowałam piosenek i linię wokalu pracowaliśmy nad tym razem. A jeśli chodzi o charakter utworu, faktycznie ta epka jest bardzo eklektyczna i miałam super fan z dostosowaniem się raczej do gatunku, do vibe'u i o czym jest ten utwór. A jeśli chodzi o utwory z Patrykiem, no to tutaj przyszłam do niego już z gotowymi, skomponowanymi utworami. No, on zajął się produkcją, więc... Też mam tak, że nie tyle dostosowuję się do producenta lub twórców, z którymi robię, tylko samo mnie jara to, że mogę odkrywać w sobie różne strony. Na tej płycie u Damiana też tak trochę jest. Nie wszystkie utwory brzmią tak samo, choć też mam taką potrzebę, żeby jakoś uspójnić swój vibe, żeby też nie było tak super różnie.
2: Wiesz, ja sobie nawet nie wyobrażam tego, żeby nawet gdybym ja dobrze śpiewał, nie, ale założył sobie, dobra, super śpiewam, ale będę grał tylko na basie i zaśpiewałbym czy Michałowi, czy Paulinie, obojętnie komu, piosenkę, ale zaśpiewał jeden do jeden tak jak ja. No, to nie miałoby sensu. No, Paulina, Michał, oni muszą się odnaleźć w tych piosenkach, muszą. Fajnie, że chcą i że się odnaleźli w tych piosenkach. No i tym samym no, dają swój wyraz artystyczny, więc no, to inaczej by się nie kleiło.
1: Na sam koniec chciałem cię spytać jeszcze o kwestię, o której mówiłeś, czyli że w przypadku pierwszej płyty jeszcze miałeś taką obawę, czy uda się promocyjnie wypłynąć z albumem, natomiast teraz sobie to odpuściłeś, bo zauważyłeś, że udało się dotrzeć do grupy takich świadomych słuchaczy, którzy rzeczywiście kojarzą, co nagrywasz, na jaki koncert przychodzą. Jestem ciekaw, czy pod tym względem lubisz taki lekko kontemplacyjny nastrój koncertów siedzonych, takich jak właśnie w Studiu M, Radio Pole. Czy ty czujesz, że to są fajne warunki dla twojej
2: ekstra,
1: muzyki?
2: No ekstra, oczywiście, że tak. W ogóle sale koncertowe, radiowe są ekstra i że ta publiczność jest tak blisko, bo właśnie cały czas żyjemy w sieci i ja miałem taką na początku presję, jak wydawałem pierwszą płytę i mój pierwszy menadżer cały czas mi mówił, że wiesz, ale wyświetlenia i to tak w pewnym momencie czułem się jak chomik w kołowrotku, który ma napędzić jakieś algorytmy i wyświetlenia. Prawda jest zupełnie inna, konsekwencja jest ważna, nagrywanie, pokazywanie się oczywiście w sieci. Ja za wszystkie wyświetlenia dziękuję, ale...
3: Bo to chyba nie o wyświetlenia chodzi,

0: takie, powiedziałbym, zwroty akcji, to w takich nieoczywistych momentach, bo Spokój i Świat barw to są takie dość afirmacyjne
1: wtedy
0: utwory.
1: Można wstać i...
0: A jest dużo energii.
2: Zdarzało się, że panowie tańczyli na poprzednim koncercie, więc zapraszamy.
1: Można wstać i tańczyć. Gdzieś tam na tyłach akurat jak ze sceny nie widziałem, ale znajomi i rodzina Pauliny byli na koncercie i potwierdzili, że tam normalnie tańce odchodziły, więc...
2: Więc fajnie, to znaczy,
1: kochani,
2: że jest potencjał na dancingu.
1: Dzisiaj w radiu Opole, w studiu SBB można tańczyć.
0: Zachęcamy, żeby tańczyć. Można nawet to zobaczyć, jeżeli kogoś nie będzie w studiu M osobiście, to może obejrzeć stream na stronie internetowej Radia Opole na naszym YouTube'owym profilu. No i przypominam, że dzisiaj w studiu M wystąpi Damian Sikorski ze swoim projektem, a w tym projekcie występuje między innymi Paulina Penelow-Krzemińska. Paulina i Damian odwiedzili Audiokrację. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Pięknie, dziękuję.
2: Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: Wspominaliśmy o tym, że Damian jest dziennikarzem Radiowej Czwórki, no i tam jest organizowany konkurs i seria audycji Będzie Głośno, dlatego słuchamy Marty Zalewskiej, która w ramach tego przedsięwzięcia wydała swoją debiutancką płytę.

Audiokracja.

Audiokracja formalnie powoli dobiega końca, ale oczywiście jeszcze goręcej niż zazwyczaj zachęcamy, żeby nie odchodzić od odbiorników, bo za krótką chwilę w studiu M imienia SBB wystąpi Damian Sikorski i jego projekt.

0: tu Radio Pole, słuchacie nas w piątek 15 maja. Imieniny obchodzą Izydor, Nadzieja i Zofia. Podobno ta zimna dziś, także dzień niezapominajki, 20 na zegarach. Resort infrastruktury zapowiada budowę metra w 10 miastach.
1: Dał nam się wygospodarować środki.
0: Andrzej Poczobut chce jesienią wrócić na Białoruś, a w gminie Cisek może dojść do referendum w sprawie odwołania lokalnych władz.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Ratownicy wodni otrzymali od samorządu regionu dofinansowanie do działalności i nowy skuter ratowniczy. Sprzęt jest wyposażony, by nieść pomoc w razie groźnych zdarzeń. Nie wyobrażamy sobie, byśmy mieli nie dofinansowywać ratowników, powiedział Radiu Opole wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca.
3: Tak naprawdę służba cały rok, mamy wędkarzy, osoby, które coraz częściej i chętnie korzystają z portów wodnych. To nie jest tylko okres czerwca, lipca czy sierpnia. Tak, faktycznie dzisiaj nowy zakup, ogromny. Mnie się cieszy, że udało się kwotą łącznie 300 tysięcy, a w tych 300 tysiącach 100 tysięcy złotych został przekazany na nowoczesny skuter.
0: To ważne, że nasze potrzeby są dostrzegane, powiedział prezes wojewódzkich struktur WOPR Dariusz Krawic.
4: Mamy nową jednostkę Ratownik 26, sfinansowaną przez Samorząd Województwa Opolskiego. A oprócz tego jeszcze mamy dotacje na obsługę ratowniczą na 6 stanicach nad Jeziorem Nyckim, w Kędzierzynie Koźlu, w odcinkach rzeki Odry, w okolicach Dębowej, w wspomnianym Jeziorze Turawskim, jak również jeszcze na odcinku brzeskim rzeki Odry.
0: A w gminie Cisek może dojść do referendum w sprawie odwołania lokalnych władz. Jego pomysłodawcy zebrali wymaganą liczbę podpisów i złożyli wniosek do Krajowego Biura Wyborczego. Obecnie trwa jego weryfikacja, mówi przewodnicząca Komitetu Referendalnego Kinga Świątek.
5: Zebraliśmy 476 podpisów. Teraz wszystko zależy od sprawdzenia poprawności podpisów i danych mieszkańców. Powód referendum jest dość prosty. Wielu mieszkańców ma dość sposobu zarządzania gminą przez obecnego wójta.
0: Żeby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze odwoływanego organu.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: W Ministerstwie Infrastruktury jest pomysł na budowę metra w 10 największych miastach kraju. Program roboczo nazwano Metropolska. Resort zapowiada, że niedługo przedstawi szczegóły. Więcej na ten temat wie Aleksander Przoniak.
6: Podziemna kolej ma powstać m.in. we Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu. Celem programu jest rozwiązanie największych problemów komunikacyjnych w metropoliach. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że założenia będą niedługo gotowe.
1: Dał nam się wygospodarować dużo większe środki i zamierzamy dla nich zrealizować konkretne, rozwojowe inwestycje.
6: Program będzie wdrażany wspólnie z samorządami. Tunele będą pełnić funkcję zarówno transportową, jak i obronną. Mają służyć jako schrony.
1: Mamy obowiązek uwzględniać kwestie związane z ochroną ludności.
0: A Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś przed jesiennym zjazdem Związku Polaków. O powrocie do, tu cytat, swojego najwspanialszego miejsca na świecie. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości mówił w Radiowej Trójce.
7: Bez wątpienia ja bym chciał, żebym ja jak najszybciej te wszystkie kwestie tu uregulował i mógł jechać już do Grodna. Bez wątpienia przyjadę do Grodna przed tym, aż odbędzie się zjazd Związku Polaków, bo w najbliższym czasie, czyli najprawdopodobniej tam jesienią ma się odbyć kolejny zjazd. Przed tym zjazdem ja muszę być już na Białorusi, to jest taki deadline.
0: Andrzej Poczobut spędził ponad 5 lat w więzieniach reżimu Aleksandra Łukaszenki.
2: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Opolski Urząd Miasta ogłosił przetarg na uruchomienie systemu roweru miejskiego. Tym razem powstać ma 12 stałych stacji i 25 miejsc postojowych. System ma się składać z 200 rowerów, w tym 100 elektrycznych, mówi rzecznik ratusza Adam Leszczyński.
8: Wszystkie będą wyposażone w zamek elektroniczny z lokalizacją GPS, dzięki czemu mogą być pozostawione w dowolnym miejscu. Ten system będzie umożliwiał wyjazd rowerem poza Opole, czyli na przykład będziemy mogli rower wypożyczyć w Opolu, wyjechać nim do Turawy, tam spędzić sobie miło dzień i następnie wrócić do Opole.
0: Sezon rowerowy ma trwać od marca do listopada. Wybrany w przetargu operator będzie utrzymywać system do końca 2028 roku.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: To będzie kolejna chłodna noc na Opolszczyźnie. Na termometrach zobaczymy od 5 do 7 stopni. Miejscami możliwe też opady deszczu. No i spodziewamy się mgieł, które będą ograniczać widzialność do 400 metrów. Sobota również nie będzie należała do ciepłych, bo do 14 stopni. No i spodziewamy się deszczu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
9: Reklama.
10: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
9: Po reklamie.
11: Koncertowe studio M imienia SBB.
12: Dobry wieczór, szanowni państwo. Dzięki jak zawsze niezawodnej publiczności w studiu M imienia SBB nie muszę tłumaczyć słuchaczom Radia Opole, że przed nami kolejny koncert, ostatni przed przerwą wakacyjną. Natomiast jeżeli ktoś nas słucha, a chciałby do tego jeszcze obejrzeć, to zachęcam, żeby włączyć sobie stronę internetową Radia Opole, wejść na tę stronę albo na nasz YouTube'owy profil, tam stream koncertu. Jeżeli chodzi o dzisiejszy koncert, to w pewien sposób obalenie stereotypów, bo często się mówi o dziennikarzach, szczególnie tych, którzy zajmują się muzyką, że są tymi ornitologami, którzy nigdy nie polecą, że przyglądają się fantastycznym muzykom, instrumentalistom i też by tak chcieli, a nie potrafią. Tymczasem Damian Sikorski jest dziennikarzem Polskiego Radia, ale jest przede wszystkim muzykiem z wieloletnim doświadczeniem. Na przestrzeni lat współpracował z takimi grupami jak Quidam, Nocny Stróż Męski. Ma też na koncie wspólne występy z legendą, czyli z Colinem Bassem, i absolutnie nie chcę twierdzić, że Norbin jest legendą, natomiast to też jest ciekawe, jaka jest rozpiętość stylistyczna i umiejętności Damiana, no bo też współpracował przez wiele lat z Norbim. Natomiast teraz szczególny moment, jego druga płyta, gdzie jest głównym autorem repertuaru, producentem, kompozytorem, multiinstrumentalistą, gdzie pisze teksty i gdzie dzieli się emocjami i jak się okazuje, te emocje rezonują z coraz większą grupą słuchaczy. Tym bardziej, że koncerty to już jest twór zupełnie zespołowy. Także wystąpią przed państwem Paulina Penelow-Krzemińska, Michał Kowalonek, Weronika Wyka, Szymon Pałys, Tomek Maniak. Wszyscy występują w projekcie Damiana Sikorskiego.

0: Dzień dobry.
1: A w sumie dobry wieczór.
0: No tak. Radio Wytsi nie zna na zegarku. Dobrze Państwa widzieć. To jest kolejny przystanek na trasie koncertowej. Damian Sikorski, projekt Live Band Tysiące Chwil. Ukazał się drugi album, a w zasadzie ukazał się po raz kolejny, bo dostał życia koncertowego i dziękujemy, że możemy zagrać w polskim radiu Opole w tak kultowym studiu imienia SBB. No to czas na kolejny utwór.

0: Pastelowe, jedna z singlowych kompozycji, do której zresztą fajny obrazek powstał na rodzinnym wyjeździe na Sycylię. Paulina Penelow-Krzemińska na wokalu, wielkie brawa. Ale również w tym projekcie śpiewa Michał Kowalanek, którego zapraszał na scenę. Dołączę teraz do nas i pośpiewa. Michał na tej scenie też występował, więc myślę, że czuje się jak w domu, bo kiedyś ze swoim projektem Kępiński Kowalonek również na tej scenie, a dzisiaj w składzie Damian Sikorski projekt. No dobrze, to trochę teraz będzie mocniej
1: utwór. Tak jak mówiliśmy na antenie, że ten album jest trochę jak róża, że trochę ma kolca, a trochę jest taki gładziutki.

0: I to jest ten fantastyczny moment, w którym Damian zmienia basówki, ponieważ no Damian jest basistą i tak kocha swoje gitary, że nie jest w stanie się z nimi rozstać na ani chwileczkę, na ani moment. Ale za chwilę czas zagramy utwór, który ma tytuł
1: Romans.
0: Ale zgrywka. I romans jest trochę o miłości, trochę o marzeniu. Każdy z nas tak ma, więc słuchając sobie tego utworu, możecie sobie pomyśleć o takiej osobie, która jest wam szczególnie bliska. Nie dookreślam, co to za osoba, ani to nie musi być wcale romantyk. To nie musi być osoba, może to być pies, kot, zwierzę. O jasne, ktoś bardzo wam bliski.

0: teraz to Szymon zmienia gitarę, więc nawet jestem zobowiązany do tego, żeby coś powiedzieć. Szymon Pałes na gitarze i współproducent płyty Tysiące Chwil. Bardzo ważna dla mnie postać i cieszę się, że również członek tego zespołu. Weronika Wyka na skrzypcach, a także na wokalu. No i drodzy Państwo, ten człowiek mieszka w Opolu, ale jak gra na bębnach, naprawdę. Tomek Maniak. Pamiętacie ulicę Sezamkową i takiego dzikusa, który grał na bębnach?
1: To właśnie Tomek.
0: To jest właśnie Tomek. Najlepszy bębnierz, jaki mógł się tutaj przytrafić. No dobrze, to podmianki były, tak Szymon? Stroi? Jedna struna wystarczy.
1: Dobra, najwyżej zagramy jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Bo teraz przed nami utwór, jeszcze raz.
0: Na moment wracamy do wiosny.

Weronika Wyka na skrzypcach i fantastyczne solo. I muszę Państwu powiedzieć, że to nie jest tak, że ona zawsze gra takie samo. Na każdym koncercie inaczej, na każdym koncercie równie fantastycznie, a jest świeżo po trasie koncertowej z zespołem Kwiatem Jabłoni, w którym grała również, z którym grała również na skrzypcach. Wielkie brawa dla niej. Ale tam takiej soluby nie mogła grać. A u mnie może. No. To ja krótko zapowiem ten utwór, bo zawsze za bardzo oczy mi się przy nim pocą. Tata.

0: To ja może skorzystam tylko na chwilę z mikrofonu i pozdrowię wszystkich maturzystów i tych, którzy zdawali egzamin w 8 klasie, bo akurat moje dzieci i to w tym roku zaliczają, więc po prostu macham do was wszyscy, nie przejmujcie się, wszystko będzie dobrze.
1: Poza tym można napisać jeszcze raz.
0: Wierzę, że nie będzie trzeba.
1: Nie no, wszystkim życzymy, żeby nie musieli, ale zawsze trzeba pamiętać, że są kolejne razy.
2: To uważaj, bo tutaj są nauczycielki na sali też.
1: No to tym bardziej.
0: Apelujemy do egzaminatorów w takim
2: Pozdrawiam.
0: Razie. Niech nie będzie kolejnych razów.
2: Słuchajcie, za nami bardzo ważna kompozycja. Tak na wstępie nie chciałem się rozpowiadać, bo to jest niezwykle dla mnie ważny utwór o moim tacie świętej pamięci, o moim synku. A jest duża szansa, że Antoś Sikorski sobie słucha teraz Radia Opole i ogląda ten koncert, więc synu, jeśli jesteś po tej drugiej stronie, to tatuś cię kocha i pozdrawia. Będzie w nocy.
0: My też.
2: Będzie w nocy. A jutro mój syn będzie na naszym koncercie w Warszawie. No to jak już taki zrobiłem się tutaj wylewny, sentymentalny, to drodzy Państwo, na sali jest również dzisiaj moja rodzina, która przyjechała specjalnie z Częstochowy. Wielkie brawa dla nich! I uwaga, największa moja fanka, Justyna. Wielkie brawa dla niej. Justyna udostępnia moje posty, zanim ja je napiszę, naprawdę. Jedyna taka fanka. Wielkie brawa dla Justyny.
1: No, na każdym koncercie dowiemy się czegoś nowego, a teraz przed nami kolejny mocniejszy utwór pod tytułem Świat barw.

0: ostatni raz.
1: Tak, ostatnia zmiana, a ja chciałabym zapowiedzieć ten utwór, ponieważ jest to utwór, no myślę, że szczególnie ważny. Szczególnie mówię tutaj o mnie i o Damianie, bo Damian napisał ten utwór, muzykę i tekst, a ja jak go dostałam, to od razu poczułam z nim jakąś taką silną więź. No nie zagłębiając się w szczegóły, po prostu jest, myślę, że na tym poziomie wrażliwości mamy dużo wspólnego ze sobą. Jest to ważny utwór z bardzo ważnym przesłaniem. I cóż, chcielibyśmy chyba tylko powiedzieć, że nikt na tym świecie nie jest sam.

Jeśli przechodzisz trudny czas i potrzebujesz wsparcia, nie jesteś sam. Możesz skorzystać z bezpłatnych telefonów zaufania, gdzie czekają osoby gotowe wysłuchać i pomóc. Zadzwoń pod numer 870 22 22. To całodobowy telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym. Możesz też wybrać numer 116 123. Bezpłatny ogólnopolski telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym. Dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sięgnij po pomoc. To ważny krok.

Dziękujemy. To też kompozycja z pierwszego albumu Z Wiosny, Nie smuć się niebo. No i wracamy do Tysiące chwil. Odegrałem już do końca.

Zmienię gitarę, więc no, a nawet nie gitarę, tylko zmienię gitarę na pianino. Będzie utwór teraz zatytułowany Zamknij oczy. Muzyka, w zasadzie pierwsze dźwięki do tego utworu powstały pierwszego dnia, jak się przeprowadziłem do Warszawy. Nie chciałem mieszkać w tym mieście, a w sumie najfajniejsze chwile tam się wydarzyły, więc trochę też jest o tym ta piosenka.

0: Paulina Krzemińska-Panelo, brawa dla mnie.
1: A teraz dziękuję. Ja osobiście muszę powiedzieć, że bardzo lubię ten numer, bo jest taki totalnie na kontrze, jeśli chodzi o stylistykę. I totalnie pokazuje i Damiana, i w sumie nas wszystkich to w takiej innej odsłonie.
2: Bardzo innej.
1: Zapraszamy.
0: Dziękuję, to jest taki utwór, który może towarzyszyć nam w każdej chwili naszego życia, każdego dnia. Dzisiaj na pewno my jako cały tutaj band dziękujemy, że jesteśmy w Radiu Opole, w tym miejscu, że Państwo jesteście, że słuchacie tych piosenek. Więc to jest ogromna wdzięczność i mam nadzieję, że każdy z Was w tej chwili ma za co podziękować, a jak wyjdzie z tego miejsca, to też będzie dziękował i jutro komuś podziękuję. Więc mniej narzekania, więcej dziękowania.
1: Albo sobie podziękuję.
0: Albo sobie.
1: Taki challenge na dziś, że dzisiaj każdy ma stąd wyjść i podziękować sobie za coś.
0: Tak.
1: Okay?
0: Stanąć przed lustrem i powiedzieć dzięki.
1: Dzięki.

0: Ton zmienia.
1: Ja.
0: Drodzy Państwo, ostatni numer przed nami. Utwór w samym środku i tak się składa, że to też była ostatnia piosenka, którą napisałem na album Tysiące Chwil. Pamiętam ten moment, kiedy przyjechałem do Pszczyny, do Szymona Pałyza i nagrywaliśmy tę kompozycję. W zasadzie te wszystkie pocztówki z nagrywania tego albumu cały czas mam w głowie. Dużo było zabawnych sytuacji, dużo wzruszeń. Bardzo fajny czas i super, że możemy teraz ten materiał grać na żywo w tym składzie. Paulina Penelow-Krzemińska, brawa dla niej! Weronika Wyka na skrzypcach. Michał Kowalonek na wokalu. Szymon Pałys, gitary, instrumenty klawiszowe. Tomek Maniak na perkusji.
2: I Damian Sikorski, szef tego projektu.
0: Bardzo miło, dziękuję.

0: Radio Opole. Rozbudza wyobraźnię.
1: Twoja muzyka w Radio Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak czas na twoje sprawy. Jak zawsze pełno i sprawdzamy, czym żyje kraj, świat i nasz region. Pół minuty po 21:00. W przyszłym tygodniu kolejna zmiana organizacji ruchu w śródmieściu Opola.
2: Wyłączony z ruchu zostanie fragment od ronda w kierunku Opola Wschodniego.
1: W amerykańskim kongresie dyskutowano o wstrzymaniu relokacji wojsk do Polski. W tych wiadomościach także serwis sportowy Kuby Biela.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania i właśnie od informacji dla kierowców zaczynamy. Od środy pojadą oni estakadą przy Centrum Usług Publicznych w Opolu. Tego dnia do ich dyspozycji będzie jeden z dwóch pasów nitki wiaduktu od ulicy Ozimskiej do Opola Wschodniego. Zmiana podyktowana jest koniecznością wyłączenia z ruchu fragmentu łącznicy, którą obecnie prowadzona jest komunikacja, mówi Mariusz Chałupnik z Miejskiego Zarządu Dróg.
2: Łącznica musi zostać dostosowana pod względem nawierzchni i dowiązana do najazdu od strony Opola Wschodniego. I wyłączony z ruchu zostanie fragment od ronda w kierunku Opola Wschodniego. Druga kwestia to otwarcie ronda, będzie ono do dyspozycji kierowców także od środy. I tu możliwa będzie komunikacja na linii Kośnego-Pileckiego, a także wyjazd w stronę ulicy Ozimskiej.
1: W wiadomościach teraz zagranica. Amerykańskie dowództwo zabiera głos w sprawie anulowania wysłania 4000 żołnierzy z brygady pancernej do Polski. Generał Christopher Lenif poinformował, że decyzję podjęto w związku z reorganizacją sił w Europie. Szczegóły zna Jan Pachlowski.
3: Szef dowództwa europejskiego Stanów Zjednoczonych otrzymał instrukcje dotyczące redukcji sił, poinformował generał Christopher Lenif, pełniący obowiązki szefa sztabu armii USA. W kongresie odpowiadał na pytania dotyczące rozmieszczenia wojsk w Polsce. Generał Grynkowicz otrzymał instrukcje, ściśle z nim współpracowałem, konsultując kwestię tego, jaki konkretnie oddział miałby zostać wysłany i uznano, że najbardziej sensownym rozwiązaniem będzie odstąpienie od rozmieszczenia tej brygady w miejsce działań, poinformował Lenif, odnosząc się do drugiej pancernej brygady grupy bojowej. Sekretarz armii Dan Driscoll dodał, że planowane rozmieszczenie jednostki zostało odwołane kilka dni temu. Przesłuchujący generała demokratyczny kongresmen Joe Courtney wyraził zdziwienie tymi decyzjami. Polska to nasz sojusznik, który płaci blisko 5% PKB na obronność. Tam miały zostać rozmieszczone siły. Biały Dom odwołał również 5000 żołnierzy z Niemiec. Nasi sojusznicy i przeciwnicy zwracają na te działania uwagę. To okropna wiadomość.
1: Nie wracamy do regionu. Lions Club Opole świętował jubileusz 30-lecia działalności. Organizacja zebrała dotąd i przekazała potrzebującym około 3 milionów złotych. Jak podkreśla jej prezes Jolanta Kawecka, Lions Club Opole od początku skupiał osoby zaangażowane społecznie, a nie, jak często sądzono, elitarną i zamkniętą grupę.
4: Jesteśmy grupą entuzjastów, którzy w imię hasła We Serve pomagamy niewidomym, niedosłyszącym osobom, które wymagają pomocy też w trakcie kataklizmów.
1: Lions Club Opole angażował się też w pomoc po wybuchu wojny na Ukrainie.
0: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
1: Sejm zakończył pracę nad ustawą wprowadzającą obowiązek czipowania i rejestracji psów i kotów. Posłowie przyjęli kosmetyczne poprawki Senatu. Jak mówi przewodnicząca Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt Dorota Niedziela, celem ustawy jest ograniczenie bezdomności zwierząt poprzez Krajowy Rejestr Oznakowania Psów i Kotów. Czipowanie psów będzie obowiązkowe, a kotów dobrowolne.
5: Każdy pies w ciągu 3 lat na pewno zjawi się w tym rejestrze, ponieważ będzie to czipowanie między innymi przy szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Będzie tam przede wszystkim PESEL właściciela.
1: Strażacy odnotowali ponad 160 interwencji w związku z burzami. Najwięcej miało miejsce w województwach mazowieckim, małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim. Działania polegały głównie na usuwaniu przewróconych drzew. Opolskie służby na razie nie odnotowywały tego typu wyjazdów.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
1: 4 po 21:00.
0: Sport w Radiu Opole.
6: Kuba Biel, dobry wieczór. Iga Świątek odpadła w półfinale tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Świątek przegrała z Ukrainką Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. Mecz trwał 2 godziny i 14 minut. Finałową rywalką Świtoliny będzie Amerykanka Coco Gauff, która w półfinale wygrała z Rumunką Soraną Kirsteą 6-4, 6-3. Natomiast w turnieju mężczyzn Casper Ruud został pierwszym finalistą turnieju rangi ATP Masters 1000. również na kortach ziemnych w Rzymie. Norweg w półfinale pokonał reprezentanta gospodarzy Luciano Darderiego 6-1, 6-1. W Łodzi odbyło się losowanie grup piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20, które we wrześniu odbędą się w Polsce. Biało-czerwone zmierzą się w grupie A z Argentyną, Meksykiem i Beninem. Do 1/8 finału awansują dwie najlepsze drużyny każdej grupy oraz 4 z trzecich miejsc z najlepszym bilansem. Dla reprezentacji Polski U20 to debiut na tym poziomie rozgrywek. W turnieju, który zostanie rozegrany od 5 do 27 września, wezmą udział 24 zespoły. Zagrają w Łodzi, Bielsku-Białej, Katowicach i Sosnowcu. Turyn jest gospodarzem turnieju Final Four siatkarzy. W elitarnym gronie 4 najlepszych klubów Europy znaleźli się dwaj przedstawiciele Polski. Mistrz kraju Aluron Warta Zawiercie i trzecia drużyna plus ligi Projekt Warszawa. Aluron finalista sprzed roku zmierzy się w sobotnim półfinale z Iratem Ankara, tureckim klubem, którego barwy reprezentuje m.in. Tomasz Fornal. Kapitan Zawiercian Mateusz Bieniek cieszy się na to wyzwanie.
7: Po raz kolejny jesteśmy w tej najlepszej czwórce Europy. Jest to dla nas mega ważne. Trzon zespołu oraz trener jest od kilku lat niezmienny. To na pewno daje nam przewagę. A Azirat pokazuje to, że te tureckie zespoły po latach, powiedzmy, tam słabszego okresu odradzają się, bo mają zbudowany zespół z trzech świetnych obcokrajowców, którzy grają w tej pierwszej szóstce i jest najlepszych Turków na swoich pozycjach.
6: Projekt czeka spore wyzwanie. W półfinale trafił bowiem na broniącego tytułu mistrza Włoch Perugię z Kamilem Semeniukiem w składzie. W sobotę w Turynie najpierw o 17:00 wyjdą na parkiet siatkarze Projektu i Perugii, a o 20:30 Aluronu i Ziratu. Były prezes Polskiego Związku Narciarskiego i były trener kadry skoczków Apoloniusz Steiner jest jedynym kandydatem na prezesa Federacji Narciarskiej podczas nadchodzącego walnego sprawozdawczo-wyborczego zjazdu delegatów, poinformował Polski Związek Narciarski. Steiner był szefem związku w latach 2006-2022. Po nim tę funkcję sprawował Adam Małysz, który nie zdecydował się starać o reelekcję. Zjazd odbędzie się 13 czerwca w Krakowie.
0: Pogoda.
1: 10 stopni obecnie na termometrach w Opolu. Oczywiście w nocy będzie jeszcze chłodniej, bo miejscami zobaczymy zaledwie 5 według synoptyków IMGW. Spodziewamy się też opadów deszczu, no i możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Sobota także pod znakiem deszczu. Miejscami spadnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy, a na termometrach od 11 do 14 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Pamiętasz tę piosenkę?
9: Jesteś szlegiem.
8: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
10: Mój koniec świata był 863 dni temu.
11: Pierwsza myśl...
12: Dlaczego ja?
10: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
12: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
11: Jeszcze chciałabym pożyć.
13: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
14: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
15: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
16: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
17: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
15: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl. Reklama społeczna.

0: dobry wieczór, tu Opole. Kłaniam się Katarzyna Zawadzka. Jak to w piątkowy wieczór w Radiu Opole, dziś poruszymy także temat prozdrowotny. Będziemy mówić o naszym zdrowiu psychicznym, mentalnym. Na antenie pojawi się za chwilę socjoterapeutka i psycholożka Katarzyna Mordowska. I będziemy mówić o czymś takim, co może już jest trochę wyświechtanym sloganem o odwadze bycia sobą, ale ta kwestia szeroko wiąże się z naszym codziennym funkcjonowaniem, z naszym samopoczuciem, wpływa na wiele aspektów naszego życia i dlatego o tym temacie szerzej za moment. Ale zanim o tym drobny przegląd informacji, zaczynamy od festiwalu w Cannes. Tam wciąż nie milkną echa premiery we francuskim Cannes filmu Fatherland, czyli Ojczyzna, w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. O tym, co się mówi o polskiej koprodukcji podczas 79. Festiwalu Filmowego, opowiedział wysłannik Radia Lublin Max Wieczorski.
1: Fatherland zyskał na najbardziej opiniotwórczym portalu filmowym Rotten Tomatoes maksymalny wynik 100%. Już teraz film Pawlikowskiego typuje się do Złotej Palmy, choć przed nami jeszcze ponad tydzień premier konkursowych. Warto pamiętać, że polski filmowiec w 2018 roku otrzymał w Cannes nagrodę za reżyserię, a rok później zasiadł w jury konkursu głównego, co oczywiście zwiększa jego szanse na główną festiwalową nagrodę. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Pawlikowski podkreślał, że nie zrobił filmu biograficznego, a bardziej uniwersalną historię wyciągniętą z opowieści o pisarzu Tomasie Manie. Na ekranie zobaczyć można między innymi Sandrę Hiller i Hansa Zischlera, ale w obsadzie pojawiła się także Joanna Kulik. Z Cannes dla Radia Lublin, Max Wieczorski.
0: Polska premiera filmu Fatherland, czy też Ojczyzna, bo tak będzie brzmieć polski tytuł tej produkcji, planowana jest na 19 czerwca. A teraz przeniesiemy się do Krakowa. Tam studenci świętują z okazji juwenaliów. Prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski, przekazał żakom zgromadzonym na rynku głównym klucze do miasta. Wcześniej ulicami miasta przeszedł barwny korowód studentów wszystkich uczelni. Zgodnie ze zwyczajem uczestnicy przygotowali zabawne przebrania.
2: Bardzo chcieliśmy się przebrać za Titanica.
3: Zwykła folia, karton, trochę taśmy i jest góra lodowa.
4: To jest cała magia juwenaliów. Pochód to jest podstawa.
5: Dobra zabawa, spotkanie ze znajomymi. Przede wszystkim ten korowód właśnie, na którym dzisiaj uczestniczymy w nim. Jest super.
6: Świetna zabawa, naprawdę. Najbardziej mi się podoba, że wszystkie uczelnie się jednoczą dzisiaj.
7: Jak się skończy juwenalia, zaczniemy myśleć o sesji.
0: A w pochodzie uczestniczyło 3000 studentów. Juwenaliowe koncerty w Krakowie rozpoczną się wieczorem i potrwają do niedzieli. I na koniec o Darze Młodzieży, który jest u Wysp Kanaryjskich. Szkolny statek Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży zbliża się do Wysp Kanaryjskich. Przed praktykantami 4-tygodniowy rejs oraz 4,5 tysiąca mil morskich przez Ocean Atlantycki. Jutro mija miesiąc, odkąd żaglowiec wyruszył z Gdyni. Do USA płynie na wielką paradę żeglowców, także włoski żeglowiec Amerigo Vespucci, portugalski Sagers, rumuńska Mircea, a także hiszpański Juan Sebastian de Elcano. O tym wszystkim mówił w Radiu Gdańsk komendant Michał Sadowski.
8: Widzę, że rumuńska Mircea jest za Wyspami Kanaryjskimi, podobnie jak niemiecki Gorfok. Obydwa żeglowce, co mnie zastanawia, płyną na silniku, mimo że tam wiatry są też dobre w tych rejonach. Francuska jednostka widzę, że jeszcze stoi na Maderze. Amerigo Vespucci już goni za nami, wyszedł z Gibraltaru i też jeszcze płynie na silniku. Natomiast zupełnie inną trasę wybrał portugalski Sagres, który jest już mniej więcej w połowie oceanu i płynie mniej więcej na szerokości Gibraltaru, czyli dosyć wysoko.
0: A w paradzie w Stanach Zjednoczonych 4 lipca weźmie udział ponad 50 jednostek z około 30 państw. Wezmą one udział w uroczystościach z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. A my za chwilę przechodzimy do naszej rozmowy z psycholożką, socjoterapeutką Katarzyną Mordowską. To za chwilę.

0: Gościnią programu jest dzisiaj socjoterapeutka i psycholożka Katarzyna Mordowska. Rozmawiamy o odwadze bycia sobą.
1: Dobry wieczór. Czy ty byłaś od razu na tyle odważna, żeby być sobą i pokazywać tą swoją indywidualność?
2: O, ale teraz mi powiedziałaś, zapytałaś. Jeżeli powiem, że tak, to wyjdę na taką pyszną chyba, ale tak było. Ale to dlatego, że moi rodzice pozwolili mi w odpowiednim momencie być sobą i to jest prawda akurat. Bo chciałabym powiedzieć nie od razu. Oczywiście nie zawsze i nie w każdej sytuacji byłam odważna. Na przykład pamiętam, ile razy się stresowałam przed publicznymi wystąpieniami. Pamiętam momenty, w których jak musiałam wystąpić, nie wiem, przed klasą, a później przed forum szkoły, to było to dla mnie duże wyzwanie, ale to jest wyzwanie też dla każdego. I to dobrze byłoby, żebyśmy też mieli świadomość, żebyśmy nie myśleli, jak ja wtedy, że jestem inna, że jestem odszczepiona od reszty, bo ja się tak strasznie boję, no i że mam tremę. A to jest naturalne, trema jest naturalna. W ogóle wiele rzeczy jest naturalnych i też ta obawa przed tym, jak nas inni przyjmą, na pewno nas blokuje przed odwagą bycia sobą. Ta obawa przed oceną.
0: No to o tej obawie jeszcze porozmawiamy, ale tak sobie myślę, bo wspomniałaś o swoich rodzicach, jeżeli dawali ci takie pełne prawo do własnej ekspresji, to byłaś w takim nielicznym gronie uprzywilejowanych osób.
2: Tak. To prawda. Ja wiem, że mój tato, niezwykle łagodny człowiek, zawsze mówił, że ja to jestem taka pyskata. I on chyba miał wtedy rację, ale dawał też przyzwolenie na to. Moja mama też nie zwracała mi nigdy uwagi, że jestem hop do przodu, przepraszam za kolokwializm. I myślę, że jeżeli my jako dorośli ludzie możemy coś dać naszym dzieciom, to właśnie tą możliwość bycia sobą, to wyrażenie siebie, nie równanie do pewnego poziomu, nie daj Bóg niższego, nie mówienie dziewczynkom, że mają być grzeczne, bo złość piękności szkodzi, to o czym mówiłyśmy wcześniej, w poprzedniej audycji chłopcom, że nie mogą płakać, bo kto to widział, żeby chłopiec płakał, a przecież niezależnie od płci mamy te same emocje, jesteśmy uwarunkowani tymi samymi wydarzeniami z życia, one się specjalnie nie różnią, więc jeżeli my jako dorośli możemy to dać dzieciom, szczególnie w tych trudnych czasach.
0: No to się pojawia chyba taki w ogóle dylemat, trochę konflikt potrzeb. I potrzeba zadbania o własne granice każdej ze stron. Tylko no wiadomo, że dziecko jest tą jednostką, której trochę trudniej jest jakby postawić gdzieś tam granice rodzicom.
2: Na pewno tak, ale też uczmy przez siebie, to znaczy nauczmy się stawiać granice, bo ze stawianiem granic to jest taka trochę trudna sprawa. Zauważ, że łatwiej nam jest, jak mamy niewytyczone granice, a wiele osób ma, wielu z nas ma, to łatwiej przechodzić w taki i sarkazm, i ironię, zwracanie komuś uwagi, przeniesienie uwagi na tego kogoś niż na siebie, bo nam jest trudno wytyczyć granice, bo zauważ, gdybyśmy teraz zaczęły pracować, zaczęli, słuchają nas też panowie, wytyczaniu granic i jakby mówienie o tym, że nie ma mojej zgody na to, żebyś się wobec mnie na przykład tak zachowywał, zachowywała, to wymaga pewnego rodzaju wysiłku i pewnego rodzaju odwagi. Natomiast jeżeli tego nie mamy i ktoś te granice przekracza, najczęściej są to osoby i toksyczne, i takie, które same pomieszane, które same ze sobą mają problem i one z taką lubością wchodzą w tą naszą przestrzeń, tam się próbują zagnieździć i jeżeli one to robią, my się oczywiście nie czujemy z tym dobrze, mamy pretensje, żal i do siebie, zaczynamy tańczyć ze wstydem i z poczuciem winy, że znowu sobie to zrobiliśmy, natomiast łatwo jest mieć pretensje do tej drugiej strony, podczas kiedy gdybyśmy właśnie energię skoncentrowali trochę na sobie i na wytyczaniu granic, byłoby to łatwiej. Łatwiej byłoby osiągnąć ten poziom bycia sobą naturalny. Tak myślę.
0: Ale tak sobie pomyślałam, że to jest w ogóle trudne uczenie się stawiania granic i mówienie z perspektywy ja i bez agresji, ale jednak stanowczo.
2: No tak, to jest trudno. To nie jest moje. Ja to usłyszałam na jakimś szkoleniu, już nie pamiętam do końca, gdzie to usłyszałam, ale to tak bardzo wyraźnie obrazuje, czym jest postawienie granic. Dziewczyna porównała wytyczanie granic do wstawienia okien i drzwi do naszego domu. Bo zauważ, że jeżeli stoi gdziekolwiek dom pozbawiony okien i drzwi, to każdy sobie może tam wejść, każdy tam może zrobić co chce, czasem brzydkie rzeczy i my nie mamy na to zupełnie wpływu. On niejako zachęca do tego, żeby zrobić coś, co nam się nie będzie podobało. Natomiast te okna i drzwi to jest taka granica, to jest taka możliwość też wpuszczenia w te granice kogoś, kogo my sami chcemy wpuścić. Jeżeli ktoś zapuka do drzwi, to my zobaczymy, czy to jest ta osoba. I najczęściej jest tak, że nie wpuszczamy do tego domu każdego, wpuszczamy przyjaciół, znajomych, bliskie osoby, no ewentualnie inkasenta, co tam sczytuje gaz i prąd, czy co on tam, coś tam robi, ewentualnie listonosza. To zobrazowanie, taka wizualizacja tego jest chyba taka dosyć czytelna, że faktycznie musimy mieć odwagę po to, żeby później dobrze funkcjonować i też zobaczyć, że nawet taką metodą małych kroków, takich tip-topków możemy spróbować dbać o siebie, bo to jest takie dbanie o siebie z taką czułością i troską, że jednak nie ma mojej zgody, żeby ktoś przekraczał moje granice, żeby ktoś mnie poniżał, wyśmiał, żeby ktoś z sarkazmem powiedział, żeby ktoś mnie wykorzystał w pracy, żeby ktoś, nie wiem, nazwał nas tak, jak my nie chcemy być nazwani. Już nie chcę mówić nawet o przemocy psychicznej i fizycznej, która niestety się dzieje. To też nie jest tak, że to jest poza światem, to się dzieje w tym świecie, w którym żyjemy, ale już to byłoby może za mocne. Więc starajmy się, jest taka metoda Kaizen, stawiania małych kroczków, też o tym mówiłyśmy w poprzedniej audycji i starajmy się, bo okaże się, że nic się nie stanie wtedy, jeżeli to nie będzie taka zmiana, hop, tylko taka malutka, to też się okaże, że ludzie się zaczną do tego przyzwyczajać, że my jednak mamy swoje terytorium, mamy swój dom, w którym stoją kwiaty, ale właśnie nawiązując do tego, żeby to nie było agresywne, to też można sobie wyobrazić, że w tym domu mamy, nie wiem, na przykład karabiny maszynowe w oknach i strzelamy do każdego, kto się zbliża. No to wtedy też nie o to chodzi, żeby te nasze rany z dzieciństwa, te trudne sytuacje nie przewartościowały stawiania takich realistycznych granic.
1: To jest ciekawe, że zaczęłyśmy od odwagi bycia sobą, a doszłyśmy na samym początku właściwie do stawiania granic, dbania o własną przestrzeń. Może ta odwaga bycia sobą się właśnie tutaj zaczyna?
2: Ona się zaczyna przy wrażliwości. Ona się właśnie nie zaczyna, bo nam odwaga się kojarzy mocno z heroizmem. I faktycznie potrzebujemy też być szczególnie teraz heroiczni, ale nie ponad siły, nie ponad wszystko. Ja właśnie myślę, że przy tej odwadze i wrażliwości, czułości i takiej autentyczności będziemy bardziej sobą, że to jest naturalne i ludzkie, że mamy taką niezwykłą wrażliwość, a odwaga tak źle rozumiana może trochę przykrywać tą wrażliwość i czułość, którą mamy naturalnie daną. Wiesz, co mam na myśli, że bliżej nam do miłości, czułości zapominamy o tym, bo chcemy być tacy hardzi, chcemy mieć taką zbroję, no ale właśnie zbroja to nic innego jak mocna stal, która nas trochę chowa przed tym, co delikatne i czułe.
1: No tak, ale ja myślę, że generalnie też społecznie jakby nie masz takiego dużego przyzwolenia na bycie oryginalnym, na bycie sobą, chyba że ktoś sobie na to zapracuje albo sobie to wypracuje, ale ta wrażliwość ucierpi, jeżeli będzie się chciała pokazać świecie, który jest inny.
2: Masz rację, że wrażliwość może nie być cenna, jest moim zdaniem jedyna słuszna, ale może być bezwartościowa, jeżeli zmierzy się z takim odbiorem kogoś, kto pogardzi tą wrażliwością, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy możemy sobie dać coś innego niż właśnie taką czułość, szczególnie w tych trudnych momentach, więc może właśnie wbrew światu, może to jest to, o czym mówisz tak przewrotnie, że może wymaga to niezwykłej odwagi, żebyśmy się zwrócili ku temu, co czułe. Może odwaga, a nawet nie może, z całą pewnością, może też odwagą jest przyznanie się do słabości, właśnie może to jest niezwykła odwaga.
1: Też mi się wydaje, że takim rewersem wrażliwości jest siła, bo żeby sobie na wrażliwość pozwolić, to trzeba jednak być silnym.
2: Mhm. Dokładnie tak, że ta wrażliwość z jednej strony sprawia, że jesteśmy silniejsi, a z drugiej strony, tak jak mówię, że siła musi spowodować nasze przekierowanie się do wrażliwości, jakby powrót do niej, bo to jest Moim zdaniem to jest naturalne i to jest też, wiesz, to od czego wyszłyśmy, że rodzice nam też na tą wrażliwość pomagają. Z jednej strony na wyrażanie frustracji, no dobrze, czasem powiedzą, że jesteśmy złośnicą, tak jak Szekspir pisał o Kaśkach też zresztą, tak a propos, bo to Kaśka była przecież taką niepokorną złośnicą. I może też to, że pozwalają nam na łzy, kiedy, nie wiem, widzimy ptaszka leżącego przy drodze. Wiesz, jeżeli, nie wiem, oglądamy film o psie, nie wiem, czytamy o psie, który jeździł koleją, bo też mi przyszło to do głowy, że pozwalają nam zarówno na łzy, jak i na złość, bo złość jest też dobra. To jest też taka emocja, która będzie nam całe życie towarzyszyć. Jeżeli my się od tej złości odetniemy, to odetniemy się też od odwagi, bo złość powoduje, że mamy taką, po pierwsze, gotowość do zmiany, a po drugie czujemy, że to nie są nasze buty i my musimy to odczuć w ciele. Musimy wiedzieć, że to jest ten moment, w którym nie ma naszej zgody na to, żeby nasze życie dalej tak wyglądało. Albo jakaś konkretna sytuacja, bo to nie musi być zmiana całego życia, prawda? Może być to sytuacja w pracy.
1: Ale wiesz, co czują ludzie, którzy okazują złość, chociaż wcześniej byli socjalizowani właśnie, to najczęściej są kobiety, ale nie chcę tutaj generalizować. Mhm. Kiedy zaczynają jakby odkrywać taki potencjał złości w sobie, to później pojawia się poczucie winy, no bo jednak zrobiły coś, czego zwykle nie robiły.
2: To jest właśnie niestety największy problem, bo zarówno złość nie, ale jeżeli pojawia się wstyd, to wstyd później tańczy z poczuciem winy. To jest takie samo napędzające się koło. Jeżeli my sobie sami nie damy przyzwolenia na złość, nawet jeżeli nie mieliśmy tego przyzwolenia w okresie socjalizacji, czyli najpierw w domu, a później w szkole. No nie znam wielu nauczycieli, którzy by powiedzieli: dobrze, Krzysiu, że się tutaj tak ładnie zezłościłeś, to ja rozumiem, że wyraziłeś swoją złość, frustrację, to teraz idźmy dalej. Raczej nauczyciele ze zrozumiałych względów, mając 24-osobową klasę, nie mogą sobie na to pozwolić. Natomiast dobrze byłoby, żebyśmy w domu też pokazali naszym dzieciom, nie złoszcząc się, bo czym innym jest agresja, czym innym jest złość. Złość jest bardziej przy nas i złość to jest to uczucie, które mówi nam, że ktoś przekroczył nasze granice. To przecież wszystko się nam łączy ładnie, jak w kalejdoskopie. Natomiast agresja to jest z kolei coś, co wychodzi poza naszą sferę i dotyczy kogoś innego. Ona jest skierowana wobec kogoś. Więc dobrze byłoby, żebyśmy mieli tą wiedzę, traktowali złość jako coś dobrego, jako informację ze strony dziecka, że coś się w nim dzieje, że ktoś przekracza jego granice, że on nie ma na to zgody, bo później efekt jest tego taki, że właśnie jeżeli ta złość jest skrytykowana, to zaczynamy mieć poczucie winy i to jest to. A złość później, taka niewyrażona, powodująca poczucie winy i poczucie wstydu, niestety budzi lęki. I to już jest taki, jest nawet taki wykres, pamiętam z jakiejś książki, że jest złość, nieakceptowanie tej złości przez rodziców, wstyd, poczucie winy i później lęk. Później można, wiesz, bardzo łatwo też manipulować i grać tym, że no taka ładna dziewczynka tak się złości. Więc no, to pierwsze, co sobie myślimy wtedy, to kurczę, faktycznie, no jak to nie wypada się tak złościć. Podczas kiedy mówię, to jest dalej, żeby to wybrzmiało, że złość informuje nas o tym, że ktoś przekracza nasze granice i że mamy gotowość na zmianę, że my tego nie chcemy.
1: Tak się też mówi w niektórych interpretacjach, że ta trzynasta wróżka taka niechciana, to ona przyniosła właśnie małej królewnie złość, czyli coś ważnego, czym mogła się obronić, no ale ponieważ żyjemy w kulturze, gdzie ta kobieca złość jest napiętnowana, to jednak tak się ją przedstawia negatywnie, jako tą brzydką złą, która coś strasznego przynosi.
2: Ale to ciekawe, tego nie wiedziałam, ale to piękne, co powiedziałaś, bardzo mi się to podoba, faktycznie. No ale zobacz, jeżeli taka jest konotacja tej bajki i bardzo często, bo to jest bajkoterapia też, która mówi, jak dalece bracia Grimm i Andersen próbowali nam poprzez bajki przekazać pewne wartości, tak się kiedyś te wartości przecież przekazywało, że faktycznie nawet wielowiekowo złość wydawałaby się taka ten kopciuszek taki uległy i zgadzający się na wszystko. Przecież ona się nigdy nie zezłościła, robiła dokładnie to, co jej kazano. A to może to jest łatwe do przyjęcia dla otoczenia, takie niezłoszczące się, uśmiechnięte od ucha do ucha dziewczyny. To jest dla otoczenia może okej, ale to na pewno nie jest dobre dla samych dziewcząt. Chłopcom jest łatwiej, dlatego też powiedziałam dziewcząt celowo. No widzisz, też mówiłyśmy o wróżkach.
1: W tym przypadku, bo z kolei z okazywaniem smutku mają trudniej, czy okazywaniem słabości.
2: No właśnie, to jest to, co z czego wyszłyśmy, że chłopiec i płacze. No jak może w ogóle chłopiec płakać? Później ci dorośli mężczyźni, w których mieszka jeszcze przecież ten mały chłopiec, też nie może płakać, bo on musi być silny. Łatwiej mu tupnąć nogą i wyrazić z kolei złość, niż nie daj Bóg się rozpłakać.
1: Czyli potrzebujemy nowego Andersena albo Andersenki.
2: A może właśnie tak. A może my napiszemy książkę, jak już tyle powiedziałyśmy. Tak gdybyśmy to zebrały, tak nam się to cudownie zamyka w całość i łączy ze sobą. Że wydaje się, że tak niewiele trzeba, prawda, żeby być blisko siebie i żeby się tak potraktować z troską i czułością, żeby dać sobie przyzwolenie i akceptację tych emocji, które do nas przychodzą. Oczywiście to też nie chodzi o to, żebyśmy robiły coś kosztem, czy robili kosztem drugiej osoby. No nie możemy się wiecznie frustrować, złościć, bo wiemy, możemy też powiedzieć, spróbować inaczej zareagować. A czasy są tak niespokojne i tak niestabilne, że dobrze jest też rozmawiać jak najwięcej o tym, co się dzieje, mówić drugiej osobie. Może to, od tego wyszłyśmy przed jeszcze anteną, że może właśnie tego powinna nas ta trudna sytuacja nauczyć, tej umiejętności powrócenia właściwie na nowo do takiej zdrowej socjalizacji, do takich zdrowych kontaktów, żeby się komunikować, mówiąc w słowie jest tyle mocy i siły, a nie pisząc i odchodząc jak gdyby od naszych potrzeb, od naszych emocji. Może to jest po to, żebyśmy wrócili jak gdyby do macierzy, do siebie samych i do tych zdrowych relacji międzyludzkich.
1: Myślę, że kolejny ważny temat, jeśli mówimy o odwadze bycia sobą, docenienia tego potencjału, którym się jest i próby właśnie czerpania z wnętrza, a nie dostosowywania się do jakichś zewnętrznych szablonów, to jest też to, co nam czasem przeszkadza w tym, to jest ten lęk przed oceną, o którym wspomniałaś. Myślę, że to też jest istotny temat.
2: Z lękiem przed oceną jest, to jest znowu się zamyka, bo jest lęk przed oceną, ale on z kolei wychodzi od porównywania się. Nie możemy się porównywać do siebie, bo każdy z nas jest inny. Mamy inny kolor oczu, inne włosy, inne twarze, inne sylwetki, ale każdy ma ciało takie, jakiego potrzebuje. Więc takie akceptowanie siebie takim, jakim się jest i może akceptowanie siebie bycia wystarczająco dobrym, nie dążenie do tego perfekcjonizmu, bo gdzie ten perfekcjonizm się kończy i gdzie ten ideał się mieści, gdzie on jest. Możemy sobie powiedzieć, że chciałybyśmy, żeby nasze ciało było bardziej wysportowane i wtedy możemy faktycznie coś z tym zrobić. Ale nie staniemy się z osoby mierzącej 1,60 m osobą, która będzie mierzyła 1,80 m. Nie ma takiej opcji. Więc ta akceptacja i znowu potraktowanie siebie takim, jakim jesteśmy, z czułością i miłością. Ta miłość to jest takie słowo klucz, takie bycie ze sobą, tak jakbyśmy byli z drugim wyjątkowo dla nas ważnym człowiekiem. To jest, ja wiem, że to się wydaje proste, jak się o tym mówi, ale jednocześnie na poziomie takiego odczuwania jest to bardzo trudne i gdybyśmy weszli może właśnie w to, to byłoby dużo lepiej chyba żyć i współżyć.
1: No tak, ale co zrobić z tym, co ludzie powiedzą? To nawet rodzice mają już taki lęk, traktując dziecko jako własną wizytówkę, jako przedłużenie siebie i bardzo często właśnie jakoś tak dyscyplinują te dzieci, bo
0: co inni powiedzą. Na przykład, że tak się ubrała, albo tak się wybrudziła, albo tak biega po podwórku. No.
2: Tak, to jest racja i pamiętam, jak tak delikatnie o tym rozmawiałyśmy wcześniej, to też o tym mówiłyśmy, że to jest takie ważne, żeby dać to przyzwolenie dzieciom, żeby właśnie się nie porównywać. To myślenie, że jestem ja wystarczająco co dobry, dobra i że moje dziecko też oczywiście musi mieć jakieś marzenia, musimy dzieci wykształcić, to jest pewne, ale nie kosztem może tego, żeby zaczynało, żeby było kimś innym. Nie wiem, czy pamiętam, że jak rozmawiałyśmy kiedyś o takim dziecku, które ja pamiętam jeszcze z okresu, kiedy mój syn był dużo młodszy, chodził na zajęcia i tam przychodził chłopczyk, który był bardzo, ale to bardzo zmęczony. To były jedyne zajęcia, na które on chciał chodzić. To była capoeira. I na to mu rodzice pozwolili pod warunkiem, że on będzie chodził na skrzypce, na hokeja, będzie na dodatkowe zajęcia chodził, musiał na tenisa, wstawał na 5 rano, żeby wykorzystać wolny kort. Był nieprawdopodobnie zmęczony i tylko sobą był na tej capoeirze. I pomyślałam sobie wtedy, już to było bardzo dawno temu, że jakie to straszne i obciążające dla tego dziecka, że ono kosztem dzieciństwa, kosztem tego wybawienia się, kosztem pobrudzenia się, kosztem czasem też przewrócenia się i poczucia, że coś boli, że rodzice mu zabierają to wszystko. I pytanie, jaką on drogę musi przemierzyć, żeby dotrzeć do siebie. Więc to, o czym mówiłaś, z czego wyszłaś to pytanie, no, to jest wielka sztuka pozwolić dzieciom wsłuchać się w ich potrzeby, kierować je na te zajęcia, z których same chcą korzystać i nie wspierać się dzieckiem, żeby siebie dowartościować, bo my sami jesteśmy wystarczająco dobrzy. Dziecko nie musi być naszą, stanowić o naszej renomie. Nawet jeżeli jest inne niż my, a jest na pewno inne niż my, nasze dzieci nie są naszą kopią, to bardzo dobrze. To bardzo dobrze. To znaczy, że próbuje i to się wszystko dzieje w okresie adolescencji, stać na swoich nogach i tak ma być, niech tak będzie.
0: Najpierw trochę rodzice musieliby się poczuć dowartościowani. No tutaj zahaczamy znowu o poczucie własnej wartości, a ono chyba leży u podstaw wszystkiego.
2: No, chyba wszystkiego. Chyba to poczucie, gdybyśmy mogły tak za sprawą, a propos wróżek, czarodziejskiej różdżki, zrobić coś niezwykłego dla świata, to chyba właśnie każdemu wszczepić, a może wszczepić, to nie będę tego słowa teraz używać w tym czasie, zaczarować i rzucić taki pyłek z własną wartością i z takim poczuciem, że właśnie jestem wystarczający dobry, dobra, że ani lepszy samochód, szczególnie w tych czasach, ani moje dziecko, ani jeszcze większy samochód nie do końca będzie mnie warunkował, że to poczucie wartości jest tak głęboko w środku, ono nie jest na zewnątrz. Oczywiście to, że chcemy zobaczyć świat, że chcemy zmienić samochód, no też umówmy się, nie możemy popadać w jakiejś skrajności, ale niech to będzie potrzeba innego rodzaju niż próba dowartościowania siebie. Bo to jest zawsze droga donikąd. Zawsze będziemy niewystarczająco dobrzy, jeżeli będziemy myśleć oczywiście takimi kategoriami. Nawet czasem na zajęciach o tym mówię, o tym, na ile możemy decydować o sobie w pewnym wieku. Po pierwsze, moja mama pozwoliła mi kiedyś pójść do szkoły w piżamie. Do szkoły, nie do przedszkola. To była taka piżama, góra od piżamy właściwie, żeby nie było.

0: historię pamiętam z okresu, kiedy moja z kolei córka była mała i w upalny dzień chciała do przedszkola iść w gumowcach, bo były piękne. I poszła w tych gumowcach w upalny dzień i przez cały dzień się musiała niestety męczyć, bo było naprawdę ciepło na podwórku, a dzieci były na podwórku, ale to było jej. No i to jest właśnie to, co stanowi o tym, że już od najmłodszych lat możemy decydować. Oczywiście, jeżeli dziecko będzie ciągle chciało jeść frytki na obiad, to też nie możemy się na to zgodzić, bo to jest oczywiste, że to nie jest zdrowe. Natomiast w takich małych sytuacjach, w takich sytuacjach, w którym my nic nie stracimy, to pozwalajmy dzieciom decydować albo dawać możliwość wyboru, czy chcesz na przykład kukurydzę, czy groszek do piure, czy cokolwiek. Niech ono samo zdecyduje, bo wiesz, wtedy się w dziecku rodzi takie poczucie mocy sprawczej, że i ten związek przyczynowo-skutkowy działa w ten sposób, że przyczyną była moja decyzja, a skutkiem było to, że albo zostałam obśmiana idąc w tej piżamce do szkoły, no albo wzbudziłam zachwyt, ale to ja zdecydowałam o tym. Więc to jest wielka rzecz, ja bym w ogóle chciała z rodzicami na ten temat rozmawiać chyba godzinami, żeby, bo wiem, że taką metodą nawet domina, że jeżeli sprawimy, że te nasze dzieci, nawet jeżeli nie są naszymi dziećmi, ale jeżeli mamy na nie wpływ, jeżeli damy im tą możliwość decydowania o sobie, bycia sobą, to właśnie będziemy rodzić w nich tą odwagę. A życie bywa trudne, co widzimy teraz, więc dobrze byłoby, żeby byli w tej przestrzeni ludzie odważni.
1: No dobrze, ale nie każdy miał takie szczęście, żeby mama pozwoliła pójść do szkoły w piżamie. No przecież świat się nie zawalił, ale wiesz, czasem się odkrywa po latach, że ja tak naprawdę to nie wiem, czego chcę, bo ktoś zawsze za mnie decydował i to jest trudne wtedy nauczyć się słuchać siebie.
0: To jest bardzo trudne. To ja się z tym zgadzam absolutnie, ale może właśnie wróciłybyśmy znowu do takich tip-topków i wsłuchiwania się, tak jak złość też powinniśmy czuć przez ciało, powinniśmy czuć, gdzie ona się zaczyna, gdzie ona się pojawia, tak powinniśmy z tą radością i z tą miłością podobnie działać. To znaczy powinniśmy ją potrafić zlokalizować w ciele i za nią iść, zobaczyć, co sprawia, że zmieniamy nastrój na lepszy, co powoduje, że nas coś cieszy. Nie wiem, czy to jest, nie wiem, obcowanie na przykład z psem koleżanki. Załóżmy, ja mówię o takich bardzo drobnych rzeczach, ale te zmiany rewolucyjne, one często się nie udają, bo one są krótkotrwałe, więc idźmy takimi małymi, stabilnymi krokami do przodu. Jeżeli ten pies koleżanki, to może, jeżeli lubimy psy, to może powinniśmy sobie kupić, sprawić tego psa, chodzić z nim na spacery, cieszyć się z tej radości, którą daje nam zwierzę, nie bać się tych uwikłań, nie bać się obowiązków, tylko pójść za głosem swojego serca, albo jeżeli, nie wiem, wzrusza nas teatr, załóżmy, no teraz nie jest to możliwe, ale chodzić do teatru jak najwięcej. Jeżeli czujemy, że jakaś muzyka sprawia, że jesteśmy wzruszone, jeżeli w jakimś kręgu ludzi czujemy się wyjątkowo i dobrze, to idźmy zawsze za tym głosem serca i nie racjonalizujmy tego w takim sensie, że nie myślmy, kurczę, a może jednak to nie jest dobre rozwiązanie, a może nie. Takie przesadne analizowanie sprawia, że się oddalamy od tego, co intuicyjne i od prosto z serca.
1: Ale takie wybory są czasem ryzykowne i niepewne.
0: No i bardzo dobrze. Właśnie o to chodzi. Ponoszenie konsekwencji to jest to pójście w piżamce. Albo się będziemy obśmiani, albo wzbudzimy zachwyt, ale nie będziemy tego wiedzieli, dopóki nie postawimy tego pierwszego kroku. Możemy tkwić w takim stuporze, w takiej niemocy i niesile. Możemy się przyglądać i być rozgrywanym i być obserwatorem, ale czy to o to chodzi tak naprawdę? Czy nie możemy stać się twórcą jakby swojego życia i nie być rozgrywanym, ale rozgrywać to życie tak, jak my chcemy, bo to jest nasze życie i ono nie jest wcale takie długie.
1: I tutaj byłaby ładna puenta, ale chcę cię zapytać jeszcze właśnie o tę młodzieńczą potrzebę buntu i dążenia do wolności. To jest bardzo ciekawy okres, bardzo trudny dla rodziców. No właśnie, jak tutaj sobie poradzić, a jak się ma dziecko, to co zrobić, żeby go nie stłamsić wtedy? ale też zadbać o swoje granice.
0: Oj, to jest trudne. Jak się ma dzieci, to się wie, że to jest trudne. Na pewno wymaga to od rodziców dużo cierpliwości. Bardzo, bardzo dużo cierpliwości, miłości.

0: znowu do tego wrócę, i właśnie czułości. Jeżeli sobie przypomnimy trochę nasze dojrzewanie z jednej strony, a z drugiej strony podejdziemy do tych naszych dzieci, które się buntują i bywają czasem okropne, muszę to powiedzieć niestety, to pamiętajmy, że to nie jest jakby intencjonalne, że one nie są złe, tylko one sobie same nie radzą z emocjami. To jest tak trudny okres, który się pojawia już bardzo szybko i rodzice często mówią, że to nie jest moje dziecko. No taka grzeczna była. To było takie cudowne dziecko, a on jaki był pracowity. Teraz z trudem wstaje do szkoły, no, ale dzieci same sobie nie potrafią poradzić z tym, co się dzieje w ich umysłach. One budują w ten sposób tożsamość. I to, co możemy dać, to stać trochę z boku, trochę sobie te dzieci, przepraszam, że to mówię, odpuścić, dać im taką przestrzeń i dać im się pobrudzić, dać im popełnić błędy, oczywiście w granicach normy. Wiadomo, że ja nie mówię o takich sytuacjach ekstremalnych, ale o tej możliwości decydowania, o tej trochę wolności, żeby one poczuły, że stoją na własnych nogach.
1: No tak, ale tutaj cierpliwość to jest na pewno bardzo duża sztuka. Dlaczego to jest ważne i potrzebne, żeby trochę eksperymentować w swoim życiu? Oczywiście nie mówię o jakichś takich skrajnościach, ale też właśnie to prawo do popełniania błędów i ten okres buntu i robimy wtedy różne rzeczy, z których może nie jesteśmy dumni już później jako dorośli ludzie.
0: Właśnie nie jesteśmy dumni, jeżeli mamy takie przekonanie znowu do tego, to poczucie winy i ten wstyd, że popełniliśmy błędy, ale jeżeli trochę siebie też zostawimy i znowu pobędziemy trochę ze sobą tak na takim głębszym poziomie i damy sobie przyzwolenie na popełnianie błędów, to jest to łatwiejsze, bo traktowanie siebie z czułością to nie tylko zachwyt czy samozachwyt, ale też dawanie sobie przyzwolenie na popełnianie błędów. Jeżeli to nie jest intencjonalnie złe, jeżeli nie krzywdzimy kogoś, chcemy po prostu iść swoją drogą, to naturalnym jest, że będziemy popełniać błędy i w pewnych momentach nie będziemy wiedzieli, co zrobić dalej. Ale z perspektywy czasu, i też dobrze byłoby, żebyśmy popatrzyli z perspektywy czasu na ten okres akurat dojrzewania, ale też pójścia swoją drogą w dorosłym życiu już i tej odwadze bycia sobą, to stwierdzimy, że każdy popełniony przez nas, niech będzie błąd, to była pewnego rodzaju lekcja. Natomiast karanie się za to, że coś zrobiłam źle, że mogłam powiedzieć inaczej, że mogłam tego nie zrobić, no mogłam. Tylko czy dałoby to w ogólnym rozrachunku to, co dało mi, nie wiem, pewnego rodzaju może odejście od pewnej grupy, bo tak nawiązując do okresu dojrzewania, to tak jest, że młodzież się bardzo boi tego odrzucenia przez grupę. Ale może to nie była grupa nam przypisana, może ci nasi prawdziwi przyjaciele i bliskie nam osoby, one były gdzie indziej, nie w tej hałaśliwej, hałaśliwej takiej egocentrycznej grupie, tylko w innym miejscu. Więc mówię, z perspektywy czasu czasem widać, że nie były to błędy, a lekcje, które nas czegoś nauczyły, posunęły nas dalej.
1: No dobrze, no to co jest do zyskania na tej świadomej drodze bycia sobą? Jak mówisz, nie trzeba tutaj patrzeć przez pryzmat jakiejś wielkiej odwagi, może po prostu bardziej otworzyć się na siebie.
0: Mamy do wygrania spokój i wolność i to jest bardzo ważne, takie poczucie, że jak idziemy swoją drogą i mamy tą odwagę, sami sobie ją dajemy, czasem musimy dać ją dzieciom. Czasem dobrze, jeżeli nam ją rodzice dali, a jeżeli nam jej nie dali, to musimy ją wypracować sami, to nie ma końca drogi, bo życie to droga, oczywiście się kończy, ale dopóki mamy otwarte oczy, to jesteśmy cały czas jakby w drodze, w procesie i czegoś się będziemy zawsze uczyć, to ten spokój i dawanie sobie też właśnie przyzwolenia chyba na popełnianie różnych błędów, bo jak sobie to odpuścimy, to okaże się, że nie jesteśmy tacy mocno spięci, że świat się nie zawalił, że poszliśmy w tej piżamce do szkoły, nic się takiego nie stało. Najwyżej możemy zostać obśmiani, ale jak mamy tą odwagę i tak możemy nawet wychodząc i zamykając tą odwagą bycia sobą naszą rozmowę, to poczujemy, że tupniemy nogą i powiemy, a co? No i właśnie bardzo dobrze, że tak się stało. Za to ile satysfakcji, że zrobiłyśmy to po swojemu.
1: Bardzo dziękuję. Katarzyna Mordowska-Broszkiewicz, socjoterapeutka, dzisiaj była gościem programu. Za uwagę także dziękuję i kłania się Katarzyna Zawadzka. Dobrej nocy.

0: Zawsze blisko, zawsze aktualne. Radio Opole. Twoje źródło informacji i muzyki.
1: A nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. 22. W Brzegu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka.
2: Wspólna służba strażaków zawodowych i ochotników stanowi fundament bezpieczeństwa mieszkańców całej Opolszczyzny.
1: W Opolu trwa Noc Nauki, a w tych wiadomościach także serwis w języku ukraińskim.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Zaczynamy od kultury. Damian Sikorski zagrał dziś w studiu M Radia Opole. Artysta promował najnowszy album Tysiące Chwil, ale nie zabrakło również utworów z debiutu zatytułowanego Wiosna. Po koncercie artysta podkreślał znaczenie tego typu występów.
3: Ja uwielbiam grać koncerty radiowe i lubię bardzo tą bliskość ze swoim słuchaczem, a w takich salach to jest bardzo intymne i bliskie spotkanie, więc jest ogromna ekscytacja. No nie ukrywam, że marzyło mi się zagrać w studiu imienia SBB, zespołu, którego w dzieciństwie słuchałem, bo tata mnie karmił bardzo dobrą muzyką. Koncert był fantastyczny, atmosfera niepowtarzalna, w zasadzie taka pocztówka, która na zawsze zostanie ze mną w mojej głowie.
1: Zmieniamy temat. W Brzegu odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Uroczystości zgromadziły zawodowych strażaków i ochotników z całego regionu. Były awanse, odznaczenia i przekazanie sztandaru brzeskiej komendzie. Komendant wojewódzki PSP w Opolu, starszy brygadier Arkadiusz Kuśmierski, podkreślał, że strażackie święto to czas podsumowań i docenienia służby funkcjonariuszy oraz ochotników.
4: To taki dzień, kiedy możemy się chwilkę zatrzymać, przemyśleć, popatrzeć wstecz, wyłuskać te osoby, które trochę bardziej się zaangażowały w służbę i je nagrodzić. I te święta to są takim spojrzeniem do przodu, planowaniem tego, co zrobimy w najbliższych latach.
1: Na co dzień w naszym województwie służy około 1100 zawodowych strażaków. System wspiera także ponad 500 jednostek OSP, z czego blisko 200 funkcjonuje w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
1: Funkcjonariusze Opolskiej Krajowej Administracji Skarbowej od początku roku wykryli w przesyłkach kurierskich nielegalny towar o szacunkowej wartości ponad 223 tysięcy złotych. To głównie tytoń, papierosy, a także płyn do e-papierosów bez polskich znaków akcyzy, mówi rzecznik Opolskiej KAS Agnieszka Juźwindalecka.
5: Funkcjonariusz wraz z psem służbowym Bellon wykrył kontrabandę zawierającą tytoń, papierosy, e-papierosy i płyn do e-papierosów. Gdyby towar trafił do sprzedaży, straty w podatku akcyzowym i VAT wyniosłyby 272 523 zł.
1: Opolski Urząd Celno-Skarbowy prowadzi postępowania karno-skarbowe w sprawach nielegalnych przesyłek.
0: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
1: Na Uniwersytecie Opolskim trwa Noc Nauki. Dla odwiedzających przygotowano widowiskowe pokazy chemiczne, warsztaty kryminalistyczne, eksperymenty biologiczne, druk 3D, komputery kwantowe i obserwacje gwiazd. Doktor Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu mówiła obecnym, że wydarzenie ma za zadanie łączyć naukę z dobrą zabawą.
6: Możecie się Państwo bawić z nami, możecie pooglądać niebo mimo deszczu, zapewniliśmy przenośne planetarium. Możecie pobawić się w kryminologa, też można wysłuchać wykładów, na przykład dlaczego dźwięki pochodzą z kosmosu.
1: I o kosmosie także w wiadomościach. Polskie wojsko już oficjalnie z własnym systemem obserwacji satelitarnej. Na orbicie pracują 4 satelity, a do końca roku będzie ich 9, zapowiedział szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Nasze zdolności obrazowania geoprzestrzennego, oddziaływania na to, co się dzieje, na najważniejsze wydarzenia, bycia przygotowanym na najtrudniejsze sytuacje. To ma miejsce dziś, tu i teraz. To jest wielki dzień dla zdolności Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej.
1: Dzięki obserwacji satelitarnej MikroSAR opartej na obrazowaniu monochromatycznym, nasza armia ma dostęp do niczym niezakłóconego przesyłania danych satelitarnych bez względu na porę dnia i pogodę.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
1: 4 po 22.
0: Wiadomości w języku ukraińskim.
8: Перед мікрофоном Олександра Піаста вітаю. Підсумовуємо події п'ятниці, 15 травня. Сьогодні вранці у Дарницькому районі Києва завершено пошуково-рятувальну операцію на місці ракетного удару по багатоповерхівці. Підтверджена загибель 24 людей, з яких троє – діти. 48 осіб травмовані. Розбір завалів тривав більш як 28 годин. Рятувальники розібрали понад 3000 кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку. Сьогодні в Києві оголошено День жалоби за за загиблими внаслідок масованої атаки Росії 14 травня. Містяни упродовж дня приносили на місце трагедії квіти і свічки. Українська відповідь не забарилася. У ніч на 15 травня Сили оборони України завдали серію ударів по військових та логістичних об'єктах окупантів. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, уражено один з найбільших нафтопереробних заводів Росії – Рязанський. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Також українські сили атакували малий ракетний катер і мінний тральщик у Каспійську. На Луганщині уражено склади боєприпасів, у Маріуполі знищено склад паливно-мастильних матеріалів, а також уражено російську радіолокаційну станцію і обладнання берегового поста технічної розвідки ФСБ. Загалом повідомляється про 20 знищених об'єктів окупантів. Наші вдома сьогодні відбувся перший етап обміну полоненими у форматі 1000 на 1000. Відповідно до домовленостей, досягнутих за посередництва Сполучених Штатів Америки, 205 оборонців України повернулися додому. Практично усі звільнені сьогодні пробули у полоні 4 роки. Вдалося повернути додому більше півсотні офіцерів. Наймолодшому звільненому виповнився 21 рік, а найстаршому 62. Готуються і наступні етапи обміну у форматі 1000 на 1000, повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. І до локальних новин. У суботу Ополе та регіон долучиться до масштабної акції «Ніч музеїв». Десятки культурних локацій відкриють двері для відвідувачів до півночі. У програмі виставки, екскурсії, лекції, кінопокази та майстер-класи для дітей і дорослих. Серед подій – нічні кінопокази в Центральному музеї військовополонених у Ламбіновіцах. Екскурсії в музеї польської пісні та музеї Опольської Сілезії, а також театральні й мистецькі воркшопи. Запрошує на екскурсію і Радіо Ополе. Відвідування безкоштовне, але частина заходів потребує попереднього запису. Більшість подій стартує о 18-й годині. Докладну інформацію можна знайти на сайті radioopole.pl. І це була остання інформація нашого випуску. Зичу вам змістовного і цікавого вікенду. Слухайте нас вже з понеділка. На все добре.
0: Погода.
1: To będzie chłodny i deszczowy weekend na Opolszczyźnie. Zarówno jutro, jak i w niedzielę na termometrach zobaczymy maksymalnie okolice 14 stopni. Do tego możliwe też burze, w czasie których spadnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatury z dwójką z przodu oczywiście w ciągu dnia powinny do nas wrócić w okolicach środy.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
9: Reklama.
10: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści. Dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
9: Po reklamie.

0: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i mój gość przy radiowym rodzinnym stole, Jarosław Wach. Dobry wieczór, Jarosławie.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Na wszelki wypadek dodam, że poza tym, iż jesteś ciekawym człowiekiem, bardzo pogodnego usposobienia, o wielu pasjach, również zawodowych, to się łączy u ciebie chyba z sylwetką człowieka, ale to będziemy rozkminiać podczas audycji. Natomiast na co dzień jesteś dyrektorem Centrum Opieki Paliatywnej Betania, tak zwane Hospicjum Betania. No i myślę, że wiele wątków z twojego życia doprowadziło cię do tego miejsca, bo nie sądzę, żeby zdając maturę, Jarosław, albo później studiując, pomyślał sobie, będę z zawodu dyrektorem hospicjum. Tak chyba nie było, więc opowiedz, kim chciałeś być w podstawówce? Ja to pamiętam, astronautą, wielkim piłkarzem, o takie różne rzeczy.
1: Ja myślę, że wszyscy mamy podobne marzenia, albo śmieciarzem, albo kosmonautą, a wtedy jeszcze kosmonauci byli, astronauci się pojawili troszeczkę później, albo piłkarzem wielkim, znanym. No takie marzenia myślę, że do dzisiaj większość młodzieży, dzieci ma. Natomiast rzeczywiście to się później z rzeczywistością troszeczkę różni. No bo jeżeli chce się coś osiągnąć, no to myśli się o jakiejś szkole średniej. No to wybór liceum wydawał się takim dobrym wyborem. Aczkolwiek wiadomo, że tutaj na Śląsku promuje się raczej szkoły techniczne.
0: Ach, szule.
1: Tak, żeby mieć swój zawód i od razu po szkole móc coś robić, ewentualnie jak nie, no to studiować i kształcić się dalej. Więc ja jednak zdecydowałem, że liceum. No i mogę powiedzieć tak, od szkoły podstawowej ciągnie się za mną, ciągnie się, albo to jest taki mój wybór, stanowisko skarbnika. Ja jestem etatowym skarbnikiem już od podstawówki, więc byłem skarbnikiem w szkole jednej, w szkole średniej. No, na studiach miałem chwilową przerwę, ale to wiadomo, tam skarbników raczej nie ma. No ale później i w pracy, teraz jestem skarbnikiem w Stowarzyszeniu Hospicjum Opolskim już od ponad 12 lat. Więc to taki etatowy zawód albo czynność, działanie, które wykonuję. Natomiast myślę, że jest to też związane z tym wyborem mojego kierunku kształcenia, no bo po szkole średniej jednak poszedłem na ekonomię. Skończyłem tą ekonomię i kończyłem kolejne fakultety związane z ekonomią, z finansami, z bankowością, więc myślę, że albo ten skarbnik tak na mnie wpływał, że poszedłem na ekonomię, albo ta ekonomia jakoś tak mi cały czas siedziała w głowie, że zostałem skarbnikiem i nim jestem i mam nadzieję, że będę cały czas.
0: Ja dodam jeszcze, że tym skarbnikiem jesteś w organizacji pożytku publicznego, czyli Stowarzyszeniu Hospicjum Opolskie. Jest to organizacja pożytku publicznego, którą możemy wspierać naszym podatkiem. Co roku każdy ma 1,5% do swojej dyspozycji i mam nadzieję, że już niebawem, to zazwyczaj tak koło lipca napływa informacja, podzielicie się jakąś budującą informacją. No ale ja teraz tak wrócę do tych pierwszych właśnie twoich kontaktów z ekonomią. Czy miałeś wyobrażenie w ogóle, co robi skarbnik? Oprócz tego, że w podstawówce tam się na wycieczki chyba zbierał, jeśli dobrze pamiętam, i to nie wiem, czy dokładnie sam skarbnik, ale ktoś tam inny przechowywał majątek, czyli był bankierem.
1: Tak, no w podstawówce, w szkołach, no to generalnie skarbnik zbierał pieniądze, pilnował, żeby wszystko się zgadzało.
0: Byłeś windykatorem też.
1: No windykatorem może, ale to tak tylko pośrednio, natomiast najważniejsze było, żeby kasa grała, jeżeli można tak kolokwialnie powiedzieć, więc tak myślę, że zawsze staram się utrzymywać i pilnować, żeby co do grosza wszystko grało, no bo taki jest też cel, musi grać. Natomiast wracając do pytania, nie miałem pojęcia w ogóle, czym się zajmuje skarbnik do końca. Tak naprawdę to prawdziwe skarbnikowanie, jeżeli mogę tak powiedzieć, to poznałem w Stowarzyszeniu właśnie Hospicjum Opolskie. I tutaj mogę taką króciutką anegdotkę powiedzieć, kiedy już dostałem propozycję, zgodziłem się na to, żeby być skarbnikiem, już po wyborach, na pierwszym posiedzeniu zarządu, rozmawiamy, jeden z naszych wiceprezesów mówi tak, no to teraz zarząd już jest wypłacalny, bo zostało nam tylko 400 tysięcy złotych kredytu do spłaty, więc no to wychodzi tak po 70 tysięcy na członka zarządu. Ja tak otworzyłem oczy, mówię, o czym jest mowa.
0: Niezła perspektywa.
1: Niezła perspektywa. Skarbnik, jeszcze odpowiedzialność, no ale tak, zarząd odpowiada całym swoim majątkiem, więc no bardzo istotne jest, żeby pilnować tych finansów i żeby wszystko było zgodnie z przepisami i z prawem. I tak jak powiedziałem, tutaj dopiero wiem, co robi skarbnik, jak trzeba przygotować sprawozdania finansowe, jak trzeba zrobić odpowiednie rozliczenie na koniec roku, czyli tak do 31 marca, jak później trzeba to uchwalić, zatwierdzić, no to cały zarząd robi, ale i walne zgromadzenie członków, ale jest to bardzo istotne, a istotne jest też pilnowanie rozliczeń, przekazywanie przelewów, płacenie za wszystkie usługi, które otrzymujemy, no bo my też otrzymujemy usługi, robimy przeglądy. No i płacenie za te usługi jest ważne, ale również wystawianie faktur na rzecz naszą, płaconych przez NFZ, zaświadczone usługi na rzecz pacjentów. Więc to wszystko, tak można powiedzieć, z grubsza nadzoruje i kontroluje skarbnik, a że przy okazji jestem dyrektorem hospicjum, no to mam podwójną odpowiedzialność. Bo z jednej strony jako skarbnik, a z drugiej strony jako dyrektor, który też właściwie odpowiada za wszystko.
0: To bardzo ciekawa funkcja. Muszę przyznać, że mało kto mówi o roli skarbnika, czy w formie takiej funkcji prowadzonej społecznie w organizacjach pożytku publicznego, jak w Twoim przypadku, czy instytucjonalnie gdzieś zatrudnionego, no, na przykład jest skarbnik gminy, prawda? Sekretarz, skarbnik. Dużo mniej znane funkcje. Ja bym kiedyś bardzo chętnie poświęcił audycję, żeby właśnie rozszyfrować te określenia, które się spotyka w takim codziennym życiu, w urzędach, w życiu publicznym, natomiast mało kto wie, czym na przykład się zajmuje albo jaka jest rola chociażby właśnie rzeczonego sekretarza gminy. Ale wrócę do organizacji pożytku publicznego, do Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie. To ja tak przez pewien moment sobie pomyślałem, że ty jesteś w zasadzie jak pracownik etatowy. Że to nie jest jakaś funkcja społeczna, tam raz na miesiąc przyjdziesz na kawkę, pochrupiesz ciasteczka z zarządem, ale jesteś, widzę, jakimś mistrzem Excela, mistrzem konstruowania stałych zleceń bankowych, sprawdzania tego, bo rozumiem, że to, owszem, ma związek z Twoją funkcją, tą zawodową, taką, którą prowadzisz na etacie, na umowie o pracę, ale to musi też swoimi torami iść. Czyli czy poświęcasz czas ten swój prywatny na zaglądanie w te właśnie, jak ja nazywałem, Excele, czy wydruki z banku, ewentualnie do konta tam zaglądasz tak od czasu do czasu, czy coś spłynęło, albo na przykład, czy zostało ono zapłacone, na pewno nie omsknęło się, no bo po co sobie robić długi?
1: Tak, zaglądam. Powiem tak, to, że zostałem skarbnikiem spowodowało, jeżeli mogę tak to nazwać, to, że zostałem dyrektorem hospicjum. To zaczęło się od tego, że moja żona jest parafianką naszego prezesa Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie, księdza biskupa Mariana Niemca, i to właściwie ksiądz biskup znał mnie jako właśnie małżonka z mojej żony. Wiedział, że jestem bankowcem, że, bo ja prawie 20 lat przepracowałem w różnych bankach, no i wiedział, że troszeczkę znam się na finansach i zaryzykował, mogę powiedzieć tak. Zaproponował mi stanowisko skarbnika. No i tak jak rzeczywiście wspomniałeś, na początku to wyglądało tak, że zbieraliśmy się raz na jakiś czas, raz na dwa miesiące jako zarząd i ustalaliśmy, co trzeba zrobić, co jest do zrobienia. Kiedy dostałem propozycję, no to hospicjum już funkcjonowało od 2 lat, natomiast no akurat pan skarbnik osiągnął już wiek emerytalny, już troszeczkę chciał odpocząć, bo naprawdę organizacyjnie cały zarząd miał bardzo dużo pracy. No wierzę, że było to bardzo uciążliwe.
0: Tym bardziej, że wcześniej było no, wiele lat budowy, która była prawdziwym karkołomem, jeżeli chodzi o pospinanie wszystkiego. I sam cud, że to wszystko się tak zakończyło szczęśliwie.
1: Tak, ja myślę, że to splot wielu takich zbiegów okoliczności pozytywnych, ale również i odpowiedni ludzie, którzy byli na miejscu i między innymi cały zarząd, w tym pan skarbnik, który nawet zbierał i liczył, ja widziałem te zdjęcia, jak liczył monety, więc to naprawdę była kolosalna praca wykonana. Natomiast ja się pojawiłem w momencie, kiedy już funkcjonowało hospicjum stacjonarne i była potrzeba, żeby troszeczkę odciążyć skarbnika, żeby zastanowić się właśnie, co zrobić z kredytem, który mieliśmy na budowę hospicjum, na remont hospicjum, czy da się go jakoś troszeczkę spłacić, nadpłacić, może zmniejszyć oprocentowanie, a przy okazji no, była kwestia zajęcia się tymi różnymi dodatkowymi sprawami, pozyskiwaniem środków finansowych, kontaktami z firmami różnymi, darczyńcami i tak dalej. Więc na początku było takie moje działanie i kiedy się pojawiłem, kiedy zbieraliśmy się teraz na 2 miesiące, raz na 3 miesiące, okazało się, że nie da się tego wszystkiego ogarnąć w ten sposób, żeby nie będąc na miejscu, że ja nie jestem w stanie
0: z doskoku
1: robić społecznie tylko tego, co powinienem, żeby były jakieś skutki takie pozytywne.
0: Bo pracowałeś na etacie normalnie 8 godzin dziennie i tylko wtedy, kiedy na przykład było wyznaczone to zebranie zarządu łącznie ze skarbnikiem, raz na te parę tygodni przychodziłeś, te parę godzin, i myślę, że jeśli chodzi o taką prowadzenie finansów, nawet w domu, to coś takiego, jak to nazwałem elegancko, z doskoku, to jest dość ryzykowne. Może coś umknąć.
1: Może umknąć, no i wiadomo, tak jak powiedziałeś, 8 godzin w innej pracy, człowiek jest już trochę zmęczony po tej pracy, małe dzieci, no bo jeszcze wtedy małe dzieci, no i praca tutaj, oczywiście musiałem coś robić w domu, bo to nie jest tak, że przyjeżdżaliśmy tylko na zebranie zarządu i robiliśmy coś na zarządzie. Na zarządzie to się już podejmuje decyzje, ustala się co i jak, a resztę trzeba zrobić poza zarządem.
0: Czyli na przykład przygotować jakąś koncepcję, którą przedstawiasz zarządowi jako człowiek, który całe życie spędził w bankach, no i miałeś większe doświadczenie i jakby widziałeś większe pole manewru z pewnością.
1: Tak.
0: Ale to wymagało, tak jak mówisz, żeby w domu usiąść, pomyśleć w spokoju, znaleźć to coś i
1: zastanowić się,
0: zaproponować.
1: Tak, przeczytać, zaproponować, i a później wcielić w życie, no bo podjęliśmy decyzję, no to trzeba to zrobić.
0: No i oczywiście, kto to robi? No, skarbnik. No, a to było tak na pewno, panie Jarosławie, no pan w banku pracuje, pan się zna, poklepany byłeś po plecach.
1: Nie chcę powiedzieć. Ja robiliśmy równo z zarządem, tak. To nie jest tak, że ja sam, bo sam bym też nic nie zrobił, ale ja właśnie się cieszę, że od tylu lat mamy stały zarząd i możemy tak naprawdę wspólnie działać i ja czuję to wsparcie. No a później nastąpił taki moment, kiedy zarząd stwierdził, że no trzeba coś zrobić, bo żeby rozwinąć hospicjum domowe, troszeczkę poszukać współpracowników dodatkowych, jeżeli chodzi o personel medyczny. No i dostałem taką propozycję. Najpierw zarząd się zastanawiał, razem z zarządem, kogo byśmy mogli zaproponować na to stanowisko. No a później dostałem propozycję, czy bym nie spróbował, z racji też mojego doświadczenia, można powiedzieć trochę sprzedawcy, no bo doradca bankowy to jest troszeczkę sprzedawca, to jest osoba, która rozmawia z klientami, potencjalnymi klientami, proponuje coś. No i tutaj jeszcze raz powtórzę, ksiądz biskup, prezes stowarzyszenia, zaryzykował, proponując mi to stanowisko i mam nadzieję, że się nie zawiódł, no bo udało nam się i spłacić kredyt, i udało nam się rozwinąć hospicjum domowe, i pozyskaliśmy kolejne łóżko w hospicjum stacjonarnym. Także myślę, że idziemy w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o hospicjum, i cały czas niesiemy pomoc i mam nadzieję, że będziemy to robić jeszcze długo.
0: No i najważniejsze, że w tym czasie budujecie ten najważniejszy kapitał, jaki istnieje, to znaczy zaufanie do tej instytucji. Dlatego, że z roku na rok, z tego co wiem, ma to charakter progresywny, przybywa kwot, które pozostawiamy jako podatnicy dzięki właśnie tej możliwości, że przekazujemy 1,5%, rozliczając się z rocznych swoich spraw z Urzędem Skarbowym. I to jest bardzo ważne. Macie też swoich stałych darczyńców i powiedziałbym grupę ludzi, osób wdzięcznych, którzy tworzą pewien łańcuszek. I ten łańcuszek jest zbudowany na pozytywnych emocjach, mimo że nieraz na bólu, bo jest to związane z odejściem kogoś bliskiego, ale to jest później przekute w coś bardzo konstruktywnego. Słyszałem nieraz historię właśnie o kimś, kto miał kogoś bliskiego, odszedł, a ta osoba do dziś, w związku z tym, że ten moment, gdy osoba ta bliska była w hospicjum, jest tak ważna, daliście tyle wytchnienia rodzinie. To jest ważne, to na to nie ma ceny, o tym się chyba za mało mówi, bo koncentruje się tylko na tym pacjencie, a nie na otoczce,
1: tak.
0: Że do dziś wam pomagają ci ludzie właśnie z tej wdzięczności i świadomości, jak jest to ważna instytucja i jak jest to ważne, żeby ją wspierać. Jak to mój znajomy przedsiębiorca powiedział kiedyś w reklamie społecznej, hospicjum powinien wspierać każdy, bo nie wiadomo, czy ktoś tam z nas nie trafi. Okrutne, może cyniczne, ale chyba trafione w punkt.
1: Tak, i to ja myślę, że tutaj trzeba też jasno i wyraźnie powiedzieć, bo często my to powtarzamy za każdym razem, ale cieszę się, że mogę to po raz kolejny powiedzieć. Często spotykamy się z tym, że członkowie rodziny, jedni chcieliby pomóc temu choremu, żeby on przebywał u nas jednak 24 godziny na dobę w hospicjum stacjonarnym, bo w domu nie dają rady, ale drudzy członkowie rodziny, nie wiem, brat, siostra, którzy nie mieszkają z tym chorym, którzy nie są w stanie mu pomóc, są przeciwni, bo jak ty możesz oddać kogoś do hospicjum?
0: To się nazywa, jak możesz wypchnąć na przykład naszego dziadka do hospicjum.
1: Tak.
0: Wypchnąć, czyli na poniewierkę wyrzucić z domu. No ja tak przerysowuję, ale mniej więcej taki jest wydźwięk tego rodzaju komunikatu, nie nazywając to już dosłownie pretensji.
1: Tak, i to co powiedziałeś, rodziny są bardzo wdzięczne. My mamy taką wystawioną, mamy takie miejsce, może krótko tylko powiem, gdzie niestety jak pacjent odchodzi, zapalamy świecę. Tam jest taka informacja, że jeżeli ta świeca się pali, to ten pacjent to odszedł i tak dalej. I pod tą świecą mamy taki stojak, gdzie mamy taką księgę pamięci, można powiedzieć. I tam rodziny wpisują różne informacje, podziękowania i tak dalej. Więc naprawdę, ile razy to czytamy, to są wzruszające podziękowania. Rodziny są bardzo wdzięczne za to, że po pierwsze zdziwiły się, że to w hospicjum jest zupełnie inaczej niż myślały. Czyli powtórzę to, to nie jest umieralnia, tak?
0: Że
1: to,
0: a tak, że jeszcze ludzie cały mają czas w głowach?
1: Tak, cały czas niestety pokutuje to. Nawet dwa dni temu rozmawiałem z potencjalnym naszym krewnym pacjenta, który się zastanawiał i on w życiu by nie oddał. I ja mówię, a dlaczego by pan nie oddał? Co to znaczy, żeby pan nie oddał pacjenta do hospicjum? To niech pan przyjedzie, niech pan zobaczy, to ja panu pokażę, jak u nas wygląda. I te rodziny są bardzo wdzięczne, bo pacjenci i korzystają z koncertów, bo mamy różne koncerty i korzystają z odwiedzin. Rodzina może przebywać, jeżeli chce, jeżeli ma takie możliwości, 24 godziny na dobę. Może spać z tym pacjentem, bo też taką możliwość dajemy. Jeżeli ten stan się bardzo pogarsza, żona z mężem, matka z synem, czy syn z matką, no naprawdę są takie sytuacje i te rodziny czują tą pomoc i to wsparcie, więc myślę, że rzeczywiście, tak jak wspomnieliśmy, jest to bardzo istotne i chcemy, żeby to przesłanie, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo to też jest przesłanie, szło w świat, że hospicjum to nie jest umieralnia, to jest miejsce, gdzie czynimy każdy dzień, który pozostał, ważnym dniem dla naszych pacjentów i dla ich rodzin.
0: A ja jeszcze dodam, że przecież jest coroczna akcja Hospicjum to też życie i to chyba najlepiej tłumaczy, bo tu nie chodzi o jakieś gry i zabawy słowne, semantyczne fikołki, maskowanie grozy i tak dalej, bo nigdy nie zrozumiemy istoty życia, istoty śmierci, to jest poza naszym zasięgiem emocjonalno-intelektualnym, natomiast musimy sobie powiedzieć, że moim zdaniem to nazwanie akcji Hospicjum to też życie doskonale oddaje istotę, bo troszeczkę jak z tą szklanką, wiesz, do połowy pustą, do połowy pełną. I teraz pytanie, czy w hospicjum patrzymy na to, że ktoś umrze, czy na to, że będzie żył mimo choroby w jak najlepszych warunkach, jakie współczesna technologia i technika medyczna dostarczają. Bo tak samo można powiedzieć o człowieku, który jest w domu. Identyczna sytuacja z punktu widzenia statystyki i rachunku podobieństwa. Albo przeżyje tę noc, albo nie przeżyje. I tutaj ta otoczka, że to hospicjum to jest taka ostatnia prosta, jakby ten cień rzuca, takie odium właśnie. Już nie będę powtarzał tego słowa, żeby go nie utrwalać, prawda?
1: Tak.
0: I to jest taki nasz jakby błąd logiczny. No, zamiast oddać do miejsca, gdzie ten człowiek, wiadomo już, że raczej już ma mniej niż więcej w życiu, ale żeby to mniej, to każdą godzinę, każdą minutę miał w jak najlepszym komforcie. A to tylko tam można sobie to zapewnić. W domu, tak jak powiedziałeś, że rodziny już są, to mówię elegancko, zajechane. Też za mało się, moim zdaniem, mówi właśnie o rodzinach osób chorych przewlekle, o rodzinach osób niepełnosprawnych. Jakie oni mają życie? I te urlopy wytchnieniowe tak zwane, jakby to śmiesznie nie brzmiało, to jest coś, na co nie ma ceny. I tak samo na to, żeby znaleźć miejsce w hospicjum, bo w domu już ci ludzie są wyczerpani, a poza tym już dochodzi do takiego momentu, że pewne zabiegi trzeba stosować, których nie będąc już wysoko kwalifikowanym fachowcem, takim jak jest u was zatrudniony, już się tego nie zrobi. A to obniża właśnie komfort życia tego pacjenta.
1: Wszystkich pacjenta i krewnych. Natomiast rzeczywiście widzę to zmęczenie osób, które zgłaszają swoich krewnych. Widzimy to, jak przychodzą, jak już nie dają rady. Ja chciałem tutaj dodać, że my też mamy coś takiego jak taka opieka wytchnieniowa. Na 10 dni możemy przyjąć pacjenta. Nawet jeżeli ten stan, jeżeli jest pod opieką hospicjum domowego i ten stan nie jest taki terminalny, jak najbardziej możemy, żeby ta rodzina też odpoczęła, żeby poszła do lekarza, żeby wyjechała na wczasy, bo jest taka możliwość, no warunek jest taki, że musi być miejsce. Ono się oczywiście pojawia, natomiast no, trzeba z tego korzystać, bo po to to jest i to jest przewidziane właśnie po to, żeby tym pacjentom pomagać i rodzinom pomagać.
0: A jak często ludzie nie wiedzą o tym, że jest taka forma ulgi w zasięgu ich ręki?
1: No nie wiedzą, właśnie nie wiedzą, najczęściej nie wiedzą.
0: Bo mam takie wrażenie, że to jest jeszcze taka luka edukacyjna. No może nawet tą audycją tam skromnie troszkę zasypiemy ten niepotrzebny rów braku informacji. Proszę cię przy okazji, tak, no niech to będzie dygresja, ale bardzo pożyteczna. Na czym to polega? Bo może ktoś komuś teraz, kto jest w takiej trudnej sytuacji, podpowie.
1: Pacjent, który jest pod opieką hospicjum domowego, jeżeli chodzi o pielęgniarzy i fizjoterapeutów, pielęgniarki, no to pomaga rodzinie, pomaga, wskazuje, pokazuje, jak ćwiczyć, jak myć, jak pielęgnować. Lekarz oczywiście pojawia się w momencie, kiedy trzeba pomóc przeciwbólowo, kiedy jakieś leki przepisać związane z chorobą. I w którymś momencie lekarz widzi, że zmęczenie rodziny jest tak wielkie, że nie jest w stanie tym pacjentem się zajmować, bo tu praca z jednej strony, z drugiej strony może dzieci. Tutaj jeszcze ten pacjent leżący, którym trzeba się cały czas zająć i nie, rodzina nie daje rady. I to nasz personel proponuje takie wsparcie w postaci opieki wytchnieniowej. No często rodziny się nie chcą, tak jak z tych przyczyn, o których mówiliśmy wcześniej, bo inny krewny powie jak mogłeś, a czasami sami pacjenci nie chcą, właśnie mając z tyłu głowy, jeżeli mogę tak powiedzieć, przekonanie, że hospicjum to umieralnia.
0: Czyli ja tam nie pojadę, bo już nie wrócę.
1: Tak, bo już nie wrócę, bo to takie jest przekonanie. Natomiast też muszę Państwu powiedzieć, że no, wielokrotnie już się zdarzyło, że przyjechał pacjent do nas, do hospicjum, leżący, bez kontaktu, bo w domu, i to nie był pacjent naszego hospicjum domowego, ze szpitala, albo rodzina się opiekowała, jeszcze nie zdążyła być objęta opieką hospicjum domowego i ten pacjent po wdrożeniu odpowiedniego leczenia, po współpracy z fizjoterapeutką, którzy pomogli mu tutaj usprawnić się ruchowo. Po miesiącu wstaje, chodzi i wychodzi do domu. I jest pod opieką hospicjum domowego.
0: Czyli więc ten pobyt w hospicjum stacjonarnym, mówiąc dosłownie, postawił go na nogi.
1: Tak.
0: A miał obawy? Były rzeczywiście takie malowane obrazy katastroficzne?
1: To znaczy pacjent przyjechał, tak jak powiedziałem, bez kontaktu. Czyli właściwie rodzina już była zrezygnowana i przekonana, że no niestety tego czasu nie zostało wiele. I zdawała sobie sprawę, że nie jest w stanie tym pacjentem się zająć w domu, no bo trzeba, jak jest bez kontaktu, to trzeba i tu kroplówkę, i jedzenie, i tak dalej.
0: Pozwolę sobie może zadać takie naiwne pytanie, albo brzmiące kontrowersyjne. Żadnego tam cudu nie było.
1: No nie było cudu. To jest po prostu wdrożone normalne leczenie przeciwbólowe, odpowiednie leki, odpowiednia fizjoterapia. No bo w domu tego nie jesteśmy w stanie zrobić, tak? My nie wiemy, a lekarz z przychodni, z całym szacunkiem do lekarzy, ja nie mam, no nie wie dokładnie, jakie leki przeciwbólowe, opioidowe, te mocniejsze, przepisać na konkretne choroby, gdzie nasi lekarze specjaliści jednak mają już to doświadczenie od wielu lat i tym się na bieżąco zajmują, więc to jest bardzo istotne, odpowiednie leczenie przeciwbólowe, żeby ten pacjent na przykład nie przysypiał, ale żeby go nie bolało. To jest bardzo ważne i wtedy się okazuje, że da się to usprawnić, ustawić i taki pacjent może spokojnie być pod opieką hospicjum domowego. Wtedy ten stan jest unormowany. No i tak już naprawdę się zdarzyło wielokrotnie.
0: Ja zupełnie poważnie zapytałem o zaistnienie takiego czynnika jak cud. To tak się potocznie mówi. Chodzi o samowyleczenie, bo jest to zjawisko nie do końca jeszcze zbadane. Chodzi o mechanizmy. Natomiast jest to faktem. I dlatego zapytałem z pełną powagą, czy nie doszło właśnie do takiego samowyleczenia, co się odnotowuje czasami. No i tu różne czynniki mogą być właśnie typu nadprzyrodzonego, bo ktoś na przykład bardzo się intensywnie modlił, albo ktoś użył jakiegoś specyfiku mniej popularnego, a to przyniosło skutki. No to są takie rzeczy jakby z pogranicza medycyny, którą da się udowodnić metodami naukowymi, twardymi. Ale warto zawsze zapytać, a swoją drogą właśnie, czy tego rodzaju samowyleczenia, potocznie zwane cudami czasami, zdarzają się? że ktoś, komu się już niestety, ale tak nie daje za bardzo szans, tak na zimno z punktu widzenia medycznego, staje na nogi, ozdrowieje, a nawet opuszcza hospicjum. Nawet, dużo lepszej kondycji niż przyjechał.
1: Nawet jeżeli tak jest, no to chyba nie odnotowujemy tego, bo zawsze widzimy jednak, że wdrożono jakieś leczenie. U nas pacjent, który jest, jesteśmy placówką medyczną, więc stosujemy różne formy leczenia, czy to jakieś na odleżyny, na rany. No bo wiadomo, nie wszyscy pacjenci są przyjmowani w stanie takim terminalnym, gdzie nieuchronnie zmierzają do końca. Czasami są to właśnie odleżyny. Długie leżenie pacjenta powoduje, że pojawiają się odleżyny coraz mocniejsze i my leczymy te najmocniejsze, czyli czwartego i piątego stopnia. I wiadomo, że jak wyleczymy, zaleczymy, to taki pacjent nie przebywa u nas, tylko jest wypisywany do domu, więc pod tym kątem, no tak, no to czy to jest cud? Myślę, że raczej odpowiednie specjalistyczne leczenie. Chociaż no, nie ukrywam, nasza nazwa Betania. Betania to miejsce biblijne, gdzie Łazarz został wskrzeszony.
0: Też sobie pomyślałem przez moment, że to ma jakiś związek, przynajmniej jaki symboliczny.
1: Symboliczny, tak. Natomiast no, nieudowodnione, więc myślę, że tutaj nie jestem specjalistą, żeby jednak o tych cudach się wypowiadać.
0: No dobrze, ale skoro tak już weszliśmy śmiało pod dach tej Betanii, to jeżeli ktoś na przykład uważa, że jego te metody niekonwencjonalne, albo na przykład taka żarliwa modlitwa, różaniec, no różne są formy wspierania ludzi na ziemi i nie tylko, to jest, rozumiem, całkowicie dozwolone. Jeżeli ktoś chce coś takiego praktykować, a nie ma jakiegoś sprzeciwu ze strony samego pacjenta, to wy dopuszczacie takie możliwości. To w trudnej chwili to człowiek różnych się metod chyba
1: Oczywiście. Chwyta
0: i sięga i myślę, że to byłoby nawet chyba takie nieludzkie, żeby komuś zabronić.
1: Oczywiście, że dopuszczamy, natomiast od razu muszę też powiedzieć, nie dopuszczamy jakiegoś leczenia poza leczeniem prowadzonym przez naszych lekarzy. Czyli nie może być tak, że na przykład pacjent jest leczony przez nas, otrzymuje odpowiednie lekarstwa, a ktoś z rodziny stwierdzi, że trzeba mu coś tam podać, bo to mu pomoże. No na to się niestety nie możemy zgodzić. No, żaden szpital się na takie działanie nie zgadza, no bo w tym momencie albo leczymy, albo pacjent leczy się sam.
0: Natomiast znaczy mogą być nieprzewidziane interakcje na przykład z tymi lekami, które są zapisywane przez waszego lekarza, a ktoś tam przyjdzie z takim pomysłem, bo gdzieś tam słyszał o jakimś suszonym ogonie bobra i tak dalej, a nie wiadomo, co ta substancja tak naprawdę zawiera i czy nie wejdzie właśnie w reakcję z lekami
1: czy
0: zapisanymi.
1: Nie,
0: chyba, że się powie lekarzowi. Można zapytać lekarza?
1: Pytać zawsze można, natomiast z doświadczenia już wieloletniej pracy wiem, że raczej takie rzeczy nie są wprowadzane, chyba że jest to rzeczywiście lek, który się pojawił na rynku, jest nowy i nasza pani doktor już wie, że można pomóc, ale jeszcze nie stosowała. Ale to wszystko musi być w uzgodnieniu z lekarzem, natomiast wszystkie czynności, działania poza medyczne, jeżeli mogę tak powiedzieć, tak jak powiedziałeś, żarliwa modlitwa, jakieś spotkanie.
0: No to formy kultu religijnego, mówiąc tak ogólnie, których moc jest niezbadana, a podobno nawet cudowna, więc jeżeli ktoś ma przekonanie do tego, to nie wolno pozbawić ani tego człowieka z rodziny, ani samego tego pacjenta właśnie tej nadziei, bo to o to chyba ci chodzi,
1: nie pozbawiamy, oczywiście, nie pozbawiamy i mało tego, powiem jeszcze tak, mimo że naszym prezesem jest ksiądz biskup Kościoła Ewangelickiego,
0: czyli luteranin,
1: to my jesteśmy jednak stowarzyszeniem świeckim i jesteśmy stowarzyszeniem ekumenicznym, jeżeli mogę tak powiedzieć, i nasi pacjenci, niezależnie od tego, jaki mają swoją wiarę, swoje przekonania religijne, zawsze mogą z niej korzystać. Mieliśmy pacjentów naprawdę z różnych kościołów, z różnych religii i z kościoła katolickiego jest oczywiście najwięcej, bo najwięcej Polaków jest członkami tego kościoła, ale i z ewangelickiego, i z zielonoświątkowego, i nawet Świadkowie Jehowy, więc naprawdę nikomu nie zabraniamy, że tak powiem, modlić się, kultywować swojej wiary, jeżeli tylko chce, jeżeli tylko rodzina chce. Mało tego, zdarzają się sytuacje, tak mieliśmy ostatnio, że pacjentka, która nie wiedziała, czy miała chrzest, była ochrzczona, przystąpiła do pierwszej komunii i do bierzmowania. Więc i to było jej życzenie. My nie namawiamy, żeby też była sprawa jasna. Nie nawracamy na siłę, bo to nie o to chodzi. Natomiast ułatwiamy, jeżeli jest taka możliwość, skorzystanie właśnie z takiego wsparcia duchowego. Muszę tutaj powiedzieć, że mamy tutaj lokalnie księdza Rafała, który jest naszym kapelanem i jednocześnie proboszczem parafii, która obok hospicjum się znajduje. Mamy też wolontariuszy księży. Ale jeżeli pacjent życzy sobie, żeby pojawił się, czy to pastor, czy jakiś starszy zboru, czy jakiś inny duchowny, no to jak najbardziej dzwonimy, prosimy, zapraszamy i nigdy nie spotkaliśmy się z odmową.
0: A jak często ci duchowni się pojawiają w hospicjum? Tak mniej więcej.
1: No, nasz kapelan jest na pewno raz w tygodniu, odprawia mszę. Mamy księdza wolontariusza, który się pojawia do 2 razy w tygodniu. Chyba, że ktoś prosi, no to jest częściej.
0: Czyli odwiedza pacjentów tak z pokoju do pokoju, tak, tak jak to bywa w szpitalu.
1: Przychodzi, rozmawia, pyta, czy czegoś potrzeba. Czasami prowadzi jakieś rozmowy duchowe. Natomiast zawsze to jest tak, że pacjent musi wyrazić chęć i wolę. Nigdy nie ma tego, że na siłę kogoś zmusza, czy prosi, czy próbuje nawracać. Nie, tego nie ma u nas.
0: Też musi to być człowiek o takim, powiedziałbym, trochę większym przygotowaniu niż przeciętny ksiądz, bo jest to jednak mimo wszystko, nie ma co ukrywać, miejsce, które może dostarczyć silnych emocji. I ciebie również chciałem zapytać o te twoje pierwsze momenty, gdy już zostałeś zatrudniony na etacie jako dyrektor ze swoimi kompetencjami ekonomiczno-bankowymi, doświadczeniem. Czy nie miałeś wątpliwości, tak powiem potocznie, lekko powielając stereotyp, czy ty tam wytrzymasz? No bo wróćmy do tego, że to było parę lat temu dobrych, 10 lat temu, kiedy jeszcze ta świadomość, czym jest ta placówka, była troszkę gorsza, tak nazwę, ewentualnie była bardziej okryta takim negatywnym jakimś skojarzeniem. Tak się zastanawiam, czy ten Jarosław Wach, który tam sobie spokojnie w eleganckim banku, korporacyjnych pomieszczeniach przebywał, zdał sobie sprawę, o kurczę, może ja tego jakoś emocjonalnie nie wytrzymam, mimo że przecież nie przychodzę do łóżek, co jest nieprawdą, bo dyrektor Jarosław Wach słynie podobno z tego, że tam wymienia okna, zacinające się klamki, różne fizyczne rzeczy tam wykonuje w razie, bo trzeba zakasać rękawy i koniec. No to jakie były te twoje początki? Tak. Czy nie były pozbawione właśnie jakiegoś takiego zawahania?
1: Nie były. Zawsze jest jakieś zawahanie, zawsze jest wątpliwość. Mało tego, no, z przykrością muszę stwierdzić, że też miałem taką wiedzę, że no to jest miejsce ostatniej drogi, ale już od momentu, kiedy zostałem skarbnikiem, czyli zanim jeszcze byłem dyrektorem, no to już jakoś ta wizja tego, jak to hospicjum wygląda, ten obraz hospicjum zupełnie się zmieniał.
0: To znaczy zobaczyłeś, że ten obraz stereotypowy jest absolutnie nieprawdziwy.
1: Tak, mało że tego.
0: Demonizowanie tego miejsca jest absolutnie pozbawione sensu i podstaw.
1: I żeby było ciekawie, jak tylko 2 miesiące po tym, kiedy zostałem skarbnikiem, trafiła tam moja ciocia, którą odwiedzałem i już widziałem, jak to funkcjonuje wszystko, jak to jest dobrze, jaka ciocia była zadowolona z tego, że trafiła do hospicjum i że ja jeszcze mogę ją odwiedzać, kiedy tam chcę i tak naprawdę widziałem to zaangażowanie personelu. To jeszcze nie przełamało moich lodów, jeżeli chodzi o te wątpliwości, ale no wątpliwości są zawsze. Tak jak powiedziałeś, ciepła posadka w ciepłym banku.
0: No powiedziałbym może nie tyle w sensie ciepła posadka, bo tam nie dają za nic. To jest też wyczerpująca praca. Ale tak. Takie eleganckie miejsce, bułka z masłem, wszyscy elegancko ubrani, piękni, młodzi, uśmiechnięci, niezależnie od PESEL-u. A tu jednak trochę inne miejsce. Jest zawsze taki, jakby to powiedzieć, duch szpitala. A to jest miejsce już a priori obciążające.
1: Tak, jest, to prawda. Ale myślę, że w pewnym wieku człowiek już dochodzi do przekonania, że trzeba zrobić coś pożytecznego, że nie tylko zarabiać i pracować i zarabiać. Oczywiście, no ja nie chcę nic powiedzieć, praca bankowców jest bardzo potrzebna i pożyteczna. Ale chce się czegoś więcej. No ja już byłem w takim wieku, że już nie byłem najmłodszy, natomiast chciałem coś więcej zrobić i może stąd też moja decyzja, że zgodziłem się zostać tym skarbnikiem, a później dyrektorem. Mam wrażenie, mam nadzieję, że taki jest też odbiór, że udało się coś zrobić i że no, to funkcjonowanie hospicjum jest w miarę dobre. Coś, o czym świadczą wypowiedzi pacjentów i rodzin pacjentów. Natomiast wracając jeszcze, chciałem dodać, że owszem, chodzę czasami, ja chodzę, sprawdzam, weryfikuję, czy wszystko działa tak, jak powinno, rozmawiam i czasami spotykam znajomych pacjentów. Czasami pacjenci mnie znają, bo się okazuje, że ja pochodzę z Olesna, więc ktoś z Olesna mówi, o, ja pana znam i rozmawiamy. Także chcę powiedzieć, że pacjenci hospicjum to są normalni ludzie, tacy sami jak ja, jak ty, Krzysztofie, jak każdy inny człowiek, no tylko chorzy, tylko w trochę innej sytuacji.

0: hospicjum na to, żeby jeszcze móc porozmawiać ze sprawnym intelektualnie albo komunikatywnym pacjentem, no bo niestety choroby, które kwalifikują do hospicjum, to są choroby, które no nie dają nadziei na wyleczenie i są bardzo obciążające i w dłuższym okresie jednak no bardzo ciężkie.
1: W hospicjum Betania, kierowanym przez Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie, podkreślam, jest to organizacja pożytku publicznego, na co dzień etatowo pracuje psycholog. Jest on do dyspozycji przede wszystkim pacjentów. W jednej z audycji opowiadałeś również, że w razie potrzeby, także jako pracownicy, którzy macie bezpośrednio kontakt z pacjentami, czasami z sytuacjami trudnymi pod względem emocjonalnym, że też możecie prosić ich o wsparcie. Ale czy też ten psycholog czasami jest przez was proszony, żeby porozmawiać z rodziną?
0: Jest. Czasami my prosimy, czasami rodzina prosi. To jest też wpisane w naszą działalność. Mało tego, ja powiem, że mamy dwóch psychologów, nie tylko jednego. Jeden pojawia się w domach pacjentów, jeden pojawia się w hospicjum i rozmawia. Rodziny proszą często o wsparcie, o taką rozmowę. Czasami rodzina prosi, czasami my prosimy, żeby psycholog porozmawiał z rodziną, czasami nasi pracownicy proszą o wsparcie. Ja nawet jak mamy jakieś zebranie pracownicze, no to proszę naszych pracowników, słuchajcie, mamy takiego psychologa na miejscu, jeżeli nie chcecie z nim rozmawiać, bo się krępujecie, bo on jest na miejscu, bo pracuje razem z wami, to mamy jeszcze drugiego psychologa, korzystajcie. No wiadomo, są różne sytuacje, nigdy nie jesteśmy szczęśliwi na 100%, czasami nam się coś w rodzinie wydarza i to wsparcie, kiedy no, mamy ciężką, odpowiedzialną pracę, odpowiadamy za drugiego człowieka, jest bardzo ważne. I myślę, że nasi pracownicy również korzystają i psycholog robi bardzo dobrą pracę, bo dzięki temu trochę się mogą uspokoić i mogą dalej robić to, co robią. Robić dobrze, a to jest bardzo istotne w kontekście opieki nad naszymi pacjentami.
1: Czy mogę sobie pozwolić na pytanie natury osobistej?
0: Zawsze.
1: No, no możesz nie odpowiedzieć właśnie. Czy zdarzyło się tak, że pan dyrektor niegdyś skarbnik, a teraz pan dyrektor i skarbnik właśnie poprosił o rozmowę psychologa tego z waszego hospicjum, tak żeby po prostu po ludzku pogadać, po to, żeby pewne wątpliwości albo jakieś przeżycia, jak to się mówi potocznie u psychologów, przepracować, przerobić?
0: Znaczy tak, rozmawiałem, natomiast nie było to określone jako prośba dyrektora o rozmowę z psychologiem. Po prostu przeprowadziliśmy rozmowę, ja tam miałem wątpliwości, więc pytałem, trochę wyjaśniliśmy sobie, więc no tak, otrzymałem takie wsparcie, mimo że nie mówiłem, że jest ono mi potrzebne. Tak.
1: Czyli nie był to stan jakiegoś zagrożenia emocjonalnego, ale miałeś pewne wątpliwości i po prostu zapytałeś. To chyba doskonały przykład, żeby zobrazować, jakie powinno się mieć chyba relacje z psychologiem, bo to też jest bardzo ważne. Tutaj robimy taką dygresję od hospicjum w ogóle, że rozmowa z psychologiem powinna być traktowana jak, przepraszam za straszne, trywialne określenie, ale pójście na ploty. Oczywiście ploty to jest coś negatywnego, natomiast tu to jest tylko forma, którą chciałem jakoś tak oddać, że po prostu idziesz do kogoś zaufanego, pogadasz, wyrzucisz siebie albo powiesz nawet coś, co nie wiem, może nie jest takie ważne twoim zdaniem. I tu jest ta różnica, jak w życiu codziennym, że ten psycholog zatrzymuje, a nie kolportuje tego dalej. Ale to jest właśnie taka rozmowa, a nie jakaś sesja, czy od razu analiza, bo to mrozi, że zostaniesz poddany tutaj, wiesz, jakimś rozszczepieniom,
0: tak, zwłaszcza,
1: włos na cztery i tak dalej, i że ktoś ci będzie grzebał w bebechach i to przeraża. A natomiast z psychologiem się rozmawia po prostu.
0: Jeżeli mogę dodać, no to zwłaszcza to, że psycholog jest jednak podwładnym, tak? Czyli troszeczkę może być ciężko rozmawiać, będąc jednocześnie szefem psychologa, i jeszcze rozmawiać o wątpliwościach, ale no mówię,
1: ja myślę, że mądry psycholog i mądry dyrektor dogadają się i nie ma właśnie na ten moment tej rozmowy tej zależności służbowej, kto wyżej, kto niżej, kto ważniejszy, kto mniej i tak dalej. Po prostu jest to taka, no może zaryzykuję nawet taka profesjonalna, przyjacielska rozmowa.
0: Tak, ja powiem jeszcze coś więcej. Większość naszych pracowników, większość naszych współpracowników to są osoby z którymi możemy porozmawiać, możemy się wspierać. My się wspieramy, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, więc to jest bardzo istotne. Raczej traktujemy się jako znajomi, jako dobrzy znajomi i staramy się zrozumieć nasze wspólne problemy każdego osobno.

0: i wspierać się niezależnie od tego, kto jest na jakim stanowisku. No a psycholog, no to z racji zawodu swojego, no to jeszcze dodatkowo nam pomaga.
1: Bardzo dziękuję Ci za tę interesującą, momentami osobistą rozmowę. W końcu przy radiowym rodzinnym stole to tak jakoś przebiega chyba przyjemniej. Mam nadzieję, że nie zadawałem pytań, które mogłyby zburzyć Twój komfort pobytu w Radiu Opole.
0: Jak zawsze miło, także Krzysztofie, dziękuję Ci za zaproszenie. Dziękuję Państwu, że mogłem powiedzieć i o stowarzyszeniu, ale troszeczkę o sobie też.
1: Jarosław Wach, dyrektor Centrum Opieki Paliatywnej Betania w Opolu i skarbnik, co jest bardzo ważne, Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie. Przypomnę, organizacja pożytku publicznego, którą możemy wspierać swoim podatkiem. W tym sezonie 1,5% już rozliczony, ale jeżeli komuś zapadła ta rozmowa do serca, do głowy, to można skorzystać już od 1 stycznia 2027. Dziękuję bardzo. A w razie pytań, propozycji, kogo mógłbym zaprosić do tej audycji, bardzo chętnie skorzystam z takiej podpowiedzi. Proszę tylko do mnie napisać. Oto adres: krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.

0: dokładnie 41 lat temu padł pierwszy klaps na planie serialu Zmiennicy w reżyserii Stanisława Barei. A co wydarzyło się dziś, to sprawdzamy właśnie teraz. Premier zapewnia, że w tym roku nikt nie przekroczył nielegalnie polsko-białoruskiej granicy. W Prudniku odbył się Dzień Kultury i Tradycji Romskiej, a Odra Opole zagra jutro z Górnikiem Łęczna.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: 23 na zegarach, czas na ostatnie dziś wydanie wiadomości. Zaczynamy od zagranicy. Izrael i Liban zgodziły się na 45-dniowe zawieszenie broni. Tak poinformował amerykański Departament Stanu, który pośredniczy w rozmowach pokojowych między tymi krajami. Waszyngton określił rozmowy jako bardzo produktywne, ale nie ujawnił żadnych szczegółów. Nasza wschodnia granica jest najbardziej odporna w Unii Europejskiej, zapewniał Donald Tusk podczas wizyty w ośrodku konferencyjno-szkoleniowym Straży Granicznej w Otwocku. W odprawie ze służbami wziął też udział minister spraw wewnętrznych i administracji. Na miejscu był z mikrofonem Tomasz Zielenkiewicz.
2: Nowoczesne technologie, informacje wywiadowcze, współpraca służb. Wszystko to wpłynęło, jak mówił premier, na uszczelnienie granicy.
3: Osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią.
2: W 2023 roku granicę z Białorusią przekroczyło nielegalnie 12 tysięcy osób. Prób było 26 tysięcy. Minister Marcin Kierwiński mówił o inwestycjach i zwiększeniu liczebności Straży Granicznej.
4: To największy program modernizacji służb podległych MSWiA, prawie 2,6 miliarda złotych, to wreszcie nakłady na to, aby Straż Graniczna zwiększała liczbę etatów.
2: Celem jest powiększenie formacji o kolejne 3 tysiące funkcjonariuszy do 20 tysięcy.
0: Kim chciałeś być? To pytanie, z którym mierzyli się bohaterowie animacji Martyny Cisińskiej, której wystawa została dziś otwarta w Centrum Przesiadkowym w Opolu. Ekspozycja jest pokłosiem nagrody, jaką artystka zdobyła w ubiegłym roku, mówi jej kurator Marta Miś.
5: To jest wystawa, która łączy obiekty oraz animacje. Jej autorką jest artystka na początku swojej drogi twórczej, bo jeszcze jest studentką Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, gdzie pracuje nad swoim dyplomem. Jest opolanką, jest absolwentką plastyczniaka opolskiego i laureatką nagrody prezydenta na ubiegłorocznym salonie wiosennym.
0: Wystawa będzie dostępna do 14 czerwca.
1: Twój głos, twoje sprawy, twoje Radio Opole.
0: W Prudniku już po raz 18 zorganizowano Dzień Kultury i Tradycji Romskiej. W programie były występy zespołów i wokalistów tej mniejszości. Rozstrzygnięto też konkurs plastyczny Barwy Romskiego Świata. To dla nas wyjątkowy dzień, mówi Amanda z Prudnika, która reprezentuje młode pokolenie Romów.
6: Zwłaszcza dla Romów, którzy występują, tańczą, śpiewają. Oczywiście też w domach czy na uroczystościach. Jest to dla nas bardzo zaszczyt, że jesteśmy Romami.
0: To jednak nie tylko święto tańca czy śpiewu, przekonuje asystent edukacji romskiej w szkole podstawowej nr 1 w Kędzierzynie Koźlu Inga Mirga.
7: To święto całego naszego życia. Świętujemy to, że jesteśmy wolni. Dzieci pielęgnują swoją kulturę. Dbamy o to, aby pasje dzieci rozwijały. Dlatego dla nas ten dzień jest wielkim świętem, bo wiemy, że młodsze pokolenie będzie szło do przodu. Będzie się uczyło, będzie się kształtowało i będzie dążyło do lepszego jutra.
0: Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku w Polsce żyło ponad 13 tysięcy Romów. W naszym regionie było ich niespełna 900.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Odra Opole zagra jutro na wyjeździe z Górnikiem Łęczna w ramach 33. kolejki Betclic pierwszej ligi. Opolanie są już pewni utrzymania, natomiast gospodarze walczą o pozostanie na zapleczu ekstraklasy. Trener niebiesko-czerwonych Piotr Plewnia przekonuje, że jego zespół nie traci motywacji do gry.
8: Dla nas mecz z Łęczną przede wszystkim jest o to, żeby grać o pełną pulę. Interesuje nas tylko zwycięstwo z Łęczną, które na pewno będzie bardzo trudne, bo Łęczna ma swoje inne cele i na pewno do ostatniego gwizdka będzie walczyło też o taki sam wynik dla siebie.
0: Początek spotkania jutro o 19.30.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na dziś w nocy zachmurzenie duże i całkowite, miejscami też opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 stopni, tak wynika z prognoz IMGW. A na drogach zbyt wiele nie zobaczymy, bo możliwe mgły, które ograniczą widzialność do 400 metrów. Jutro w ciągu dnia chłodno, bo do 14 stopni spodziewamy się deszczu z burzami, no i podobne wartości i warunki ogólnie w pogodzie, także w niedzielę. Tą informacją się z Państwem żegnam. Spokojnej nocy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Muzyka piątkowej nocy.
1: Powitałam Państwa najnowszym singlem Mietka Szcześniaka zatytułowanym Everybody and Soul, będącym efektem międzynarodowej współpracy artystów, łączący inspiracje afrykańskim folkiem, rock'n'rollem i bluesem. No i co ważne, ten singiel, drodzy Państwo, jest zapowiedzią nowego albumu Mietka zatytułowanego Brothers, który będzie miał swoją premierę 9 czerwca. To oczywiście nie jedyna zapowiedź nowego wydawnictwa w naszej audycji, bowiem już za moment powiemy m.in. o Lunie, która przygotowuje swój drugi studyjny album. Pojawi się również Miles Smith i jego nowy singiel Hold Me in the Dark, którym artysta odkrywa kolejny fragment swojej debiutanckiej płyty. Szczegóły już za moment. Zostańcie Państwo z Radiem Opole co najmniej do północy. Przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt.

Brytyjskie trio Flow zaprezentowało ostatnio singiel Therapy at the Club, który zapowiada ich drugi studyjny album o tym samym tytule. Premiera krążka została wyznaczona na 24 lipca i będzie to kontynuacja dobrze przyjętego debiutu Access All Areas. Flow pozostają wierne swojemu stylowi, łącząc tutaj współczesne R&B z popową lekkością i bardzo charakterystycznymi, wielowarstwowymi harmoniami wokalnymi. Tym razem trochę większy nacisk kładą jednak na bardziej osobisty przekaz. W Therapy at the Club to właśnie klub staje się czymś więcej niż tylko miejscem rozrywki. To jest taka przestrzeń do odreagowania, do budowania relacji, no ale też dzielenia się emocjami. Motyw nocnych wyjść jest tutaj taką formą ucieczki, ale też bliskości i ma być jednym z kluczowych elementów całego ich albumu. Za produkcję odpowiadają bardzo doświadczeni twórcy, związani właśnie ze sceną pop i R&B. No a nadchodzące wydawnictwo ma rozwijać brzmienie, które zapewniło temu trio międzynarodowy rozgłos i uznanie krytyków. Posłuchajmy Flow w ich najnowszym singlu Therapy at the Club.

dobrze przyjętym, bardzo intymnym singlu Beznamiętnie wokalistka i kompozytorka młodego pokolenia Natalia Mujanga prezentuje nam tym razem utwór zatytułowany Ile snów nam zostało, który jest o niemal filmowym brzmieniu. To jest kawałek, który łączy w sobie subtelność emocji z nowoczesnym stylem na pograniczu popu i soulu, kierowany do słuchaczy, którzy cenią właśnie autentyczność, delikatność przekazu. Ten utwór ma bardzo refleksyjny, bardzo emocjonalny charakter, no i zachęca nas do zatrzymania się na moment, do docenienia teraźniejszości, by żyć świadomie i intensywnie. Stawia też takie pytanie o ulotność życia i wartość codziennych chwil. Na klimat tego nagrania na pewno wpływa bogata aranżacja. Mamy tutaj smyczki, mamy wyraziste partie fortepianu, ale też lekko retro charakter, który przywołuje skojarzenia właśnie z tą wspomnianą muzyką filmową, momentami wręcz trochę w stylu bondowskim. Utwór został napisany i skomponowany przez Natalię, natomiast produkcją zajął się Michał Lange. Posłuchajmy więc Natalii w jej najnowszym singlu.

Miles Smith kontynuuje pracę nad swoim debiutanckim albumem, no i prezentuje nam kolejny singiel zatytułowany Hold Me in the Dark. To jest utwór, który zapowiada płytę My Mess, My Heart, My Life, której premiera została zaplanowana na 19 czerwca. No a nowa piosenka ma bardzo osobisty charakter. Artysta odwołuje się tutaj do poczucia zagubienia, do wspomnień z dzieciństwa, kiedy właśnie muzyka była dla niego taką formą ucieczki od trudnej rzeczywistości. To oczywiście nie jest historia o znajdowaniu prostych odpowiedzi, ale właśnie o potrzebie bliskości, wsparcia, które pomagają nam przetrwać trudne momenty. I mimo tego globalnego sukcesu jego twórczość wciąż brzmi bardzo intymnie, tak jakby była skierowana do pojedynczego słuchacza, a nie masowej publiczności. Taki też ma być nadchodzący album, ma być taką osobistą opowieścią. Wraz z premierą płyty planowana jest także trasa koncertowa Milesa Smitha. Posłuchajmy więc kolejnego singla promującego nowy album.

W tym tygodniu otrzymaliśmy singiel Ashtray, który jest trzecią zapowiedzią drugiego międzynarodowego albumu Luny, którego premiera jest planowana jeszcze przed wakacjami. To jest utwór bardzo hipnotyczny, inspirowany estetyką lat 80., który łączy pop z nostalgicznymi syntezatorami, tworząc klimat balansujący gdzieś między taneczną energią a melancholią. Ashtray opowiada o toksycznych relacjach, które przypominają uzależnienie, czyli takich relacjach pełnych napięć, sprzecznych emocji, z których trudno się uwolnić. Jednocześnie jest to też taka historia momentu przełomu i odzyskiwania kontroli nad swoim życiem. Singiel ma dla Luny także osobisty wymiar, bo jest odpowiedzią na jej doświadczenia związane właśnie z hejtem i poczuciem niezrozumienia. Ten utwór dobrze wpisuje się też w rozwijany przez wokalistkę koncept fairy pop, który właśnie łączy tą delikatność z nowoczesną produkcją. Tak więc to nowe wydawnictwo ma również pokazać, że Luna bardzo konsekwentnie buduje swój styl, no i coraz mocniej zaznacza swoją obecność na międzynarodowej scenie pop.

Na początku tego tygodnia BRK udostępnił swój nowy singiel zatytułowany Obłok, którym artysta zamyka rozdział związany z jego pierwszym solowym albumem Barry Black, czyli etapu, w którym BRK po raz pierwszy w pełni pokazał się jako solowy artysta. Utwór był wcześniej dostępny tylko na winylu, no i pojawiał się też w koncertowym repertuarze artysty. To jest taka lekka, soulowa piosenka o ucieczce od codzienności i wejściu w taki intymny świat zbudowany wyłącznie dla dwojga. Klimat opiera się na bardzo ciepłym brzmieniu, na romantycznej atmosferze, subtelnych metaforach, które podkreślają bliskość, ale też chwilowe zawieszenie w czasie. Jak wynika z informacji, muzyk pracuje już nad nowym materiałem i wkrótce ma podzielić się nim z publicznością. A my tymczasem słuchamy najnowszego singla BRK, Obłok.

Związek Producentów Audio-Wideo opublikował właśnie roczne zestawienie najpopularniejszych artystów w polskich rozgłośniach. No i co się okazuje? Na pierwszym miejscu znalazł się Dawid Podsiadło z ponad 44 tysiącami emisji, co potwierdza jego dominację na rynku radiowym. W ścisłej czołówce obok niego uplasowali się także Damiano David, Oscar Sims, a dalej Lady Gaga, Daria Zawiałow, Ed Sheeran, David Guetta, Sylwia Grzeszczak i Sanach. W top 100 znalazło się w sumie 36 polskich wykonawców, co pokazuje, że rodzima muzyka ma w radiu bardzo mocną pozycję i nie opiera się wyłącznie na pojedynczych hitach. Warto też zwrócić uwagę na różnicę między właśnie rankingiem utworów a rankingiem artystów, bo jak wyjaśnia SPAW, zagraniczni wykonawcy częściej dominują dzięki jednemu bardzo mocnemu singlowi, podczas gdy polscy twórcy budują wynik szerzej dzięki większej liczbie granych piosenek. Analiza danych historycznych, które prezentuje SPAW, pokazuje też optymistyczny trend dla fanów polskiej muzyki, bo jeszcze w 2019 roku w top 100 znajdowało się 27 polskich wykonawców, a dziś ta liczba, tak jak wspomniałam, wzrosła do 36, no i utrzymuje się na tym poziomie już drugi rok z rzędu.

Powoli zbliża się północ, kończymy więc nasze piątkowe spotkanie. Pięknie dziękuję za uwagę, życzę spokojnej nocy, udanego weekendu i wspaniałego tygodnia. Do usłyszenia, kłaniam się, Agnieszka Kurenda-Schmidt.

0: dobry wieczór, tu Opole. Kłaniam się Katarzyna Zawadzka. Jak to w piątkowy wieczór w Radiu Opole, dziś poruszymy także temat prozdrowotny. Będziemy mówić o naszym zdrowiu psychicznym, mentalnym. Na antenie pojawi się za chwilę socjoterapeutka i psycholożka Katarzyna Mordowska. I będziemy mówić o czymś takim, co może już jest trochę wyświechtanym sloganem, o odwadze bycia sobą, ale ta kwestia szeroko wiąże się z naszym codziennym funkcjonowaniem, z naszym samopoczuciem, wpływa na wiele aspektów naszego życia i dlatego o tym temacie szerzej za moment. Ale zanim o tym, drobny przegląd informacji. Zaczynamy od festiwalu w Cannes. Tam wciąż nie milkną echa premiery we francuskim Cannes filmu Fatherland, czyli Ojczyzna, w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. O tym, co się mówi o polskiej koprodukcji podczas 79. Festiwalu Filmowego, opowiedział wysłannik Radia Lublin Max Wieczorski.
1: Fatherland zyskał na najbardziej opiniotwórczym portalu filmowym Rotten Tomatoes maksymalny wynik 100%. Już teraz film Pawlikowskiego typuje się do Złotej Palmy, choć przed nami jeszcze ponad tydzień premier konkursowych. Warto pamiętać, że polski filmowiec w 2018 roku otrzymał w Cannes nagrodę za reżyserię, a rok później zasiadł w jury konkursu głównego, co oczywiście zwiększa jego szanse na główną festiwalową nagrodę. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Pawlikowski podkreślał, że nie zrobił filmu biograficznego, a bardziej uniwersalną historię wyciągniętą z opowieści o pisarzu Tomasie Manie. Na ekranie zobaczyć można m.in. Sandrę Hiller i Hansa Zischlera, ale w obsadzie pojawiła się także Joanna Kulik. Z Cannes dla Radia Lublin, Max Wieczorski.
0: Polska premiera filmu Fatherland, czy też Ojczyzna, bo tak będzie brzmieć polski tytuł tej produkcji, planowana jest na 19 czerwca. A teraz przeniesiemy się do Krakowa. Tam studenci świętują z okazji juwenaliów. Prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski, przekazał żakom zgromadzonym na rynku głównym klucze do miasta. Wcześniej ulicami miasta przeszedł barwny korowód studentów wszystkich uczelni. Zgodnie ze zwyczajem uczestnicy przygotowali zabawne przebrania.
2: Bardzo chcieliśmy się przebrać za Titanica.
3: Zwykła folia, karton, trochę taśmy i jest góra lodowa.
4: To jest cała magia juwenaliów. Pochód to jest podstawa.
5: Dobra zabawa, spotkanie ze znajomymi. Przede wszystkim ten korowód właśnie, na którym dzisiaj uczestniczymy w nim. Jest super.
6: Świetna zabawa, naprawdę. Najbardziej mi się podoba, że wszystkie uczelnie się jednoczą dzisiaj.
7: Jak się skończy juwenalia, zaczniemy myśleć o sesji.
0: A w pochodzie uczestniczyło 3000 studentów. Juwenaliowe koncerty w Krakowie rozpoczną się wieczorem i potrwają do niedzieli. I na koniec o darze młodzieży, który jest u Wysp Kanaryjskich. Szkolny statek Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, dar młodzieży, zbliża się do Wysp Kanaryjskich. Przed praktykantami 4-tygodniowy rejs oraz 4,5 tysiąca mil morskich przez Ocean Atlantycki. Jutro mija miesiąc, odkąd żaglowiec wyruszył z Gdyni. Do USA płynie na wielką paradę żeglowców, także włoski żeglowiec Amerigo Vespucci, portugalski Sagers, rumuńska Mircea, a także hiszpański Juan Sebastian de Elcano. O tym wszystkim mówił w Radiu Gdańsk komendant Michał Sadowski.
8: Widzę, że rumuńska Mircea jest za Wyspami Kanaryjskimi, podobnie jak niemiecki Gortfok. Obydwa żaglowce, co mnie zastanawia, płyną na silniku, mimo że tam wiatry są też dobre w tych rejonach. Francuska jednostka widzę, że jeszcze stoi na Maderze. Amerigo Vespucci już goni za nami, wyszedł z Gibraltaru i też jeszcze płynie na silniku. Natomiast zupełnie inną trasę wybrał portugalski Sagres, który jest już mniej więcej w połowie oceanu i płynie mniej więcej na szerokości Gibraltaru, czyli dosyć wysoko.
0: A w paradzie w Stanach Zjednoczonych 4 lipca weźmie udział ponad 50 jednostek z około 30 państw. Wezmą one udział w uroczystościach z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. A my za chwilę przechodzimy do naszej rozmowy z psycholożką, socjoterapeutką Katarzyną Mordowską. To za chwilę.

0: Gościnią programu jest dzisiaj socjoterapeutka i psycholożka Katarzyna Mordowska. Rozmawiamy o odwadze bycia sobą.
1: Dobry wieczór. Czy ty byłaś od razu na tyle odważna, żeby być sobą i pokazywać tą swoją indywidualność?
2: O, ale teraz mi powiedziałaś, zapytałaś. Jeżeli powiem, że tak, to wyjdę na taką pyszną chyba, ale tak było. Ale to dlatego, że moi rodzice pozwolili mi w odpowiednim momencie być sobą i to jest prawda akurat. Bo chciałabym powiedzieć nie, nie od razu. Oczywiście nie zawsze i nie w każdej sytuacji byłam odważna. Na przykład pamiętam, ile razy się stresowałam przed publicznymi wystąpieniami. Pamiętam momenty, w których jak musiałam wystąpić, nie wiem, przed klasą, a później przed forum szkoły, to było to dla mnie duże wyzwanie, ale to jest wyzwanie też dla każdego. I to dobrze byłoby, żebyśmy też mieli świadomość, żebyśmy nie myśleli, jak ja wtedy, że jestem inna, że jestem odszczepiona od reszty, bo ja się tak strasznie boję, no i że mam tremę. A to jest naturalne, trema jest naturalna. W ogóle wiele rzeczy jest naturalnych i też ta obawa przed tym, jak nas inni przyjmą, na pewno nas blokuje przed odwagą bycia sobą. Ta obawa przed oceną.
0: No to o tej obawie jeszcze porozmawiamy, ale tak sobie myślę, bo wspomniałaś o swoich rodzicach, jeżeli dawali ci takie pełne prawo do własnej ekspresji, to byłaś w takim nielicznym gronie uprzywilejowanych osób.
2: Tak. To prawda. Ja wiem, że mój tato, niezwykle łagodny człowiek, zawsze mówił, że ja to jestem taka pyskata. I on chyba miał wtedy rację, ale dawał też przyzwolenie na to. Moja mama też nie zwracała mi nigdy uwagi, że jestem hop do przodu, przepraszam za kolokwializm. I myślę, że jeżeli my jako dorośli ludzie możemy coś dać naszym dzieciom, to właśnie tą możliwość bycia sobą, to wyrażenie siebie, nie równanie do pewnego poziomu, nie daj Bóg niższego, nie mówienie dziewczynkom, że mają być grzeczne, bo złość piękności szkodzi, to o czym mówiłyśmy wcześniej, w poprzedniej audycji chłopcom, że nie mogą płakać, bo kto to widział, żeby chłopiec płakał, a przecież niezależnie od płci mamy te same emocje, jesteśmy uwarunkowani tymi samymi wydarzeniami z życia. One się specjalnie nie różnią. Więc jeżeli my jako dorośli możemy to dać dzieciom, szczególnie w tych trudnych czasach.
0: No to się pojawia chyba taki w ogóle dylemat, trochę konflikt potrzeb i potrzeba zadbania o własne granice każdej ze stron. Tylko no wiadomo, że dziecko jest tą jednostką, której trochę trudniej jest jakby postawić gdzieś tam granice rodzicom.
2: Na pewno tak, ale też uczmy przez siebie, to znaczy nauczmy się stawiać granice, bo ze stawianiem granic to jest taka trochę trudna sprawa. Zauważ, że łatwiej nam jest, jak mamy niewytyczone granice, a wiele osób ma, wielu z nas ma, to łatwiej przechodzić w taki sarkazm i ironię, zwracanie komuś uwagi, przeniesienie uwagi na tego kogoś niż na siebie, bo nam jest trudno wytyczyć granice, bo zauważ, gdybyśmy teraz zaczęły pracować, słuchają nas też panowie, wytyczaniu granic i jakby mówienie o tym, że nie ma mojej zgody na to, żebyś się wobec mnie na przykład tak zachowywał, zachowywała, to wymaga pewnego rodzaju wysiłku i pewnego rodzaju odwagi. Natomiast jeżeli tego nie mamy i ktoś te granice przekracza, najczęściej są to osoby i toksyczne, i takie, które same pomieszane, które same ze sobą mają problem i one z taką lubością wchodzą w tą naszą przestrzeń, tam się próbują zagnieździć i jeżeli one to robią, my się oczywiście nie czujemy z tym dobrze, mamy pretensje, żal i do siebie, zaczynamy tańczyć ze wstydem i z poczuciem winy, że znowu sobie to zrobiliśmy, natomiast łatwo jest mieć pretensje do tej drugiej strony, podczas kiedy gdybyśmy właśnie energię skoncentrowali trochę na sobie i na wytyczaniu granic, byłoby to łatwiej. Łatwiej byłoby osiągnąć ten poziom bycia sobą naturalny. Tak myślę.
0: Ale tak sobie pomyślałam, że to jest w ogóle trudne uczenie się stawiania granic i mówienie z perspektywy ja i bez agresji, ale jednak stanowczo.
2: No tak, to jest trudno. To nie jest moje. Ja to usłyszałam na jakimś szkoleniu, już nie pamiętam do końca, gdzie to usłyszałam, ale to tak bardzo wyraźnie obrazuje, czym jest postawienie granic. Dziewczyna porównała wytyczanie granic do wstawienia okien i drzwi do naszego domu. Bo zauważ, że jeżeli stoi gdziekolwiek dom pozbawiony okien i drzwi, to każdy sobie może tam wejść, każdy tam może zrobić co chce, czasem brzydkie rzeczy i my nie mamy na to zupełnie wpływu. On niejako zachęca do tego, żeby zrobić coś, co nam się nie będzie podobało. Natomiast te okna i drzwi to jest taka granica, to jest taka możliwość też wpuszczenia w te granice kogoś, kogo my sami chcemy wpuścić. Jeżeli ktoś zapuka do drzwi, to my zobaczymy, czy to jest ta osoba. I najczęściej jest tak, że nie wpuszczamy do tego domu każdego, wpuszczamy przyjaciół, znajomych, bliskie osoby, no ewentualnie inkasenta, co tam sczytuje gaz i prąd, czy co on tam, coś tam robi, ewentualnie listonosza. To zobrazowanie, taka wizualizacja tego jest chyba taka dosyć czytelna, że faktycznie musimy mieć odwagę po to, żeby później dobrze funkcjonować i też zobaczyć, że nawet taką metodą małych kroków, takich tip-topków możemy spróbować dbać o siebie, bo to jest takie dbanie o siebie z taką czułością i troską, że jednak nie ma mojej zgody, żeby ktoś przekraczał moje granice, żeby ktoś mnie poniżał, wyśmiał, żeby ktoś z sarkazmem powiedział, żeby ktoś mnie wykorzystał w pracy, żeby ktoś, nie wiem, nazwał nas tak, jak my nie chcemy być nazwani. Już nie chcę mówić nawet o przemocy psychicznej i fizycznej, która niestety się dzieje. To też nie jest tak, że to jest poza światem, to się dzieje w tym świecie, w którym żyjemy, ale już to byłoby może za mocne. Więc starajmy się, jest taka metoda Kaizen, stawiania małych kroczków, też o tym mówiłyśmy w poprzedniej audycji i starajmy się, bo okaże się, że nic się nie stanie wtedy, jeżeli to nie będzie taka zmiana, hop, tylko taka malutka, to też się okaże, że ludzie się zaczną do tego przyzwyczajać, że my jednak mamy swoje terytorium, mamy swój dom, w którym stoją kwiaty, ale właśnie nawiązując do tego, żeby to nie było agresywne, to też można sobie wyobrazić, że w tym domu mamy, nie wiem, na przykład karabiny maszynowe w oknach i strzelamy do każdego, kto się zbliża. No to wtedy też nie o to chodzi, żeby te nasze rany z dzieciństwa, te trudne sytuacje nie przewartościowały stawiania takich realistycznych granic.
1: To jest ciekawe, że zaczęłyśmy od odwagi bycia sobą, a doszłyśmy na samym początku właściwie do stawiania granic, dbania o własną przestrzeń. Może ta odwaga bycia sobą się właśnie tutaj zaczyna?
2: Ona się zaczyna przy wrażliwości. Ona się właśnie nie zaczyna, bo nam odwaga się kojarzy mocno z heroizmem. I faktycznie potrzebujemy też być szczególnie teraz heroiczni, ale nie ponad siły, nie ponad wszystko. Ja właśnie myślę, że przy tej odwadze i wrażliwości, czułości i takiej autentyczności będziemy bardziej sobą, że to jest naturalne i ludzkie, że mamy taką niezwykłą wrażliwość, a odwaga tak źle rozumiana może trochę przykrywać tą wrażliwość i czułość, którą mamy naturalnie daną. Wiesz, co mam na myśli, że bliżej nam do miłości, czułości zapominamy o tym, bo chcemy być tacy hardzi, chcemy mieć taką zbroję, no ale właśnie zbroja to nic innego jak mocna stal, która nas trochę chowa przed tym, co delikatne i czułe.
1: No tak, ale ja myślę, że generalnie też społecznie jakby nie masz takiego dużego przyzwolenia na bycie oryginalnym, na bycie sobą, chyba że ktoś sobie na to zapracuje albo sobie to wypracuje, ale ta wrażliwość ucierpi, jeżeli będzie się chciała pokazać świecie, który jest inny.
2: Masz rację, że wrażliwość może nie być cenna, jest moim zdaniem jedyna słuszna, ale może być bezwartościowa, jeżeli zmierzy się z takim odbiorem kogoś, kto pogardzi tą wrażliwością, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy możemy sobie dać coś innego niż właśnie taką czułość, szczególnie w tych trudnych momentach, więc może właśnie wbrew światu, może to jest to, o czym mówisz tak przewrotnie, że może wymaga to niezwykłej odwagi, żebyśmy się zwrócili ku temu, co czułe. Może odwaga, a nawet nie może, z całą pewnością, może też odwagą jest przyznanie się do słabości, właśnie może to jest niezwykła odwaga.
1: Też mi się wydaje, że takim rewersem wrażliwości jest siła.
0: bo żeby sobie na wrażliwość pozwolić, to trzeba jednak być silnym.
2: Mhm. Dokładnie, dokładnie tak, że ta wrażliwość z jednej strony sprawia, że jesteśmy silniejsi, a z drugiej strony, tak jak mówisz, że siła musi spowodować nasze przekierowanie się do wrażliwości, jakby powrót do niej, bo to jest, moim zdaniem to jest naturalne i to jest też, wiesz, to, od czego wyszłyśmy, że rodzice nam też na tą wrażliwość pomagają. Z jednej strony na wyrażanie frustracji, no dobrze, czasem powiedzą, że jesteśmy złośnicą, tak jak Szekspir pisał o Kaśkach też zresztą, tak a propos, bo to Kaśka była przecież taką niepokorną złośnicą. I może też to, że pozwalają nam na łzy, kiedy, nie wiem, widzimy ptaszka leżącego przy drodze, wiesz, jeżeli, nie wiem, oglądamy film o psie, nie wiem, czytamy o psie, który jeździł koleją, bo też mi przyszło to do głowy, że pozwalają nam zarówno na łzy, jak i na złość, bo złość jest też dobra. To jest też taka emocja, która będzie nam całe życie towarzyszyć. Jeżeli my się od tej złości odetniemy, to odetniemy się też od odwagi, bo złość powoduje, że mamy taką, po pierwsze, gotowość do zmiany, a po drugie czujemy, że to nie są nasze buty i my musimy to odczuć w ciele. Musimy wiedzieć, że to jest ten moment, w którym nie ma naszej zgody na to, żeby nasze życie dalej tak wyglądało. Albo jakaś konkretna sytuacja, bo to nie musi być zmiana całego życia, prawda? Może być to sytuacja w pracy.
0: Ale wiesz, co czują ludzie, którzy okazują złość, chociaż wcześniej byli socjalizowani właśnie, to najczęściej są kobiety, ale nie chcę tutaj generalizować. Mhm. Kiedy zaczynają jakby odkrywać taki potencjał złości w sobie, to później pojawia się poczucie winy, no bo jednak zrobiły coś, czego zwykle nie robiły.
2: To jest właśnie niestety największy problem, bo zarówno złość nie, ale jeżeli pojawia się wstyd, to wstyd później tańczy z poczuciem winy. To jest takie samo napędzające się koło. Jeżeli my sobie sami nie damy przyzwolenia na złość, nawet jeżeli nie mieliśmy tego przyzwolenia w okresie socjalizacji, czyli najpierw w domu, a później w szkole. No nie znam wielu nauczycieli, którzy by powiedzieli: dobrze, Krzysiu, że się tutaj tak ładnie zezłościłeś, to ja rozumiem, że wyraziłeś swoją złość, frustrację, to teraz idźmy dalej. Raczej nauczyciele ze zrozumiałych względów, mając 24-osobową klasę, nie mogą sobie na to pozwolić. Natomiast dobrze byłoby, żebyśmy w domu też pokazali naszym dzieciom, nie złoszcząc się, bo czym innym jest agresja, czym innym jest złość. Złość jest bardziej przy nas i złość to jest to uczucie, które mówi nam, że ktoś przekroczył nasze granice. To przecież wszystko się nam łączy ładnie, jak w kalejdoskopie. Natomiast agresja to jest z kolei coś, co wychodzi poza naszą sferę i dotyczy kogoś innego. Ona jest skierowana wobec kogoś. Więc dobrze byłoby, żebyśmy mieli tą wiedzę, traktowali złość jako coś dobrego, jako informację ze strony dziecka, że coś się w nim dzieje, że ktoś przekracza jego granice, że on nie ma na to zgody, bo później efekt jest tego taki, że właśnie jeżeli ta złość jest skrytykowana, to zaczynamy mieć poczucie winy i to jest to. A złość później, taka niewyrażona, powodująca poczucie winy i poczucie wstydu, niestety budzi lęki. I to już jest takie, jest nawet taki wykres, pamiętam z jakiejś książki, że jest złość, nieakceptowanie tej złości przez rodziców, wstyd, poczucie winy i później lęk. Później można, wiesz, bardzo łatwo też manipulować i grać tym, że no taka ładna dziewczynka tak się złości. Więc no, to pierwsze, co sobie myślimy wtedy, to kurczę, faktycznie, no jak to nie wypada się tak złościć. Podczas kiedy mówię, to jest dalej, żeby to wybrzmiało, że złość informuje nas o tym, że ktoś przekracza nasze granice i że mamy gotowości na zmianę, że my tego nie chcemy.
0: Tak się też mówi w niektórych interpretacjach, że ta trzynasta wróżka, taka niechciana, to ona przyniosła właśnie małej królewnie złość, czyli coś ważnego, czym mogła się obronić, no ale ponieważ żyjemy w kulturze, gdzie ta kobieca złość jest napiętnowana,
1: to jednak tak się ją przedstawia negatywnie, jako tą brzydką, złą, która coś strasznego przynosi.
2: Ale to ciekawe, tego nie wiedziałam, ale to piękne, co powiedziałaś, bardzo mi się to podoba, faktycznie. No ale zobacz, jeżeli taka jest konotacja tej bajki i bardzo często, bo to jest bajkoterapia też, która mówi, jak dalece bracia Grimm i Andersen próbowali nam poprzez bajki przekazać pewne wartości, tak się kiedyś te wartości przecież przekazywało, że faktycznie nawet wielowiekowo złość wydawałaby się taka, ten kopciuszek taki uległy i zgadzający się na wszystko. Przecież ona się nigdy nie zezłościła, robiła dokładnie to, co jej kazano. A to może to jest łatwe do przyjęcia dla otoczenia, takie niezłoszczące się, uśmiechnięte od ucha do ucha dziewczyny. To jest dla otoczenia może okej, ale to na pewno nie jest dobre dla samych dziewcząt. Chłopcom jest łatwiej, dlatego też powiedziałam dziewcząt celowo. No widzisz, też mówiłyśmy o wróżkach.
1: W tym przypadku, bo z kolei z okazywaniem smutku mają trudniej, czy okazywaniem słabości.
2: No właśnie, to jest to, co z czego wyszłyśmy, że chłopiec i płacze. No jak może w ogóle chłopiec płakać? Później ci dorośli mężczyźni, w których mieszka jeszcze przecież ten mały chłopiec, też nie może płakać, bo on musi być silny. Łatwiej mu tupnąć nogą i wyrazić z kolei złość, niż nie daj Bóg się rozpłakać.
1: Czyli potrzebujemy nowego Andersena albo Andersenki.
2: A może właśnie tak. A może my napiszemy książkę, jak już tyle powiedziałyśmy. Tak gdybyśmy to zebrały, tak nam się to cudownie zamyka w całość i łączy ze sobą. Że wydaje się, że tak niewiele trzeba, prawda, żeby być blisko siebie i żeby się tak potraktować z troską i czułością, żeby dać sobie przyzwolenie i akceptację tych emocji, które do nas przychodzą. Oczywiście to też nie chodzi o to, żebyśmy robiły coś kosztem, czy robili kosztem drugiej osoby. No nie możemy się wiecznie frustrować, złościć, bo wiemy, możemy też powiedzieć, spróbować inaczej zareagować. A czasy są tak niespokojne i tak niestabilne, że dobrze jest też rozmawiać jak najwięcej o tym, co się dzieje, mówić drugiej osobie. Może to, od tego wyszłyśmy przed jeszcze anteną, że może właśnie tego powinna nas ta trudna sytuacja nauczyć, tej umiejętności powrócenia właściwie na nowo do takiej zdrowej socjalizacji, do takich zdrowych kontaktów, żeby się komunikować, mówiąc w słowie jest tyle mocy i siły, a nie pisząc i odchodząc jak gdyby od naszych potrzeb, od naszych emocji. Może to jest po to, żebyśmy wrócili jak gdyby do macierzy. Do siebie samych i do tych zdrowych relacji międzyludzkich.
1: Myślę, że kolejny ważny temat, jeśli mówimy o odwadze bycia sobą, docenienia tego potencjału, którym się jest i próby właśnie czerpania z wnętrza, a nie dostosowywania się do jakichś zewnętrznych szablonów, to jest też to, co nam czasem przeszkadza w tym, to jest ten lęk przed oceną, o którym wspomniałaś. Myślę, że to też jest istotny temat.
2: Z lękiem przed oceną jest, to jest znowu się zamyka, bo jest lęk przed oceną, ale on z kolei wychodzi od porównywania się. Nie możemy się porównywać do siebie, bo każdy z nas jest inny. Mamy inny kolor oczu, inne włosy, inne twarze, inne sylwetki, ale każdy ma ciało takie, jakiego potrzebuje. Więc takie akceptowanie siebie takim, jakim się jest i może akceptowanie siebie bycia wystarczająco dobrym, nie dążenie do tego perfekcjonizmu, bo gdzie ten perfekcjonizm się kończy i gdzie ten ideał się mieści, gdzie on jest. Możemy sobie powiedzieć, że chciałybyśmy, żeby nasze ciało było bardziej wysportowane i wtedy możemy faktycznie coś z tym zrobić. Ale nie staniemy się z osoby mierzącej 1,60 m osobą, która będzie mierzyła 1,80 m. Nie ma takiej opcji. Więc ta akceptacja i znowu potraktowanie siebie takim, jakim jesteśmy, z czułością i miłością. Ta miłość to jest takie słowo klucz, takie bycie ze sobą, tak jakbyśmy byli z drugim wyjątkowo dla nas ważnym człowiekiem. To jest, ja wiem, że to się wydaje proste, jak się o tym mówi, ale jednocześnie na poziomie takiego odczuwania jest to bardzo trudne i gdybyśmy weszli może właśnie w to, to byłoby dużo lepiej chyba żyć i współżyć.
0: No tak, ale co zrobić z tym, co ludzie powiedzą? To nawet rodzice mają już taki lęk, traktują dziecko jako własną wizytówkę, jako przedłużenie siebie i bardzo często właśnie jakoś tak dyscyplinują te dzieci, bo co inni powiedzą. Na przykład, że tak się ubrała, albo tak się wybrudziła, albo tak biega po podwórku. No.
2: Tak, to jest racja i pamiętam, jak tak delikatnie o tym rozmawiałyśmy wcześniej, to też o tym mówiłyśmy, że to jest takie ważne, żeby dać to przyzwolenie dzieciom, żeby właśnie się nie porównywać. To myślenie, że jestem ja wystarczająco co dobry, dobra i że moje dziecko też oczywiście musi mieć jakieś marzenia, musimy dzieci wykształcić, to jest pewne, ale nie kosztem może tego, żeby zaczynało, żeby było kimś innym. Nie wiem, czy pamiętam, że jak rozmawiałyśmy kiedyś o takim dziecku, które ja pamiętam jeszcze z okresu, kiedy mój syn był dużo młodszy, chodził na zajęcia i tam przychodził chłopczyk, który był bardzo, ale to bardzo zmęczony. To były jedyne zajęcia, na które on chciał chodzić. To była capoeira. I na to mu rodzice pozwolili pod warunkiem, że on będzie chodził na skrzypce, na hokeja, będzie na dodatkowe zajęcia chodził, musiał na tenisa, wstawał na 5 rano, żeby wykorzystać wolny kort. Był nieprawdopodobnie zmęczony i tylko sobą był na tej capoeirze. I pomyślałam sobie wtedy, już to było bardzo dawno temu, że jakie to straszne i obciążające dla tego dziecka, że ono kosztem dzieciństwa, kosztem tego wybawienia się, kosztem pobrudzenia się, kosztem czasem też przewrócenia się i poczucia, że coś boli, że rodzice mu zabierają to wszystko. I pytanie, jaką on drogę musi przemierzyć, żeby dotrzeć do siebie. Więc to, o czym mówiłaś, z czego wyszłaś to pytanie, no to jest wielka sztuka pozwolić dzieciom być, wsłuchać się w ich potrzeby, kierować je na te zajęcia, z których same chcą korzystać i nie wspierać się dzieckiem, żeby siebie dowartościować, bo my sami jesteśmy wystarczająco dobrzy. Dziecko nie musi być naszą, stanowić o naszej renomie. Nawet jeżeli jest inne niż my, a jest na pewno inne niż my, nasze dzieci nie są naszą kopią, to bardzo dobrze. To bardzo dobrze. To znaczy, że próbuje i to się wszystko dzieje w okresie adolescencji, stać na swoich nogach i tak ma być, niech tak będzie.
0: Najpierw trochę rodzice musieliby się poczuć dowartościowani, bo tutaj zahaczamy znowu o poczucie własnej wartości, a ono chyba leży u podstaw wszystkiego.
2: No, chyba wszystkiego. Chyba to poczucie, gdybyśmy mogły tak za sprawą, a propos wróżek, czarodziejskiej różdżki, zrobić coś niezwykłego dla świata, to chyba właśnie każdemu wszczepić, a może wszczepić, to nie będę tego słowa teraz używać w tym czasie, zaczarować, rzucić taki pyłek z własną wartością i z takim poczuciem, że właśnie jestem wystarczający dobry, dobra, że ani lepszy samochód, szczególnie w tych czasach, ani moje dziecko, ani jeszcze większy samochód nie do końca będzie mnie warunkował, że to poczucie wartości jest tak głęboko w środku, ono nie jest na zewnątrz. Oczywiście to, że chcemy zobaczyć świat, że chcemy zmienić samochód, no też umówmy się, nie możemy popadać w jakiejś skrajności, ale niech to będzie potrzeba innego rodzaju niż próba dowartościowania siebie. Bo to jest zawsze droga donikąd. Zawsze będziemy niewystarczająco dobrzy, jeżeli będziemy myśleć oczywiście takimi kategoriami. Ja czasem na zajęciach o tym mówię, o tym, na ile możemy decydować o sobie w pewnym wieku. Po pierwsze, moja mama pozwoliła mi kiedyś pójść do szkoły w piżamie. Do szkoły, nie do przedszkola. To była taka piżama, góra od piżamy właściwie, żeby nie było. I ona mogła robić za bluzeczkę. Jak się tak mocno uprzeć. Natomiast wiem, że mama miała z tym bardzo duży problem i wiele ją to kosztowało, ale ja jednak w tej piżamie poszłam. Ale widzisz, to ja się później naraziłam, jeżeli ktoś mnie zapytał, już do końca nie pamiętam, bo byłam w pierwszej klasie, jak to było, czy ktoś zwrócił mi uwagę, czemu przyszłam w piżamie, czy ktoś powiedział, o jaka ładna bluzeczka. Nie pamiętam tego. Ja pamiętam tylko ten moment, w którym moja mama patrzyła na mnie i mówi, naprawdę chcesz iść w piżamie do szkoły? Ja mówię, tak, ona ma kluczyki i w ogóle ona miała wszystkie najlepsze rzeczy i kokardkę przy szyi. Więc to jest to. A drugą historię pamiętam z okresu, kiedy moja z kolei córka była mała i w upalny dzień chciała do przedszkola iść w gumowcach, bo były piękne. I poszła w tych gumowcach w upalny dzień i przez cały dzień się musiała niestety męczyć, bo było naprawdę ciepło na podwórku, a dzieci były na podwórku, ale to było jej. No i to jest właśnie to, co stanowi o tym, że już od najmłodszych lat możemy decydować. Oczywiście, jeżeli dziecko będzie ciągle chciało jeść frytki na obiad, to też nie może

0: mam zachwyt, ale to ja zdecydowałam o tym. Więc to jest wielka rzecz. Ja bym w ogóle chciała z rodzicami na ten temat rozmawiać chyba godzinami, żeby, bo wiem, że taką metodą nawet domina, że jeżeli sprawimy, że te nasze dzieci, nawet jeżeli nie są naszymi dziećmi, ale jeżeli mamy na nie wpływ, jeżeli damy im tą możliwość decydowania o sobie, bycia sobą, to właśnie będziemy rodzić w nich tą odwagę. A życie bywa trudne, co widzimy teraz, więc dobrze byłoby, żeby byli w tej przestrzeni ludzie odważni.
1: No dobrze, ale nie każdy miał takie szczęście, żeby mama pozwoliła pójść do szkoły w piżamie. No przecież świat się nie zawalił. Ale wiesz, czasem się odkrywa po latach, że ja tak naprawdę to nie wiem, czego chcę, bo ktoś zawsze za mnie decydował i to jest trudne wtedy nauczyć się słuchać siebie.
0: To jest bardzo trudne. To ja się z tym zgadzam absolutnie, ale może właśnie wróciłybyśmy znowu do takich tip-topków. I wsłuchiwania się, tak jak złość też powinniśmy czuć przez ciało, powinniśmy czuć, gdzie ona się zaczyna, gdzie ona się pojawia, tak powinniśmy z tą radością i z tą miłością podobnie działać. To znaczy powinniśmy ją potrafić zlokalizować w ciele i za nią iść, zobaczyć, co sprawia, że zmieniamy nastrój na lepszy, co powoduje, że nas coś cieszy. Nie wiem, czy to jest, nie wiem, obcowanie na przykład z psem koleżanki. Załóżmy, ja mówię o takich bardzo drobnych rzeczach, ale te zmiany rewolucyjne, one często się nie udają, bo one są krótkotrwałe, więc idźmy takimi małymi, stabilnymi krokami do przodu. Jeżeli ten pies koleżanki, to może, jeżeli lubimy psy, to może powinniśmy sobie kupić, sprawić tego psa, chodzić z nim na spacery, cieszyć się z tej radości, którą daje nam zwierzę, nie bać się tych uwikłań, nie bać się obowiązków, tylko pójść za głosem swojego serca, albo jeżeli, nie wiem, wzrusza nas teatr, załóżmy, no teraz nie jest to możliwe, ale chodzić do teatru jak najwięcej. Jeżeli czujemy, że jakaś muzyka sprawia, że jesteśmy wzruszone, jeżeli w jakimś kręgu ludzi czujemy się wyjątkowo i dobrze, to idźmy zawsze za tym głosem serca i nie racjonalizujmy tego w takim sensie, że nie myślmy, kurczę, a może jednak to nie jest dobre rozwiązanie, a może nie. Takie przesadne analizowanie sprawia, że się oddalamy od tego, co intuicyjne i od prosto z serca.
1: Ale takie wybory są czasem ryzykowne i niepewne.
0: No i bardzo dobrze. Właśnie o to chodzi. Ponoszenie konsekwencji to jest to pójście w piżamce. Albo się będziemy obśmiani, albo wzbudzimy zachwyt, ale nie będziemy tego wiedzieli, dopóki nie postawimy tego pierwszego kroku. Możemy tkwić w takim stuporze, w takiej niemocy i niesile. Możemy się przyglądać i być rozgrywanym i być obserwatorem, ale czy to o to chodzi tak naprawdę? Czy nie możemy stać się twórcą jakby swojego życia i nie być rozgrywanym, ale rozgrywać to życie tak, jak my chcemy, bo to jest nasze życie i ono nie jest wcale takie długie.
1: I tutaj byłaby ładna puenta, ale chcę cię zapytać jeszcze właśnie o tę młodzieńczą potrzebę buntu i dążenia do wolności. To jest bardzo ciekawy okres, bardzo trudny dla rodziców. No właśnie, jak tutaj sobie poradzić, a jak się ma dziecko, to co zrobić, żeby go nie stłamsić wtedy, ale też zadbać o swoje granice.
0: Oj, to jest trudne. Jak się ma dzieci, to się wie, że to jest trudne. Na pewno wymaga to od rodziców dużo cierpliwości. Bardzo, bardzo dużo cierpliwości, miłości, znowu do tego wrócę, i właśnie czułości. Jeżeli sobie przypomnimy trochę nasze dojrzewanie z jednej strony, a z drugiej strony podejdziemy do tych naszych dzieci, które się buntują i bywają czasem okropne, muszę to powiedzieć niestety, to pamiętajmy, że to nie jest jakby intencjonalne, że one nie są złe, tylko one sobie same nie radzą z emocjami. To jest tak trudny okres, który się pojawia już bardzo szybko i rodzice często mówią, że to nie jest moje dziecko. No taka grzeczna była. To było takie cudowne dziecko, a on jaki był pracowity. Teraz po prostu z trudem wstaje do szkoły, no, ale dzieci same sobie nie potrafią poradzić z tym, co się dzieje w ich umysłach. One budują w ten sposób tożsamość. I to, co możemy dać, to stać trochę z boku, trochę sobie te dzieci, przepraszam, że to mówię, odpuścić, dać im taką przestrzeń i dać im się pobrudzić, dać im popełnić błędy, oczywiście w granicach normy. Wiadomo, że ja nie mówię o takich sytuacjach ekstremalnych, ale o tej możliwości decydowania, o tej trochę wolności, żeby one poczuły, że stoją na własnych nogach.
1: No tak, ale tutaj cierpliwość to

0: To jest na pewno tak. Bardzo duża sztuka. Dlaczego to jest ważne i potrzebne, żeby trochę eksperymentować w swoim życiu? Oczywiście nie mówię o jakichś takich skrajnościach, ale też właśnie to prawo do popełniania błędów i ten okres buntu i robimy wtedy różne rzeczy, z których może nie jesteśmy dumni już później jako dorośli ludzie.
1: Właśnie nie jesteśmy dumni, jeżeli mamy takie przekonanie znowu do tego, to poczucie winy i ten wstyd, że popełniliśmy błędy, ale jeżeli trochę siebie też zostawimy i znowu pobędziemy trochę ze sobą tak na takim głębszym poziomie i damy sobie przyzwolenie na popełnianie błędów, to jest to łatwiejsze, bo traktowanie siebie z czułością to nie tylko zachwyt czy samozachwyt, ale też dawanie sobie przyzwolenie na popełnianie błędów. Jeżeli to nie jest intencjonalnie złe, jeżeli nie krzywdzimy kogoś, chcemy po prostu iść swoją drogą, to naturalnym jest, że będziemy popełniać błędy i w pewnych momentach nie będziemy wiedzieli, co zrobić dalej. Ale z perspektywy czasu, i też dobrze byłoby, żebyśmy popatrzyli z perspektywy czasu na ten okres akurat dojrzewania, ale też pójścia swoją drogą w dorosłym życiu już i tej odwadze bycia sobą, to stwierdzimy, że każdy popełniony przez nas, niech będzie błąd, to była pewnego rodzaju lekcja. Natomiast karanie się za to, że coś zrobiłam źle, że mogłam powiedzieć inaczej, że mogłam tego nie zrobić, no mogłam. Tylko czy dałoby to w ogólnym rozrachunku to, co dało mi, nie wiem, pewnego rodzaju może odejście od pewnej grupy, bo tak nawiązując do okresu dojrzewania, to tak jest, że młodzież się bardzo boi tego odrzucenia przez grupę. Ale może to nie była grupa nam przypisana, może ci nasi prawdziwi przyjaciele i bliskie nam osoby, one były gdzie indziej, nie w tej hałaśliwej takiej egocentrycznej grupie, tylko w innym miejscu. Więc mówię, z perspektywy czasu czasem widać, że nie były to błędy, a lekcje, które nas czegoś nauczyły, posunęły nas dalej.
0: No dobrze, no to co jest do zyskania na tej świadomej drodze bycia sobą? Jak mówisz, nie trzeba tutaj patrzeć przez pryzmat jakiejś wielkiej odwagi, może po prostu bardziej otworzyć się na siebie.
1: Mamy do wygrania spokój i wolność i to jest bardzo ważne, takie poczucie, że jak idziemy swoją drogą i mamy tą odwagę, sami sobie ją dajemy, czasem musimy dać ją dzieciom. Czasem dobrze, jeżeli nam ją rodzice dali, a jeżeli nam jej nie dali, to musimy ją wypracować sami, to nie ma końca drogi, bo życie to droga, oczywiście się kończy, ale dopóki mamy otwarte oczy, to jesteśmy cały czas jakby w drodze, w procesie i czegoś się będziemy zawsze uczyć, to ten spokój i dawanie sobie też właśnie przyzwolenia chyba na popełnianie różnych błędów, bo jak sobie to odpuścimy, to okaże się, że nie jesteśmy tacy mocno spięci, że świat się nie zawalił, że poszliśmy w tej piżamce do szkoły, nic się takiego nie stało. Najwyżej możemy zostać obśmiani, ale jak mamy tą odwagę i tak możemy nawet wychodząc i zamykając tą odwagą bycia sobą naszą rozmowę, to poczujemy, że tupniemy nogą i powiemy, a co? No i właśnie bardzo dobrze, że tak się stało. Za to ile satysfakcji, że zrobiłyśmy to po swojemu.
0: Bardzo dziękuję. Katarzyna Mordowska-Broszkiewicz, socjoterapeutka, dzisiaj była gościem programu. Za uwagę także dziękuję i kłania się Katarzyna Zawadzka. Dobrej nocy.

0: pozornie.
1: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
2: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i mój gość przy radiowym rodzinnym stole, Jarosław Wach. Dobry wieczór, Jarosławie.
3: Dobry wieczór, witam.
2: Na wszelki wypadek dodam, że poza tym, iż jesteś ciekawym człowiekiem, bardzo pogodnego usposobienia, o wielu pasjach, również zawodowych, to się łączy u ciebie chyba z sylwetką człowieka, ale to będziemy rozkminiać podczas audycji. Natomiast na co dzień jesteś dyrektorem Centrum Opieki Paliatywnej Betania, tak zwane Hospicjum Betania. No i myślę, że wiele wątków z twojego życia doprowadziło cię do tego miejsca, bo nie sądzę, żeby zdając maturę, Jarosław, albo później studiując, pomyślał sobie, będę z zawodu dyrektorem hospicjum. Tak chyba nie było, więc opowiedz, kim chciałeś być w podstawówce? Ja to pamiętam, astronautą, wielkim piłkarzem, o takie różne rzeczy.
3: Ja myślę, że wszyscy mamy podobne marzenia, albo śmieciarzem, albo kosmonautą, a wtedy jeszcze kosmonauci byli, astronauci się pojawili troszeczkę później, albo piłkarzem wielkim, znanym. No takie marzenia myślę, że do dzisiaj większość młodzieży, dzieci ma. Natomiast rzeczywiście to się później z rzeczywistością troszeczkę różni. No bo jeżeli chce się coś osiągnąć, no to myśli się o jakiejś szkole średniej. No to wybór liceum wydawał się takim dobrym wyborem. Aczkolwiek wiadomo, że tutaj na Śląsku promuje się raczej szkoły techniczne.

0: techniczne.
1: Fachszule.
0: Tak, żeby mieć swój zawód i od razu po szkole móc coś robić, ewentualnie jak nie, no to studiować i kształcić się dalej. Więc ja jednak zdecydowałem, że liceum. No i mogę powiedzieć tak, od szkoły podstawowej ciągnie się za mną, ciągnie się, albo to jest taki mój wybór, stanowisko skarbnika. Ja jestem etatowym skarbnikiem już od podstawówki. Więc byłem skarbnikiem w szkole jednej, w szkole średniej, no na studiach miałem chwilową przerwę, ale to wiadomo, tam skarbników raczej nie ma, no ale później i w pracy, teraz jestem skarbnikiem w Stowarzyszeniu Hospicjum Opolskim już od ponad 12 lat, więc to taki etatowy zawód albo czynność, działanie, które wykonuję. Natomiast myślę, że jest to też związane z tym wyborem mojego kierunku kształcenia, no bo po szkole średniej jednak poszedłem na ekonomię. Skończyłem tą ekonomię i kończyłem kolejne fakultety związane z ekonomią, z finansami, z bankowością, więc myślę, że albo ten skarbnik tak na mnie wpływał, że poszedłem na ekonomię, albo ta ekonomia jakoś tak mi cały czas siedziała w głowie, że zostałem skarbnikiem i nim jestem i mam nadzieję, że będę cały czas.
2: Ja dodam jeszcze, że tym skarbnikiem jesteś w organizacji pożytku publicznego, czyli Stowarzyszeniu Hospicjum Opolskie. Jest to organizacja pożytku publicznego, którą możemy wspierać naszym podatkiem. Co roku każdy ma 1,5% do swojej dyspozycji i mam nadzieję, że już niebawem, to zazwyczaj tak koło lipca napływa informacja, podzielicie się jakąś budującą informacją. No ale ja teraz tak wrócę do tych pierwszych właśnie twoich kontaktów z ekonomią. Czy miałeś wyobrażenie w ogóle, co robi skarbnik? Oprócz tego, że w podstawówce tam się na wycieczki chyba zbierał, jeśli dobrze pamiętam, i to nie wiem, czy dokładnie sam skarbnik, ale ktoś tam inny przechowywał majątek, czyli był bankierem.
0: Tak, no w podstawówce, w szkołach, no to generalnie skarbnik zbierał pieniądze, pilnował, żeby wszystko się zgadzało.
2: Byłeś windykatorem też.
0: No windykatorem może, ale to tak tylko pośrednio, natomiast najważniejsze było, żeby kasa grała, jeżeli można tak kolokwialnie powiedzieć, więc tak myślę, że zawsze staram się utrzymywać i pilnować, żeby co do grosza wszystko grało, no bo taki jest też cel, musi grać. Natomiast wracając do pytania, nie miałem pojęcia w ogóle, czym się zajmuje skarbnik do końca. Tak naprawdę to prawdziwe skarbnikowanie, jeżeli mogę tak powiedzieć, to poznałem w Stowarzyszeniu właśnie Hospicjum Opolskie. I tutaj mogę taką króciutką anegdotkę powiedzieć, kiedy już dostałem propozycję, zgodziłem się na to, żeby być skarbnikiem, już po wyborach, na pierwszym posiedzeniu zarządu, rozmawiamy, jeden z naszych wiceprezesów mówi tak, no to teraz zarząd już jest wypłacalny, bo zostało nam tylko 400 tysięcy złotych kredytu do spłaty, więc no to wychodzi tak po 70 tysięcy na członka zarządu. Ja tak otworzyłem oczy, mówię, o czym jest mowa.
2: Niezła perspektywa.
0: Niezła perspektywa. Skarbnik, jeszcze odpowiedzialność, no ale tak, zarząd odpowiada całym swoim majątkiem, więc no bardzo istotne jest, żeby pilnować tych finansów i żeby wszystko było zgodnie z przepisami i z prawem. I tak jak powiedziałem, tutaj dopiero wiem, co robi skarbnik, jak trzeba przygotować sprawozdania finansowe, jak trzeba zrobić odpowiednie rozliczenie na koniec roku, czyli tak do 31 marca, jak później trzeba to uchwalić, zatwierdzić, no to cały zarząd robi, ale i walne zgromadzenie członków, ale jest to bardzo istotne, a istotne jest też pilnowanie rozliczeń, przekazywanie przelewów, płacenie za wszystkie usługi, które otrzymujemy, no bo my też otrzymujemy usługi, robimy przeglądy. No i płacenie za te usługi jest ważne, ale również wystawianie faktur na rzecz naszą, płaconych przez NFZ, zaświadczone usługi na rzecz pacjentów. Więc to wszystko, tak można powiedzieć, z grubsza nadzoruje i kontroluje skarbnik, a że przy okazji jestem dyrektorem hospicjum, no to mam podwójną odpowiedzialność. Bo z jednej strony jako skarbnik, a z drugiej strony jako dyrektor, który też właściwie odpowiada za wszystko.
2: To bardzo ciekawa funkcja. Muszę przyznać, że mało kto mówi o roli skarbnika, czy w formie takiej funkcji prowadzonej społecznie w organizacjach pożytku publicznego, jak w twoim przypadku, czy instytucjonalnie gdzieś zatrudnionego, no, na przykład jest skarbnik gminy, prawda? Sekretarz, skarbnik. Dużo mniej znane funkcje. Ja bym kiedyś bardzo chętnie poświęcił audycję, żeby właśnie rozszyfrować te określenia, które się spotyka w takim codziennym życiu, w urzędach, w życiu publicznym, natomiast mało kto wie, czym na przykład się zajmuje albo jaka jest rola chociażby właśnie rzeczonego sekretarza gminy. Ale wrócę do organizacji pożytku publicznego, do Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie. To ja tak przez pewien moment sobie pomyślałem, że ty jesteś w zasadzie jak pracownik etatowy. że to nie jest jakaś funkcja społeczna, tam raz na miesiąc przyjdziesz na kawkę, pochrupiesz ciasteczka z zarządem, ale jesteś, widzę, jakimś mistrzem Excela, mistrzem konstruowania stałych zleceń bankowych, sprawdzania tego, bo rozumiem, że to, owszem, ma związek z swoją funkcją, tą zawodową, taką, którą prowadzisz na etacie, na umowie o pracę, ale to musi też swoimi torami iść. Czyli czy poświęcasz czas ten swój prywatny na zaglądanie w te właśnie, jak ja nazwałem, Excele, czy wydruki z banku, ewentualnie do konta tam zaglądasz tak od czasu do czasu, czy coś spłynęło, albo na przykład, czy zostało zapłacone, na pewno nie omsknęło się, no bo po co sobie robić długi?
0: Tak, zaglądam. Powiem tak, to, że zostałem skarbnikiem spowodowało, jeżeli mogę tak to nazwać, to, że zostałem dyrektorem hospicjum. To zaczęło się od tego, że moja żona jest parafianką naszego prezesa Stowarzyszenia Hospicjum Polskie, księdza biskupa Mariana Niemca, i to właściwie ksiądz biskup znał mnie jako właśnie małżonka z mojej żony. Wiedział, że jestem bankowcem, że, bo ja prawie 20 lat przepracowałem w różnych bankach, no i wiedział, że troszeczkę znam się na finansach i zaryzykował, mogę powiedzieć tak, zaproponował mi stanowisko skarbnika. No i tak jak rzeczywiście wspomniałeś, na początku to wyglądało tak, że zbieraliśmy się raz na jakiś czas, raz na dwa miesiące jako zarząd i ustalaliśmy, co trzeba zrobić, co jest do zrobienia. Kiedy dostałem propozycję, no to hospicjum już funkcjonowało od 2 lat, natomiast no akurat pan skarbnik osiągnął żwieg emerytalny, już troszeczkę chciał odpocząć, bo naprawdę organizacyjnie cały zarząd miał bardzo dużo pracy. No wierzę, że było to bardzo uciążliwe.
2: Tym bardziej, że wcześniej było no, wiele lat budowy, która była prawdziwym karkołomem, jeżeli chodzi o pospinanie wszystkiego. I sam cud, że to wszystko się tak zakończyło szczęśliwie.
0: Tak, ja myślę, że to splot wielu takich zbiegów okoliczności pozytywnych, ale również i odpowiedni ludzie, którzy byli na miejscu i między innymi cały zarząd, w tym pan skarbnik, który nawet zbierał i liczył, ja widziałem te zdjęcia, jak liczył monety. Więc to naprawdę była kolosalna praca wykonana. Natomiast ja się pojawiłem w momencie, kiedy już funkcjonowało hospicjum stacjonarne i była potrzeba, żeby troszeczkę odciążyć skarbnika, żeby zastanowić się właśnie, co zrobić z kredytem, który mieliśmy na budowę hospicjum, na remont hospicjum, czy da się go jakoś troszeczkę spłacić, nadpłacić, może zmniejszyć oprocentowanie, a przy okazji no, była kwestia zajęcia się tymi różnymi dodatkowymi sprawami, pozyskiwaniem środków finansowych, kontaktami z firmami różnymi, darczyńcami i tak dalej. Więc na początku było takie moje działanie i kiedy się pojawiłem, kiedy zbieraliśmy się teraz na 2 miesiące, raz na 3 miesiące, okazało się, że nie da się tego wszystkiego ogarnąć w ten sposób, żeby nie będąc na miejscu, że ja nie jestem w stanie
2: z doskoku
0: robić społecznie tylko tego, co powinienem, żeby były jakieś skutki takie pozytywne.
2: Bo pracowałeś na etacie normalnie 8 godzin dziennie i tylko wtedy, kiedy na przykład było wyznaczone to zebranie zarządu łącznie ze skarbnikiem, raz na te parę tygodni przychodziłeś, te parę godzin. I myślę, że jeśli chodzi o taką prowadzenie finansów, nawet w domu, to coś takiego, jak to nazwałem elegancko, z doskoku, to jest dość ryzykowne. Może coś umknąć.
0: Może umknąć. No i wiadomo, tak jak powiedziałeś, 8 godzin w innej pracy, człowiek jest już trochę zmęczony po tej pracy. Małe dzieci, no bo jeszcze wtedy małe dzieci. No i praca tutaj. Oczywiście musiałem coś robić w domu, bo to nie jest tak, że przyjeżdżaliśmy tylko na zebranie zarządu i robiliśmy coś na zarządzie. Na zarządzie to się już podejmuje decyzje, ustala się co i jak, a resztę trzeba zrobić poza zarządem.
2: Czyli na przykład przygotować jakąś koncepcję, którą przedstawiasz zarządowi jako człowiek, który całe życie spędził w bankach, no i miałeś większe doświadczenie i jakby widziałeś większe pole manewru z pewnością.
0: Tak.
2: Ale to wymagało, tak jak mówisz, żeby w domu usiąść, pomyśleć w spokoju, znaleźć to coś i
0: zastanowić
2: zaproponować.
0: Się, tak, przeczytać, zaproponować, i a później wcielić w życie, no bo podjęliśmy decyzję, no to trzeba to zrobić.
2: No i oczywiście kto to robi? No, skarbnik, no, to było tak na pewno, panie Jarosławie, no pan w banku pracuje, pan się zna, poklepany byłeś po plecach.
0: Nie chcę powiedzieć, ja robiliśmy żartuję, równo z zarządem, tak. To nie jest tak, że ja sam, bo sam bym też nic nie zrobił, ale ja właśnie się cieszę, że od tylu lat mamy stały zarząd i możemy tak naprawdę wspólnie działać i ja czuję to wsparcie. No a później nastąpił taki moment, kiedy zarząd stwierdził, że no trzeba coś zrobić, bo żeby rozwinąć hospicjum domowe, troszeczkę poszukać współpracowników dodatkowych, jeżeli chodzi o personel medyczny. No i dostałem taką propozycję. Najpierw zarząd się zastanawiał, ja razem z zarządem, kogo byśmy mogli zaproponować na to stanowisko. No a później dostałem propozycję, czy bym nie spróbował, z racji też mojego doświadczenia, można powiedzieć trochę sprzedawcy, no bo doradca bankowy to jest troszeczkę sprzedawca, to jest osoba, która rozmawia z klientami, potencjalnymi klientami, proponuje coś. No i tutaj jeszcze raz powtórzę, ksiądz biskup, prezes stowarzyszenia zaryzykował, proponując mi to stanowisko i mam nadzieję, że się nie zawiódł, no bo udało nam się i spłacić kredyt, i udało nam się rozwinąć hospicjum domowe, i pozyskaliśmy kolejne łóżko w hospicjum stacjonarnym. Także myślę, że idziemy w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o hospicjum, i cały czas niesiemy pomoc i mam nadzieję, że będziemy to robić jeszcze długo.
2: No i najważniejsze, że w tym czasie budujecie ten najważniejszy kapitał, jaki istnieje, to znaczy zaufanie do tej instytucji. Dlatego, że z roku na rok, z tego co wiem, ma to charakter progresywny, przybywa kwot, które pozostawiamy jako podatnicy dzięki właśnie tej możliwości, że przekazujemy 1,5%, rozliczając się z rocznych swoich spraw z Urzędem Skarbowym. I to jest bardzo ważne. Macie też swoich stałych darczyńców i powiedziałbym grupę ludzi, osób wdzięcznych, którzy tworzą pewien łańcuszek. I ten łańcuszek jest zbudowany na pozytywnych emocjach, mimo że nieraz na bólu, bo jest to związane z odejściem kogoś bliskiego, ale to jest później przekute w coś bardzo konstruktywnego. Słyszałem nieraz historię właśnie o kimś, kto miał kogoś bliskiego, odszedł, a ta osoba do dziś, w związku z tym, że ten moment, gdy osoba ta bliska była w hospicjum, jest tak ważna, daliście tyle wytchnienia rodzinie. To jest ważne, to na to nie ma ceny, a o tym się chyba za mało mówi, bo koncentruje się tylko na tym pacjencie, a nie na otoczce, tak. Że do dziś wam pomagają ci ludzie właśnie z tej wdzięczności i świadomości, jak jest to ważna instytucja i jak jest to ważne, żeby ją wspierać. Jak to mój znajomy przedsiębiorca powiedział kiedyś w reklamie społecznej, hospicjum powinien wspierać każdy, bo nie wiadomo, czy ktoś tam z nas nie trafi. Okrutne, może cyniczne, ale chyba trafione w punkt.
0: Tak, i to ja myślę, że tutaj trzeba też jasno i wyraźnie powiedzieć, bo często my to powtarzamy za każdym razem, ale cieszę się, że mogę to po raz kolejny powiedzieć. Często spotykamy się z tym, że członkowie rodziny, jedni chcieliby pomóc temu choremu, żeby on przebywał u nas jednak 24 godziny na dobę w hospicjum stacjonarnym, bo w domu nie dają rady, ale drudzy członkowie rodziny, nie wiem, brat, siostra, którzy nie mieszkają z tym chorym, którzy nie są w stanie mu pomóc, są przeciwni, bo jak ty możesz oddać kogoś do hospicjum?
2: To się nazywa, jak możesz wypchnąć na przykład naszego dziadka do hospicjum.
0: Tak.
2: Wypchnąć, czyli na poniewierkę wyrzucić z domu. No ja tak przerysowuję, ale mniej więcej taki jest wydźwięk tego rodzaju komunikatu, nie nazywając już dosłownie pretensji.
0: Tak, i to co powiedziałeś, rodziny są bardzo wdzięczne. My mamy taką wystawioną, mamy takie miejsce, może krótko tylko powiem, gdzie niestety jak pacjent odchodzi, zapalamy świecę. Tam jest taka informacja, że jeżeli ta świeca się pali, to ten pacjent to odszedł i tak dalej. I pod tą świecą mamy taki stojak, gdzie mamy taką księgę pamięci, można powiedzieć. I tam rodziny wpisują różne informacje, podziękowania i tak dalej. Więc naprawdę ile razy to czytamy, to są wzruszające podziękowania. Rodziny są bardzo wdzięczne za to, że po pierwsze zdziwiły się, że to w hospicjum jest zupełnie inaczej niż myślały. Czyli powtórzę to, to nie jest umieralnia, tak?
2: Że to, a tak że... jeszcze ludzie cały mają
0: czas
2: w głowach?
0: Tak, cały czas niestety pokutuje to. Nawet dwa dni temu rozmawiałem z potencjalnym naszym krewnym pacjenta, który się zastanawiał i on w życiu by nie oddał. I ja mówię, a dlaczego by pan nie oddał? Co to znaczy, żeby pan nie oddał pacjenta do hospicjum? To niech pan przyjedzie, niech pan zobaczy, to ja panu pokażę, jak u nas wygląda. I te rodziny są bardzo wdzięczne, bo pacjenci i korzystają z koncertów, bo mamy różne koncerty i korzystają z odwiedzin. Rodzina może przebywać, jeżeli chce, jeżeli ma takie możliwości, 24 godziny na dobę. Może spać z tym pacjentem, bo też taką możliwość dajemy. Jeżeli ten stan się bardzo pogarsza, żona z mężem, matka z synem, czy syn z matką, no naprawdę są takie sytuacje i te rodziny czują tą pomoc i to wsparcie, więc myślę, że rzeczywiście, tak jak wspomnieliśmy, jest to bardzo istotne i chcemy, żeby to przesłanie, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo to też jest przesłanie, szło w świat, że hospicjum to nie jest umieralnia, to jest miejsce, gdzie czynimy każdy dzień, który pozostał, ważnym dniem dla naszych pacjentów i dla ich rodzin.
2: A ja jeszcze dodam, że przecież jest coroczna akcja Hospicjum to też życie i to chyba najlepiej tłumaczy, bo tu nie chodzi o jakieś gry i zabawy słowne, semantyczne fikołki, maskowanie grozy i tak dalej, bo nigdy nie zrozumiemy istoty życia, istoty śmierci, to jest poza naszym zasięgiem emocjonalno-intelektualnym, natomiast musimy sobie powiedzieć, że moim zdaniem to nazwanie akcji Hospicjum to też życie doskonale oddaje istotę, bo troszeczkę jak z tą szklanką, wiesz, do połowy pustą, do połowy pełną. I teraz pytanie, czy w hospicjum patrzymy na to, że ktoś umrze, czy na to, że będzie żył mimo choroby w jak najlepszych warunkach, jakie współczesna technologia i technika medyczna dostarczają. Bo tak samo można powiedzieć o człowieku, który jest w domu. Identyczna sytuacja z punktu widzenia statystyki i rachunku podobieństwa. Albo przeżyje tę noc, albo nie przeżyje. I tutaj ta otoczka, że to hospicjum to jest taka ostatnia prosta, jakby ten cień rzuca, takie odium właśnie. Już nie będę powtarzał tego słowa, żeby go nie utrwalać, prawda?
0: Tak.
2: I to jest taki nasz jakby błąd logiczny. No, zamiast oddać do miejsca, gdzie ten człowiek, wiadomo już, że raczej już ma mniej niż więcej w życiu, ale żeby to mniej, to każdą godzinę, każdą minutę miał w jak najlepszym komforcie. A to tylko tam można sobie to zapewnić. W domu, tak jak powiedziałeś, że rodziny już są, to mówię elegancko, zajechane. Też za mało się, moim zdaniem, mówi właśnie o rodzinach osób chorych przewlekle, o rodzinach osób niepełnosprawnych. Jakie oni mają życie? I te urlopy wytchnieniowe tak zwane, jakby to śmiesznie nie brzmiało, to jest coś, na co nie ma ceny. I tak samo na to, żeby znaleźć miejsce w hospicjum, bo w domu już ci ludzie są wyczerpani, a poza tym już dochodzi do takiego momentu, że pewne zabiegi trzeba stosować, których nie będąc już wysoko kwalifikowanym fachowcem, takim jak jest u was zatrudniony, już się tego nie zrobi. A to obniża właśnie komfort życia tego pacjenta.
0: Wszystkich, pacjenta i krewnych. Natomiast rzeczywiście widzę to zmęczenie osób, które zgłaszają swoich krewnych. Widzimy to, jak przychodzą, jak już nie dają rady. Ja chciałem tutaj dodać, że my też mamy coś takiego, jak taka opieka wytchnieniowa. Na 10 dni możemy przyjąć pacjenta, nawet jeżeli ten stan, jeżeli jest pod opieką hospicjum domowego i ten stan nie jest taki terminalny, jak najbardziej możemy, żeby ta rodzina też odpoczęła, żeby poszła do lekarza, żeby wyjechała na wczasy, bo jest taka możliwość, no warunek jest taki, że musi być miejsce. Ono się oczywiście pojawia, natomiast no, trzeba z tego korzystać, bo po to to jest i to jest przewidziane właśnie po to, żeby tym pacjentom pomagać i rodzinom pomagać.
2: A jak często ludzie nie wiedzą o tym, że jest taka forma ulgi w zasięgu ich ręki?
0: No nie wiedzą. Właśnie nie wiedzą. Najczęściej nie wiedzą.
2: Bo mam takie wrażenie, że to jest jeszcze taka luka edukacyjna. No może nawet tą audycją tam skromnie troszkę zasypiemy ten niepotrzebny rów braku informacji. Proszę cię przy okazji, tak, niech to będzie dygresja, ale bardzo pożyteczna. Na czym to polega? Bo może ktoś komuś teraz, kto jest w takiej trudnej sytuacji, podpowie.
0: Pacjent, który jest pod opieką hospicjum domowego, jeżeli chodzi o pielęgniarzy i fizjoterapeutów, pielęgniarki, no to pomaga rodzinie, pomaga, wskazuje, pokazuje, jak ćwiczyć, jak myć, jak pielęgnować. Lekarz oczywiście pojawia się w momencie, kiedy trzeba pomóc przeciwbólowo, kiedy jakieś leki przepisać związane z chorobą. I w którymś momencie lekarz widzi, że zmęczenie rodziny jest tak wielkie, że nie jest w stanie tym pacjentem się zajmować, bo tu praca z jednej strony, z drugiej strony może dzieci. Tutaj jeszcze ten pacjent leżący, którym trzeba się cały czas zająć i nie, rodzina nie daje rady. I to nasz personel proponuje takie wsparcie w postaci opieki wytchnieniowej. No często rodziny się nie chcą, tak jak z tych przyczyn, o których mówiliśmy wcześniej, bo inny krewny powie jak mogłeś, a czasami sami pacjenci nie chcą, właśnie mając z tyłu głowy, jeżeli mogę tak powiedzieć, przekonanie, że hospicjum to umieralnia.
2: Czyli ja tam nie pojadę, bo już nie wrócę.
0: Tak, bo już nie wrócę, bo to takie jest przekonanie. Natomiast też muszę Państwu powiedzieć, że no, wielokrotnie już się zdarzyło, że przyjechał pacjent do nas, do hospicjum, leżący, bez kontaktu, bo w domu, i to nie był pacjent naszego hospicjum domowego, ze szpitala, albo rodzina się opiekowała, jeszcze nie zdążyła być objęta opieką hospicjum domowego i ten pacjent po wdrożeniu odpowiedniego leczenia, po współpracy z fizjoterapeutą, którzy pomogli mu tutaj usprawnić się ruchowo. Po miesiącu wstaje, chodzi i wychodzi do domu i jest pod opieką hospicjum domowego.
2: Czyli ten pobyt w hospicjum stacjonarnym, mówiąc dosłownie, postawił go na nogi.
0: Tak.
2: A miał obawy? Były rzeczywiście takie malowane obrazy katastroficzne?
0: To znaczy pacjent przyjechał, tak jak powiedziałem, bez kontaktu. Czyli właściwie rodzina już była zrezygnowana i przekonana, że no niestety tego czasu nie zostało wiele. I zdawała sobie sprawę, że nie jest w stanie tym pacjentem się zająć w domu, no bo trzeba, jak jest bez kontaktu, to trzeba i tu kroplówkę, i jedzenie i tak dalej.
2: Pozwolę sobie może zadać takie naiwne pytanie albo brzmiące kontrowersyjne. Żadnego tam cudu nie było.
0: No nie było cudu. To jest po prostu wdrożone normalne leczenie przeciwbólowe, odpowiednie leki, odpowiednia fizjoterapia. No bo w domu tego nie jesteśmy w stanie zrobić, tak? My nie wiemy, a lekarz z przychodni, z całym szacunkiem do lekarzy, ja nie mam, no nie wie dokładnie, jakie leki przeciwbólowe, opioidowe, te mocniejsze, przepisać na konkretne choroby, gdzie nasi lekarze specjaliści jednak mają już to doświadczenie od wielu lat i tym się na bieżąco zajmują. Więc to jest bardzo istotne, odpowiednie leczenie przeciwbólowe, żeby ten pacjent na przykład nie przysypiał, ale żeby go nie bolało. To jest bardzo ważne i wtedy się okazuje, że da się to usprawnić, ustawić i taki pacjent może spokojnie być pod opieką hospicjum domowego. Wtedy ten stan jest unormowany. No i tak już naprawdę się zdarzyło wielokrotnie.
2: Ja zupełnie poważnie zapytałem o zaistnienie takiego czynnika jak cud. To tak się potocznie mówi. Chodzi o samowyleczenie, bo jest to zjawisko nie do końca jeszcze zbadane. Chodzi o mechanizmy. Natomiast jest to faktem. I dlatego zapytałem z pełną powagą, czy nie doszło właśnie do takiego samowyleczenia, co się odnotowuje czasami. No i tu różne czynniki mogą być właśnie typu nadprzyrodzonego, bo ktoś na przykład bardzo się intensywnie modlił, albo ktoś użył jakiegoś specyfiku mniej popularnego, a to przyniosło skutki. No to są takie rzeczy jakby z pogranicza medycyny, którą da się udowodnić metodami naukowymi, twardymi. Ale warto zawsze zapytać, a swoją drogą właśnie, czy tego rodzaju samowyleczenia, potocznie zwane cudami czasami, zdarzają się? Że ktoś, komu się już niestety, ale tak nie daje za bardzo szans, tak na zimno, z punktu widzenia medycznego, staje na nogi, ozdrowieje, a nawet opuszcza hospicjum. Dużo lepszej kondycji niż przyjechał.
0: Nawet jeżeli tak jest, no to chyba nie odnotowujemy tego, bo zawsze widzimy jednak, że wdrożono jakieś leczenie. U nas pacjent, który jest, jesteśmy placówką medyczną, więc stosujemy różne formy leczenia, czy to jakieś na odleżyny, na rany. No bo wiadomo, nie wszyscy pacjenci są przyjmowani w stanie takim terminalnym, gdzie nieuchronnie zmierzają do końca. Czasami są to właśnie odleżyny. Długie leżenie pacjenta powoduje, że pojawiają się odleżyny coraz mocniejsze i my leczymy te najmocniejsze, czyli 4. i 5. stopnia. I wiadomo, że jak wyleczymy, zaleczymy, to taki pacjent nie przebywa u nas, tylko jest wypisywany do domu. Więc pod tym kątem, no tak, no to czy to jest cud? Myślę, że raczej odpowiednie specjalistyczne leczenie. Chociaż no nie ukrywam, nasza nazwa Betania. Betania to miejsce biblijne, gdzie Łazarz został wskrzeszony.
2: Też sobie pomyślałem przez moment, że to ma jakiś związek, przynajmniej jakiś symboliczny.
0: Symboliczny, tak. Natomiast no nieudowodnione, więc myślę, że tutaj nie jestem specjalistą, żeby jednak o tych cudach się wypowiadać.
2: No dobrze, ale skoro tak już weszliśmy śmiało pod dach tej Betanii, to jeżeli ktoś na przykład uważa, że jego te metody niekonwencjonalne, albo na przykład taka żarliwa modlitwa, różaniec, no różne są formy wspierania ludzi na ziemi i nie tylko, to jest, rozumiem, całkowicie dozwolone. Jeżeli ktoś chce coś takiego praktykować, a nie ma jakiegoś sprzeciwu ze strony samego pacjenta, to wy dopuszczacie takie możliwości. To w trudnej chwili to człowiek różnych się metod chyba
0: Oczywiście. Chwyta
2: i sięga i myślę, że to byłoby nawet chyba takie nieludzkie, żeby komuś zabronić.
0: Oczywiście, że dopuszczamy, natomiast od razu muszę też powiedzieć, nie dopuszczamy jakiegoś leczenia poza leczeniem prowadzonym przez naszych lekarzy. Czyli nie może być tak, że na przykład pacjent jest leczony przez nas, otrzymuje odpowiednie lekarstwa, a ktoś z rodziny stwierdzi, że trzeba mu coś tam podać, bo to mu pomoże. No na to się niestety nie możemy zgodzić. No, żaden szpital się na takie działanie nie zgadza, no bo w tym momencie albo leczymy, albo pacjent leczy się sam.
2: Natomiast... Znaczy mogą być nieprzewidziane interakcje na przykład z tymi lekami, które są zapisywane przez waszego lekarza, a ktoś tam przyjdzie z takim pomysłem, bo gdzieś tam słyszał o jakimś suszonym ogonie bobra i tak dalej, a nie wiadomo, co ta substancja tak naprawdę zawiera i czy nie wejdzie właśnie w reakcję z lekami czy zapisanymi. Chyba, że się powie lekarzowi. Można zapytać lekarza?
0: Pytać zawsze można, natomiast z doświadczenia już wieloletniej pracy wiem, że raczej takie rzeczy nie są wprowadzane, chyba że jest to rzeczywiście lek, który się pojawił na rynku, jest nowy i nasza pani doktor już wie, że można pomóc, ale jeszcze nie stosowała. Ale to wszystko musi być w uzgodnieniu z lekarzem, natomiast wszystkie czynności, działania poza medyczne, jeżeli mogę tak powiedzieć, tak jak powiedziałeś, że żarliwa modlitwa, jakieś spotkanie.
2: No to formy kultu religijnego, mówiąc tak ogólnie, których moc jest niezbadana, a podobno nawet cudowna, więc jeżeli ktoś ma przekonanie do tego, to nie wolno pozbawić ani tego człowieka z rodziny, ani samego tego pacjenta właśnie tej nadziei, bo to o to chyba się chodzi.
0: Nie pozbawiamy, oczywiście nie pozbawiamy i mało tego, powiem jeszcze tak, mimo że naszym prezesem jest ksiądz biskup Kościoła Ewangelickiego,
2: czyli luteranin,
0: to my jesteśmy jednak stowarzyszeniem świeckim i jesteśmy stowarzyszeniem ekumenicznym, jeżeli mogę tak powiedzieć, i nasi pacjenci, niezależnie od tego, jaki mają swoją wiarę, swoje przekonania religijne, zawsze mogą z niej korzystać. Mieliśmy pacjentów naprawdę z różnych kościołów, z różnych religii i z kościoła katolickiego jest oczywiście najwięcej, bo najwięcej Polaków jest członkami tego kościoła, ale i z ewangelickiego, i z zielonoświątkowego, i nawet Świadkowie Jehowy, więc naprawdę nikomu nie zabraniamy, że tak powiem, modlić się, kultywować swojej wiary, jeżeli tylko chce, jeżeli tylko rodzina chce. Mało tego, zdarzają się sytuacje, tak mieliśmy ostatnio, że pacjentka, która nie wiedziała, czy miała chrzest, była ochrzczona, przystąpiła do pierwszej komunii i do bierzmowania. Więc i to było jej życzenie, my nie namawiamy, żeby też była sprawa jasna, nie nawracamy na siłę, bo to nie o to chodzi, natomiast ułatwiamy, jeżeli jest taka możliwość, skorzystanie właśnie z takiego wsparcia duchowego. Muszę tutaj powiedzieć, że mamy tutaj lokalnie księdza Rafała, który jest naszym kapelanem i jednocześnie proboszczem parafii, która obok hospicjum się znajduje. Mamy też wolontariuszy księży, ale jeżeli pacjent życzy sobie, żeby pojawił się, czy to pastor, czy jakiś starszy zboru, czy jakiś inny duchowny, no to jak najbardziej dzwonimy, prosimy, zapraszamy i nigdy nie spotkaliśmy się z odmową.
2: A jak często ci duchowni się pojawiają w hospicjum? Tak mniej więcej.
0: No, nasz kapelan jest na pewno raz w tygodniu, odprawia mszę. Mamy księdza wolontariusza, który się pojawia do 2 razy w tygodniu, chyba że ktoś prosi, no to jest częściej.
2: Czyli odwiedza pacjentów tak z pokoju do pokoju, tak jak to bywa w szpitalu.
0: Przychodzi, rozmawia, pyta, czy czegoś potrzeba, czasami prowadzi jakieś rozmowy duchowe, natomiast zawsze to jest tak, że pacjent musi wyrazić chęć i wolę. Nigdy nie ma tego, że na siłę kogoś zmusza, czy prosi, czy próbuje nawracać. Nie, tego nie ma u nas.
2: Też musi to być człowiek o takim, powiedziałbym, trochę większym przygotowaniu niż przeciętny ksiądz, bo jest to jednak, mimo wszystko nie ma co ukrywać, miejsce, które może dostarczyć silnych emocji. I ciebie również chciałem zapytać o te twoje pierwsze momenty, gdy już zostałeś zatrudniony na etacie jako dyrektor ze swoimi kompetencjami ekonomiczno-bankowymi, doświadczeniem, czy nie miałeś wątpliwości, tak powiem potocznie, lekko powielając stereotyp, czy ty tam wytrzymasz? No bo wróćmy do tego, że to było parę lat temu dobrych, 10 lat temu, kiedy jeszcze ta świadomość, czym jest ta placówka, była troszkę gorsza, tak nazwę, ewentualnie była bardziej okryta takim negatywnym jakimś skojarzeniem. Tak się zastanawiam, czy ten Jarosław Wach, który tam sobie spokojnie w eleganckim banku, korporacyjnych pomieszczeniach przebywał, zdał sobie sprawę, o kurczę, może ja tego jakoś emocjonalnie nie wytrzymam, mimo że przecież nie przychodzę do łóżek, co jest nieprawdą, bo dyrektor Jarosław Wach słynie podobno z tego, że tam wymienia okna, zacinające się klamki, różne fizyczne rzeczy tam wykonuje w razie, bo trzeba zakasać rękawy i koniec. No to jakie były te twoje początki? Tak, czy nie były pozbawione właśnie jakiegoś takiego zawahania?
0: Nie były. Zawsze jest jakieś zawahanie, zawsze jest wątpliwość. Mało tego, no, z przykrością muszę stwierdzić, że też miałem taką wiedzę, że hospicjum to jest miejsce ostatniej drogi, ale już od momentu, kiedy zostałem skarbnikiem, czyli zanim jeszcze byłem dyrektorem, no to już jakoś ta wizja tego, jak to hospicjum wygląda, ten obraz hospicjum zupełnie się zmieniał.
2: To znaczy zobaczyłeś, że ten obraz stereotypowy jest absolutnie nieprawdziwy.
0: Tak, mało tego.
2: Że demonizowanie tego miejsca jest absolutnie pozbawione sensu i podstaw.
0: I żeby było ciekawie, jak tylko 2 miesiące po tym, kiedy zostałem skarbnikiem, trafiła tam moja ciocia, którą odwiedzałem i już widziałem, jak to funkcjonuje wszystko, jak to jest dobrze, jaka ciocia była zadowolona z tego, że trafiła do hospicjum i że ja jeszcze mogę ją odwiedzać, kiedy tam chcę i tak naprawdę widziałem to zaangażowanie personelu. To jeszcze nie przełamało moich lodów, jeżeli chodzi o te wątpliwości, ale no wątpliwości są zawsze. Tak jak powiedziałeś, ciepła posadka w ciepłym banku.
2: No powiedziałbym może nie tyle w sensie ciepła posadka, bo tam nie dają za nic. To jest też wyczerpująca praca. Ale takie eleganckie miejsce, bułka z masłem, wszyscy elegancko ubrani, piękni, młodzi, uśmiechnięci, niezależnie od PESEL-u. A tu jednak trochę inne miejsce. Jest zawsze taki, jakby to powiedzieć, duch szpitala. A to jest miejsce już a priori obciążające.
0: Tak, jest, to prawda. Ale myślę, że w pewnym wieku człowiek już dochodzi do przekonania, że trzeba zrobić coś pożytecznego, że nie tylko zarabiać i pracować i zarabiać. Oczywiście, no ja nie chcę nic powiedzieć, praca bankowców jest bardzo potrzebna i pożyteczna. Ale chce się czegoś więcej. No ja już byłem w takim wieku, że już nie byłem najmłodszy, natomiast chciałem coś więcej zrobić i może stąd też moja decyzja, że zgodziłem się zostać tym skarbnikiem, a później dyrektorem. Mam wrażenie, mam nadzieję, że tak jest też odbiór, że udało się coś zrobić i że no, to funkcjonowanie hospicjum jest w miarę dobre. Coś, o czym świadczą wypowiedzi pacjentów i rodzin pacjentów. Natomiast wracając jeszcze, chciałem dodać, że owszem, chodzę czasami, ja chodzę, sprawdzam, weryfikuję, czy wszystko działa tak, jak powinno, rozmawiam i czasami spotykam znajomych pacjentów. Czasami pacjenci mnie znają, bo się okazuje, że ja pochodzę z Olesna, więc ktoś z Olesna mówi, o, ja pana znam i rozmawiamy. Także chcę powiedzieć, że pacjenci hospicjum to są normalni ludzie, tacy sami jak ja, jak ty Krzysztofie, jak każdy inny człowiek, no tylko chorzy, tylko w trochę innej sytuacji życiowej, ale tak samo potrzebują uwagi, tak samo potrzebują rozmowy i nie ma się czego bać. Jeżeli jest możliwość porozmawiania, odwiedzenia, to ja zachęcam rodziny, zachęcam znajomych. Są osoby, które odkładają takie odwiedziny, albo ja się boję tam iść, albo nie wiadomo co jeszcze. Ja mówię, to może pofatyguj się. Też miałem taką rozmowę ze znajomym. Mówię, pofatyguj się, odwiedź, bo on czeka na twoje odwiedziny, a nie wiadomo jak długo będzie czekał, a później będziesz żałował. Więc myślę, że no warto. Warto korzystać z tego czasu, który daje też hospicjum, na to, żeby jeszcze móc porozmawiać ze sprawnym intelektualnie albo komunikatywnym pacjentem, no bo niestety choroby, które kwalifikują do hospicjum, to są choroby, które no nie dają nadziei na wyleczenie i są bardzo obciążające i w dłuższym okresie jednak no bardzo ciężkie.
2: W hospicjum Betania, kierowanym przez Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie, podkreślam, jest to organizacja pożytku publicznego, na co dzień etatowo pracuje psycholog. Jest on do dyspozycji przede wszystkim pacjentów. W jednej z audycji opowiadałeś również, że w razie potrzeby, także jako pracownicy, którzy macie bezpośrednio kontakt z pacjentami, czasami z sytuacjami trudnymi pod względem emocjonalnym, że też możecie prosić ich o wsparcie. Ale czy też ten psycholog czasami jest przez was proszony, żeby porozmawiać z rodziną?
0: Jest, czasami my prosimy, czasami rodzina prosi, to jest też wpisane w naszą działalność. Mało tego, ja powiem, że mamy dwóch psychologów, nie tylko jednego. Jeden pojawia się w domach pacjentów, jeden pojawia się w hospicjum i rozmawia. Rodziny proszą często o wsparcie, o taką rozmowę.

0: i psycholog robi bardzo dobrą pracę, bo dzięki temu trochę się mogą uspokoić i mogą dalej robić to, co robią. Robić dobrze, a to jest bardzo istotne w kontekście opieki nad naszymi pacjentami.
1: Czy mogę sobie pozwolić na pytanie natury osobistej?
0: Zawsze.
1: No, panie, możesz nie odpowiedzieć właśnie. Czy zdarzyło się tak, że pan dyrektor niegdyś skarbnik, a teraz pan dyrektor i skarbnik właśnie poprosił o rozmowę psychologa tego z waszego hospicjum, tak żeby po prostu po ludzku pogadać, po to, żeby pewne wątpliwości albo jakieś przeżycia, jak to się mówi potocznie u psychologów, przepracować, przerobić?
0: Znaczy tak, rozmawiałem, natomiast nie było to określone jako prośba dyrektora o rozmowę z psychologiem. Po prostu przeprowadziliśmy rozmowę, ja tam miałem wątpliwości, więc pytałem, trochę wyjaśniliśmy sobie, więc no tak, otrzymałem takie wsparcie, mimo że nie mówiłem, że jest ono mi potrzebne. Tak.
1: Czyli nie był to stan jakiegoś zagrożenia emocjonalnego, ale miałeś pewne wątpliwości i po prostu zapytałeś. To chyba doskonały przykład, żeby zobrazować, jakie powinno się mieć chyba relacje z psychologiem, bo to też jest bardzo ważne. Tutaj robimy taką dygresję od hospicjum w ogóle, że rozmowa z psychologiem powinna być traktowana jak, przepraszam za straszne, trywialne określenie, ale pójście na ploty. Oczywiście ploty to jest coś negatywnego, natomiast tu to jest tylko forma, którą chciałem jakoś tak oddać, że po prostu idziesz do kogoś zaufanego, pogadasz, wyrzucisz siebie albo powiesz nawet coś, co nie wiem, może nie jest takie ważne twoim zdaniem. I tu jest ta różnica, jak w życiu codziennym, że ten psycholog zatrzymuje, a nie kolportuje tego dalej. Ale to jest właśnie taka rozmowa, a nie jakaś sesja, czy od razu analiza, bo to mrozi, że zostaniesz poddany tutaj, wiesz, jakimś rozszczepieniom,
0: tak, zwłaszcza,
1: włos na cztery i tak dalej, i że ktoś ci będzie grzebał w bebechach i to przeraża. Natomiast z psychologiem się rozmawia po prostu.
0: Jeżeli mogę dodać, no to zwłaszcza to, że psycholog jest jednak podwładnym, tak? Czyli troszeczkę może być ciężko rozmawiać, będąc jednocześnie szefem psychologa, a jeszcze rozmawiać o wątpliwościach. Ale no mówię,
1: myślę, że mądry psycholog i mądry dyrektor dogadają się i nie ma właśnie na ten moment tej rozmowy tej zależności służbowej, kto wyżej, kto niżej, kto ważniejszy, kto mniej i tak dalej. Po prostu jest to taka, no może zaryzykuję nawet taka profesjonalna, przyjacielska rozmowa.
0: Tak, ja powiem jeszcze coś więcej. Większość naszych pracowników, większość naszych współpracowników to są osoby, z którymi możemy porozmawiać, możemy się wspierać. My się wspieramy, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, więc to jest bardzo istotne. Raczej traktujemy się jako znajomi, jako dobrzy znajomi i staramy się zrozumieć nasze wspólne problemy każdego osobno i wspierać się niezależnie od tego, kto jest na jakim stanowisku. No a psycholog, no to z racji zawodu swojego, no to jeszcze dodatkowo nam pomaga.
1: Bardzo dziękuję Ci za tę interesującą, momentami osobistą rozmowę. W końcu przy radiowym, rodzinnym stole to tak jakoś przebiega chyba przyjemniej. Mam nadzieję, że nie zadawałem pytań, które mogłyby zburzyć Twój komfort pobytu w Radiu Opole.
0: Jak zawsze miło, także Krzysztofie, dziękuję Ci za zaproszenie, dziękuję Państwu, że mogłem powiedzieć i o stowarzyszeniu, ale troszeczkę o sobie też.
1: Jarosław Wach, dyrektor Centrum Opieki Paliatywnej Betania w Opolu i skarbnik, co jest bardzo ważne, Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie, przypomnę, organizacja pożytku publicznego, którą możemy wspierać swoim podatkiem. W tym sezonie 1,5% już rozliczony, ale jeżeli komuś zapadła ta rozmowa do serca, do głowy, to można skorzystać już od 1 stycznia 2027. Dziękuję bardzo, a w razie pytań, propozycji, kogo mógłbym zaprosić do tej audycji, bardzo chętnie skorzystam z takiej podpowiedzi. Proszę tylko do mnie napisać. Oto adres: krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.